Ministerstwo Infrastruktury Akustycznej Strefa Dread zaprasza w swoje podwoje. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Maken-Cięciołowski. I nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że przyjechałem tu w środku nocy do Trójki po weekendzie pełnym różnego rodzaju atrakcji, o których będę w trakcie tej nocy opowiadał. Mam nadzieję, że będziecie ze mną razem do czwartej. Gdybyście chcieli coś napisać, to służę kontaktem. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął mistrz jamajskiego hip-hopowego flow Kabaka Pyramid ze swoim najnowszym singlem. Od dłuższego czasu widzę, że nikt nie puszcza reggae. Wrzućcie ten kawałek w rotację. Tak leci w refrenie, więc ja, spełniając prośbę Kabaki, z wielką przyjemnością rozpocząłem audycję od tego numeru wyprodukowanego we Francji przez słynnego francuskiego producenta Fat Babsa, znanego ze współpracy z Namanem. Miks, jak to u Kabaki, hip-hopu z reggae i krytyka obecnego stanu jamajskiego rynku muzycznego, w którym według artysty brakuje balansu, a klasyczne, świadome reggae jest spychane na boczny tor. Jamajskiej muzyki dzisiaj będzie sporo, będzie również innego rodzaju dźwięki na pograniczu hip-hopu i reggae dalej, tym razem z Francji, z grupą Ne Marron. Będzie również z Jamajki I Tawech. Piękną płytę zrobił reggae Rasta i na Middle, której posłuchamy. No i będzie spotkanie z ludźmi w dalekich głuchołazach na festiwalu Most Kultury. Będziemy łączyć się z grupą Jafri Khan, która dzisiaj miała tam oficjalną premierę swojego albumu z wokalistą z Gany, Kushanem Deja, Oneness. Więc również łączenie, rozmowa i nowa polsko-afrykańska muzyka. A teraz Original Coffee, która jeszcze do niedawno nazywała się Coffee, najmłodsza laureatka nagrody Grammy, wielka mega gwiazda z Jamajki, która szykuje swoje nowe wydawnictwo. Niedawno ogłosiła, że jej album ukaże się w listopadzie i oto nowy singiel promowany już w radiu BBC, wyprodukowany przez producentów z Londynu Fanatics, C-Dot i Dro, którzy z wielkimi gwiazdami już mieli do czynienia wcześniej. Summer Fruits na na. Piosenka letnia. Pozwól, że zabiorę cię na sawannę, ale mamy tysiące miejsc, które mogłabym ci pokazać. Original Coffee w pięknym letnim przeboju.

To na jest bardzo zaraźliwe. Prawdziwy przebój dla mnie. Bardzo fajna piosenka i można mieć taką refleksję, że Kofi dysponuje naprawdę oryginalnym głosem i od razu można rozpoznać, że to ta dziewczyna. Mam nadzieję tylko, że nie uplastikowi jej show biznes, bo to niestety jest gdzieś na krawędzi. Szalony weekend wspomniałem, później opowiem, skąd właściwie bezpośrednio przyjechałem do Trójki, a teraz kilka słów o tym, co było moim udziałem wczoraj. Otóż opowiadałem w audycji kilkukrotnie, w klubie Wytwórnia w Łodzi wystąpiła grupa The Wailers, prowadzona obecnie przez Astona Barretta Juniora, syna oryginalnego basisty The Wailers. I muszę powiedzieć, że byłem bardzo oczarowany tym koncertem, że Wailersi okazali się zespołem bardzo na poziomie. Ktoś powiedziałby, że wykonanie największych hitów Marleya to jest droga na skróty. Nie zgodzę się z tym. Dobre wykonanie hitów Marleya wcale nie jest takie łatwe. A wczoraj mieliśmy do czynienia z tym naprawdę bardzo wysokim poziomem. Także kopara opadała w niektórych momentach, jak ci ludzie potrafią świetnie grać. Skład amerykańsko-jamański, wielu znakomitych muzyków i muszę tu powiedzieć też, że zrobił na mnie wrażenie surinamski wokalista Mitchell Brannings, który nie próbował udawać Boba Marleya. Powiedział mi w krótkiej rozmowie po koncercie, że bo pogratulowałem mu, powiedziałem mu, że dokonał czegoś niemożliwego, że człowiek nie szukał Marleya na scenie, a i tak był zadowolony, bo śpiewał znakomicie. Powiedział mi, że tajemnicą tego jest to, że on nie chce być Marleyem, jest po prostu sobą. I rzeczywiście nie miał dreadów, nie wyglądał jak Bob Marley. Był po prostu facetem z Surinamu, pochodzącym z Holandii i pięknie zaśpiewał tego Marleya. I to był naprawdę fajny koncert. Kto był, ten wie. Dziękuję Wytwórni za fajny wieczór. People Tune In Fest wczoraj w Łodzi. I na tej fali, bo główną osią koncertu był album Rastaman Vibration, bo 50 lat minęło od momentu jego wydania, z płyty Rastaman Vibration Deluxe Edition. Tam jest koncert Boba

Marleya z The Roxy w Kalifornii w 1976 roku. A że ja bardzo lubię Marleya koncertowego, szczególnie takiego mniej znanego, bardziej intymnego, to chciałem zagrać z tej płyty jeden z numerów, który cudownie rezonował w tych trudnych czasach wczoraj w Łodzi. Rat Race przed wami. Bob Marley and the Wailers.

My jeszcze nie mówimy Good Night w trójce, choć noc w pełni Bob Marley z koncertu. Niesamowite to nagranie, gdy słychać czasami publiczność trochę bliżej od zespołu. Piękny koncert i wczoraj te klimaty były całkiem podobne w Łodzi, gdy Wailersi wykonywali na przykład Redemption Song i cała sala płonęła latarkami telefonów komórkowych niczym na jakieś magiczne święta w Etiopii. Cudowny koncert, jeszcze raz to powtórzę, i potwierdził tylko to, że dobra piosenka jest niezniszczalna, a gdy jest jeszcze porządnie wykonana przez autoryzowanych ludzi, to brzmi podwójnie. W Polsce odbywają się w ten weekend również inne imprezy, albo odbywały się festiwal Trzciamajka w Trzciance i Most Kultury w Głuchołazach, który zakończył się chyba przed chwilą, z tego co wiem, i za chwilę będziemy mieli świeży raport z tego miejsca i spotkanie z autorami bardzo ciekawej płyty, która teraz przez jakiś czas będzie na naszej antenie wybrzmiewać. Kushan Deya i Jafri Khan. To jest wspólny polsko-afrykański projekt, album Oneness, który oficjalnie ukazał się wczoraj w trakcie koncertu tych wykonawców. Opowiedzą nam zaraz, jak było, a tymczasem posłuchajmy utworu tytułowego na gorąco Oneness.

0: Pozytywne wibracje dystrybuowane są pomiędzy wszystkimi narodami, jak przed chwilą śpiewał Kyushan Deya z Jafri Khan. A my już dzięki dobrodziejstwom telefonii komórkowej możemy połączyć się z dalekimi głuchołazami. Moim pierwszym gościem jest Tomek Płonka, ale jest z nim również Sonia Szwentner oraz Kyushan Deya, z którymi również porozmawiam za chwilę. Tymczasem Tomku, czy słyszysz mnie dobrze?
1: Dobry wieczór, słyszę rewelacyjnie.
0: Tomek, w

0: Festiwal się dopiero przed chwilą zakończył. Dwa dni pełne muzyki. Ty wczoraj grałeś z Szaszamanami, a dzisiaj z Jafri Khan i z Kiuszanem. Podsumuj krótko festiwal tak na gorąco. Jak było? Czy dopisała frekwencja, pogoda, muzyka?
1: O festiwalu można powiedzieć w samych superlatywach. Naprawdę pogoda świetna. Zespoły świetnie grały. Bardzo fajny line-up. No i dużo, dużo więcej ludzi niż w zeszłych latach, a tutaj mamy przyjemność Szaszamanę grać co roku na tej imprezie i co roku widzimy tych ludzi coraz więcej. No i jest to uprzejmość głównie mieszkańców Głuchołaz i tu mieszkańcy Głuchołaz przychodzą dosyć tłumnie, więc jest to na pewno bardzo fajny wynik dla organizatora, że mieszkańcy też chcą tego festiwalu, bo głosują w Funduszu Obywatelskim i przychodzą.
0: I nie ma takiego szoku, że do Głuchołaz, spokojnego miasta, na co dzień przybywają Rastamani i wzbudzają jakiś kulturalny ferment?
1: A wiesz, no chyba już nie te czasy, żeby się ludzie szokowali jakimiś dredami czy kolorowymi ciuchami. To już tak chyba. A poza tym przez 6 lat to już się przyzwyczaili. No, podobną sytuację mamy w Ostródzie. Ludzie też są bardzo przyzwyczajeni i cieszą się w ogóle, że publiczność reggae przyjedzie, bo zawsze jest spokojnie, zawsze jest bezpiecznie i sympatycznie.
0: Tomek, ty jesteś weteranem bębnów i produkcji reggae. Niejedną płytę już masz na koncie. Czy jeszcze jest w tobie taka pierwotna ekscytacja związana z wydaniem kolejnego nowego albumu?
1: Dziękuję ci bardzo za dobre słowo. Cały czas mam chęć robić muzykę. Jest to moja pasja. Niektórzy mówią, że odczuwają jakąś misję i ludzie, którzy mają jakąś misję, żeby to grać, to ich serdecznie zapraszam. I tu akurat na spotkaniu z Kuszanem na festiwalu Reggae na Piaskach zobaczyłem, że on nie ma zespołu, a my nie mamy wokalisty. Poprzednia płyta była z nigeryjskim wokalistą, ale nie dało się go tutaj zaimportować. No i zapytałem Kuszana, czy nie miałby ochoty na jakiś wspólny projekt. Przystał od razu, aż mnie to zdziwiło. No i w sumie efekt końcowy też mnie dosyć dziwi, bo nie wiedziałem, że będzie tak fajnie. A naprawdę się wszyscy straszliwie cieszą. I ta radość, która jest w zespole i która się przenosi na publikę, no to wystarczy za całą satysfakcję i jakiś, powiedzmy, kolejny etap zaliczyłem w tej muzyce.
0: Przybliżmy tą sytuację, o której wspomniałeś. Kiuszan Deja występował po raz pierwszy w Polsce na festiwalu Reggae na Piaskach w Ostrowie i wyście tam się po prostu spotkali i to był ten pierwszy moment kontaktu.
1: Tak, myśmy też tam grali. No i mówię, że Kiuszan występował z DJ-em. Nie? Jak widzę, że jak nie ma zespołu, a tutaj mój zespół głodny wokalisty, no to może się coś uda. No i tak się udało. No.
0: Jak wypadł ten koncert wasz? Ja pamiętam, że Kiuszan był waszym gościem na koncercie Szaszamanu w ubiegłym roku na festiwalu w Ostródzie. Pamiętam, jak duże wrażenie na mnie zrobił. Czym od Szaszamanów różni się skład Jafri Khan, bo grasz w obydwu tych zespołach? No i jak ten koncert wam wypadł? Wspominałeś mi na ofie, że nie mieliście zbyt wielu prób, więc opowiedz.
1: No to powiem ci, że Kiuszan jeszcze występował wczoraj z Szaszamany jedną piosenkę. I to w ogóle nie mieliśmy żadnej próby, myśmy tej muzyki się z internetu po prostu nauczyli i osłuchali. No i też było świetnie. Zespół też się sprawdził bardzo. Jestem, wiesz, nawet w lekkim szoku, że tak fajnie. I wszyscy się do tego przykładają. A Jafri Khan jest taką pozostałością po zespole Jahu. Bo nas zostało z tamtego zespołu trójka i przyjęliśmy nowych ludzi, szczególnie saksofonista, no i zaszczyca nas swoją obecnością Radek MZK, u którego żeśmy nagrali cały album w jego Something Like Studio.
0: MZK, pozdrawiamy.
1: Się naprawdę fajnie układa. Ja po prostu jestem bardzo wdzięczny muzykom, którzy też mają inne zajęcia, inne zespoły i pracę zawodową. Znaleźli czas na to wszystko.
0: Wspominałeś mi również, że płyta wydana jest oficjalnie w taki dosyć nietypowy, niestandardowy sposób. Opowiedz o tym.
1: po prostu ostatnio

0: Bardzo wiele osób mi mówiło, że już CD odchodzi do historii. Samochody produkowane to już nie mają w ogóle odtwarzaczy, tylko w laptopach też już nie ma tych odtwarzaczy. Więc zdecydowaliśmy się, że pójść trochę z duchem czasu, że wyprodukowaliśmy płytę w takim pudełku, jak się sprzedaje CD, żeby był to produkt kolekcjonerski, tak jak teraz jest prawie każdy album kupowany, to jest raczej produkt kolekcjonerski, bo słuchają ludzie raczej muzyki w internecie. No więc wydaliśmy go na pendrive'ie w formie Wave i w formie MP3. I nawet jak ktoś potrzebuje, to sobie może przecież jeszcze na jakimś starym sprzęcie CD wypalić. No to było tyle na temat wydania. Wydaliśmy go siłami własnymi, szczególnie naszego basisty Marka Rudzyckiego i jego firmy Moritz Records, ponieważ Marek również wydaje trochę jazzu na przykład, jest ogólnie wydawcą muzyki również.
1: Na tej płycie sporo również dubów, przynajmniej w tym materiale, który dostałem od ciebie. Czy ta pełna zawartość płyty jest umieszczona na tym pendrive'ie, czy jest jakiś inny plan wydawniczy? Roots Reggae oczywiście kojarzymy z winylami. Czy taki plan również istnieje?
0: Na tym wydawnictwie zawarliśmy 6 dubów. 2 były już wcześniej zrobione do singli i te 2 single też się zawarły na tym albumie. Planujemy wydać wersje piosenkowe, 8 piosenek na jednym winylu, no i 8 czy może 9, zobaczymy ile wyjdzie dubów na drugim winylu, więc jeszcze kolejne duby się robią, na razie nie będę zdradzał u kogo, a te duby, które są na wydawnictwie, to 2 są produkcji Cage'a, 2 są produkcji Radka, czyli MZ-ki, i 2 są produkty Marka Boronera. No ale będą jeszcze kolejne duby. Dla mnie duby są równie ważne jak wersje piosenkowe i w sumie jak mam słuchać własnej muzyki, to bardziej lubię wersje dubowe, bo ktoś się do tego dołożył ze swoim sercem, pomysłem i nie jest to takie do końca, jak mi się tam gdzieś tam mogło wydawać. I najczęściej słucham własnych dubów. Naprawdę.
1: Polecasz.
0: Tak po prostu lubię. No i tak prawdę mówiąc, nawet jakbym miał ani jednego winyla nie sprzedać, to sobie zrobię sam dla siebie.
1: Tomek Płonka, perkusista grupy Shashamani i Jafrican, nasz gość. Nie rozłączamy się jeszcze, ponieważ za chwileczkę porozmawiamy z samym Kushanem Deya. A teraz zagrajmy muzykę No Man Is Greater z tego właśnie gorącego albumu Oneness przed nami.
2: Stop all competition and let us have more completion.

0: polską stroną przy tej płycie, po tym jak ma tyle doświadczeń już z muzycznym światem, z Brooklynem, z Jamajką i tak dalej, to mówił, że od pierwszego momentu spotkania na reggae na piaskach czuł, że tu jest jakaś wspólna wibracja, że jest to roots reggae i bardzo naturalna dla niego sytuacja, zupełnie niewymuszona, fajna współpraca z Tomkiem, nagrywki wokali w Ganie, wysyłanie plików, wspólne konsultacje i teraz ten występ. Kushan, how do people in Ghana react on the fact that you are doing such things in Poland? Do they know something about Poland?
1: Yes, a lot of Africans and a lot of West Africans, not only Ghanaian, knows about Poland. Like I say, most African countries have been oppressed. When to times when Europe, like places like the Britain, the British, Portugal, used to rule certain parts of Africa. So they have went through that stage of being deprived of certain resources, and still up to this day, even after the great Nkrumah became the first president and many other presidents after him, is still fighting to get Ghana back to where it really should be. So the oppression that Ghana go through is the same alike of any European country, including Poland and more.
0: Opowiada Kushan, że ludzie w Ganie są pod wrażeniem tego, że tutaj jest i że generalnie ta współpraca z Europą tak się rozwija, te linki, przy założeniu takim, że jest jednak to obciążenie kolonialne, które funkcjonuje, że wiele krajów miało w Afryce swoje kolonie, a teraz ta sytuacja zaczyna wyglądać zgoła inaczej, przynajmniej na tym muzycznym polu. Kushan, thank you very much for this conversation. I wish you good night. I am sure you are all excited, but also tired. So I wish you good night.
1: I'm elated. I'm not tired. I'm gonna let you know. I'm not a sleeper of the night.
0: You are not the sleeper. Yeah, and the night is really exciting. I'm pretty sure. Thank you for this conversation. Enjoy the night, then. Don't go sleep.
1: Thank you, Martin. My pleasure. Dziękuję.
0: Dziękuję. Naszym gościem był Kushan Deja i Tomek Płonka z zespołu Jafri Khan. Piękna ta nowa płyta. Na gorąco gramy World Domination. Kolejny utwór, ale to jeszcze nie ostatni w dzisiejszej prezentacji.
2: Domination.

globalist. World domination. Światowa dominacja w wydaniu 2% ludzi, którzy de facto rządzą. Kyushan Deya i Jeffrey Khan z płyty Oneness gramy. W międzyczasie przyszło kilka maili. Cześć Maken, melduje się przy radioodbiorniku. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie oraz załogi Strefy Dread rozsianej po całym świecie. Bless up, Matanja. I Konrad napisał, myślę, że poczułem podobną radość, gdy po różnych wakacyjnych i letnich przygodach w końcu znów mogłem usłyszeć mój ulubiony dżingiel Strefy Dread, Big Up. No i napisał Michał, który z niepokojem pisze, że słyszy dużo trzasków na antenie jakby ze starych płyt i na mikrofonie też trzaski, ale u nas, drogi Michale, wszystko okej, więc może coś stało się z twoją anteną bądź z twoim głośnikiem. Nikt oprócz ciebie nie zgłasza żadnych pretensji. Panie i panowie, jeszcze kolejna muzyka z płyty Oneness, ale zanim to, mam dobre wieści. Zarząd decyzyjny Jeffrey Khan zadecydował o przyznaniu radiosłuchaczom 2 pendrive'ów z zawartością tej płyty, wydanych przez zespół oficjalnie wczoraj, więc piszcie i motywujcie. Wybiorę najciekawsze sugestie, komu powinienem takiego pendrive'a przyznać. Mam 2 sztuki, a przed nami Coming Home, o tęsknocie za domem i za swoją kobietą. I na koniec tej prezentacji 80s dub. Jeden z dubów na tej płycie wyprodukowany przez Krystiana Walczaka, Keja Sound. Jedziemy.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2,
1: are you ready? Strefa Dread.
2: Strefa Dread.
3: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.

I tak skończyło się nasze spotkanie z albumem Qushan Deya z Ghany i Jafri Khan, tym pięknym dubem, który przywołał we mnie wspomnienia muzyki dub granej na bębnach Simonsa w latach 80. na przykład przez takich wielkich jak Sly and Robbie. Przypominam, że dwa wydane wczoraj pendrive'y z tym albumem wydane przez zespół są do zdobycia dzisiaj w audycji. Wspominałem o tym przed chwilą, nie przypomniałem maila. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. Napisz jakąś fajną motywację i daj sobie szansę na otrzymanie tego ciekawego pendrive'a, a przede wszystkim ciekawej muzyki. Polskie podwórko na razie zostawiamy, przenosimy się do Stanów, do Kalifornii na spotkanie z zespołem Rebelution, który od wielu już lat, a dokładnie od 2004 roku z Isla Vista w Kalifornii wysyła pozytywne wibracje. Jedna z najbardziej znanych amerykańskich grup reggae powraca w takim letnim numerze, powiedzmy to szczerze, ale pięknie, sterylnie wręcz, jak to u nich brzmiącym. Dobra amerykańska produkcja razem z wnukiem Boba Marleya, synem Sedelli Marley, Skipem. Jedziemy. Let Go nazywa się ten nowy singiel.

Płynęło słodziutko, a u nas jak w kalejdoskopie. Znowu zmiana nastroju na dużo poważniejszy. Sheldon Shepherd. Spotkałem go kiedyś pod studiem Tawgong w Kingston razem z jego ówczesnym zespołem Nomads. Ci panowie wydali wówczas płytę ze Sly and Robbie i to była najciekawsza kontynuacja idei poezji dubowej na Jamajce, z jaką się współcześnie zetknąłem. Sheldon Shepherd równolegle zaczął prowadzić karierę muzyczną i karierę filmową, ponieważ można go było zobaczyć w takich obrazach jak Better Must Come, gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego aktora na American Black Film Festival w 2012 roku. Grał w świetnym filmie Idrisa Elby Yardi, wcielił się w Neville'a Garricka w filmie biograficznym o Marleyu, a teraz jest główną postacią serialu Possession stacji Sky UK, więc robi karierę filmową, ale nie zapomina o muzyce. Zniknęły gdzieś wydawnictwa Nomads, ten zespół jakby nie istniał, natomiast on sam powraca z singlem Bad Boy Ratty, którego dostałem z Tawgongu kilka dni temu. Singiel, który zapowiada jego solowy album Give Thanks. I tu jest ciekawa historia, bo w tej piosence Sheldon nawiązuje do postaci Raijinga, Bad Boy Ratty. Raijinga znanego z kultowego filmu Harder They Come, w którego wcielił się Jimmy Cliff, pamiętna rola oryginalnego, niegrzecznego Bad Boya. Shepherd zestawia tutaj przestępcę z tak zwanym stróżem prawa, zaznaczając, że korupcja jest czynnikiem definiującym obie grupy, wskazując, że terrorysta dla jednego człowieka jest bojownikiem o wolność dla drugiego, a zły chłopiec dla jednej kobiety jest kochankiem dla drugiej. No i

taka jest prawda. Bardzo dobry numer. Bardzo podoba mi się to, co robi Sheldon Shepherd. Czekam na ten album, bo singiel jest znakomity.

niezwykłe. Sheldon Shepherd. Trochę z Benjamina Zafanai, trochę z Harder Way Come, a trochę jakby z Dredzon. Piękna piosenka. Teraz stały blok, czy stały punkt strefy Dredd. Piosenka z winyla. Ciągle nie dorobiłem się jeszcze specjalistycznego dżingla, ale jako, że piosenka z winyla będzie za chwilę, to opowiem o tym, gdzie byłem przed audycją. Otóż zostałem zaproszony na Vintage Dub Culture and Friends Party, na taką imprezę, którą co miesiąc w Luz Maria Bar na Chmielnej w Warszawie organizuje znany regowy aktywista Boguś Selekta. Idea jest taka, że spotyka się kilku selektorów, którzy grają tylko i wyłącznie z czarnych płyt. Nie nawala głośno sound system, bo podwórko jest dosyć kameralne, są sąsiedzi, jest popołudnie, można grać fajne

klimaty, zmieniać się co godzinę, wymieniać się ciekawostkami. Generalnie bardzo fajna, towarzyska sytuacja, a w dodatku mnóstwo ludzi przybywa na to podwórko, bo to jest właśnie to podwórze, w którym namalowany został niedawno bardzo spektakularny mural, taki w stylu 3D, więc Chmielna, wiadomo, cała Warszawa wali i wchodzą prosto na DJ-ów, którzy grają pod tym muralem i być może czasami po raz pierwszy z czarnych płyt słyszą w takiej plenerowej sytuacji reggae czy dub. Świetnie to dzisiaj wypadło, grał Art of Selecta, grał Freedom Sound, grali chłopcy z Fati Fati, Boguś Selecta himself. No i ja miałem dużo uciechy z prezentacji kilku winyli. Nie zagrałem tej płyty, którą teraz przyniosłem, ale zdobyłem ją, ponieważ kiedyś w opisie audycji umieściłem zdjęcie artysty trzymającego tą płytę w rękach. I to był protoże, jeden z moich ulubieńców, którego niedługo zobaczę na Uprising na Słowacji. Jak on ma taką płytę w rękach, to ja też postanowiłem ją mieć. Tym bardziej, że na jego nowym albumie, bo o tym jest mowa, na płycie The Art of Acceptance, jest numer, a nawet numery, których nie ma nigdzie indziej. I to jest wielka zaleta niektórych płyt winylowych, którą tutaj chciałem podkreślić. Big 45 to jeden z moich ulubionych numerów z tej płyty. Kawałek o winylowych singielkach. Tutaj znalazł się również w wersji przepuszczonej przez Wyspy Dziewicze, przez ręce Tipiego I, który już wielokrotnie współpracował z Protoże. A więc TPI Dub, tylko z winyla Big 45. Pani Irena odpala teraz płytę, bądźcie gotowi.

Prosto z czarnej płyty Protoże w wersji dubowej Big 45. Artysta wkrótce przybywa jako jeden z headlinerów festiwalu Uprising w słowackiej Bratysławie. Nie wspomniałem dzisiaj o ważnej imprezie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu i w której uczestniczyłem pełną gębą, czyli Sound System Street Festival w Zgorzelcu. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy byli, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu, do 8. edycji tej wyjątkowej imprezy, gdzie sound systemy grają na ulicy. W tym roku znowu wszystko pięknie wypaliło. Była super pogoda, świetne ekipy, super show Love Sensi Music, no i wielu innych. Wiele się działo. Zapraszam wszystkich za rok ponownie do Zgorzelca. A teraz przed nami Solo Banton, jeden z moich ulubieńców na brytyjskiej sound systemowej scenie. Wielokrotnie go prezentuję, bardzo go lubię. To taki ciepły misiu, który przybija dużą grabę i w ogóle ma uśmiech na twarzy, który nigdy mu nie schodzi. Nowa jego epka nazywa się Never Drop Your Guard. I od utworu tytułowego chciałem rozpocząć.

Jak zwykle żarliwy solo banton i bardzo poważna muzyczna strona tego przedsięwzięcia, tej epki Never Drop Your Guard, 6 numerów. Za produkcję odpowiada brytyjski producent Stingray Music. Pierwsza jego współpraca z solo bantonem, który ma na swoim koncie już wiele wydawnictw na przestrzeni ostatnich przynajmniej kilkunastu lat. Natomiast widziałem wywiad z solo bantonem, który wspominał, że Stingray Music odpowiedzialny jest za pierwszego dubplate'a, którego kiedykolwiek w życiu nagrał, więc ta współpraca, powrót do współpracy po wielu latach była dosyć naturalna i przyniosła mu wiele radości. Wiele radości przynosi mi również słuchanie tej epki i takich numerów jak na przykład When.

Kiedy usłyszymy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, apelował Solo Banton na swoim nowym wydawnictwie. Z Anglii mamy niedaleko do Francji. 30 lat po tym, jak Ne Maron pomogli na nowo zdefiniować miejski krajobraz muzyczny Francji, powracają z albumem o tym samym tytule, który brzmi mniej więcej jak reaktywacja, ale bardziej jako mocne artystyczne oświadczenie. Zamiast wracać do czasów dawnej świetności, Jackie Brown i Benji z Ne Marons potwierdzają wizję, która uczyniła ich pionierami. Łączyli reggae, dancehall, hip-hop i wpływy afro.

karaibskie w jednym tyglu, w jednym francuskim tyglu. I teraz ta muzyka pulsuje na nowo, weterani powracają, Ne Maron przed nami. Pierwszy utwór, Me Liberté. Co za cudowna piosenka.

kolejny letni przebój, tym bardziej tym razem zaangażowany. Moja wolność. Nasz zegar pokazuje 3:36. Przypominam wszystkim, że słuchacie Trójki Strefy Dread, która nadaje jeszcze przez 23 minuty do godziny 4. I takie piękne dźwięki nadajemy. I oto jeszcze jedno potwierdzenie z Francji. W tym kraju jest mnóstwo pięknej muzyki. Dub Inc. przyjeżdżają na Rubregę we wrześniu, jeżeli nie wiecie. Generation pojawiają się na Uprising w Bratysławie, a my gramy jeszcze jeden numer z pięknej hip-hopowo-regowej płyty Ne Marone. Jedziemy!

Piękny cytat z Ring the Alarm, jednego z najbardziej fundamentalnych, klasycznych numerów związanych z reggae. No to jak Francuzi tak przywalili, to Anglicy muszą odpowiedzieć z jeszcze większego kalibru. I takie zadanie spełnia dzisiaj duet Omega Nebula, który w ubiegłym roku podbił Green Stage na festiwalu w Ostródzie swoim spektakularnym live dubowym show. I to będzie chyba najmocniejszy dzisiaj dub, więc choć pora jest późna, polecam rozkręcić głośniki. Obudźcie sąsiadów, bo ta piosenka naprawdę jest tego warta.

Outside the Box, piosenka namawiająca do przełamywania schematów, do patrzenia szerzej. Do tego was również będę zawsze namawiał i dlatego muzyka w strefie Dread jest w swoim karaibskim sosie bardzo zróżnicowana. Bo teraz zupełnie inne dźwięki. Na koniec została mi jeszcze jedna pozycja. Donovan Itaue Cunningham wychował się w rolniczej społeczności Pricky Paul na wzgórzach St. Anne na Jamajce. Zaledwie kilka mil od domu, w którym dorastał Bob Marley w Nine Mile. Większość dzieciństwa spędził na roli wraz z ojcem i czwórką rodzeństwa. Dorastając grał muzykę z rodziną i z przyjaciółmi, ale jego muzyczna kariera rozpoczęła się wkrótce po przeprowadzce ze wsi do Kingston, czyli analogicznie do Boba Marleya. Tylko rok był 92. Nadano mu pseudonim Danny Gitts ze względu na rosnącą reputację jako gitarzysty, bo to gitarzysta, basista został najmłodszym członkiem znanej grupy na Jabini Mystic Revelation of Rastafari i intensywnie koncertował z nimi po Europie. Dołączył do zespołu Sugar Minota i z nim występował przez wiele lat. Podobnie grał na gitarze z Evertonem Blenderem, który ściągnął go do Stanów. Itaue. Człowiek, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, choć nazywany bywa w świetle biografii lwem reggae. Piękna muzyka reggowa. Moje wielkie odkrycie. Give Him the Prize to pierwsza propozycja z jego nowej solowej płyty.

poranna mistyka, duchowa ceremonia, gdy za oknem jeszcze wciąż trwa zaćmienie słońca i jest ciemno. Aitawe zamieszkały w Stanach Jamajczyk. Przez 17 lat nagrywał z takimi markami jak Luciano, Sugar Me Not, Morgan Heritage, Capleton, a nawet sama Sade. Wielu artystom towarzyszył jako członek zespołu w światowych trasach koncertowych i w końcu zdecydował się zrobić sobie z tym przerwę, skupić się na własnym solowym albumie. Najpierw wydał płytę Overload, a teraz ten nowy album Rasta in a Middle, który ciężkim basem i melodyjnymi riffami łączy mądrość duchową ze świadomością społeczną, bo te piosenki nie są o niczym. Bogaty w korzenie album, prawdopodobnie monumentalny szczyt jego kariery zupełnie nieznanej w Polsce, która nigdy do nas nie dotarła, a dźwięki są piękne. Kojarzą mi się z Burning Spearem, z Misty in Roots i z innymi wielkimi. I w takich klimatach Aitawe już się pożegnamy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Irena Dan za mikserskim stołem dabuje tą audycję. Mirosław Maken-Dzięciołowski przemawiał. Grała muzyka z serc. To była Strefa Dread. I słyszymy się tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4 na antenie Trójki. Miłych wibracji z Aitawe prosto z Jamajki w klimacie roots, rock, reggae.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
3: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
3: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Ranny wzmacniacz.
6: Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Dziś przypadają 60. urodziny Marka Ellisa, znanego pod pseudonimem Flood. A Flood to jeden z najważniejszych brytyjskich producentów płytowych ostatnich kilku dekad. Zaczynał jako inżynier dźwięku u grup New Order, Gary'ego Newmana czy zespołu The Jesus and Mary Chain, ale my się skoncentrujemy dzisiaj na nagraniach, które wyprodukował. I zaczynamy od Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds. Pierwszych 5 albumów tego zespołu wyprodukował właśnie Flood. Na początek Tupelo, utwór z drugiego albumu Nicka Cave'a, The First Born is Dead.

Słuchaliśmy Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds w trzech utworach. Po kolei Tupelo to kompozycja Barry'ego Adamsona i Micka Harvey'a, członków The Bad Seeds. Później utwór By the Time I Get to Phoenix i wreszcie City of Refuge z albumu Tender Prey. To już był rok 1988. Przechodzimy do nagrań z kolejnej dekady. Za chwilę posłuchamy angielskiego zespołu The Charlatans, związanego ze sceną Manchester. W wykonaniu tej grupy trzy piosenki. Dwie pierwsze z debiutanckiego albumu Some Friendly i trzecia z drugiej płyty Between 10th and 11th.

To był utwór Weirdo z drugiego albumu grupy The Charlatans. O dziwo piosenka dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów alternatywnych, ale w Stanach Zjednoczonych. A wcześniej dwa utwory z debiutanckiego albumu The Charlatans, Then i The Only One I Know. Za chwilę kolejne nagrania wyprodukowane przez Flada. Tym razem będą to utwory z repertuaru grupy Depeche Mode.

In Your Room. Utwór z płyty Songs of Faith and Devotion, pierwszego albumu Depeche Mode, który dotarł do pierwszego miejsca zarówno listy przebojów albumowych w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, a wcześniej dwie kompozycje z płyty Violator, Enjoy the Silence i Personal Jesus. A teraz już grupa The Smashing Pumpkins z płyty Melancholy and the Infinite Sadness.

I trzy kompozycje Billy'ego Corgana z płyty Melancholy and the Infinite Sadness. Tytuły 1979, Tonight Tonight i Bullet with Butterfly Wings. Grupa The Smashing Pumpkins z płyty Melancholy, która dotarła do pierwszego miejsca listy bestsellerów albumowych zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. A teraz już PJ Harvey.

Słuchaliśmy PJ Harvey w utworach oczywiście zrealizowanych, wyprodukowanych przez Flada, pochodzących z trzech różnych albumów. Po kolei Down by the Water z płyty To Bring You My Love, rok 1995, ponad milion sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Później A Perfect Day Elise z płyty Is This Desire, rok 98. I wreszcie tytułowy fragment albumu z roku 2011, Let England Shake. A teraz już islandzka grupa Sigur Rós.

To był islandzki zespół Sigur Rós w trzech utworach ze swojego piątego albumu, który ukazał się w roku 2008. Tytuły utworów Gobbledygook, Inni Mersingur, Vitleysingur i Vitspilum Endalaust. Teraz z kolei nagrania z kolejnej dekady w wykonaniu amerykańskiej grupy, nowojorskiej grupy The Pains.

Heart in Your Heartbreak. To była grupa The Pains of Being Pure at Heart, a wcześniej dwa inne utwory w ich wykonaniu, The Body na początku N with an E. Wszystkie pochodzą z drugiego albumu Belong, który ukazał się w roku 2011. Teraz zespół brytyjski, a konkretnie zespół Janisa Filipakisa Falls.

Za nami dwa fragmenty płyty Holy Fire. Trzecia płyta w dorobku grupy Falls, tytuły utworów Inhaler i My Number. Na zakończenie nagrania dwóch europejskich, wciąż jeszcze młodych zespołów postpunkowych. Pierwszy, pochodzący z Dublina, nazywa się The Murder Capital.

Słuchaliśmy dublińskiej formacji The Murder Capital w trzech utworach z debiutanckiego albumu When I Have Fears. Tytuły For Everything, Morris Less i Don't Cling to Life. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły nagrania wyprodukowane przez świeżo upieczonego 66-latka Flada. Na zakończenie jeszcze zespół Shame z trzeciej płyty Food for Worms. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis.

0: Rosyjskie nocne uderzenie w kilka regionów Ukrainy, celem m.in. Krzywy Róg i Kijów. Defilada w Warszawie i Parada Morska w Gdyni. Było co oglądać. Za nami święto Wojska Polskiego. Ponad 100 osób utonęło od początku czerwca. Służby apelują o rozsądek podczas wypoczynku. A w nocy Rosja przeprowadziła atak rakietami balistycznymi i dronami na kilka regionów Ukrainy. W Krzywym Rogu w środkowej części kraju zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Celem ataku były obiekty przemysłowe. W Kijowie pierwsze doniesienia mówią o jednej rannej osobie i pożarach w dwóch dzielnicach ukraińskiej stolicy. Celem rosyjskich ataków były także miasta Kamieńskie w obwodzie Dniepropietrowskim i Krzemieńczuk w obwodzie Połtawskim. Nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją służy także bezpieczeństwu Polski, podkreślał w święto Wojska Polskiego premier Donald Tusk. Mówił także o działaniach podejmowanych przez państwo na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa kraju. Jednym z jego najważniejszych filarów są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna, wskazywał szef rządu.
1: To budowa takiej bardzo nowoczesnej wersji regionalnego sojuszu ze Szwecją, Norwegią, Finlandią, Litwą, Łotwą, Estonią, z aktywnym udziałem Duńczyków, Brytyjczyków i Niemców, tak aby ten region, gdzie Rosja stanowi takie zagrożenie, był bezpieczny. To są nowe traktaty, rozszerzone umowy o bezpieczeństwie i współpracy w dziedzinie militarnej z Holandią, przygotowujemy z Hiszpanią, z Niemcami.
0: Prezydent Karol Nawrocki mówił podczas obchodów Święta Wojska, że najważniejsza jest inwestycja w polskiego żołnierza.
2: Polski żołnierz musi być przekonany, że po skończeniu służby nie spotka go żywot człowieka rozbrojonego. Polski żołnierz musi być wyszkolony. Inwestycja w jego szkolenie, w jego bezpieczeństwo, w jego rodzinę, w jego zdrowie, w jego życie po zakończeniu misji wojskowej to najważniejsza inwestycja państwa polskiego. Polski żołnierz musi mieć gdzieś też przekonanie, że nie będzie go ścigał żaden prokurator za to, że broni polskiej granicy.
0: Defilada na Wisłostradzie w Warszawie i Parada Morska na Bałtyku w Gdyni to były najważniejsze punkty obchodów. Oglądały je tysiące widzów. Ulicami stolicy przejechały najnowsze nabytki polskiej armii, jak czołgi Abrams, a nad głowami przeleciały m.in. służące od maja samoloty F-35.
3: Były leżaczki, ekran, grochóweczkę można było zjeść, super.
4: Borsuki, różne rosomaki, no. Bardzo elegancki sprzęt, no, zazwyczaj się takiego nie widzi przecież.
5: Abramsy, K2, Kraby i no, czekaliśmy na Gripeny, ich nie było niestety, ale też właśnie były te nowe F-35 fajne, to mi się też podobało.
6: Bardzo fajnie.
7: Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego naszego sprzętu lotniczego, naprawdę warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
0: Podczas Parady Morskiej na Zatoce Gdańskiej zaprezentowały się 22 okręty. Dwie osoby utonęły minionej doby. Od początku czerwca w całej Polsce życie pod wodą straciło 114 osób. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku. Komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji przypomina o kilku podstawowych zasadach.
8: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nie skaczmy rozgrzani do wody, nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć poważnym urazem, a nawet śmiercią.
0: Pod żadnym pozorem nie można łączyć wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu. W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy. Po 80 latach wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury. Modele pociągów, mostów czy kotłów parowych można oglądać na specjalnej ekspozycji. Jak mówi dyrektorka stacji Muzeum Emilia Oleksiak, to grabka zarówno dla miłośników kolei, jak i dla badaczy.
9: Patrząc na model wagonu, możemy zobaczyć, jaka była wtedy zastosowana technika kolorystyczna. Jakie było malowanie wagonów, jakie były przeprowadzane rozwiązania techniczne. Więc to nam pozwoli prowadzić dalsze badania, ale też i zagłębić nam się jeszcze w ewentualne poszukiwanie kolejnych eksponatów, które zaginęły.
0: A te wystawione będą dostępne przez co najmniej półtora roku.
10: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 14 do 16 potrwają tzw. zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. W lasach utrzymuje się zagrożenie pożarowe. Na przeważającym obszarze kraju jest ono średnie. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Bez opadów dziś jedynie.

0: Na południowym wschodzie nad resztą regionów może się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, przejdą też burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21-24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum, do 34 na południu.
1: Autopromocja.
2: Nasz piechur, Paweł Turski.
3: Dzień dobry, jestem.
2: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
4: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
5: Ta, czy pa.
3: Pa.
2: Ta-ra-dam.
4: Jest cudownie.
2: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
1: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Mamy połowę sierpnia, więcej niż połowę wakacji. Tym z Państwa, którzy wypoczywają, życzę słońca, dobrego humoru. No i tego, żeby nie zapominać o swoich chrześcijańskich powinnościach, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi poważnie. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie mieszanie wakacyjnie. Za chwileczkę bowiem z takiej serii, którą sobie nazwałem Odkurzone spółki, Poldek Twardowski, jeden z bardziej wybijających się muzyków tak zwanego nurtu uwielbienia, z muzykami poznańskiego uwielbienia, to będzie, będą fragmenty płyty. Natomiast w drugiej godzinie po siódmej serdecznie zapraszam, jako że wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a przedwczoraj przypadało wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbe, to poniekąd będą do tego nawiązywać treści tej drugiej godziny. Zachęcam do pozostania przy radioodbiornikach i nie tylko radioodbiornikach, które pozwalają na słuchanie muzycznych rozmów. A zatem z płyty Poldka Twardowskiego, o której nieco więcej za chwilę, Hosanna.

Hosanna, czyli chwała Najwyższemu. To są te słowa, które między innymi wyśpiewywali ludzie, witając Chrystusa wyjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy. Słowa i muzyka Leopold Twardowski, Poldek Twardowski. Ta płyta zawiera także kompozycje, właściwie słowa autorstwa innych osób. Tutaj tak patrzę, całość to właściwie tak, całość to jest muzycznie dzieło Poldka Twardowskiego z poznańską grupą uwielbienia. Płyta nazywa się Przychodzisz, Panie. To jest jedna z bardziej udanych moim zdaniem płyt tego nurtu muzyki uwielbieniowej, czy też jakbyśmy powiedzieli, zapożyczając termin z za wielkiej wody, muzyki worship lub praise, wydana no, parę lat temu, ale jak już powiedziałem, rzecz jest odkurzona z półki. W tym przypadku akurat specjalnym kurzem nie została pokryta. Teraz będą dwa utwory. O Jezu mój Panie, tutaj słowa i muzyka Poldka Twardowskiego oraz Przychodzisz Panie ze słowami Elżbiety Drożniewicz.

Panie mój, gdzieś zasypany w ziemi głęboko byłem i usłyszałem Twoje słowo. Ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. I przyszedłeś do mnie, tam z wysoka, z nieba, do mych ciemności. Tam odkopałeś, odnalazłeś mnie i oczyściłeś, oczyszczasz.

Coraz bardziej, Panie, uczę się chodzić w Twym świetle. I coraz większe me pragnienie jest, by wielbić Cię, by nieść Twe światło pośród ciemności mych, pośród ciemności tych, by iść, by żyć, by śmiać się, by radować się tak, jak to chciałeś.

Przychodzisz, panie, mimo drzwi zamkniętych. Słowa Elżbieta Drożniewicz, muzyka Poldek Twardowski, a wcześniej O Jezu mój panie, słowa i muzyka także Poldek Twardowski. Płyta nazywa się właśnie tak, czyli Przychodzisz, panie. To jest jeden, według mnie, dla mnie, z najpiękniejszych utworów muzyki uwielbienia, jakie w ogóle znam. Jak wiemy, Poldek Twardowski udziela się w wielu inicjatywach, także na przykład w corocznym spotkaniu w Wieczór Bożego Ciała w Rzeszowie, w Parku Sybiraków. Kto z Państwa śledzi, to zapewne wie. Tutaj bardzo wielu wykonawców zaprosił do swojego udziału. Ewę Sykulską, Joannę Mielcarek, Aleksandra Janusa, Marka Krasikiewicza. Bardzo bogate instrumentarium, saksofon tenorowy, klarnet, saksofon sopranowy, altowy, puzon, perkusja, obój, no oczywiście skrzypce. Tych skrzypców jest, skrzypiec jest najwięcej, obok także wiolonczeli. Wszystko to pod dyrygenturą Tomasza Kaniewskiego. No i przychodzisz, panie, mimo drzwi zamkniętych, wcześniej O Jezu mój panie. No a teraz proszę państwa, Wierzę tobie, autorski utwór Poldka Twardowskiego, i Wielbię cię, ze słowami Heleny Abbe.

Leopoldek Twardowski, Wielbię Cię ze słowami Heleny Abbe. Wcześniej zaś Wierzę Tobie, to utwór autorski. To jest jeden z tych wykonawców, którzy posiadają swoją stronę internetową, no ale można by zapytać, a kto dziś nie posiada. Jeżeli Państwo wpiszecie jego

0: nazwisko wpisane łącznie, na pewno taka strona się pojawi, a tam rzecz, która bardzo mnie osobiście ujmuje i podoba się, to znaczy pośród wielu informacji bieżących jest też także taka zakładka, która nazywa się O mnie. No i tu pewnie jak zwykle spodziewalibyśmy się, nie wiem, biogramu na przykład, jakichś osiągnięć artysty, prawda? A tymczasem mamy piękny tekst oddający się Bogu. Wierzę Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, wierzę Twemu Słowu, prawo Twoje we mnie. Stworzyłeś mnie dla siebie i niespokojne me serce, póki nie spocznie w Tobie. Wykupiłeś mnie, w Tobie żyję, w Tobie umieram, w Tobie zmartwychwstaję. Wielbię Cię, całe życie Ci oddaję. Ty mieszkasz we mnie, odnów mnie, przemień, uświęć. Niepokalane serce Maryi, powierzam się Tobie, pochwalony bądź. I to, proszę Państwa, jest wszystko, co należy wiedzieć o Poltku Twardowskim. Na dzień dobry. Bardzo, bardzo mi się podoba ten sposób prezentacji. Ręce składają się same do oklasków, ale składają się także, według mnie, jeśli słucha się starannych aranżacji i wykonań z tej właśnie płyty. A zatem, wobec ciemności.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią, aby Ci ze czcią służono.

by mieć nas blisko siebie i twoi jesteśmy, i ty jesteś.

Wobec ciemności. Słowa i muzyka Poldek Twardowski, aranżacje Katarzyna Stroińska-Sierant akurat tego utworu. No i słyszeli państwo, jak już mówimy o pięknym instrumentarium, saksofon. Także płyta nazywa się Przychodzisz Panie. Poldek Twardowski z muzykami poznańskiego wielbienia. Myślę, że ta godzina, mimo wczesnej pory, słońce już mamy za oknami, to jest dobry moment, żeby takiej muzyki posłuchać i przywitać Dzień Pański. Wobec ciemności. No a teraz dwa utwory. Jezu, Ty jesteś Bogiem. Tutaj ponownie Elżbieta Drożniewicz jako autorka słów i Ty przez Królową. No w końcu mamy Maryjną też okazję. I tutaj mamy słowa Jana Budziaszka. To państwo pewnie znają. Jeden z ludzi, o których można powiedzieć, że to spiritus movens spotkań Bożego Ciała w Rzeszowie. Perkusista zespołu Skaldowie. Jan Budziaszek i Leopold Twardowski wspólnie napisali słowa, a muzyka Poldka Twardowskiego.

Jezu, Ty jesteś Bogiem, słowa Elżbiety Drożniewicz oraz Ty przez królową Jan Budziaszek i Poldek Twardowski i muzykę oczywiście Leopolda Twardowskiego, jego także aranżacje, nie wyłącznie, ale akurat w tym przypadku tak. Tak jak już Państwu wspomniałem, zaangażował bardzo wielu muzyków. Rezultat jest dla mnie wspaniały. I jest to jedna z najlepszych płyt muzyki uwielbienia, jaka się ukazała moim zdaniem w ostatnich latach. Dlatego warto było ją Państwu przypomnieć. Oczywiście nie w całości. Płyta zawiera 16 utworów. Ja Państwu nie gram wszystkiego, bo to byłoby niemożliwe. A więc Ty przez królową. Natomiast teraz być może tak patrzę. Tak, to jest najdłuższy utwór na tej płycie, ale zdecydowanie warty posłuchania. Tutaj mamy słowa tradycyjne w opracowaniu Joanny Twardowskiej, pochodzące

Daj mi zamieszkać w domu twoim, panie, pieśń nad pieśniami w opracowaniu Joanny Twardowskiej z muzyką jej również. I tu mamy pewien wyjątek na tej płycie. Natomiast teraz kończąc tę godzinę i zapraszając państwa do wysłuchania drugiej, jeden dzień słowa psalmu 84 i muzyka Joanny Twardowskiej.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. 7 maja podczas obchodów stulecia wydawnictwa Libreria Editrice Watykana papież Leon XIV zachęcił do częstszego sięgania po drukowane książki. Mówił o praktyce, która uczy krytycznego myślenia, chroni przed ideologicznymi uproszczeniami i pomaga zachować wewnętrzną wolność, pisze Mirosław Konkel w miesięczniku W drodze. Kultura Zachodu wyrosła z przekonania, że człowiek jest wolny tylko wtedy, gdy myśli samodzielnie, a to zawsze wymaga skupienia. Dziś mówimy o sztucznej inteligencji, innowacjach czy transformacji cyfrowej, rzadziej dostrzegając, że wszystkie te zjawiska łączy jedno – walka o naszą uwagę. Nie sprowadzajmy problemu do czasu spędzanego przed ekranem. Chodzi o coś głębszego. O to, na czym skupiamy uwagę, co kształtuje nasze myślenie, pragnienia i decyzje. Człowiek staje się tym, czemu poświęca swoją uwagę. Jeśli nieustannie karmi umysł przypadkowymi treściami, trudno oczekiwać, że zrodzą się z nich głębokie myśli. Czytamy dalej. Leon XIV powiedział, że książki odżywiają umysł. Każdy pokarm wymaga jednak czasu, by go przyswoić. W erze cyfrowej nadmiar bodźców nie czyni nas mądrzejszymi. Prowadzi raczej do intelektualnej niestrawności. Chcemy być na bieżąco, sprawdzamy SMS-y, odpisujemy na e-maile i śledzimy newsy, bo boimy się, że coś nam umknie. Psychologowie nazwali ten stan FOMO, lękiem przed pozostaniem poza obiegiem. Paradoks polega na tym, że im bardziej staramy się być wszędzie,

tym trudniej naprawdę być tam, gdzie jesteśmy. To był Mirosław Konkel i miesięcznik W drodze. Przez lata przyzwyczailiśmy się myśleć, że młodzi ludzie oczekują od liderów przede wszystkim spektakularności. Doświadczenie ostatnich miesięcy pontyfikatu amerykańskiego papieża prowadzi do wniosku odwrotnego. W rozmowie

0: pisze Michał Kłosowski w przewodniku katolickim. To niezwykle charakterystyczna zmiana. Pokolenie wychowane w mediach społecznościowych dorastało w świecie permanentnej autoprezentacji, gdzie każdy mógł stworzyć własny wizerunek i każdy mógł zostać influencerem. To pokolenie nauczyło się też odróżniać autentyczność od dobrze przygotowanej kreacji. Być może właśnie dlatego współczesny autorytet nie rodzi się z siły urzędu czy medialnej popularności, tylko z wiarygodności i spójności. Leon XIV zdaje się intuicyjnie odpowiadać na tę potrzebę. Klub papieski relacji z młodymi to sposób komunikowania przypominający raczej cierpliwe prowadzenie rozmowy niż uczestnictwo w medialnym wyścigu. Nie oznacza to oczywiście, że jeden pontyfikat odwróci procesy społeczne postępujące przez dziesięciolecia. Historia Kościoła nie rozwijała się według logiki szybkich zwycięstw. Sama Ewangelia rozprzestrzeniała się przecież dzięki ludziom, którzy potrafili cierpliwie towarzyszyć innym, a nie dzięki jakimś spektakularnym kampaniom medialnym. Zmienia się jednak coś znacznie bardziej fundamentalnego. W międzynarodowym badaniu niemal połowa przedstawicieli pokolenia Z przyznała, że duchowość odgrywa obecnie większą rolę w ich życiu niż jeszcze 5 lat wcześniej. Nie jest to duchowość odziedziczona ani narzucona przez środowisko, tylko wybór podejmowany w świecie, który coraz rzadziej podpowiada gotowe odpowiedzi. To religijność bardziej osobista, mniej związana z kulturowym obowiązkiem, a bardziej z próbą odnalezienia sensu pośród niepewności, pisze Michał Kłosowski w przewodniku katolickim.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Halo, czy jest tu ktoś?
3: Tak, to twój chatbot Marek.
2: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia. Minęła 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Został zestrzelony. Atakowały Ukraińców w Poznaniu. Dwie kobiety usłyszały zarzuty, m.in. stosowania przemocy. Kolejne medale dla Polaków podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. O tym w sporcie. Dron zestrzelony nad Rumunią. Wcześniej bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że maszynę zestrzelił hiszpański pilot samolotu F-18 uczestniczący w misji NATO polegającej na patrolowaniu nieba nad Rumunią. Nie podano, skąd pochodził bezzałogowiec. Jego fragmenty spadły w niezamieszkanej okolicy między dwoma wioskami. Był to czwarty dron zestrzelony w tym roku nad Rumunią. Wojsko Polskie obchodziło wczoraj swoje święto. Cały dzień trwały uroczystości, pikniki wojskowe i spotkania historyczne. Polacy oddawali hołd bohaterom zwycięskiej bitwy.

0: Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, bo święto wojska przypada właśnie na jej rocznicę. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W południe na Wisłostradzie, którą przeszła defilada, prezydent i szef MON-u wręczyli nominacje wojskowe. W tym samym czasie na Bałtyku odbywała się parada morska.
1: Przed grobem nieznanego żołnierza uroczysta zmiana posterunku honorowego zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, żołnierzy, kombatantów i mnóstwo ludzi. Podobnie było w Gdańsku, gdzie w uroczystościach brał udział premier Donald Tusk. Mówiąc o bezpieczeństwie kraju, wskazał na jego cztery filary: szczelne granice, mądra polityka zagraniczna, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silna gospodarka, która się rozwija. O czterech filarach mówił też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, tłumacząc, dlaczego sejf jest ważny dla Polski.
2: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
1: To była odpowiedź wicepremiera na słowa prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf.
1: Prezydent w swoim przemówieniu odnosił się nie tylko do wartości i inwestycji w wojsko, ale podkreślał, że bezpieczeństwo kraju jest ważniejsze niż polityczne spory. Agata Król, Polskie Radio.
0: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm kobietom zatrzymanym w sprawie środowego ataku na Ukraińców w Poznaniu. Jedna z nich odpowie za stosowanie przemocy i publiczne znieważenie z powodu przynależności narodowej. Obie przyznały się do winy, mają dozór policji i zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Koniec poszukiwań surfera, który we wtorek zaginął w rejonie chałup. Wczoraj ciało 40-latka wyłowiono z Zatoki Puckiej. Jak podała policja, tożsamość mężczyzny została potwierdzona. Jest to osoba, której szukali funkcjonariusze. W działania zaangażowane były też Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, Straż Graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Huragan Lala przynosi silny wiatr i ulewne deszcze na Hawaje. Narodowe Centrum Huraganów wydało ostrzeżenie dla wyspy Big Island.
4: Synoptyk lokalnej stacji NBC w prognozie pogody w głównych wiadomościach ostrzega. Najważniejsza teraz wiadomość dla wyspy Big Island brzmi: nie podróżujcie, jeżeli nie ma wam kto pomóc. O zagrożeniu spowodowanym przez żywioł informuje gubernator Hawaju Josh Green. To jest bardzo poważna burza. To taki żywioł, którego nasz region nie doświadczył od kilku ostatnich dekad. Podkreśla gubernator. Burza ona z wiele lat przybrała na sile, przekształcając się w huragan pierwszej kategorii, podczas gdy szykuje się do uderzenia w największą wyspę Hawajów, Big Island, niosąc ze sobą ulewne deszcze. Żywioł zaczął dawać się we znaki największej wyspie archipelagu hawajskiego już w sobotę. W południe prędkość stałego wiatru osiągnęła 120 km na godzinę, co spowodowało przejście układu z fazy burzy tropikalnej do kategorii huraganu. Z wyspy odwołano praktycznie wszystkie loty. Wiele powalonych drzew zablokowało drogi. Władze w Stanach Zjednoczonych ostrzegły, że burza może spowodować powodzie i inne niebezpieczne zjawiska oraz wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
6: Dzień dobry. Sobota była polskim dniem na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Na konto naszej reprezentacji trafiło aż 4 medale, a było blisko kilku kolejnych. Rano srebro w chodzie na dystansie maratonu zdobyła Katarzyna Zdziebło. Medalowe żniwa na dobre ruszyły jednak w sesji wieczornej. Jako pierwsza przykład dała Natalia Bukowiecka, która zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów.
7: Przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie. Koniec końców jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Ten bieg może dzisiaj nie był też idealny, uważam, że warunki były dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, no jest medal i chyba z tego trzeba się cieszyć.
6: My cieszymy się bardzo i gratulujemy, podobnie jak żeńskiej sztafecie 4x100 metrów w składzie Cimanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i Swoboda, która zdobyła brąz oraz srebrny w skoku wzwyż Marii Rzodzik. Tym samym w Birmingham nasza reprezentacja zdobyła już 7 medali. Dzisiaj ostatni dzień rywalizacji. Warto trzymać kciuki za powiększenie tego dorobku. Maratońskie w swojej długości są pływackie mistrzostwa Europy, które trwają od ostatniego dnia lipca i dzisiaj zakończą się w Paryżu. Wczoraj dostaliśmy długo wyczekiwany moment radości. Złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym z nowym rekordem Polski wynoszącym 23 sekundy i 84 setne zdobyła Katarzyna Wasick. Po wszystkim nie ukrywała ogromnych emocji.
8: Spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Po prostu skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować, żeby było jak najwięcej polskich flag na trybunach. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę.
6: Gratulując i ciesząc się wspólnie z panią Katarzyną, dodam, że z dobrej strony zaprezentowała się również Justyna Kozan, piąta na 200 metrów stylem zmiennym, a także bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy, którzy zajęli odpowiednio piąte i ósme miejsce na 200 metrów stylem motylkowym. W PKO

0: Ekstraklasie. Historyczna, bo pierwsza, wygrana Wieczysty Kraków 4-3 z Piastem Gliwice. 2-1 Zagłębie wygrało ze Śląskiem, a Korona trochę niespodziewanie w takim samym stosunku na wyjeździe z Widzewem. Dumny ze swojego zespołu był po meczu trener Jacek Zieliński.
1: Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren. Natomiast im dłużej trwał mecz, tym wyglądało to korzystniej dla nas. Ten początek mieliśmy naprawdę do zapomnienia. Dzisiaj zaprezentowaliśmy się przede wszystkim bardzo dobrze jako zespół i to mnie bardzo cieszy.
0: Powodów do zadowolenia nie ma niestety Hubert Hurkacz, który w nocy po zaciętym meczu przegrał z Tomim Paulem w drugiej rundzie turnieju w Cincinnati.
2: Słonecznie i bez opadów dziś jedynie na południowym wschodzie. Nad resztą regionów może się chmurzyć, miejscami przelotną opadę deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 21-24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum do 34 na południu.
3: Autopromocja.
4: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Marcin, witam, kłaniam się Państwu po godzinie 7. Tak jak mówiłem przed 7, teraz z okazji dwóch wspomnień. Pierwsze to uroczystość Najświętszej Marii Panny, jej wniebowzięcie wczoraj obchodzone. No i jak Państwo wiedzą, a może jest to doświadczenie wielu z Państwa, pielgrzymki z różnych stron Polski, od Helu po przedmieścia Częstochowy ludzie wędrowali i będą jeszcze wędrowali, bo na przykład 26 sierpnia jest wspomnienie Świętej Marii Panny Częstochowskiej. Będą wędrowali ze swoimi intencjami do najlepszej orędowniczki na Jasnej Górze. I teraz kilka punktów widzenia z tej pielgrzymki chcę Państwu zaprezentować, a właściwie z pielgrzymowania, przeplatanych muzyką, która no nie jest dosłownie, chociaż w jednym przypadku jest wykonywana na pielgrzymkach, ale ta muzyka i te słowa często są właśnie śpiewane. Oczywiście w wykonaniach pątników. Na początek przewodnik najstarszej polskiej pielgrzymki, która idzie, szła już po raz 315, paulińska pielgrzymka piesza z Warszawy, ojciec Dariusz Laskowski, przeor klasztoru Paulinów na Długiej. Najpierw powie o tym, jak to się stało, że zaczął chodzić na te pielgrzymki.
1: 1985, jak mały chłopiec, poszedłem po raz pierwszy z moją starszą o 2 lata siostrą, rodzicami, babcią i w ogóle to był taki cały sztab ludzi, całe takie miasteczko namiotowe wokół nas. I czułem się częścią tej pielgrzymki właśnie wtedy. 20 lat chodziłem w dziesiątce biało-czerwonej. Jak wstąpiłem do zakonu, dalej szedłem w tej dziesiątce biało-czerwonej jako kleryk, jeszcze jako diakon. Później po święceniach przejąłem i prowadziłem przez 2 czy 3 lata piętnastkę pomarańczową. Przerwę miałem na pielgrzymowanie w pielgrzymce warszawskiej, bo poszedłem z pielgrzymką podlaską z Włodawy, 15 dni, też Paulini. Później wróciłem z powrotem tutaj już na zastępca kierownika. Teraz miałem ostatnie kilka lat przerwy, więc wracam z powrotem do pielgrzymowania. Jak byłem zastępcą kierownika pielgrzymki, to faktycznie byłem tylko techniczny, od służb wszystkich. To był tak, telefon, decyzja, bo tam nie dojechały toalety, tutaj coś z bagażem się stało, tu pieczywo jeszcze nie dojechało, tu jakiś problem, tu deszcz pada i cały czas telefon, decyzja. I aż współbracia mówili po pielgrzymce, Darek, spokojnie, wyluzuj, bo faktycznie tam jest taki pęd i to jest tak żywy organizm, że cały czas trzeba reagować. Właśnie trzeba bardzo dużo takiej elastyczności, decyzyjności natychmiast już na teraz i ogarnienia tego wszystkiego, co się dzieje.

Pamiętam, że czasem musiałem być dzień przed pielgrzymką, czyli wyprzedzić pielgrzymkę, pojechać, przygotować, bo jutro przyjdzie pielgrzymka, czy tam jest nocy. Mamy służbę około 120 osób, trzeba wykarmić, czy będzie posiłek ciepły, gdzie będą spać pielęgniarki, lekarze, policja, ojcowie. Czasem trzeba wrócić dzień za pielgrzymkę, bo coś tam się wydarzyło, jakieś pokryć straty, bo gdzieś pielgrzymini zdeptali w niefrasobliwości swojej jakieś. A teraz mam nadzieję, że się uda. Oczywiście są centralne msze świętych, na których chcę być, bo przyjeżdżają i księża biskupi, i generał zakonu, więc muszę tam z nimi być, nie mogę iść. Wtedy muszę przygotować to miejsce, muszę pojechać zobaczyć, czy jest msza przygotowana, czy jest ołtarz, czy wszystko działa. No, ale chciałbym także pielgrzymować po grupach, żeby wejść na chwilę do jakiejś grupy, jakiś etap przejść. Czy to się uda? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że tak.

0: Chwalcie Pana Niebios słyszeliśmy. No a teraz posłuchajmy, jaką to trasą. Ta trasa jest właściwie od kilkuset lat niezmienna, podążała pielgrzymka.
1: No po pierwsze to klasztory Paulinów. Mijamy po drodze, jeden jest bliżej Warszawy, bo w Łęczyszyce, a później jest w Wielgomłynach. Ale jak zostałem Paulinem, dopiero się kapnąłem, że tam są Paulini. Na trasie pielgrzymki jakieś takie momenty odpoczynku. Ale są wielkie sanktuaria, oczywiście takie duże pierwsze, to jest Święta Rodzina, Studzianna. Później Paradyż, Pan Jezus Cielim Ukoronowany. Później jest Święta Anna, sanktuaria po trasie pielgrzymki, takie wielkie. Tam są duże msze święte. Dużo osób wtedy przybywa i dołącza do pielgrzymki. To są takie większe miejsca, takie duże doświadczenia, ale ja też pamiętam takie małe, bo kiedyś pielgrzymka szła, tak przynajmniej słyszałem, że szła od kościoła do kościoła. Ja pamiętam taką jedną miejscowość, to jest bodajże przed Skórkowicami, nie pamiętam teraz nazwy tej miejscowości, gdzie nie było kościoła i nie było kaplicy, więc co? Zaczęli budować. Faktycznie parafianie, rada parafialna wychodziła, stawała przy

tej kaplicy i prosiła pielgrzymów o wsparcie. I pielgrzymi przechodząc rzucali im się do koszyczka. I z roku na rok, przechodząc pielgrzymka, widziała, że ta kaplica powstaje, że jest coraz większa. Już wykończona teraz, ale zawsze jak przejeżdżam obok tego miejsca, to wspominam do sobie, że też z udziałem pielgrzymów został zbudowany ten kościół. To jest piękne doświadczenie i tak sobie wyobrażam w historii, że faktycznie było. Jak kiedyś nie było jakiegoś kościoła i parafii, to powstawała, bo przecież od 1711 roku pielgrzymka idzie tą historyczną, starą trasą. Pamiętam, głosiłem rekolekcję w Cielętnikach, w parafii, też po trasie pielgrzymki to jest, jeszcze przed świętą Anną, przed noclegiem. I tam ksiądz proboszcz znalazł na strychu bardzo stary obraz. I co na tym obrazie było? Był opis, jak pielgrzymi warszawscy idą, zresztą to tak namalowane było, taka wielka kompania pielgrzymkowa, bo tak się kiedyś mówiło, niosła ze sobą ikonę Matki Bożej Częstochowskiej i zostawiła ją w tej parafii. I faktycznie głosiłem tam rekolekcję i patrzę w bocznym ołtarzu Matka Boża Częstochowska, skąd się tu wzięła. I proboszcz mówi, znalazłem obraz z całym opisem, jak to pielgrzymi przynieśli tutaj tą Matkę Bożą Częstochowską. Artysta, kto tam namalował to, jak potrafił, opisał, w którym to roku i co i jak. Więc myślę sobie, że to jest niesamowite. Ta historyczna trasa nie jest czasem wygodna, ale jest historyczna i ma wielkie sanktuaria i mniejsze kościoły, ale naznaczone wiekami pielgrzymowanie. Idąc z daleka, widząc sanktuarium świętej Anny, widząc wieżę, kopułę, grupy wszystkie przyklękają i śpiewają święta Anno, witam Cię święta Anno, kocham Cię święta Anno, pobłogosław wszystkie dzieci swe. No jako dziecko to pamiętam, wspominam jarmark, tam zawsze tych było najróżniejsze, można było kupić i kapiszony, i korki, i wszystko co się dało, chociaż po co to w pielgrzymce komu. No ale młodzież czy tam dzieci to wiadomo. Ale mam taki obraz, że zawsze wchodziliśmy do kościoła i moja świętej pamięci babcia, no z prababcią już nie pielgrzymowałem, to moja mama z prababcią pielgrzymowała, ale moja babcia, czy moi rodzice, mnie i siostry prowadzili, pokazywali. Zobacz, tu jest babcia Pana Jezusa, tu jest święta Anna. I ja szukałem, gdzie jest ta święta Anna. Patrzyłem na główny ołtarz, a po iluś latach dopiero się zorientowałem, że to jest ta boczna kaplica i tam jest ta święta Anna, babcia Pana Jezusa, do której szliśmy się modlić. Więc jak najbardziej, to są takie rodzinne wspomnienia. No i wspominam i babcię świętej pamięci, która tyle lat pielgrzymowała, zastanawiałem się, jak można być tak schorowanym, mieć takie problemy z nogami i iść, a ona szła. Pielgrzymka to jest faktycznie to, co widzimy u świętej Anny, bo święta Anna faktycznie ma obok siebie Maryję, na ręku ma Jezusa, taka rodzina cała. No i rodzina pielgrzymkowa to jest właśnie to, ile pokoleń chodzi w pielgrzymce. To jest niesamowite. Mnie to zawsze wzrusza, jak osoby starsze, które już nie mogą iść, chcą jakoś być. Chcą dojechać, chcą przywitać, chcą być na jakimś przy, a może podjeżdżać trochę, a żeby jeszcze choć trochę w tym duchu pielgrzymki być. Więc jest to rodzinne, sam to z mojej rodziny wyniosłem, to pielgrzymowanie.

0: Ty tylko mnie poprowadź, Tomek Kamiński. Stare, ale jare, można powiedzieć. No ale słuchamy nadal ojca Dariusza Laskowskiego, Paulina, przewodnika 315 paulińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, najstarszej w Polsce, która nieprzerwanie od 1711 roku wędruje. No i o tym teraz chwilę opowie.
1: U samego początku pielgrzymki, jak pielgrzymka powstała w 1711 roku, no to poszli do Matki Bożej o coś prosić, o ustanie epidemii. I powiedzieli, że jak ta epidemia ustanie, to będziemy chodzić co roku. No i tak chodzą co roku. Więc to za sprawą Matki Bożej. Matka Boża ma taki plan i ciągną do niej ludzie z całej Polski. Teraz jest dużo więcej pielgrzymek, dużo mniejszych, ale przybywa bardzo dużo tysięcy ludzi w tych pielgrzymkach. To jakiś fenomen polski, ale myślę, że najbardziej fenomen jasnogórski. To jest właśnie fenomen Matki Bożej Jasnogórskiej, naszej Matki Królowej, która przyciąga. I nie wiem, czy da się to opisać jakoś słowami i wytłumaczyć, dlaczego to tak trwa. Matka Boża po prostu przyciąga i koniec. I chcemy tam iść i przeżywać te rekolekcje w drodze, krótsze bądź dłuższe, zależy z której części Polski idziemy. Chcemy, to nas jednoczy, to nas łączy, to jest piękne wydarzenie, rodzinne, duchowe, rekolekcje w drodze do Matki Bożej, uwieńczone spotkaniem z Matką Bożą. Kiedyś więcej szło na pielgrzymkę, bo nie dało się wyjechać, nie wiem, pod namiot z kolegami, koleżankami gdzieś tam na Mazury. A jak się powiedział, babciu, idę na pielgrzymkę, wnuczku, to idź jeszcze pomóc się za mnie. I wtedy ta młodzież często szła trochę bardziej rozrywkowo, może więcej było, ale teraz widzę większą dojrzałość, że jest taka bardzo mocna polaryzacja, że jeżeli ktoś już się opisuje, deklaruje jako niewierzący, no to nie praktykuje, ale jeżeli ktoś wierzy, to idzie na poważnie i chce naprawdę na poważnie się zaangażować w to, na poważnie wejść w te rekolekcje, przeżywać pielgrzymowanie, przeżywać swoje życie wiary, więc jest tak właśnie, jak ktoś już idzie, dużo młodych ludzi naprawdę szukają Pana Boga, szukają Matki Bożej, to jest piękne. Hasło tej pielgrzymki jest wyjątkowe i sam się dziwię, że ono jeszcze do tej pory nigdy nie było. No może tam 20-30 lat temu było takie hasło pielgrzymki, nie wiem, ale jest no wyjątkowy. Oto Matka Twoja. To są słowa Jezusa z krzyża, który wskazuje na Marię. Oto Matka Twoja. No tak mocny przekaz w tych trzech słowach. To jest bardzo mocny przekaz także dla pielgrzymów, którzy idą do Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, naszej kochanej Matki, o której Jan Paweł II też powiedział. Totus tus, Maria, czyli cały Twój jestem. I my też jako naród pielgrzymujemy od 315 lat w to miejsce. No i to hasło już od samego początku, od samej Warszawy chce nam pokazać. Oto Matka Twoja, do której idziesz. Zawierz jej się na nowo, bądź jej dzieckiem. Bądź jej wiernym dzieckiem. Dlatego dużo łatwiej mi było wchodzić w te wszystkie obowiązki, kiedy na wszystkich znaczkach, plakatach, książeczkach i wszędzie widzę przypominające mi hasło. Oto Matka Twoja.

To jedno z najbardziej energetycznych wykonań psalmu 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brak. To się fajnie śpiewa maszerując. Tu oczywiście nie było wykonanie pielgrzymów, ale takim najpiękniejszym właśnie wskazaniem na Boga jako pasterza jest ikona Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, która wskazuje na swojego syna. Proszę Państwa, pielgrzymują i pielgrzymowało wielu zacnych ludzi, pielgrzymował także

0: Stanisław Rejmont, autor, jak Państwo wiedzą, nagrodzonych Noblem Chłopów. Jest taka piękna rzecz, która się nazywa Pielgrzymowanie na Jasną Górę, którą Rejmont wydał, ponieważ został namówiony, żeby wziąć w takiej pielgrzymce udział. To był rok 1894. Pielgrzymowanie do Jasnej Góry. W maju 1894, to ciekawe, w maju, proszę Państwa, Rejmont szedł z Warszawy na Jasną Górę i taki fragment dotyczący Łęczeszyc. Łęczeszyc. Widzę i czuję, że tu w tłumie nie ma prawie serca, duszy, głowy, która by nie niosła brzemienia niedoli, co by nie szła z ufnością i nie wierzyła, że skoro położy łzy swoje przed panienką najświętszą, skoro jej wypowie ból swój, skoro otworzy serce zbolałe i poprosi o ratunek i zmiłowanie, to wszystko otrzyma. I co by robiły te wszystkie dusze, bóle, skargi, cierpienie, nędze wszelkie, gdyby je teraz, natychmiast ogarnął mrok zwątpienia i nie wiedziały, dokąd iść, i nie wiedziały, w co wierzyć i komu się oddać w opiekę z tą bezgraniczną ufnością. Te spostrzeżenia naszego noblisty można by równie dobrze poczynić współcześnie, bo one troszkę mówią o tych intencjach i trudach, z jakimi podążają pątnicy, niosąc także intencje tych, którzy o to proszą, a sami nie idą. No i teraz, proszę Państwa, będą fragmenty rozmowy właśnie z takimi pątnikami, Aneta i Ewa Kamińskie, dwie siostry, które rozpoczęły chodzić na pielgrzymki z powodu babci.
1: Tak, sięgając początków, to babcia od końca lat 60. pracowała na ulicy Senatorskiej, więc siłą rzeczy co roku 6 sierpnia, gdy pielgrzymka ruszała, to pod oknami jej pracy przechodziła. I w jej wspomnieniach to tak zawsze pozostało żywe, że ona bardzo z wzruszeniem przeżywała to, że widzi te rzesze zmierzające do Częstochowy. Sama z tej pracy wychodziła przy Teatrze Wielkim, stała i żegnała. Potem mama, jak była już taką kilkuletnią dziewczynką, też przyjeżdżała i w tym dniu razem z łzami w oczach żegnały pielgrzymów, ale babcia wtedy, nawet jej do głowy nie przyszło, że ona kiedyś wyruszy razem z nimi. Tak jak zawsze wspominała, ona przede wszystkim się martwiła, jak ci ludzie, jak oni w ogóle idą, jak oni się myją, co oni jedzą. Jak to jest możliwe, że...
2: Zostawiają wszystko i idą.
1: No właśnie. No i dopiero tak w 83 roku to siostra babci, pierwsza poszła w naszej rodzinie, poszła ze swoim najstarszym synem na pielgrzymkę. Babcia dopiero wyruszyła 2 lata później. Więc takie dwa filary były w rodzinie. Ciocia ze swoją rodziną i babcia ze swoją rodziną. Ale babcia pierwsza pielgrzymka 1985 rok. Babcia zawsze z mamą wspominały, że to były...
2: Było 1500 chyba na pierwszej pielgrzymce, jak one szły.
3: Jedna grupa.
2: Jedna grupa.
1: No i jak babcia wspominała te swoje pierwsze pielgrzymki, no to ona mówiła, to był taki przedsionek nieba. Ja się tam czułam po prostu, te Eucharystie, ci ludzie wielbiący Boga, ten śpiew. Ona zafascynowana tym była.
2: Zachwycona.
1: Zachwycona, zawsze ze wzruszeniem o tym opowiadałam. Nie ma możliwości pamiętać swojej pierwszej pielgrzymki, ponieważ wtedy miałam niecały roczek, w wózeczku byłam wieziona. Właśnie rok skończyłam 15 sierpnia, dzień po przyjściu pielgrzymki do Częstochowy. I co roku tamte urodziny świętuję. Ale tak żywo w pamięci ta moja pierwsza pielgrzymka pozostała ze względu na fotografię, którą mam właśnie wykonaną wtedy na tej pierwszej pielgrzymce. Babcia miała wyeksponowane te zdjęcie pierwszej wnuczki w swoim mieszkaniu. Ona po dziś dzień stoi na regale. Właśnie ja malutka 15 sierpnia, pierwszego mojego roku pielgrzymkowego.
2: No ja to tym bardziej też nie mam możliwości pamiętać, ponieważ miałam 7 miesięcy na swojej pierwszej pielgrzymce.
1: Ale nie byłoby tego, gdyby na mnie pomagał dziadek właśnie, mówiąc tak. O babci, ale dziadek wtedy też w tym czasie...
2: Wiele lat z nami pielgrzymował.
1: Woził nasze bagaże, towarzyszył nam, potem też był tata, ale mówię, te pierwsze pielgrzymki to rodzice szli, a dziadek był...
2: Pamiętam właśnie, że jak byłam małym dzieckiem, to było bardzo dużo wózków w naszej grupie. Ja też jako takie małe dziecko podziwiałam braci, którzy podchodzili i brali, pchali te wózki
1: pomagali.
2: Do przodu, pomagali. Kilka miesięcy czy 80 lat, wszyscy brat, siostra.
1: Tak, wszyscy się stajemy taką jednością. I to jest niesamowite, że my się znamy z tymi ludźmi przez 9 dni w roku, a za sobą tęsknimy, cieszymy się, jak się zobaczymy tego 6 sierpnia, witamy się. Potem pożegnania są jeszcze bardziej wzruszające niż te powitania. I faktycznie no, czuję się, że co by się nie działo, zawsze będzie ktoś, kto mi pomoże, kto mi

0: wesprze, kto mnie poczęstuje czymś, jak nie mam, kto mi da butelkę wody, gdy będę
1: weźmie
0: potrzebować,
1: plecak.
0: Weźmie plecak. Albo po prostu zagada, uśmiechnie się i spyta, czy mi ciężko iść, może w czymś pomóc.

kochanka. Pamiętam takie kiedyś spotkanie pielgrzymkowe, które w ciągu roku mieliśmy. Ojciec Paulin zapytał, a dlaczego pielgrzymujesz? Ja nie wiem, bo dla mnie to było normalne, że ja pielgrzymuję. Nie zastanawiałam się wtedy nad tym, to miałam lat 7 czy 8, ale właśnie takie świadome pielgrzymowanie przyszło w takim czasie gimnazjalnym, 13-14 lat. Kiedy już człowiek, taki nastolatek, zaczyna mieć jakieś swoje osobiste problemy, pierwsze kryzysy wiary, no i zaczyna widzieć, mieć taką świadomość, że nie może w tym zostać sam, komuś warto by to oddać, a że no u nas w rodzinie wiara to było coś normalnego, więc siłą rzeczy pielgrzymka, kiedy widziałam, że każdy szykuje intencje, mama, babcia, jakieś piszą intencje, wypowiadają te intencje, idą, bo coś, za coś dziękujemy, o coś prosimy, no to ja dołączę do nich i też swoje życie oddam Panu Bogu. Ja nie byłam zabierana na pielgrzymkę i nie wiem, jakiś bunt był zawsze w sierpniu, że ja nie chcę, może gdzieś wyjadę na kolonię albo po prostu zostanę, nie wiem, z prababcią chociażby, tak, w domu, żeby nie iść.

0: Nie, bo ja tęskniłam. Ja już jako dziecko tęskniłam za tym śpiewem, za tą radością. Wiadomo, to jeszcze nie był poziom wiary, modlitwy, bo to było na razie takie wydarzenie bardziej dla dziecka. No ale potem się jej tęskniło też za tym byciem sam na sam z Bogiem, z takim spotkaniem ze sobą właśnie na pielgrzymce. Przychodzi ten sierpień i nie zdradzę swojej rodziny. To było takie myślenie, że ta dziesiątka niebieska to jest moja rodzina i ja nie zostawię ich.
1: Pielgrzymkowe więcej krwi.
0: To jest jakaś forma uzależnienia chyba naprawdę. Tak się zastanawiam, gdy założę swoją rodzinę, jak to będzie. Nie wiem. Myślę, że Pan Bóg to poprowadzi. Jeżeli będę miała chodzić dalej, to będę chodzić. Jeżeli nie, no to się zatrzyma i pewnie nie będę wtedy rozpaczać, bo to będzie naturalna kolej rzeczy. Ja się czuję powołana na ten szlak. To nie jest tak, że ja sobie idę, bo tak planuję wakacje, tylko ja po prostu za tym tęsknię, bo wydaje mi się, że po prostu ktoś na mnie czeka i ja tam mam być w tych dniach. Myśmy pielgrzymką żyli właściwie cały rok. Ponieważ zawsze robiliśmy zdjęcia na pielgrzymce, nagrywaliśmy tę pielgrzymkę. Często niedzielę przy obiedzie wracaliśmy do tych nagrań pielgrzymkowych. Często też babcia mówiła, pośpiewajmy jakieś pieśni, pośpiewajmy. To się brało gitarę, śpiewało się. Te pieśni nam towarzyszyły w ciągu roku. Więc ten duch pielgrzymkowy był z nami przez cały rok.

0: Bardzo lubię etap z Nowego Miasta do Różany. Są dwie trasy, przez Piachy i ta łagodniejsza, choć dłuższa, po asfalcie. Nasza grupa szła i tą, więc poznałam obie te trasy. Dlaczego to jest szczególny etap? Bo to jest jedyny, na którym odprawiana jest droga krzyżowa. Jest to etap inny niż wszystkie i może przez to też, no właśnie, przyciąga, zwraca uwagę nawet takiego dziecka, że nie ma teraz śpiewu, tej radości i większego luzu. Jest skupienie. Kiedy wybrzmiewa pieśń, on szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, to się z tego doświadcza. No to jest taka atmosfera Drogi Krzyżowej, że no, tego się nie przeżyje w kościele, idąc od stacji do stacji.
1: Natomiast ja bardzo lubię obraz w Bazylice Świętej Rodziny w Poświętnym Studziennie. Tam jest właśnie przepięknie ukazany Józef, Maryja i mały Jezus przy stole. Też u nas w rodzinie zawsze był stół bardzo ważny. Codziennie się spotykaliśmy właśnie czy przy obiedzie, przy kolacji, rozmawialiśmy o wszystkim.
0: Tak, stół łączący rodzinę i patrząc na ten obraz, tak widzieliśmy swoją rodzinę, że tak jest
1: nam bliski
0: i tak chyba powinno być. O ile na trasie nie do wszystkich kościołów da się wejść i je nawiedzić, bo trzeba też mieć czas na odpoczynek, zdobycie jedzenia i po prostu miejsca siedzącego, żeby gdzieś odpocząć i nie zawsze już ten czas i siły pozwalają na wstąpienie do kościoła, o tyle tam, do tego sanktuarium,

0: zawsze z babcią wstępowaliśmy. Ona to miejsce lubiła, tam zawsze się modliła też za swoją babcię. I właśnie no, to był taki piękny obraz, że babcia z wnuczkami, także ze swoją córką, tam żeśmy zawsze zaglądały.
1: Babcia z wnuczkami też, ale tak jak wspominałyśmy, z nami również dziadek pielgrzymował. I ja jak byłam małym dzieckiem, no to często nam pierwszych etapów nie szłam. No i wtedy właśnie z dziadkiem składaliśmy namiot, tak? I właśnie po wyjeździe z noclegu w Raczkowicach zawsze jechaliśmy do sanktuarium Świętej Anny i zawsze właśnie z dziadkiem musieliśmy wstąpić. I też dziadek bardzo lubił to sanktuarium. I zostanie w mojej pamięci to, jak z takim wielkim skupieniem modlił się przed figurą Świętej Anny.
0: I także idąc do tego sanktuarium, zawsze jest taki zwyczaj w naszej grupie Dziesiątce Niebieskiej, że gdy mijamy znak miejscowości Święta Anna i widzimy wieżę sanktuarium, śpiewamy pieśń poświęconą Świętej Annie. Moja babcia bardzo lubiła tę pieśń. Zawsze pilnowała, gdy potem byśmy już śpiew w grupie prowadziły. Ale ta, zaśpiewaj, teraz, teraz, już widać, to już te wieże, to już te, tam ktoś już prosił. W tamtym roku, gdy była ta pierwsza pielgrzymka bez babci, to właśnie w sanktuarium Świętej Anny, myślę, że zrobiłam to, co mogłam tam zrobić. Poszłam po prostu, zamówiłam mszę świętą za moich dziadków. Bo tak jak Ela wspominała, i dziadek to sanktuarium jakoś tak czcił w sposób szczególny i babcia. Więc pomyślałam, że to jest to, co mogę tam ofiarować im, teraz, gdy są już po tamtej stronie. Choć jej nie ma, to nie wyobrażamy sobie, że można nie iść. Bo myśmy nie szły dlatego, bo ona tam była. Tylko jak się okazuje, przekazała nam to, że już same właśnie podejmujemy decyzję, że my tęsknimy za tym szlakiem, jako drogą do Maryi.
2: To, proszę Państwa, wypowiedzi Anety i Ewy Kamińskich. Sióstr, które od dzieciństwa pielgrzymują na Jasną Górę, jak Państwo słyszeli, pod wpływem babci i nie tylko. Jeszcze będą dwie ich wypowiedzi, bardzo ciekawe, ale muszę Państwu powiedzieć wcześniej, że słyszeliśmy chwały Pana Niebios. Ty tylko mnie poprowadź, Tomka Kamińskiego. Pan jest pasterzem moim, takie jedno z bardziej popularnych energetycznych wykonań. Oraz Ełcką pielgrzymkę na Jasną Górę. Każdy wschód słońca ciebie zapowiada. Takie pielgrzymkowe wykonanie to było bardzo wyraźnie słychać, prawda, że to pielgrzymi. Oraz Będę tańczył przed twym tronem w wykonaniu zespołu Most. No a teraz jeszcze oddajmy głos Anecie i Ewie Kamińskim.
1: Odkąd pamiętam, babcia zawsze się modliła za dzieci nienarodzone i zagrożone aborcją. Nieraz patrzyłam, jak właśnie siadała z różańcem, modliła się dziesiątką różańca. I tak się jakoś stało, że i w naszej grupie teraz od kilkunastu lat też codziennie modlimy się za te dzieci. I kiedy miałam 18 lat, postanowiłam sobie na Jasnej Górze, że pierwszy raz też wezmę w duchową adopcję takie dziecko i co roku odnawiam przyrzeczenia.
0: Nigdy w szkole czy w pracy nie ukrywałam, że jestem wierząca, ale i że chodzę na pielgrzymki, że ja sierpień spędzam w taki sposób. I myślę, że taka właśnie autentyczność w tym ich zachowaniu i w tym moim powodowała, że niejednokrotnie inni ludzie, często ludzie, którzy no niekoniecznie mają po drodze z kościołem, gdzieś tam daleko są, poszukują albo w ogóle to nie jest ich bajka, jednak przychodzili i prosili: a może byście pamiętały o nas, modląc się na pielgrzymce? Może moje intencje byście mogły zanieść? Nigdy do takiej osoby nie powiedziałam, no ale co ty ode mnie oczekujesz? Ja nie pytam o powody, po prostu biorę to na plecy i z tym idę do Częstochowy. W mediach społecznościowych zawsze przed wyruszeniem na szlak ogłaszam, że wyruszam i chętnie poniosę intencje innych. No i co roku jest odzew różnych ludzi właśnie, czy tak publicznie, czy w prywatnych wiadomościach, czy po prostu mnie potem zaczepią, a weź moje intencje, ponieś.
1: Ja tak samo zawsze się przyznawałam do tego, że chodzę na pielgrzymki, czy w szkole, czy w pracy. I piękne jest to, jak nieraz właśnie wrócę z pielgrzymki i ktoś się pyta, jak było, jak ci się szło. Może ktoś kiedyś przez te moje opowieści sam wyróżnia szlak.

to piękne, dobre, mocne, niech ożywia, wreszcie dotrze. Gdzie smutek i załamka, gdzie co ciemne, złe, mroczne. Dobry Boże, jak słońce świeć. Mocnie oczy, gdy się modlę, rosnę, proste, niewiarygodne. Stylowo, dobrze, mądrze, dojrze siły, tylko boskie, oprzeć wiarę, ideały. Duszą serią, dobrą, człowiek mogący, nas bawił zawsze ponad banałami. Jest i działa w sakramentach, na łzach, niech bań, bań. Młody w kawałkach, dwóch, miłość, życie, prawda. To piękne, dobre, mocne, niech ożywia, wreszcie dotrze. I wreszcie niech działa jedyny Bóg i jedyny Pan Jezus Chrystus.

0: Państwo. Hej! Hej! Hej! Hej! Szybko, tak szybko, blisko, bardzo blisko, Jezus i Maryja zrobią dla nas wszystko.
1: No jest pewnie trudniej w dzisiejszych czasach dać takie świadectwo wiary, bo no nie sprzyja atmosfera dookoła.
2: Czasy się zmieniają, wiadomo, też było trudno, jak mi mama z babcią zaczynały, tak?
1: Ale ci ludzie, no właśnie, przez to, że to były ciężkie czasy, bardziej byli zgromadzeni w imię Boże, o coś prosimy, za coś dziękujemy. W kościołach tych ludzi było więcej, więc łatwiej było pewnie wtedy w tej gromadzie się odnaleźć. Aczkolwiek nie mówię, że to było proste, bo szykany w miejscu pracy czy w środowisku były. Ale teraz myślę, że potrzeba takiego świadectwa właśnie...
2: Że życie może inaczej wyglądać.
1: Tak, że my możemy być w swoich miejscach pracy, tu, gdzie żyjemy na co dzień, ale jest taka strona w naszym życiu, która jest takim właśnie fundamentem, podwaliną tego, jakie my jesteśmy i dlaczego takie jesteśmy. Na pewno jest ciężej osobom, które takich rodzin właśnie wierzących od pokoleń nie mają, no ale może właśnie warto nawet tę rodzinę budować, samemu zacząć taką wierzącą rodzinę. Każdy ma swoją drogę. Nasza jest taka, z pielgrzymką.
3: No właśnie.

droga z pielgrzymką. Niektórzy sobie nie wyobrażają, żeby tego w tym czasie sierpniowym nie odbywać. Aneta i Ewa Kamińskie, siostry, które pielgrzymują z pielgrzymką pieszą, tą najstarszą akurat z Warszawy na Jasną Górę, która poszła w tym roku po raz 315 i wkroczyła 14 roku.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucę 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Walka z ogniem w Sanoku i Chlewnicy. Na Podkarpaciu spłonął skansen, na Pomorzu zakład przetwarzania odpadów. Rosja atakowała nocą kilka regionów Ukrainy, użyła rakiet i dronów. Armia pokazała swój najnowocześniejszy sprzęt. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące osób.
10: Bardzo fajnie.
11: Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
9: Na początek jednak pilna informacja sprzed chwili. 12 osób zabitych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Więcej o tym w kolejnych serwisach. Z dymem poszedł prawie cały zakład przetwarzania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Strażacy dogaszają pożar, nikt w nim nie ucierpiał. Akcja może potrwać do jutra, mówi nam rzecznik Słupskiej Straży Pożarnej, kapitan Piotr Basarab.
12: Obecnie na miejscu działa 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 10 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to w sumie 60 strażaków. Działania skupiają się na dogaszaniu pogorzeliska, obiektów, które uległy spaleniu. Przystępujemy do dogaszenia kwatery składowej odpadów zgromadzonych na terenie zakładu.
9: W zakładzie w Chlewnicy pracowało ponad 100 osób. Gmina Potęgowo zadeklarowała pomoc załodze przedsiębiorstwa. Nocą strażacy walczyli też z pożarem w Sanoku na Podkarpaciu. Tam spłonął skansen. Ogień wybuchł najpierw w zabytkowym kościele, mówi Marcin Krowiak z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
13: Od płonącego kościoła jeszcze

0: Pożar objął dwa obiekty stojące niedaleko. Mowa tutaj o chałupie z miejscowości Bocko. To XIX-wieczna chałupa i stodoła, która znajdowała się obok. Spłonęła doszczętnie stodoła. W chałupie spłonął dach. Udało się dogasić, uratować część, czyli część wyposażenia z tej chałupy.
1: Niestety pożar strawił cały obiekt sakralny. Rosja atakowała nocą Ukrainę, użyła rakiet balistycznych i dronów. W Krzywym Rogu w środkowej części kraju zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. W Kijowie pierwsze doniesienia mówią o jednej rannej osobie i pożarach w dwóch dzielnicach ukraińskiej stolicy. Rosjanie celują m.in. w centra dystrybucyjne i magazyny. W mediach społecznościowych przebywa zdjęć pustych półek w kijowskich sklepach. Braki są, ale nie oznaczają niedoborów żywności.
2: Tylko na początku sierpnia w obwodzie kijowskim wyłączono z użytku około 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Problemy dotknęły m.in. centra Fozji Group i Nowus, a w sklepach Silpo i Fora czasowo zmniejszył się asortyment nabiału. Rosyjskie ataki uszkodziły również infrastrukturę m.in. Danone, Lactalis i zakładu produkującego żywność dla dzieci w Jahodynie. Sklepy zmieniają teraz dostawy, korzystają z ocalałych magazynów i dodatkowych dystrybutorów. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy w rozmowie z telewizją Kijów24 przyznają, że niektórych produktów brakuje. Zniknęło trochę warzyw, ale jak nie ma ich w sklepie, można je kupić na targowisku. Nie było już oleju, nie ma jeszcze niektórych kasz, to też zauważyliśmy. Dystrybutorzy zapewniają, że do 24 sierpnia, czyli Dnia Niepodległości Ukrainy, wszystkie produkty wrócą na swoje półki. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Wojsko Polskie obchodziło wczoraj swoje święto. Cały dzień trwały uroczystości, pikniki wojskowe i spotkania historyczne. Na Wisłostradzie w Warszawie defilowali żołnierze, przejechał najnowocześniejszy sprzęt, a nad głowami tysięcy widzów przeleciały samoloty, w tym myśliwce F-35.
3: Bardzo fajnie.
4: Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego naszego sprzętu lotniczego. Naprawdę warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
5: Cieszę się, że były Eurofightery też niemieckie, jak dobrze kojarzę. Były F-16, husarze nasze, nowe. Apache też bardzo fajnie było.
6: Ja jestem takim fanem F-16 i Abramsów.
7: Wszystko, czego tam nie było ciekawe tak naprawdę.
8: Się mówi, że za mundurem?
7: Pan sznurem, oczywiście, że tak.
9: Mam paru kolegów, którzy są. Jeden jest właśnie w żandarmerii wojskowej, drugi jest w WOT-ie już kilka lat. No, są zadowoleni, jak najbardziej. Ja czasami jeszcze rozmyślam, czy może nie wstąpić, ale to zobaczymy, co czas przyniesie i przyszłość tak naprawdę.
1: W Zatoce Gdańskiej odbyła się parada morska. Tam zaprezentowały się 22 okręty. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
11: Sypnęło polskimi medalami na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Stanęło na 4, a mogło być jeszcze lepiej, bo chociażby w rzucie oszczepem Dawid Wegner przegrał brąz o 1 cm. Na podium udało się za to dostać drugim na mecie Katarzynie Zdziebło-Włodzie na dystansie maratonu, Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 metrów oraz Marii Rzodzik w skoku wzwyż. Brąz to wyczyn naszej żeńskiej sztafety 4x100 metrów w składzie Cimanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i biegnąca na ostatniej zmianie Ewa Swoboda, która była dumna z postawy całej drużyny.
12: Dowiozłyśmy wszystkie, bo dziewczyny naprawdę pokazały kawał klasy, pokazałyśmy, że potrafimy razem biegać, że no ta sztafeta tak naprawdę można powiedzieć, że jest niepokonana i wszystkie są po prostu na tym miejscu, na którym powinny być.
11: Dzisiaj ostatni dzień zawodów i wciąż są szanse na powiększenie medalowego dorobku. Pierwsza jeszcze przed południem, bo za niecałe pół godziny na trasę maratonu rusza Aleksandra Lisowska. Ze złotem i nowym rekordem Polski na 50 metrów stylem dowolnym swój udział w pływackich mistrzostwach Europy zakończyła Katarzyna Wasick. 23 sekundy i 84 setne to wynik lepszy od dotychczasowego rekordu o 11 setnych sekundy. Jak przyznaje sama zainteresowana, efekt intensywnej, bardzo długiej pracy.
13: Z całym sztabem szkoleniowym pracujemy nad każdym detalem. To jest ciężka praca, żeby każda setna sekundy była jak najlepiej. Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego.
11: Bez medali, ale z dobrej strony zaprezentowali się inni nasi wczorajsi finaliści. Justyna Kozan była piąta na 200 metrów stylem zmiennym, a na tym samym dystansie, ale stylem motylkowym. Piąty był Krzysztof Chmielewski, a ósmy jego brat Michał. Historię w PKO Ekstraklasie napisała wczoraj Wieczysta Kraków, wygrywając swój pierwszy mecz na najwyższym szczeblu ligowym 4-3 z Piastem Gliwice. 2-1 Zagłębie wygrało ze Śląskiem, a Korona na wyjeździe z Widzewem. Dzisiaj Motor zagra z GKS-em, Krakowia

0: z Rakowem, a Górnik z Wisłą Kraków. W Cincinnati rozkręca się ostatni duży tenisowy turniej przed US Open. Do trzeciej rundy wśród pań awansowały Maja Chwalińska i Magdalena French, a o to samo powalczy dzisiaj Iga Świątek. Niestety w męskiej części turnieju nie ma już Polaków. Dzisiaj w nocy z rywalizacją już w drugiej rundzie po porażce z Tomim Paulem pożegnał się Hubert Hurkacz.
1: Nawet 34 stopnie pokażą termometry na południu kraju. W centrum będzie około 30, na Pomorzu od 21 do 24. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Nad resztą regionów może się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, a miejscami przejdą też burze.
2: Autopromocja.
3: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona? Chyba odwrotnie. Niekoniecznie, ale niech będzie. Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi. Wszystko jest możliwe. Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano. Michalina Bieńko i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Ubieński. Czy w ten niedzielny poranek słyszą Państwo najpiękniejsze dźwięki lata, czyli świst jeżyków? Myślę, że nie. U mnie już ich nie słychać. Większość jeżyków wyleciała w daleką drogę, za równik, za Saharę. I możemy się ich spodziewać z powrotem dopiero pod koniec kwietnia, no może na początku maja 2027 roku. Dla mnie to jest symbol końca ptasiego lata i pierwsze trudne rozstanie. Ptasia wędrówka trwa, migrują już ptaki siewkowe, za tydzień może dwa polecą bociany, ale nie martwimy się za bardzo, cud przyrody to między innymi ta cykliczność. Dzisiaj o obserwowaniu przyrody, o różnych porach roku opowie nam organizator wydarzeń przyrodniczych, wolontariusz Warszawskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Sławek Kasjaniuk. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Studiu Trójki z nami Sławomir Kasjaniuk. Jak wygląda dobry spacer przyrodniczy? Mówiłem, że jesteś organizatorem takich wydarzeń. Co się musi wydarzyć, żebyś był zadowolony i żeby wszyscy byli zadowoleni?
1: Nie zawsze to musi być jakaś ciekawa obserwacja. Przeprowadziłem tych spacerów naprawdę dużo i czasami miałem takie wrażenie, że może ludzie będą odczuwać jakiś niedosyt, no bo na przykład spacer był poświęcony wilgom, a tych wilk nie było i nie udało się zobaczyć, może usłyszeć, nie udało się zobaczyć. Ja staram się skierować uwagę ludzi na otaczającą przyrodę, na to, żeby trochę uczestniczyć w tej przyrodzie, żeby się z nią jakoś tak bliżej zapoznać. No i też moje spacery są mocno edukacyjne. Po prostu dużo, dużo opowiadam i przekazuję dużo informacji ludziom. Także nie zawsze tutaj musimy mieć jakieś właśnie spektakularne obserwacje. Czasami wystarczy właśnie sam udział, przebywanie w lesie, spotkanie tej przyrody i bardzo, bardzo cenię takie przyrodnicze opowieści, czyli walor edukacyjny tych spacerów dla mnie jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny, żeby coś o tej przyrodzie ludziom opowiedzieć.
0: I w którą stronę to ciągniesz? Lubisz tak mówić po prostu o przyrodzie samej, czy na przykład odskakujesz gdzieś niespodziewanie do jakichś filmów, literatury?
1: Raczej skupiam się na tym, co nas otacza. Staram się, żeby ludzie zrozumieli ten świat, to miejsce, w którym są. Moje spacery są często właśnie lokalne, gdzieś tam do warszawskich parków, czy w Warszawie nad Wisłą. I chcę, żeby ludzie docenili właśnie tę przyrodę, którą mają w zasięgu ręki. Nie trzeba daleko jechać, nie trzeba gdzieś udawać się w dalekie podróże. Wystarczy czasami wyjść z domu na osiedlowy skwer i staram się pokazać tę przyrodę właśnie taką najbliższą. Najbliższą człowiekowi, często niedostrzegalną, niedocenianą, niezauważalną, a to jest też prawdziwa przyroda i pełni swoją przyrodniczą funkcję. Także na to zwracam uwagę i raczej staram się, żeby ludzie zauważali tę przyrodę, która ich otacza, bo często się ją mija i niestety nie zwraca się na nią uwagi.
0: A masz takich spacerowych sojuszników? Mam tu na myśli na przykład takie pospolite zdarzenia w przyrodzie miejskie, które no właściwie są wszędzie, tylko ludzie nie zwracają na to uwagi. Na przykład gdzieś przy powiedzmy przejściu dla pieszych rośnie taka roślina portulaka albo karmnik rozesłany. To taka też bardzo drobna roślinka, o której ja zawsze mówię, kiedy spacer prowadzę. Masz takich właśnie sojuszników, na których możesz liczyć zawsze?
1: Mam takie ptasie miejsca, na przykład przy Służewskim Domu Kultury, w którym prowadzę bardzo dużo spacerów. Są dziuple, przy samym budynku są dziuple, w których mieszkały w jednej dziupli bogatka, w drugiej modraszka. I ludzie po prostu są, nie chcą uwierzyć, że tak blisko budynku, nad ławką, na którą się siada, przy stojaku rowerowym, znajdują się dziuple, w których mieszkały ptaki i te ptaki wyprowadzały stamtąd potomstwo. Więc tak, bardzo lubią takie miejsca, bardzo lubią je pokazywać. I to też w taki sposób naoczny ludzie się przekonują, że ta przyroda rzeczywiście jest wszędzie. Wszędzie można ją zobaczyć, tylko trzeba otworzyć się na nią, po prostu chcieć ją zobaczyć, poszukać jej, rozejrzeć się i wtedy naprawdę można się nią cieszyć, można się nią zachwycać.

0: Można ją podziwiać i poznawać, i rozumieć.
1: A czy masz takie tematy, które stale wracają w twoich opowieściach? Ja na przykład od razu się wytłumaczę. Ja mam kilka takich trochę historii, które powtarzam jak zdarta płyta i zawsze się martwię, że ktoś już był na moim spacerze i słyszy to piąty raz i zaczyna ziewać. Na przykład opowiadam, jak widzę kosa, o tym, że we Włoszech ostatnie dwa dni lutego nazywa się Giorni della Merla. To są najzimniejsze dni roku niby i wiąże się z nimi taka historia, że one upamiętniają pewnego kosa, który był biały, ale skrył się w kominie, żeby przetrwać te mrozy i zrobił się czarny. No i to jest historia, która pewnie działa, ale może nie za trzecim razem. Czy masz takie motywy, które ci się ciągle powtarzają?
0: Myślę, że wydaje mi się, że nie, ale być może uczestnicy spacerów stwierdzą, że wręcz przeciwnie i ciągle gada to samo. Czasami mam takie poczucie, że nawet tak się trochę usprawiedliwiam, że a jeżeli ktoś był na moim spacerze, to już o tym wie, już o tym słyszał. Natomiast są takie pewne kwestie, zagadnienia, do których często wracam, nawet jeżeli spacer jest powiedzmy o kosach, chociażby tak jak tu wspomniałeś tego kosa, no to są pewne takie kwestie, zagadnienia, o których mówię, żeby podnieść jakoś ten walor edukacyjny spacerów. Na przykład są to kwestie kotów tak zwanych wolno żyjących, czyli po prostu kotów, które biegają sobie po ulicach i ich wpływu na środowisko. O tym często mówię. Mówię też o takim bardzo niebezpiecznym zjawisku, które zagraża naszej przyrodzie, o gatunkach inwazyjnych obcych, co też jest takim trudny temat i różnie jest odbierany. No niestety nauka tutaj, stanowisko nauki jest jednoznaczne, wpływ na przyrodę jest zbadany, określony i o tym też staram się mówić, żeby ludziom po prostu uświadamiać pewne działania, pewne zachowania, żeby lepiej to wszystko zrozumieli. Także są takie pewne motywy, ale myślę, że w tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy, ale na pewno są jakieś takie właśnie leitmotywy tych spacerów, czy właśnie jakieś wydarzenia, o których często mówię. No i te dziuple, o których wspomniałem przy Służewskim Domu Kultury, też chyba na każdym spacerze mówią, no tak, że właśnie, że tutaj, tym bardziej, że tak naprawdę od tych dziupli zaczęła się moja współpraca ze Służewskim Domem Kultury, więc one są bardzo takie istotne.
1: Jak to? Jak się zaczęła? Że zwróciłeś na to uwagę i komuś o tym mówiłeś? Czy?
0: W czerwcu 2017 roku siedziałem sobie na ławce przy SDK i obserwowałem przez lornetkę właśnie dziuplę, z której sobie wylatywała bogatka i latała po... O, tę historię powtarzam raz w roku we wrześniu na rocznicę pierwszego spaceru.
1: No, czyli coś jest jednak takiego.
0: Tak. I patrzyłem sobie przez lornetkę na tę dziuplę, a za dziuplą, dokładnie za dziuplą, było okno i drzwi. I z tych drzwi wyszła jakaś pani i zaczęła iść w moim kierunku. Myślałem, że będzie mieć do mnie pretensje, że może ją podglądam, że co ja tam robię z tą lornetką. Chociaż to było 10 lat temu prawie, więc te czasy były jeszcze spokojniejsze i osoba z lornetką może nie budziła takiego zaniepokojenia i skojarzenia jak dzisiaj, ale wyszła ta pani i podeszła do mnie i pytała: pan ornitolog, co pan tutaj robi? No mówił, że oglądam ptaszki. To była dyrektorka Służewskiego Domu Kultury, Ewa Wilman, i zaproponowała mi współpracę. A może zrobimy jakiś spacer dla dzieci.
1: A to szybko poszło rzeczywiście.
0: To był czerwiec 17 roku. Przez wakacje myślałem, co by tam zrobić, i we wrześniu ruszyliśmy ze spacerami. Odbył się pierwszy spacer ptasi, poświęcony wówczas jeszcze ptakom Dolinki Służewskiej. I od września 17 roku w każdą drugą niedzielę miesiąca się spotykamy. Spacery się odbywają przez cały rok, niezależnie od pogody. Także odbyło się już prawie 10 lat, około ponad 100 spacerów chyba. Także świetnie się ta współpraca zaczęła i świetnie się dalej nam układa.
1: Mówiłeś, że te spacery rozpoczynają się o niezbyt popularnej wśród ornitologów porze, to znaczy w południe, czyli wtedy, kiedy ptaki są teoretycznie najmniej aktywne, ale kiedy ludzie są skłonni przychodzić, no bo wiadomo, że o 4:30 w czerwcu mało kto by wstał. Jaka za tym filozofia stoi? Co można oglądać w południe?
0: Ja chciałem rozpoczynać tę współpracę, żeby te spacery były

0: jednak o jakiejś takiej godzinie bardziej ptasiarskiej, ale Dom Kultury pani Teresa uznała, że to mają być spacery rodzinne, żeby sobie przychodzili ludzie starsi i młodsi w niedzielę po śniadaniu i rzeczywiście to się sprawdza. Są ludzie, którzy przychodzą regularnie na te spacery, są też ciągle nowe osoby. Frekwencja jest bardzo, bardzo wysoka.
1: O godzinie ile, powiedz, tak mniej więcej, średnio?
0: Myślę, że minimalna liczba osób to jest około 30. Także przychodzi tam około 40-50 osób, a były i liczniejsze. Chociaż rekordem jest spacer bobrowy Romana Głodowskiego, na który przyszło prawie 200 osób.
2: No to już nie jest spacer.
0: To jest pielgrzymka w poszukiwaniu bobrów. Nietoperzowy spacer też przyciągnął o godzinie 21, kiedy robiliśmy około 100 osób. Tak, w południe, tak, ptaki są często już mniej aktywne, aczkolwiek śpiewają, odzywają się, zwracamy uwagę na każdy głos, na każdego ptaszka. Nie ma ptaszków, dla nas nie ma takich ptaszków, na które uwagi nie zwracamy, bo to jest popularna sikorka, czy tam wrona. Tym bardziej, że ja bardzo lubię opowiadać o przekazywać podstawowe informacje, bo ludzie często też niby się interesują ptaszkami, ale wrona, gawron, czy to nie to samo, jak one, czy one wyglądają inaczej, ten czarny to wrona, czy nie. Także wiele osób myli te ptaki, nie rozpoznaje ich i ja bardzo lubię właśnie opowiadać o takie podstawowe informacje przekazywać. I cieszę się, gdy na przykład ludzie mnie pytają, jak odróżnić szpaka od kosa.
2: To częste pytanie.
0: Tak.
2: Albo na pewno też to słyszysz. Czy to mewa, czy rybitwa?
0: Tak, dokładnie. Robię też spacery nad Wisłą i to zawsze pytanie pada, czy to mewa, czy rybitwa, jak odwiedzić. Słyszałem taką rozmowę w Dolince. Tato był z synem, takim małym chłopczykiem i on mówi, tato, zobacz mewa. A tato mówi, nie synku, to rybitwa, mewy są tylko nad morzem.
2: No właśnie. Skąd to się bierze? Przecież ile razy by się nie powtarzało, to ten temat wraca jakoś. A jakie obserwacje uczestników twoich wycieczek najbardziej zachwycają z twojego doświadczenia? Kiedy rozlega się ten charakterystyczny pisk podekscytowania?
0: No wiadomo, zimoradek i graniuszki. Te ptaki budzą najwięcej emocji i zachwytu, ale ludzie też bardzo lubią obserwować takie zachowania ptaków, na które nie zwracamy uwagi, na przykład karmienie młodych, czy jakieś tam zaloty, czy chowanie się na jakieś tam reakcje na widok drapieżnika, specyficzne zawołania, jakieś interakcje międzygatunkowe. To wszystko, na co się tak samemu nie zwraca uwagi, a co, jeżeli tylko się na chwilę zatrzymamy i dobrze też, gdy jeszcze ktoś nam zwróci na to uwagę, opowie, o co chodzi, jak to rozumieć. I takie właśnie ptasie zachowania też ludziom się bardzo podobają cieszą się, że mają takie poczucie, że jakoś podejrzeli tego ptaka w jego jakimś takim naturalnym środowisku, tak. I jego naturalne zachowania. Tak, to jest taki właśnie troszeczkę taki bliższy kontakt z tą naturą, taki bardziej właśnie taki poznawczy, ale też osobisty.
2: Ludzie też lubią wspominać takie wydarzenia, prawda? Pewnie przychodzą po jakimś czasie i mówią, panie Sławku, jak myśmy tu kiedyś obserwowali tego zimorodka, to ja tu później przychodziłem. Na pewno takie masz doświadczenia. Zadam takie pytanie jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Po co te spacery robisz? Takie trochę filozoficzne. Czy czujesz, że to jakoś zmienia świat tych uczestników? Czy chcesz jakoś właśnie promować jakieś postawy, zmieniać ich właśnie w jakiś sposób?
0: Myślę, że zmienia, poprawia jakość życia w tym sensie, że ludzie dostrzegają, że oni również mają pod blokiem, pod mieszkaniem, mają elementy przyrody i zaczynają je dostrzegać, co się też przekłada na to, że w razie potrzeby będą chcieli chronić te miejsca i będą też wiedzieli, że one są warte ochrony, bo na przykład tutaj na tym drzewie tutaj ma jakiś tam dzięcioł, przylatuje i żeruje na tym drzewie.

0: Wiesz, bo dla wielu osób taka najbliższa przyroda to są gołębie i wrony. I tych ptaków się niestety nie docenia. Ale jeżeli ktoś się rozejrzy po tym miejscu z taką większą uważnością, to dostrzeże, że tam są również inne gatunki ptaków i nie tylko ptaków, jakieś inne zwierzęta, owady, płazy, gady, drobne ssaki. Także zmienia się percepcja, odbiór tego otoczenia i myślę, że ludzie bardziej świadomie mają taki kontakt z przyrodą, bardziej świadomie uczestniczą w niej i to jest bardzo ważne, będą chcieli i umieli ją chronić w razie jakiejś takiej potrzeby, konieczności.
1: Tu stawiamy chyba przecinek i wracamy wkrótce do rozmowy.

0: Wracamy do audycji Księstwo Ptaków. Naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Kasjaniuk, który organizuje wydarzenia przyrodnicze w Służewskim Domu Kultury i jest wolontariuszem warszawskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o spacerowaniu i o korzyściach płynących ze spacerowania, nie tylko dla spacerujących, ale też dla spacerowanych, że tak powiem, dla całej przyrody dookoła i co jest korzystnego w tym, że ludzie się o tej przyrodzie dowiadują. To teraz mam tutaj taki temat, moim zdaniem trudny. Co pokazujesz w czasie spacerów latem, kiedy ta przyroda jest taka trochę przyduszona przez słońce, tak jak to teraz mamy okazję tego teraz doświadczać, przez suszę. Na co zwracasz uwagę uczestników i uczestniczek?
1: Spacery letnie faktycznie są troszkę trudniejsze. Prowadzę też na przykład spacery po Puszczy Kampinoskiej, po lesie. Wiadomo, w Kampinoskim Parku Narodowym poruszamy się po szlakach. No i czasami rzeczywiście jest trudno z tymi ptakami. Zwracam uwagę na głosy w takich okolicznościach. Zwracam też uwagę na cały ekosystem, nie tylko na ptaki. No i jeżeli mamy, tak jak tutaj wspomniałeś, o suszy, też szukamy tych dowodów na tę suszę. Zwracamy uwagę na przekształcenia środowiska, na niekorzystne zmiany, na to, co się dzieje, co umarło i już nie odżyje. Także patrzymy na te zmiany w przyrodzie i one niestety są niepokojące. Natomiast jeżeli chodzi o ptaki, o taki walor ornitologiczny, no to wiadomo, jak jest mniej obiektów, to staram się też więcej mówić, wtedy więcej opowiadać. Mhm. Czasami naprawdę dużo bywa, że moje spacery, które trwają około 3 godzin, godzinę spędzamy na takiej stacjonarnej rozmowie. To jest taki. Ja to w ogóle nazywam swoje spacery terenowymi pogadankami, bo czasami przygotowuję się starannie i tak metodycznie omawiam dany gatunek. Jeżeli spacer jest poświęcony, na przykład najbliższy będzie poświęcony łabędziom, czyli ile łabędzie mamy w Polsce, jakie gatunki, jeżeli chodzi o niemego, ile jaj znosi, jak buduje gniazdo i tak dalej, ile pisklę, ile czasu wodzi pisklęta i tak dalej, ile wysiaduje i tak dalej, ale też jakieś ciekawostki, jakieś fakty. No ale wracając jeszcze do tych letnich, leśnych spacerów, które są trudne, bo ptaki się kryją w liściach, jeżeli w ogóle się odzywają, to rzadko, to też zawsze się udaje zobaczyć coś takiego

0: co dla wielu osób może być czymś wspaniałym, na przykład podczas ostatniego spaceru niby nic się nie działo, no ale widzieliśmy czubatki, sikory czubatki, które też dla wielu uczestników spaceru była to pierwsza obserwacja. W ogóle niektórzy nie wiedzieli, że takie sikory piękne, mogą być takie piękne sikory. Także zawsze coś tam się udaje zobaczyć, ale ja nastawiam się na edukację. Bardzo, bardzo dużo opowiadam.
1: A kiedy wygłaszasz tą pogadankę, prowadzisz może tą pogadankę, bo to trochę jest też rozmowa, no to na pewno pojawia się temat, jak te ptaki zachęcić do tego, żeby gdzieś blisko nas żyły. I ludzie też często o to pytają, bo chcieliby więcej ptaków mieć w ogrodzie. I oczywiście przy tej okazji się pytają o budki lęgowe. To co byś na przykład, co tutaj radzisz, kiedy takie pytania się pojawiają? Co uważasz, że jest ważne i co sprawia, że ta przyroda jest bogatsza?
0: Jeżeli takie pytania padają w Dolince Służewskiej, to jestem przeszczęśliwy, bo mogę podać przykłady, co właśnie robić, jak to powinno wyglądać, żeby te ptaki były. Dolinka jest póki co najbogatszym parkiem ornitologicznym w Warszawie. Prawie 53 gatunki ptaków lęgowych. Bardzo dużo. I też właśnie mówię, dlaczego. A Dolinka jest taką mozaiką siedlisk. Mamy tam i coś na kształt lasu grądu, czyli lasu takiego liściastego. Mamy coś na kształt łęgu, mamy stawy, mamy szuwary, mamy potok z zioboroślami, mamy koszone trawniki, mamy stare sady. I każde takie siedlisko ma swoich mieszkańców. I na to zawsze zwracam uwagę, że inne ptaki mieszkają na wysokich drzewach, inne mieszkają w jakichś krzewach, inne mieszkają w szuwarach nad wodą. Jeżeli nie ma na przykład, tak, jeżeli nie ma skoszonego trawnika, no to szpaki też na przykład nie mają gdzie żerować i wtedy muszą latać gdzieś poza park, więc im więcej takich, im bardziej różnorodne siedlisko, im więcej ten krajobraz jest bardziej zróżnicowany, tym więcej gatunków zwierząt i roślin. To się przekłada właśnie na takie bogactwo. Także oczywiście na ptaki. Ale jeżeli krajobraz jest jednostajny, monotonny, jednolity, no to wtedy tych ptaków będzie zdecydowanie mniej. Każdy typ tego siedliska ma swoich mieszkańców. Im więcej typów siedlisk, tym więcej tych mieszkańców. I to również widać w Puszczy Kampinoskiej, gdzie mamy i olsy, i tereny podmokłe, i bory sosnowe, i mamy jakiś tam staw, jezioro, mokre łąki. To wszystko, taka pasowy układ Kampinoskiego Parku też się przekłada na bogactwo gatunkowe zwierząt.
1: Podoba mi się, że doceniasz w ogóle ten krajobraz miejski, który jest trochę taki jakby na pograniczu zawsze zainteresowań przyrodników, no bo uważa się, że to nie jest właściwie wartościowa przyroda, a tymczasem, no właśnie, to jest taka przyroda najbliższa, prawda, z którą naprawdę możemy codziennie obcować, nie musimy do niej nigdzie jeździć. Ale a propos narzekania na różne przyrody, to ja dosyć często słyszę narzekanie na Mazowsze, że Mazowsze jest nudne, że Mazowsze jest płaskie, że Mazowsze jest monotonne. Jesteś przewodnikiem po Kampinoskim Parku Narodowym. No i tutaj w tych stronach rzeczywiście działasz. Czy mógłbyś wygłosić jakąś pochwałę tej przyrody mazowieckiej? Dlaczego uznajesz, że ona też jest ciekawa i warta rzeczywiście dostrzegania i doceniania?
0: Jeszcze wracając do krajobrazu miejskiego. W Warszawie można spotkać podobną liczbę gatunków ptaków jak w Puszczy Kampinoskiej. Podobną liczbę gatunków nietoperzy. Więc ta przyroda miejska jest taka niedoceniana, ale też bardzo, bardzo bogata. I bardzo lubię właśnie spacery miejskie, warszawskie. To bardziej, że one nie wymagają jakiegoś dalekiego dojazdu. Można przyjechać sobie komunikacją bez nakładów. Także ten walor ekologiczny też jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo istotny. Natomiast Mazowsze, no tak, jest płaskie, ale ma takie perełki, jak chociażby ten Kampinoski Park Narodowy.

0: jak Mazowiecki Park Krajobrazowy i Bagno Całowanie, gdzie też robiłem wycieczki. To wspaniałe miejsce, bardzo różnorodne, bardzo bogate, ale też zwykłe mazowieckie pola. Dla Otopu robiłem też wycieczki na pola, tam gdzie mam powierzchnię MPPL. Mhm. I była to, uważam, jedna z lepszych wycieczek, bo ptaki pól są mniej znane mieszkańcom Warszawy, którzy czasami może chodzą sobie do lasu i tam obserwują zięby, piecuszki i kowaliki. Natomiast na polach można było zobaczyć białożytki, można było zobaczyć kląskawki i pokląskwy, gąsiorki, myszołowy, także zupełnie inne ptaki, których jest tam na tych polach, skowronki, był jakiś świergotek, także te ptaki są zupełnie inne, a mniej może znane i przez to też takie dla uczestników wycieczek takie nawet, bo wręcz egzotyczne, mało. No dudki, mazowieckie wierzby i dudki. Dudek też jest taką perłą w krajobrazie Mazowsza.
1: No, wypada mi tutaj wytłumaczyć, co to jest MPPL, o którym wspomniałeś. Masz powierzchnię MPPL, to oznacza, że dwa razy w roku, do roku, wiosną, liczysz ptaki na takim kawałku wyznaczonym w ramach monitoringu pospolitych ptaków lęgowych. To powiedz, gdzie masz to swoje miejsce?
0: Mam dwie powierzchnie. Jedna pod miejscowością Tłuszcz na Mazowszu, dokładnie pod miejscowością Krusze, i tam robiłem wycieczki. Ta powierzchnia jest taka polna, wybitnie polna, ale też no, z ortolanem na przykład. A druga pod Sochaczewem, nowa powierzchnia, pierwszy raz robiłem tam liczenie, jest taka też wiejsko-polno-leśna.
1: I co tam ciekawego? Tam ortolan, fajny ptak rzadki, taki cznadel z piękną piosenką, zieloną główką. A na tej drugiej?
0: Druga, może błotniak stawowy, jakoś tak mnie zaskoczył na polu, bo się go po prostu nie spodziewałem, bo powierzchnia jest taka bardziej właśnie bliżej Aha, na tej pierwszej jeszcze oprócz ortolana, i to na wycieczkach słyszeliśmy, są przepiórki.
1: O, wspaniale. No. Też taki ptak, co jednak znika, i w sumie każdy o przepiórce przecież słyszał, a mało kto miał z nią do czynienia, może też dlatego, że ona jest niewidoczna na ogół. Słyszymy tylko jej głos i rzadko ją widujemy. Ja chyba tak myślę, może raz w życiu widziałem przepiórkę, jak gdzieś przelatywała.
0: Nam na ostatniej wycieczce udało się zobaczyć dwie przepiórki. Zatrzymaliśmy się na miedzy, na taką właśnie pogawędkę. I po jakimś czasie, po chwili, tam po kilku minutach, niedaleko właśnie dwie przepiórki wzbiły się do lotu.
1: A pogawędka, tak teraz pomyślałem, to w sumie taki dobry pretekst, żeby się po prostu na moment zatrzymać. Co prawda, no trochę rozpraszasz się mówieniem, ale to wymusza po prostu zatrzymanie, a kiedy się zatrzymujemy, to w przyrodzie często coś się zaczyna dziać. A kiedy idziemy, no to po prostu nie mamy szansy tego dostrzec.
0: Robiłem taki spacer nad Wisłą od mostu południowego do Siekierkowskiego i po dwóch godzinach stwierdziliśmy, że przeszliśmy tak mały kawałek, że wracamy do południowego. Także to był w zasadzie taki spacer stacjonarny, ale ciągle coś się działo, tak. I rozglądaliśmy się dookoła, ciągle były jakieś ptaki czy jakieś inne obiekty do obserwacji, więc tak, ja krótkie dystanse pokoju, no, na spacerach więcej jest właśnie opowieści, rozglądania się, nasłuchiwania. Także jest bardzo dużo właśnie i ciągle te pogawędki, te rozmowy o przyrodzie.
1: Na koniec chciałbym porozmawiać o książce, którą mi zadałeś do domu, bo zapytałem, o czym chciałbyś porozmawiać, co ja mógłbym przeczytać, jak mógłbym się przygotować, i podałeś mi książkę, o której nie słyszałem, z początku lat 70. Nazywa się ona Ptasi Gościniec. Napisała ją Halina Auderska. Powiedz, co w tej książce tak cię przejmuje, że będziemy o niej rozmawiać?
0: Książka zawiera coś, co niektórzy w książkach pomijają, czyli piękne opisy przyrody. Przyrody Polesia, opisane wspaniałym językiem Poleszuków. Ja pochodzę z południowego Podlasia, z nad rzeki. Mieszkałem nad rzeką Krzną i tak się czuję jedną nogą Poleszukiem, więc ta książka była też dla mnie

0: z tego powodu bliska, że tak troszeczkę mi się kojarzyła z moimi rodzinnymi stronami, aczkolwiek no to wiadomo, że południowe Podlasie współczesne, a Polesie z okresu międzywojennego to są dwa zupełnie różne światy, ale ten świat Polesia był naprawdę fascynujący i wydaje mi się, że książka go pięknie opisuje i ten świat, i jego przyrodę, i to, co bardzo ważne, co bardzo istotne, związki tych ludzi, nierozerwalne związki tych ludzi z przyrodą, z jej cyklami.
1: Tak, ja właśnie, kiedy ją tak szybko podczytywałem, to zwróciłem uwagę, że te opisy są piękne i ciekawe, a potem się zaczyna historia wojenna, która już mnie mniej ciekawiła. Tam już nie było opisów przyrody, tylko raczej braterstwo broni, co chwila ktoś ginie i takie no, dramaty ludzkie, ale kiedy była ta przyroda, to jakoś to mi się wydawało bliskie i ciekawe, a tam to wojenne już takie trochę bardziej sztampowe. Pozwolisz, że przeczytam kawałek, sobie wypisałem. O pieśni Głuszca, którego na koniec posłuchamy, ale najpierw przeczytam taki kawałek. Nie widział pan nigdy Chłuszca? Ech, panie, jak oni chrali, to opuszczające skrzydła, to znowu wyciągnąwszy szyję i ku niebu zadarłszy, powiedzieć trudno, myśliwi gadali. Tak kuje on swoją pieśń, kury chce widno zwabić na tokowisko. Kury takoż wiadoma rzecz, ale każdy podrostek i nas wiedział, że dawno, dawno nauczyło jego tak chrać samo słońce. Dlatego on, pan puszczy, budzi się bladym świtem, dziób otwiera szeroko i w niebo na wschodzie wpatrzywszy się chrać zaczyna. Także tak to brzmi. Piękny kawałek. No cóż, dziękuję ci bardzo, Sławku, za rozmowę, a tymczasem na koniec rzeczywiście jeszcze o Głuszcu pociągniemy temat. O jego głosie właśnie. Jan Sokołowski pisze: tokujący głuszec wydaje dziwne, stłumione głosy. Nie mają one w sobie nic melodyjnego, a mimo to na tle pięknej przyrody wywołują taki nastrój, że myśliwi nazywają je pieśnią. W pieśni wyróżnia się kłapanie, trelowanie, ton główny i szlifowanie. Dalej poświęca Sokołowski uwagę kolejnym osobliwościom tej piosenki i tłumaczy, że nazwa Głuszec pochodzi stąd, że ptak w jednej z fraz pieśni nie słyszy tego, co się dzieje w jego otoczeniu. Jedni sądzą, że ptak wpada w stan najwyższej ekstazy, inni chcą to zjawisko tłumaczyć anatomicznie i twierdzą, że podczas szlifowania zamykają się przewody uszne. Sokołowski nie jest przekonany do żadnej z tych wersji. Tymczasem posłuchajmy Głuszca.

0: autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 12 osób nie żyje, kilkanaście kolejnych jest rannych. Na Węgrzech rozbił się polski autokar. Transport z pomocą humanitarną dotarł na Ukrainę. To inicjatywa Fundacji Dziękujemy za Wolność. Biegły będzie badał przyczyny pożaru w skansenie w Sanoku. Muzeum zamknięto do odwołania. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, kilkanaście kolejnych jest rannych.
7: Polski autobus turystyczny w nocy z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezy Keresztes na odcinku w kierunku Nieriadházy w północnych Węgrzech. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według najnowszych danych węgierskiej policji zginęło 12 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Strażacy przez kilka godzin wydobywali poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Część osób znalazła się pod autobusem. Do akcji skierowano jednostki straży pożarnej z kilku miejscowości oraz ciężki sprzęt, w tym dźwigi. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożył na portalu społecznościowym premier Węgier Péter Modior. Węgierska policja zamknęła dla ruchu jezdnię M3 w kierunku Nyíregyházy. Objazd poprowadzono przez zjazd w Mezy Keresztes, a na autostradę można wrócić w Emőt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi, napisał w mediach społecznościowych, informując o wypadku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na Ukrainę dotarł transport z pomocą humanitarną od Fundacji Dziękujemy za Wolność. Apteczka dla Ukrainy wzorowana jest na inicjatywie ZHP realizowanej przed 18 laty w Gruzji, mówi prezes Fundacji Adam Zawadzki.
8: Staramy się dostarczać to, co tak naprawdę jest potrzebne, czyli przede wszystkim stazy taktyczne, ale także wyposażenie medyczne.
6: Tym razem oprócz środków medycznych udało się też zawieźć żywność. W Rosji w obwodzie moskiewskim płonął dwa duże centra logistyczne. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że w kierunku Moskwy minionej nocy leciało około 600 dronów. Był to najbardziej masowy jak do tej pory atak na obwód moskiewski. 201 bezzałogowców zestrzelono. Na razie strona ukraińska nie informuje o tym ataku.

0: roku. Skansen w Sanoku zamknięty dla zwiedzających do odwołania. Nocą spłonął tam kościół z XVII wieku. Oprócz odrestaurowanej niedawno świątyni paliły się też dwa inne budynki, informuje Monika Oleniacz z policji w Sanoku.
1: Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu zakończenia akcji gaśniczej. O godzinie 11 dzisiaj będą przeprowadzane oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zebrany materiał dowodowy, zabezpieczone dowody posłużą wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.
0: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największa tego typu placówka w Europie. Na powierzchni 38 hektarów jest 180 drewnianych obiektów obrazujących różnorodność kulturową regionu. Gratka dla miłośników kolejnictwa w Łodzi. Dziś na tory wyjedzie kultowy tramwaj przegubowy 803N. Jedyny sprawny pojazd tego typu w Polsce. Zabytkowy skład będzie woził pasażerów na turystycznej linii numer 0. Przegub jest jednym z pierwszych tramwajów, które trafiły do kolekcji Klubu Miłośników Starych Tramwajów. Został gruntownie wyremontowany, mówi Robert Maćkowiak z klubu.
2: Zakończył się wielomiesięczny proces powrotu tego tramwaju. Do sprawności technicznej wykonaliśmy naprawę podzespołów. Zostały zamontowane nowe koła, które przez najbliższe dziesięciolecia pozwolą na bezpieczną jazdę. Przegub 803N wraca do służby.
0: Pierwszy zabytkowy tramwaj wyruszy na tory w Łodzi o 10:55.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 14 do 16 podrwają tak zwane zielone godziny. W lasach utrzymuje się zagrożenie pożarowe. Na przeważającym obszarze kraju jest ono średnie. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Cóż to był za dzień w wykonaniu polskich lekkoatletów. Sobota przyniosła nam 4 medale Mistrzostw Europy. 3 srebrne i 1 brązowy. Rano worek rozwiązała Katarzyna Zdziebło srebrem w chodzie na dystansie maratonu. Później swoje krążki dorzucały kolejno. Srebrny Natalia Bukowiecka na 400 metrów. Brązowy sztafeta 4x100 metrów w składzie Cimanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i Swoboda. A dzień srebrem w skoków z wyż zwieńczyła Maria Żodzik. Pomimo początkowych problemów na wysokości 183 cm.
6: Prędki były tragiczne bardzo. Było zimno i to wiało, to nie wiało i z początku nie rozumiałam, jak ustawić się do poprzeczki, do rozbiegu, no ale potem jakoś tak poszło lepiej.
5: Oby dobrze szło również dzisiaj, w ostatni dzień rywalizacji. Przed nami 5 finałów, w których wystąpią nasi reprezentanci. Trwa właśnie pierwszy z nich, maraton z udziałem Aleksandry Lisowskiej. W Birmingham ciągle brakuje nam złota. Udało się je zdobyć w Paryżu na pływackich mistrzostwach kontynentu. Mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym z nowym rekordem Polski w pakiecie została Katarzyna Wasick.
7: Spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Po prostu skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę.
5: Piątym miejscem na 200 metrów stylem zmiennym musiała zadowolić się Justyna Kozan. Również piąty na 200 metrów motylkiem był Krzysztof Chmielewski, a ósmy jego brat Michał. Po wygranej w Toronto na kort wraca dzisiaj Iga Świątek. W Cincinnati powalczy o trzecią rundę z Emilianą Arango. Tam zameldowały się już Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Ta sztuka nie udała się niestety Hubertowi Hurkaczowi, który w drugiej rundzie po zaciętym meczu ostatecznie przegrał z Tomim Paulem. Smak zwycięstwa w PKO Ekstraklasie po raz pierwszy poczuła za to wieczysta Kraków. Po szalonym meczu 4-3 wygrała z Piastem w Gliwicach. W pozostałych meczach po 2-1 Zagłębie wygrało ze Śląskiem, a Korona na wyjeździe z Widzewem. Dzisiaj Motor zagra z GKS-em, Krakowia z Rakowem, a Górnik z Wisłą Kraków. Można być mistrzem świata, a nie być mistrzem Polski. Przekonał się o tym Bartosz Zmarzlik, który co prawda wygrał ostatnią rundę indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu w Ostrowie Wielkopolskim, ale w generalce musiał zadowolić się drugim miejscem. Złoto po raz czwarty w karierze zdobył Maciej Janowski, a podium uzupełnił Kacper Woryna.
0: W wielu miejscach może się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Będzie od 21-24 stopni na Pomorzu do 34 na południu.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na

0: rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Zagadkowa niedziela.
9: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Katarzyna Fiurst-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną... Basiu, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Amelko, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Jak wam dziewczyny mijają wakacje?
10: Mega.
9: Mega? Coś nam więcej zdradzisz?
10: No, wyjeżdżam jeszcze za chwilę na rodzinne wakacje.
9: A gdzie jedziecie?
10: Na Mazury, ale nie pamiętam gdzie, no bo to rodzice planują, nie ja.
9: No tak, nie sposób te wszystkie nazwy miejscowości potem zapamiętać, prawda? No. A będziecie pływać na przykład na jeziorze?
10: Jezioro będzie, będzie rowerek wodny, dwa domy, no bo nasza rodzina jest spora.
9: No tak, dzisiaj mi Basia opowiadała, że ma całkiem sporo wujków i cioć, prawda?
10: No.
9: No to przed wami wspaniały wyjazd. Amelko, a co u ciebie?
11: Ja jutro mam samolot na Rodos.
9: Mhm.
11: Byłam na półkoloniach szarf, byłam w galerii Rewizje, byłam w Tekli na wystawie pani Sylwii Wirskiej.
9: A co to za wystawa?
11: Obrazów sztuki.
9: Podobały ci się?
11: Bardzo.
9: Masz jakąś jedną rzecz, którą zobaczyłaś i cię zainspirowała?
11: Bardzo mi się spodobała praca Fantazja Bogusława Szwacza.
9: I co przedstawiała?
11: Właśnie tam każdy widział coś innego. Ktoś widział psa, ktoś widział sowę.
9: A ty?
11: Ja widziałam części sowy. Że w jednym miejscu jest głowa, w drugim jest tułów, w trzecim nogi.
9: Och, to za tobą i przed tobą jeszcze część bardzo inspirujących wakacji. Nie możemy nie zacząć naszej audycji inaczej niż od, i wy już wiecie, co zaraz będzie, niż od polecajek.
12: Polecajki. Polecajki.
13: Polecajki.
9: Dziewczyny, to która zaczyna?
10: Basiu? I wszystko jedno.
9: No to Basiu, co ty na to, abyś zaczęła? Sekcję polecajek. Basia teraz sięga do swojego worka. Worka całkiem ciężkiego, bo znajdują się tam 4 książki, o ile mnie pamięć nie myli. Prawda, Basiu?
10: Tak, 4.
9: I teraz Basia je właśnie wyjmuje na nasz zagadkowy stół. Bach, gotowe. Co to za książki?
10: Lasse i Maja. Lasego i Mai. Biur detekst. Aktywistyczne Lasego i Mai, tajemnica szafronu jedna, tajemnica mody, tajemnica pływalni i tajemnica złota. Te już są przeczytane, ale jeszcze są, jest kilka w domu, no bo to nie wszystkie są, te 4, tylko jest jeszcze reszta. No i babcia powiedziała, że ma 2 w domu i przeczytała mi w 2 dni 2 książki.
9: Wspaniale! Ja pamiętam doskonale, że to nie pierwszy raz, kiedy Basia przynosi do naszego trójkowego, zagadkowego studia serię Lasse i Maja. To twoja ulubiona seria?
10: Tak.
9: A dlaczego jest ulubioną?
10: No bo... nie wiem, bardzo lubię takie historie, które prawie nie mają końca.
9: I to jest świetne polecenie, świetna polecajka dla wszystkich słuchaczy i słuchaczy.

0: słuchaczek, którzy lubią troszkę zagadek, prawda? Ale myślę, że nasi wszyscy słuchacze lubią zagadki, bo to w końcu zagadkowa niedziela. Amelko, a co jest twoją polecajką?
1: Ja chciałam polecić Dawid Hockney i Martin Gajford, Historia obrazów dla dzieci. I chciałam też polecić książkę Szkoła rysowania w kolorze, Natalia Benlik.
0: Szkoła rysowania w kolorze, tak podejrzewam, że to książka, która uczy rysować?
1: Tak.
0: A Historia obrazów dla dzieci?
1: Tu jest historia w ogóle, jak sztuka powstała. Jest fotografia, jest o papierze, jest w ogóle wprowadzenie o obrazach.
0: Mhm. I to na podstawie tej książki sporządziłaś swoje notatki?
1: Częściowo tak.
0: Bo musimy zdradzić, że Amelka przyniosła także swój notes, zeszyt, w którym wypisała parę bardzo ważnych faktów i do nich, Amelko, jeszcze dziś wrócimy, dobrze? Za to moją polecajką jest książka Dzień, w którym kredki miały dość. Drew DeWalta z ilustracjami Olivera Jeffersa, wydana przez wydawnictwo Kropka. To książka, w której chłopiec Dominik chciałby sobie pokolorować. No i nic dziwnego, bo kolorowanie to przecież świetna sprawa. I dlatego otworzył pudełko kredek. Ale słuchajcie, zamiast kredek znalazł w nim listy ze swoim imieniem do Dominika. Więc zainteresowany otworzył pierwszą kopertę, tak jak ja teraz otwieram książkę. Spójrzcie, faktycznie widać list. I uwaga, uwaga, list brzmi tak. Hej Dominiku, to ja, czerwona kredka. Musimy pogadać. Przez ciebie haruję znacznie ciężej niż wszystkie inne twoje kredki. Cały rok wypruwam sobie flaki na wozach strażackich, jabłkach, truskawkach i wszystkim innym, co jest czerwone. Pracuję nawet w święta, święta podkreślone. Muszę kolorować świętych Mikołajów w Boże Narodzenie i wszystkie te serca na walentynki. Daj mi urlop, twój przepracowany przyjaciel, czerwona kredka. Więc Dominik, zaniepokojony i trochę przestraszony, otworzył drugi list, który zaczynał się tak. Drogi Dominiku, no dobra, słuchaj. Bardzo się cieszę, że jestem twoją ulubioną kredką i rysujesz mną winogrona, smoki i kapelusze czarodziejów. Wiecie może, co to za kredka?
2: Fioletowa.
0: Nie podglądałyście?
2: Nie.
0: Zgadłyście, to oczywiście kredka fioletowa. List do Dominika napisała też zbulwersowana kredka beżowa, która ma dość nazywania jej jasnobrązową albo opalenizną. A kiedy Dominik przeczytał te wszystkie listy, a było ich 12, musiał coś z tym kredkowym kryzysem zrobić. Nie będę zdradzać, na jaki pomysł wpadł, ale przyznam, że jest genialny. I to naprawdę przepiękna książka, która bardzo pobudza wyobraźnię, bawi, zaskakuje i sprawia, że na zwykłe kredki patrzymy nieco inaczej, a przy tym jest naprawdę świetnie zilustrowana przez Olivera Jeffersa z ogromną uważnością. Każda kredka, każda strona wygląda trochę tak, jakby kredka miała coś do powiedzenia i coś bardzo ważnego do powiedzenia. Cieszę się bardzo, że ta książka trafiła w moje ręce. Powtórzę tytuł: Dzień, w którym kredki miały dość. Na język polski przełożył ją Adam Pluszka. Dziś nie będziemy kolorować kredkami, ale wybierzemy się do pracowni artystów i artystek, a tak naprawdę zamienimy nasze zagadkowe studio w taką pracownię i sprawdzimy, czy ilustrator zamiast kredek albo laptopa może dostać kawałek metalu lub parę kamieni. Dołączą do nas Paulina Buźniak i Klaudia Kiercz, ale najpierw co?
1: Zagadka?
0: Najpierw zagadka. Gotowe na zagadkę?
2: Tak.
0: Cienki, biały, czasem szary. Na nim powstają różne czary. Można go zginać i malować. Można też na nim obraz wydrukować. 22 i 7 trójek. Tak.

0: Material Lover, zaledwie 20-letni Sien Spyro, opowiada o materiałach do szycia. My za to zostaniemy dziś przy nieco innych materiałach, takich, z których powstają grafiki. Dodatkowo piosenka pochodzi z płyty Visitor, czyli po polsku gość, a my dziś składamy wizytę, będziemy gośćmi w pracowniach artystów i artystek. Zanim jednak się tam wybierzemy, zobaczymy, co słychać u Adasia, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Adasiu, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy, czyli po sąsiedzku. A czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: A powiesz nam, jak ono brzmi?
1: Kupno.
0: Jeszcze raz, Adasiu.
1: Kupno.
0: No nie, dziewczyny, usłyszałyście?
2: Tak.
0: I co powiedział Adaś?
2: Papier.
0: No to chyba muszę się wybrać do laryngologa. Jeśli, Adasiu, powiedziałeś papier, to oczywiście to jest dobra odpowiedź. Fanfary. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Adasiu, a do czego używa się papieru?
1: Do rysowania.
0: Mhm. A ty lubisz rysować?
1: Tak.
0: A co ostatnio narysowałeś?
1: Dom.
0: O, wspaniale. A była tam też na przykład mama w tym domu?
1: Tak.
0: A inni członkowie rodziny?
1: Tak.
0: Och, to musiał być wspaniały rysunek. Adasiu, dziękujemy ci bardzo za telefon i pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Do usłyszenia. Papier będzie nam dziś bardzo potrzebny, ale zanim pojawi się na nim obraz, trzeba przygotować coś jeszcze. Dzisiejsza audycja otwiera cykl Książka od środka.
3: Książka od środka.

0: To cykl kilku audycji powstały we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, podczas którego będziemy zaglądać do książek i dzięki nim dowiadywać się nieco więcej o sztuce. O kolejnych rozmowach będę informować na moich mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Trójki, to wiadomość bardziej do rodziców, w pilotażowej audycji, która oczywiście jest dostępna do wysłuchania, przenieśliśmy się do świata typografii, całkiem trudne słowo, razem z Mateuszem Machalskim i Pawłem Osialem. Wtedy najważniejsze były litery. Dziś zostawiamy litery na chwilę z boku i zajmiemy się tym, co pojawia się obok nich, czyli ilustracją. A do świata grafiki warsztatowej zabiorą nas Paulina Buźniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Klaudia Kiercz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Artystki wizualne, graficzki, ilustratorki, projektantki graficzne związane z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Pozwolą panie, że najpierw zadam pytanie Amelce i Basi. Dziewczyny, co dla was oznacza słowo grafika? Amelko?
3: Takie szkicowanie?
0: Basiu, a dla ciebie?
4: Rysunek?
0: Macie jeszcze jakieś inne pomysły? Co się może mieścić w tym słowie?
3: Graf?
0: O, i tutaj mamy następny trop. A słuchajcie, jeżeli mamy jeden obrazek i chcemy mieć na przykład 5 takich samych, to co możemy zrobić?
3: Kserować?
0: A jak myślicie, co robiono, kiedy nie było jeszcze kserowania?
3: Nie wiem.
0: I dzisiaj się dowiemy. Właśnie w tym momencie pojawia się grafika warsztatowa. Pani Paulino, co mieści się w tej definicji?
2: W grafice warsztatowej jest ujęte właśnie to, o czym powiedziała pani wcześniej, czyli możliwość powielania. Dziewczyny tu użyły słowa szkic, rysunek i to jest też słowo klucz, które pojawia się nawet u studentów, którzy przychodzą na studia i nie robili grafiki wcześniej, ponieważ punktem wyjścia zawsze jest rysunek, ale w normalnym rysunku zostawiamy go w jednym oryginalnym egzemplarzu na kartce, na papierze, a grafika pozwala nam go wydrukować w pewnej ilości egzemplarzy. Dość dużej. Zależy też oczywiście od techniki, którą wybierzemy.
0: Myślę, że aby w pełni wejść do tego świata, musimy sobie wyjaśnić parę słów. Pani Klaudio, co oznacza słowo matryca?
5: Matryca tak naprawdę to jest to, na czym opracowujemy rysunek. I to jest to miejsce, z którego będziemy przenosić nasz rysunek na papier. Więc tak naprawdę to, na czym pracujemy, nie w znakomitej większości oczywiście, bo mamy tutaj jeden przykład, który zada kłam różnym naszym twierdzeniom, ale w znakomitej większości to jest miejsce, na które przenosimy to, co sobie wyobrażamy, to, co chcemy przedstawić. I to ma styczność później, ta matryca ma styczność z papierem.
0: A dziewczyny, jak myślicie, co oznacza słowo, i tutaj uwaga, ono ma dwie definicje, co oznacza słowo prasa? Macie jakieś pomysły? Jedna chyba jest oczywista. Prasa to?
3: Gazeta?
0: Mhm. A oprócz tego? Jak, Basiu, myślisz? Ciężkie pytanie?
3: Tak.
0: Poprosimy panią Klaudię o pomoc. A słowo prasa?
5: Mhm. No to jak już mamy opracowany ten nasz rysunek na matrycy i chcemy go przenieść na papier, no to potrzebujemy do tego takiego urządzenia, które w znakomitej większości jest strasznie duże i bardzo ciężkie,
0: tak.
5: I wymaga naprawdę dużo pracy i dużo siły mięśni, co jest zaskakujące, myślę, że przy takim rysowaniu, no to naprawdę trzeba tutaj się natrudzić. I ta prasa właśnie służy do takiego przenoszenia, przyciskania w zasadzie, przyciskania tej matrycy do papieru. I najczęściej to jest tak, że ta prasa jest prasą ruchomą, czyli powoduje takie przesuwanie się takiego bardzo dużego i ciężkiego wałka po matrycy, która jest położona na papierze.
2: Tak, ale warto powiedzieć, że zależy też od techniki, jak ta prasa wygląda, bo w litografii

0: fotografii, o której będziemy dziś mówić, nie ma takich wałków, przynajmniej nie w każdej prasie, ale są, jeżeli mamy malutką grafikę, można wykorzystać na przykład praskę do makaronu, co jest częstym gościem na Instagramach i tego typu filmikach. Bądź zwykłą łyżkę, co się dzieje w podstawówkach i takich pierwszych warsztatach z linorytu. Ona też jest rodzajem prasy.
1: I na pewno też dzisiaj podpowiemy, jak można wykonywać grafiki w domu. Co jest jeszcze niezwykłe, to to, że materiał jest nie tylko narzędziem, ale też on współtworzy obraz. Czyli wszystkie ślady, faktury, to jak nakładamy farbę, czy na przykład nacisk prasy, to wszystko może sprawić, że nasza odbitka będzie wyglądała nieco inaczej, niż sobie to wyobrażaliśmy na początku. A czy to możliwe, aby wszystkie odbitki wyglądały dokładnie tak samo?
0: Tak.
1: I że niczym się od siebie nie różnią?
0: No to będą różnice, które zauważy profesjonalista. Taki, który zajmuje się już po prostu drukowaniem, ale dla takiego człowieka, który będzie analizował kolory, czy nie wiem, gesty albo mimikę twarzy na postaciach, które są narysowane, no to raczej te różnice będą niedostrzegalne. Oczywiście mówimy tutaj o niuansach, ale w większości wypadków chodziło o to, żeby te prace były po prostu identyczne, żeby poszły do masowego użytku, do masowego użytkownika.
1: A czy zdarza się, pani Klaudio, że przypadkowy efekt okazuje się być lepszy od tego zaplanowanego?
2: Bardzo często. Zdarza się tak, że to, co znajdziemy na naszej odbitce, jest zaskakujące i dodaje charakteru temu rysunkowi. Sposób przeniesienia linii na przykład, tego w jaki sposób, czy one się bardzo precyzyjnie lub nie odbiją, czy będzie jakieś przesunięcie, bardzo często nadaje dodatkowe znaczenie dla takiej opracowywanej właśnie ilustracji.
1: I to może być naprawdę przepiękny efekt, skoro wiemy już, czym jest grafika warsztatowa i dlaczego jedna matryca może dać tak wiele jednakowych, z delikatnymi niuansami, delikatnymi różnicami obrazów. Czas zobaczyć, ile sposobów wymyślili artyści na stworzenie takiej matrycy. Możemy zdradzić naszym słuchaczom, że pani Paulina przyniosła dzisiaj ogromną teczkę i bardzo ciężki, ciężki przedmiot, który jest bohaterem naszej zagadki numer 2. Dziewczyny, gotowe na zagadkę?
3: Tak.
1: To zaczynamy. Ciężki i twardy, gładki lub chropawy. Można z nim robić różne zabawy. Bywa nad rzeką, bywa wśród skał. A w grafice ważną rolę miał. 22 i 7 trójek.

0: Dawid Podsiadło i jego trójkąty i kwadraty. Można powiedzieć, że my dzisiaj zajmujemy się kształtami, ale nie tymi geometrycznymi, bo plamami, kreskami i niepowtarzalnymi śladami. Ale najpierw nieco o bohaterze naszej zagadki. Jaki to bohater? Prawie to zdradziłam, dobrze, że się powstrzymałam. Na to pytanie, jaki to bohater, odpowie Emilia, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Emilio, słyszymy się?
1: Tak.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Orzesza.
0: A co to za piękna nazwa, prawie jak orzech, prawda dziewczyny? Gdzie, w jakim województwie znajduje się Orzesze?
1: Śląskim.
0: Och, to już teraz mniej więcej wiemy, gdzie mieszkasz. Emilko, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: I jak ono brzmi?
1: Skała.
0: Prawie. Kamień, tak, fanfary. Tuturu, tu. Ale zagadka faktycznie była podchwytliwa, więc tę skałę oczywiście też zaliczamy. Emilko, a w zagadce oprócz tego padło, bywa nad rzeką, bywa wśród skał. A w jakich miejscach ty byłaś podczas wakacji?
1: Ja? W górach.
0: W górach? Podobało ci się?
1: W miarę.
0: A na przykład wspięliście się na jakiś szczyt?
1: No nie.
0: Czyli na spokojnie. A były piękne widoki?
1: Były.
0: No to świetnie. Emilko, dziękujemy ci bardzo za telefon.
1: Dziękujemy.
0: I pozdrawiamy cię. O, jeszcze słyszę inne głosy. Pozdrawiamy w takim razie całą rodzinę. Grafika warsztatowa to nie jedna technika. To cały zestaw różnych sposobów pracy, różnych materiałów, na przykład kamienia i różnych narzędzi. Jeśli teraz, Basiu i Amelko, spojrzymy w stronę pani Pauliny i zobaczymy taką ogromną rzecz. Jak byście opisały naszym słuchaczom, co to jest i jak to wygląda?
2: Taki kamień, który nie jest kwadratny, tylko taki bardziej długi i na pewno jest ciężki.
0: Pani Paulino, jest ciężki?
3: Jest ciężki.
0: Więc cieszymy się, że udało się go dzisiaj przynieść. Amelko, jak myślisz, dlaczego w ogóle, po co artyści używają takiego kamienia?
4: To jest taka jakby drukarka sprzed parunastu tysięcy lat.
0: I to chyba jest świetna odpowiedź. Pani Paulino, co to za kamień i dlaczego artyści go używali, wciąż używają?
3: Ten kamień to jest kamień litograficzny, czyli łupek wapienny, bardzo specyficzny rodzaj kamienia, niezwykle miękki, łatwy do szlifowania, dlatego jak tutaj widzicie, on przypomina bardzo grubą kartkę papieru, bo jest gładki i płaski. Wydobywa się go w kilku miejscach na świecie, takim najpopularniejszym, które pewnie znajdzie się w każdej notatce na temat litografii, będzie Zollenhofen w Niemczech. I w ogóle odkrycie litografii wiąże się z tym, że odkrywca, jakby wynalazca tego patentu, Alojzy Senefelder, pochodził z tamtych

0: tych regionów, bo litografia się wiąże z ogromnym przypadkiem, jak wiele rzeczy w sztuce, ponieważ Alojzy był wielkim amatorem sztuk teatralnych i marzył o tym, żeby pisać sztuki. Chciał być też aktorem, ale okazało się, że nie ma wielkiego talentu, ale pisać potrafi. Jego ojciec bardzo nie chciał, żeby wiązał się z teatrem ze względu na marne zarobki. A, bo mówimy, zapomniałam powiedzieć o roku, mówimy tu o końcu XVIII wieku. 1798 rok to jest data wynalezienia litografii. I Alojzy poszedł na studia prawnicze. Oczywiście, jak to niespełniony artysta, nie odnalazł się na tych studiach. I kiedy wrócił do domu, a miał sporo rodzeństwa, bardzo chciał odciążyć swoją mamę, która utrzymywała się z bycia praczką. I mama go któregoś dnia poprosiła o zapisanie jakiejś listy. I on miał pod ręką niemalże na progu swojego domu taki kamień. Zapisał coś patyczkiem umoczonym w farbie. I później zauważył, że ten kamień podczas deszczu i w ogóle podczas jakiejkolwiek pracy z wodą nie zmywa tej farby. I że ta farba na... Że ta woda na farbie zachowuje się w taki sposób, jak na ptasich piórach, po prostu zbiera kropelki wody. I po prostu zapaliła mu się pomysłowa żaróweczka, jak w bajce, i zaczął zgłębiać tę technikę. I okazało się, że rzeczywiście można ten kamień wyszlifować, można na nim coś napisać, że ta technika jest dużo szybsza i dużo tańsza, bo on próbował oczywiście wszystkich dostępnych wcześniej technik, czyli tych, w których trzeba było coś wytrawić w metalu albo wydłubać w drewnie. To jest bardzo czasochłonne i też niezwykle kosztowne, bo trzeba tych matryc robić ogromną ilość i osoba, która to dłubie, też poświęca na to czas. A na kamieniu litograficznym możemy po prostu narysować to, co chcemy. Jedynym utrudnieniem jest odbicie lustrzane i jeden do jeden odbić z kamyka. I on zaczął, jakby litografia zaczęła się razem z muzyką, czyli on drukował jakieś nuty i właśnie te sztuki swoje teatralne. Więc była związana z typografią, tak jak poprzednie spotkanie tutaj, które miało miejsce. Ale artyści szybko zauważyli, że to jest sposób na błyskawiczne przenoszenie własnej idei i powielanie jej w wielu, wielu elementach. A w ogóle grafika pojawiła się na świecie dlatego, że potrzebowaliśmy powielać rzeczy, no bo drzeworyt jest związany z kartami do gry.
1: Jak to z kartami do gry?
0: No po prostu te rzeczy, które w Europie się pojawiły, to były pierwsze powielalne rzeczy, to były święte obrazki właśnie i karty do gry, które rozprowadzono na jakby w tych bogatszych domostwach, na dworach, po to, żeby były one dostępne. Nie było innego sposobu, żeby te karty się pojawiły, a wiadomo, że ta strefa rozrywkowa życia zawsze jakby pociąga ze sobą wynalazczość.
1: I kolejne wynalazki.
0: Tak, kolejne wynalazki. I potrzebę, żeby to, co ma sąsiad, żebyśmy my też mieli, tak? Bo to tak. Jest jakby rywalizacja. Więc jeżeli ktoś miał karty, no to ktoś też chciał mieć i pewnie chciał mieć piękniejsze. Więc to się zaczęło od takich rzeczy.
1: No właśnie. Ale wspomniała pani o tej powtarzalności, tak, która jest niezwykle istotna. Są też techniki, które szczycą się i są wyjątkowe ze względu na swoją niepowtarzalność. Tak. Basiu, jak myślisz, czy to jest fajne dla artysty, gdy każda praca wychodzi nieco inaczej?
2: Tak.
1: Amelko, zgadzasz się?
3: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe.
1: Ja myślę, że to zależy, jaki chcemy osiągnąć efekt, ale wiem, że pani Klaudia interesuje się, jest zafascynowana monotypią. Co to słowo może oznaczać? Jakieś skomplikowane, prawda? Jakieś skomplikowane. Pani Klaudio, czym jest monotypia i dlaczego jest tak niezwykle wyjątkowa?
4: Monotypia też jest podobno grafiką, ale właśnie to, co ją wyróżnia, to to, że to, co powstaje, W zasadzie powstaje jedna jedyna odbitka.

0: Jeden jedyny egzemplarz. I pracuje się na. I co jest ciekawe, to w zasadzie ona powstaje. Ja przyniosłam tutaj przykład monotypii. Ona powstaje po dwóch stronach kartki. Po jednej stronie kartki, tutaj pokazuję, mamy szkic, a po drugiej stronie mamy odbitkę. I w zasadzie to jest tylko ten jeden egzemplarz tej grafiki, który mamy. I on jest absolutnie niepowtarzalny, ale też w bardzo dużej mierze jest. Trochę ten efekt jest niekontrolowalny, w tym sensie, że nie wiemy do końca, jak papier przyjmie farbę. A działa to w ten sposób, że na szkło, na taką bardzo gładką powierzchnię nakładamy farbę drukarską, następnie na to kładziemy sobie papier, a na papierze rysujemy. I nie wiemy, co wyjdzie. I rysujemy sobie, rysujemy. To mogą być różne metody. To znaczy, można sobie rysować ołówkiem, można sobie rysować kredką grubą, cienką, długopisem,
1: grzebykiem,
0: czym się chce. Po czym, jak się tą pracę wykona, to dopiero na sam koniec, oczywiście można podglądać, ale wtedy nie ma takich emocji. I na sam koniec okazuje się, co nam wyszło po drugiej stronie. I dla mnie ta metoda jest szalenie atrakcyjna ze względu na to, że po tej drugiej stronie pojawia się taki właśnie po pierwsze element zaskoczenia, a po drugie papier. Aha, i to też dużo zależy od tego, na jakim papierze rysujemy. Ja bardzo długo przyniosłam też tutaj taką swoją książkę, do której zrobiłam ilustrację. I zanim w ogóle zaczęłam robić te ilustracje, to bardzo długo szukałam papieru, który w odpowiedni sposób tą farbę by pobrał. Więc i żeby osiągnąć ten efekt, na którym mi zależało. Więc no dla mnie to jest bardzo fascynująca metoda i dodaje naprawdę dużo do takiego pierwotnego rysunku i naszego założenia.
1: Myślę, że ten element zaskoczenia to jest świetna część pracy. Podpytując panie o techniki, o ich historię, nie mogę nie pominąć Amelki, która przyniosła, jak już wcześniej wspomniałyśmy, swoje notatki. Amelko, czy chciałabyś się z nami podzielić jakąś częścią?
2: Tak.
1: W takim razie zamieniamy się w słuch. Jasne. Możesz przeczytać, teraz Amelka wskazuje na stronę w swoim zeszycie. Możesz przeczytać oczywiście.
2: 30 tysięcy lat temu do tworzenia rytów naskalnych używano kamiennych barwników. W V wieku przed naszą erą artyści malowali freski na mokrym i suchym tynku. 100 lat przed naszą erą w Chinach wynaleziono papier, a w Europie dopiero w XI wieku. Papier był bardzo drogi aż do XV wieku. Wtedy Johann Gutenberg wynalazł druk i papier był produkowany na dużą skalę. Przez wieki rozwijały się różne techniki malarskie.
1: Możemy doprecyzować, że papier znano w Chinach już w II wieku przed naszą erą, ale faktycznie do Europy dotarł o wiele stuleci później, a kiedy w XV wieku Gutenberg rozwinął w Europie druk z ruchomą czcionką, o której mówiliśmy też w audycji o typografii, no to wtedy świat się kompletnie zmienił. Dziękujemy ci bardzo, Amelko, za tę porcję informacji i wiedzy. Do rozmowy o grafikach i o grafice warsztatowej, a także o metodach, które warto wypróbować w domu, wrócimy za moment po piosence.
3: Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you

0: The Rolling Stones, She's a Rainbow, ona jest tęczą, czyli dużo kolorów, dużo obrazów i dużo możliwości, możliwości, o których porozmawiamy. Najpierw podpytam was, dziewczyny, bo obydwie tworzycie całkiem sporo i malujecie, wyklejacie, rysujecie. Nawet dzisiaj widziałam efekt pracy długopisu 3D, który pokazała mi Basia, oraz wiele, wiele dzieł Amelki. Co najbardziej lubicie robić w domu? Basiu?
1: No, jeżeli długopis nie jest rozładowany, to ja najczęściej rysuję właśnie nim. Albo jeszcze się bawię z babcią, tatkiem, bo się okazuje, że tatek lubi lalki.
0: A to dziwne?
1: Dziwne, bo chłopacy rzadko lubią lalki.
0: Ale chyba fajnie, że lubi, bo dzięki temu możecie się wspólnie bawić.
1: No, fajnie jest.
0: Więc Basia ma taką innowacyjną metodę w domu, Amelko. Jak u ciebie wygląda tworzenie?
2: No, różnie. Najczęściej maluję farbami akrylowymi.
0: A coś jeszcze?
2: Pastelami też maluję czasami, kredkami, flamastrami. Jak jestem na przykład z tatą w pracy, to maluję na tablicy.
0: Mhm. I lubisz kolory?
2: Bardzo.
0: I nie ma koloru, którego Amelka nie lubi. A ty, Basiu? Masz taki kolor?
1: Że, mam chyba taki...
0: Którego koloru nie lubisz?
1: Taki kolor, taki brąz, taki, gdy się pomiesza wszystkie jasne kolory.
0: A, i taki, że ciężko go w ogóle nazwać.
1: No.
0: Rozumiem.
3: Mój mąż ma nazwę na ten kolor.
0: Jaka to nazwa?
3: Sinopapuziaty.
0: Sinopapuziaty. O, myślę, że to wspaniała nazwa i chyba musimy napisać do autora książki Dzień, w którym kredki miały dość, żeby dodał tę kredkę o takim kolorze i to byłaby 13 kredka. Oj, 13, czyli nawet pechowa.
3: Albo szczęśliwa.
0: Albo tak, jeśli odwrócimy zasady gry, to nawet może być szczęśliwa. Wiem, że panie są ogromnymi fankami tworzenia na jak naj... z przeróżnych materiałów, na dużą skalę, bez ograniczeń. I dzisiaj też może mogłyśmy zobaczyć z dziewczynami efekty takiej pracy. Czym możemy się zainspirować od pań? Co możemy wziąć do siebie my i nasi słuchacze, nasze słuchaczki, aby spróbować swoich sił w grafice warsztatowej, ale też ogólnie w tworzeniu w domu?
4: Ja może powiem tak, dzisiaj Amelka pokazała mi coś, co mnie bardzo zainspirowało. A propos właśnie grafiki warsztatowej i tego, co możemy zrobić w domu, to był najlepszy przykład, ponieważ Amelka mi pokazała taki swój obrazek, gdzie odbiła serduszko, pudełko w kształcie serduszka. I ja myślę, że to jest dobry trop dla nas, dlatego że tak naprawdę tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy, jeśli chodzi o grafikę, odbijanie i tworzenie różnych ilustracji, kolaży, możemy wykorzystać absolutnie wszystko. Tak naprawdę ogranicza nas oczywiście wyobraźnia, ale ten trop z odbijaniem... Z odbijaniem różnych rzeczy, liści, kamieni, faktur różnych i wykorzystywanie tego jako początek do opowieści, którą chcemy snuć, takiej wizualnej, no wydaje mi się dobrym kierunkiem. Często nawet rysując ze swoim synkiem, zaczynamy od różnych takich przypadkowych elementów, które nas po prostu w otoczeniu zainspirują do czegoś, są jakimś punktem wyjścia i tak naprawdę później kredki, ołówki, pióra podążają za tym początkiem, ale są też oczywiście metody, które takie no, bardziej profesjonalne, które można zgłębić i tutaj ekspertką od tego jest Paulina.
0: Zatem pani Paulino, tak. Jakie to metody?

0: Z profesjonalnych takich technik, które możemy próbować w domu, no to tutaj Klaudia powinna opowiadać o monotypii, bo tak. to jest po prostu metoda domowa. Mhm. Oczywiście to jest też metoda prób i błędów. Klaudia tu powiedziała o papierze, ale myślę, że większość osób, jeżeli napotka problem techniczny, to będzie nim dobra ilość farby, którą kładziemy na szkło, tak żeby się ten papier nie przykleił, bo my używamy takiego śmiesznego stwierdzenia, że ta farba musi być krótka, czyli musi być jej tak mało, że papier się nie przylepi, jak się położy na nią, ale jak się przyciśnie, to tak. Więc monotypia to jest jedna rzecz. Oczywiście wszystkie metody związane z linorytem, czyli dłubanie, ale nie potrzebujemy linoleum, nie potrzebujemy dłut. Do tego nadaje się talerzyk z styropianu, w którym wyczerpanym długopisem zrobimy kształty i potem pomalujemy ten talerzyk i go odbijemy. Te kształty będą białe. Niezwykle popularne jest teraz też wydłubywanie różnych rzeczy na zużytych na przykład kartonach po napojach, bo one mają takie sreberko w środku, na którym fajnie wszystkie wgłębienia się pojawiają i też można piękne rzeczy odbijać, bo pojawia się faktura. Ja na przykład robiłam jakiś czas temu takie warsztaty ze stempelkami dla dzieci i te stempelki powstawały z takiej cienkiej pianki, którą kupiłam w jakimś sklepie typu Teddy, więc to kosztowało grosze. I z tej pianki można wyciąć wszystko. Nawet małe dzieci sobie z tym radzą, bo ona jest mięciutka. Można nawet użyć plakatówek i jest po prostu nakładanie, odbijanie. A grafika, no można powiedzieć, że to jest stempel. No to się wiąże z powielaniem takich rzeczy, więc stempel. Litografię profesjonalną w domu jest bardzo trudno robić, jak się nie ma kamienia, ale jeżeli ktoś by chciał w domu spróbować czegoś, co się wiąże z litografią, to wpisanie w necie kitchen lithography otwiera ogromne drzwi i ogromne możliwości, bo to jest rysowanie na folii aluminiowej, którą każdy ma w kuchni. I przyjemnostka, bo używa się do tego Coca-Coli, więc zanim się nie wybombluje ta cola, to możemy jej używać do wytrawienia rysunku. Rysujemy sobie tłustą kredką, to może być pastela olejna. No tutaj metoda prób i błędów. Wylewamy na to kolę, żeby się to wytrawiło i potem nakładamy farbę graficzną. I odbija się jak złoto, więc to jest jedna z takich metod.
1: To też pokazuje pewne niebezpieczeństwo picia Coca-Coli.
0: Pokazuje, ale powiedzmy, że ona musi być bardzo musująca, więc lepiej jej nie wypijać, bo jak się wybombluje, to nie ma już tego efektu. Ale naprawdę takich metod, które możemy obecnie odnaleźć i w internecie jest mnóstwo.
1: Dodatkowo pani Paulina przyniosła swoje szkicowniki, swoje prace, w których jest sporo wyklejania, sporo różnych materiałów, nawet tych delikatnie prześwitujących, więc chyba zgodzicie się ze mną, Basiu i Amelko, że do grafiki możemy użyć wszystkiego, co mamy pod ręką?
2: Tak,
3: ja się zgadzam.
1: I myślę, że nasze gościnie też się zgadzają. A mieliśmy dzisiaj ogromną przyjemność gościć bardzo zgrany duet. Paulina Buźniak, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Klaudia Kiercz, dziękuję. Artystki wizualne, graficzki, ilustratorki i projektantki graficzne. I w ten sposób kończymy pierwszą audycję cyklu Książka od Środka, realizowanego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą teraz bardzo uważni, nie przyglądać się grafikom i też je tworzyć. Amelka, Basia, dziękuję wam bardzo.
3: Dziękuję.
1: Możemy jeszcze gorąco pozdrowić bardzo bliską osobę, pani Paulinie i pani Klaudii, czyli rektora warszawskiego ASP, pana Błażeja Ostoje-Lińskiego, który właśnie nas słucha z czeskiej Pragi. Wojciech Dorosz, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Maja Sołtysik. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali autokarem, który rozbił się na Węgrzech. Zginęło 12 osób. Obława w Wielkopolsce. Policja szuka sprawcy postrzelenia kobiety w Swarzędzu. Turyści szturmują Tatry. Nawet kilkanaście tysięcy osób może dziś się zmierzać nadmorskie oko. Zaśnięcie kierowcy mogło być przyczyną tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, wskazują wstępne ustalenia. 12 osób zginęło, co najmniej 10 zostało poważnie rannych. Poszkodowani trafili do pobliskiego szpitala. Do tragedii doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu. Ekspert do spraw ruchu drogowego Tomasz Matuszewski mówił w TVP Info, że kierowca jadąc w nocy powinien być szczególnie czujny.
8: Nie można być zbyt pysznym kierowcą, czyli zbyt zaufanym w swoje zarówno umiejętności co do kierowania, jak i też odporność na i pogodę, bo przecież jesteśmy w trakcie dość wysokich temperatur właśnie, ową noc, o której powiedzieliśmy, i owe znużenie, które często też jest elementem jak najbardziej przeszkadzającym w utrzymaniu tej koncentracji.
7: Autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Ten, który prowadził pojazd, został zatrzymany przez policję, napisano w komunikacie węgierskich funkcjonariuszy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kuba z Hul poinformowała, że w wypadku autokaru uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię w związku z wypadkiem na Węgrzech. Wielkopolska policja szuka sprawcy postrzelenia kobiety w poznańskim Swarzędzu, a ranna w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Według Radia Poznań poszukiwany jest byłym partnerem ofiary. Wczoraj po południu policja dostała zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ulicy Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszukiwania sprawcy są prowadzone na lądzie, z powietrza, przy użyciu dronów i psów tropiących. Dwie ofiary pożaru drewnianego domu w Dąbrówce Szczepanowskiej pod Tarnowem. Gdy strażacy dotarli na miejsce, budynek stał w płomieniach. Relacjonuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepłe.
9: W trakcie działań gaśniczych strażacy wewnątrz płonącego budynku ujawnili ciała dwóch osób. Mężczyzny w wieku około 28 lat oraz kobiety w wieku około 54 lat. Pomocy medycznej udzielono również mężczyźnie w wieku około 50 lat. Został on zabrany do szpitala.
7: Z ogniem walczyło 8 zastępów strażackich. Akcja trwała ponad 3 godziny. Nawet kilkanaście tysięcy osób może dziś zmierzać nadmorskie oko. Świąteczny weekend sierpnia to od lat szczyt sezonu wakacyjnego pod Tatrami. Prawdziwe oblężenie przeżywa morskie oko. Na parkingach na Palanicy Białczańskiej i Łysej Polanie brakuje miejsc.

0: Do kas Tatrzańskiego Parku Narodowego ustawiają się kolejki. Nie zniechęca to jednak turystów, z którymi rozmawiał nasz reporter.
1: Byliśmy na Morskim Oku. No bardzo ładnie, piękna okolica, trasa superowa i no wiadomo, gładko pod nóżkami, no to się idzie.
2: Pani się łapie za głowę, dlaczego?
3: Nie, zgrzana jestem, bo temperatura jest dosyć wysoka, prawda?
2: Dużo ludzi?
4: Dużo, bardzo dużo ludzi.
1: Tysiące masz. Chyba, takie ilości, że po prostu ja mówię, że oni się tam nie zmieszczą pod tym schroniskiem.
4: Tłumy, korek, no bo to jest akurat taki dłuższy weekend, no to wiadomo, to przez to.
5: I wtedy te tłumy tu zjeżdżają, poza tym chyba Tatry zrobiły się teraz bardzo modne, niezależnie od tego, czy ktoś ma siłę je pokonywać, czy nie.
0: Z turystami rozmawiał Paweł Pawlica. Od piątku Tatry przemierzają tłumy. Według szacunków TPN-u codziennie w sierpniu na teren parku może wchodzić około 40 tysięcy osób. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak mogły wyglądać walki z sierpnia 1920 roku. W Wossowie na Mazowszu w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Weźmie w niej udział 120 rekonstruktorów, 40 koni, czołgi, pojazdy pancerne z epoki. Obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej zakończy piknik historyczny. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio. A to był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W wielu miejscach może się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Będzie od 21-24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum, do 34 na południu.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
17: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Historia pewnej płyty.

0: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś Ireneusz Dudek, ale już zupełnie inna płyta.
1: Pięknie wydana, efektowna płyta, gdzie Jirkowi towarzyszył rozbudowany zespół z sekcją dętą. To naprawdę robiło wrażenie, potęga brzmienia powalała. Wówczas Irek nie miał konkurencji.
2: To jest ewenement nie tylko na skalę polską, ale dużo szerszą.
3: Nigdy nie grałem tak zwane pod publikę albo, że teraz jest taka moda na coś.
0: Wkrótce po wielkim sukcesie złotej płyty zespołu Shaking Dudy ukazała się pierwsza bluesowa płyta Jirka Dudka. Dziś o albumie Number One opowiedzą Jan Chojnacki, Sławomir Wierzcholski i Ireneusz Dudek.

0: wtedy licealistą w moim rodzinnym Toruniu.
1: Wspomina Sławomir Wierzcholski.
0: A Irek Durek grał w duecie z Janem Janowskim, który był studentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Irek nie studiował, ale znał się z Jasiem ze Śląska i przyjechał, żeby stworzyć duet, który później stał się triem, bo dołączył do nich na kontrabasie Nowicki, Andrzej, ten, który grał później w zespole Perfect, co już nie świadczy o tym, jak znakomite to było towarzystwo. Zbigniew Hołdys do Perfektu brał przecież najlepszych muzyków. No i wziął Andrzeja Nowickiego, też studenta z Torunia. Przyznam, że nie byłem nigdy fanem wielkim Shaking Dudy, aczkolwiek teraz po latach no, trzeba stwierdzić, że stworzył coś ponadczasowego. To stały się, niektóre utwory z jego tej pierwszej płyty stały się takimi standardami muzyki rozrywkowej. To są evergreeny. Evergreenów się nie ocenia, bo ocenił je czas i ocenili je ludzie. Irek, który bardzo chciał być bluesmanem, tu wbrew trochę swojej woli się zrealizował. Irek ma taki dosyć wysoki głos, który do bluesa może nie tak bardzo pasuje. Natomiast Shaking Dudy był rewelacyjny.
2: Shaking Dudy na początku było takim pomysłem, który wydawał się od zrobimy coś śmiesznego.
1: Wspomina Jan Chojnacki.
2: Narobimy hałasu, dzięki temu może też i troszkę się finansowo wspomożemy, ale tak naprawdę Irek

0: był wtedy przesiąknięty ideą grania czegoś bardziej zbliżonego do tych korzeni, z których wyrósł. No, Shaking Dudy, owszem, no, pewnie dało mu taką pewność tego, że na rynku może się utrzymać, natomiast jeśli chodzi o stronę tę taką artystyczną, aranżacyjną, samego pomysłu na nagranie big bandowe, to płyta numer jeden i to, co potem trwało przez jakiś czas, no, było bytem samym w sobie niezależnym od Shaking Dudy.
1: Kiedy byliśmy bardzo popularni,
2: wspomina Ireneusz Dudek,
1: bo po tej złotej płycie przyszła propozycja nagrania następnej płyty. Ja rozwiązałem tę grupę, żeby sobie udowodnić, że nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Ale oczywiście wykorzystałem tą popularność i potem Jasiu Wojnacki przyszedł i powiedział, wiesz co, może byś zagrał, bo on mnie śledził, wiedział, że ja bluesa gram, może byśmy płytę bluesową zrobili. Ja mówię, o, świetnie się składa, bo właśnie chcę zrobić big band, chcę zrobić właśnie moje utwory, ale po angielsku. Chcę zrobić takie pewne eksperymenty, bo chcę zaprosić i Błędowskiego, ale również i Gębalskiego i w trio skrzypcowym zagramy, From Alois to Alex. Chcę zaprosić najważniejszych muzyków ze Śląska oraz oprzeć o sekcję dętą, o piąty wydział, ale przede wszystkim Obronka Dużego, który mi pomaga w robieniu aranżacji, bo ja jestem niepiśmienny muzycznie, ja mogę coś wymyślić, ale potem to trzeba przelać na papier. I rzeczywiście coś takiego wyszło, że nawet taki utwór Something Must Have Changed, on jest jak gdyby też sygnałem reklamówki Rawy Blues. To jest utwór ponadczasowy. Jak ja go słucham, to on jest ciągle żywy, ciągle mnie kręci nawet. Także dzięki temu, że byłem popularny Shaking Dudy, mogłem siebie zrealizować wreszcie jako bluesmana. Ale nie powiem, która jest lepsza, płyta gorsza. No wiadomo, mam sentyment do tej bluesowej, ale nawet podchodząc do Shaking Dudy, którą tutaj w studio nagraliśmy bardzo szybko, już nie pamiętam, ale chyba podkłady 2-3 dni, a ja wokale to jestem przekonany, że to trwało chyba 4,5 godziny, żadnych poprawek, żadnego czyszczenia komputerowego, bo nie było. To była pełna prawda o nas, ile potrafimy, ale przede wszystkim nie ile potrafimy, jak potrafimy się bawić takimi prostymi dźwiękami, że nie sililiśmy się na żadne jakieś super improwizacje, wręcz odwrotnie.

0: Ale wróćmy jeszcze do czasów przed Shaking Dolly. Spory wpływ chyba na ciebie jako muzyka miało to, że zostałeś szefem Prawy Blues. Ty wymyśliłeś ten festiwal?
1: Tak, no ja wymyśliłem, ale wtedy nie mogłem być właścicielem swojego pomysłu, dlatego studenci, bo było pod opieką studentów i ten festiwal się miał chyba 12 lat jako ogólnopolski przegląd. Bo ja miałem tak, piwnicę bluesową, Irka Dudka, to był klub Akan na ulicy Wawelskiej i Pałac Młodzieży, to była sala na 500 osób. Ale wcześniej jeździłem przez 2 lata na Folk Blues Meeting do Poznania, do Odnowy, ale zauważyłem, że na tym Folk Blues Meetingu bardziej się preferuje troszeczkę folk niż tego bluesa. Dla mnie tam Ela Milczarek była wielkim wydarzeniem. No i tak powiedziałem, Holipcia, zaprosiłem tych wszystkich bluesmenów, o Paweł Ostafil, który bardzo dobrze bluesa z Delty grał. Ja co prawda nie miałem swojego zespołu, więc poprosiłem Kwadrat zespół, żeby mi zagrali i tam zagraliśmy takie standardy, tam Everyday I Have the Blues.

Już tell me, put the baby. A nieważne. Powiedziałem, że zrobię stricte festiwal bluesowy. No a gdzie? No na Śląsku trzeba to zrobić, bo my jednak no, z tej muzyki chyba tak najbardziej przylgnęła do nas blues. Do Katowic szczególnie. No i był to duży sukces, bo jednak ludzie przyszli, te 500 osób do tej sali, a potem w mojej piwnicy bluesowej był dżem i było otwarcie, bo było piwo raz. Była wielka beczka piwa i, no i fajnie było. No i rzeczywiście potem po 2 latach, po 3 chyba przeniósł się do Spodka, bo potem były takie jak gdyby trasa Rawy Blues. Chyba to był druga Rawa. Że graliśmy po takich, wiesz, salach, właściwie halach, tak na 3-4 tysiące osób i tutaj poprosiłem również Estradę Śląską, żeby pomogła nam trochę. I to był prawie cały tydzień. Potem przeniosłem do Spodka, był taki okres, że nawet 2 dni Rawy były, ale nawet, o, wymyśliłem taką fosę, bo wiedziałem, że ktoś musi ochraniać ten festiwal, ale nie chciałbym, jak gdyby, żeby to robili milicjanci. Powiedziałem, że biorą do ręki, niesolidni. I mówię tak, nie ma tu jakichś wojskowych albo co? No jest w Chorzowie jakaś taka jednostka. To wziąłem gitary, pojechałem, tak mówię, że chcę zagrać im, nie? A to fajnie, jazz, nie? Stanie same chłopy, 500 chłopów, normalnie ja tam bluesa czepałem. Mówię, że nie bez kozery przyjąłem, bo chcę wam zaproponować, abyście byli firmą ochraniarską Rawy Blues. Ale są 2 dni i żebyście posłali wielki namiot, żeby ci ludzie, którzy przyjadą, mogli gdzieś spać, żeby po prostu byli nakarmieni jakąś grochówką. Im się to spodobało. No i ta firma się teraz nazywa Fossa. Ja wymyśliłem najlepszą firmę ochraniarską po prostu.

0: A Ireneusz Dudek.
1: No bo wiadomo, jak to się sprzedawało, no to tamta się automatycznie jeszcze więcej sprzeda. I teraz nie wiem, kto zadecydował, ale wiedziałem, że Jasiu ma przecież tu w Trójce ma audycję bluesową, prawda? I on też już jeździł na Rawę Blues. No i tak myślę, że chyba razem żeśmy wyszli. Wiesz, że nie pamiętam w ogóle. Tylko wiem, że kiedy przyszła taka możliwość, to powiedziałem, a ja teraz nagram ze swoim big bandem po angielsku, które teksty napisze taka Grażyna Orlemans. Ja tam jeden chyba skleciłem. No i tak się stało, że po prostu ta płyta została zrealizowana już w studio polskich nagrań dla Poltonu.
2: Obaj realizatorzy, czyli Sasin Lupa,
0: mówi Jan Chojnacki,
2: którzy głównie jednak specjalizowali się i nadal się specjalizują w nagrywaniu muzyki klasycznej, no tutaj mieli do czynienia z kształconymi głównie muzykami, którzy no, potrafili się podporządkować dyscyplinie studyjnej i to nie było takie nagrywanie, jak się słyszało o muzykach młodej generacji tak zwanych wówczas, którzy no, byli no, nie do końca przygotowani do takiej pracy i to wtedy mogło kosztować i realizatorów, i obsługę studia, i ich samych. Sprawiało to im niepotrzebne kłopoty. Natomiast tutaj organizacyjnie to wszystko było bardzo, bardzo uważam sprawne, no, bo też mieliśmy do czynienia z czołówką polskich instrumentalistów. Na perkusji grał Jurek Piotrowski, którego no wszyscy wówczas uważali za najlepszego perkusistę w Polsce. Jego towarzyszem rytmicznym, basistą był Andrzej Karwa, bo taki ma ksywkę Rusek. To była ta podstawa do pulsu i do rytmu. Do tego był Krzysiek Głuch na instrumentach klawiszowych, Irek na skrzypcach, harmonijce i śpiewał. I to był ten core, ta podstawa, ten rdzeń. No do tego dochodzili ci, którzy tworzyli sekcję dętą, którzy czasami też dawali solowe popisy, jak Arek Korecki czy Henio Gębalski, skrzypek. To się wszystko bardzo, bardzo przyjemnie jakoś tak rozbijało, składało i myślę, że wyszło oryginalnie.

0: wzięliśmy kolegów różnych, których znałem i których na przykład tam ktoś polecił, że na piątym wydziale są, ale przede wszystkim to byli ludzie, no jeden drugiego zna, prawda, gdzieś tam graj, tu w jakimś big bandzie, pełno tych big bandów różnych było, takich albo potrzebnych, albo niepotrzebnych. No i myśmy się spotkali i powiedziałem, panowie, u nas będzie całkowicie inne granie, nie? I to mi się tak spodobało, że jak po latach czasami zadzwonię do sekcji tam, do Janiaka albo coś, chodź zagramy, ach, tak, to zagramy. Także nie ograliśmy się tak, żeby tym, za przeproszeniem, haftować, bo ja miałem taką zasadę, że wychodząc na scenę, musisz chcieć sobie pograć. Jak to odgrywasz, to nie ma sensu wychodzić w ogóle.
1: Koncertowanie w zestawie kilkunastoosobowym, no, praktycznie ograniczało się do kilku w roku. Także oni na stałe byli przypisani, a to do szkoły muzycznej w Katowicach, albo także grywali po prostu w orkiestrze chyba u Jerzego Miliana, część z nich grała. Mieli pewne stałe jakieś miejsca zatrudnienia, ale czułem i widziałem, że ta praca z Dudkiem była takim oddechem, no, bo to było jednak coś innego, no a poza tym dawało jednak od czasu do czasu, czyli wtedy, kiedy koncertowali, taką możliwość z kontaktem z publicznością, której na co dzień nie mieli okazji zakosztować, no bo to o dziwo bywała zazwyczaj jednak

Otóż tak się okazało, że mój kolega, basista, uwierzył jakiemuś czarnemu, który jeździł tutaj i obiecywał, że będą grali po całym świecie, i on wyjechał na trasę z nim. No ja powiedziałem, jak to, Andrzej, no jak to na trasę jedziesz? Cholera, my nagrywamy płytę. No trudno, ja muszę pojechać, nie? Ja potem ci dogram. Czyli zaczęło się grać tak, jak nie powinno się w ogóle grać. Otóż tak, Piotrowski nagrywał bębny, ja mu nuciłem mniej więcej, co jest grane i chyba gitarę kapołka tam trzymał coś, żeby mu pokazywał. Czyli w ciemno grał bębniarz. Potem do tego nagraliśmy piano, no jak skrzypce to co innego, ale ja mówię teraz o Big Bandzie. Potem przyjechał już Rusek, więc nagrał bas. Potem miał pretensje, że tam troszeczkę jest nierówno. Ja mówię, cholera jasna, no przecież jak można nagrywać sekcję, że osobno bębny, osobno bas? No czyś ty zwariował? No ale ja nie mogłem czekać na ciebie. No ale się wbił jakoś, zresztą nie słychać niczego. No i potem dęciaki się nagrały, a ja miałem taki okres niechlubny. Ja po prostu wtedy, bo mnie to tak zdenerwowało, że powiedziałem do Krzyśka, jak już nagrał fortepian, wiesz co, idziemy w długą. Kupiliśmy sobie flaszki, piliśmy, a tu realizowałem to wszystko, nie? A potem przyszło do nagrania mnie, no to musiałem lekko przetrzeźwieć też tego i tam wziąłem harmonikę, zaśpiewałem, ale czuwałem nad tym, co się dzieje, ale to było tak nagrane naprawdę, jak nikt chyba nie nagrywał, że taki produkt wyszedł, to aż dziwne, bo to nie jest zła płyta w ogóle. Także no miałem różne zakręty w życiu i właśnie to był ten okres taki wcześniejszy, że za dużo alkoholu używałem i no, dziewczyny, zabawa, no rock and roll, prawda, no ale już na szczęście od 25 lat nie dotykam tego i jestem porządnym człowiekiem, tak mi się wydaje.

0: Ja wspierałem bardziej organizacyjnie, może troszkę tam, gdzie trzeba było kontrolować angielszczyznę Irka, która była wówczas bardzo początkująca. To chyba te dwa elementy, bo no, na tyle jestem pokorny w stosunku do artystów i muzyków, nie będąc sam ani jednym, ani drugim, że nie śmiałbym się wtrącać do niczego, co oni tam planowali. Natomiast no, ogromną przyjemność sprawiało mi uczestniczenie w tych sesjach i obserwowanie wzajemnych relacji i tego, jak to powstawało, bo w dużej mierze, mimo że oddzielnie były nagrywane poszczególne elementy tego przedsięwzięcia, to też następowały takie chwile, w których grali wszyscy i to było bardzo atrakcyjne, bo miało charakter takiego live jamu, który rozgrzewał przed właściwym podejściem.
1: Ja nigdy nie pozwalam sobie czegokolwiek zmienić albo coś. Jedynie mi podpowiadał, bo mój angielski nie był perfekt i powiedział tutaj, Irek, tu jeszcze powtórz to słowo, źle wymawiasz to tego. To tam miał nadzór troszeczkę nad tym, żeby to w miarę było. Oczywiście ten angielski, wiadomo, że to Polak śpiewa. Ja jestem teraz, tak, byłem zafascynowany tym, że tylko bluesa będę śpiewał po angielsku. Jak się otworzyły granice, bo wtedy było Nielza, prawda? Znaczy już jak Polton, to już były inne czasy, ale mówię o tych czasach przeszłych, komunistycznych. To potem, jak pojechałem do Holandii, to doszedłem do wniosku, że muszę się utożsamić. Granice się już otwierały powoli i muszę być tym Polakiem po prostu. No i tylko ciężko się śpiewa bluesa i frazuje po polsku. Ale jeżeli przeskoczysz pewien etap, to nagle inaczej frazujesz, inaczej brzmi twój wokal w ogóle i wtedy nawet to jest pasjonujące dla ludzi tam na zachodzie.

zasadzie. Czy ja podpowiadam różnym wykonawcom, przez to, że śpiewasz po angielsku, wcale ci to nie ułatwi drogi do ogólnoświatowej sławy. Wręcz to jest niemożliwe. Ale gdybyś tak myślał, to prędzej myślę, że jakbyś śpiewał po polsku, to może cię zauważą. W tym naszym języku coś takiego brzmi no strasznie innego, bo wiesz, po angielsku jest łatwiej śpiewać, bo jest dużo samogłosek. Wtedy frazujesz sobie tego, a u nas rzyszyszczy i na początek, jak zaczyna śpiewać, to jest tragedia po prostu. Nie można tego dobrze wyśpiewać, ale kiedy się przeskoczy pewien etap, no jest ta inność po prostu. Także uważam, że tutaj śpiewam co prawda po angielsku, ale ten śpiew to jest jedna rzecz, ale tu jest bardzo dużo dobrej instrumentacji. Ta płyta jest taka no, totalnie inna, bo aha, te dwie płyty robią pewne takie wydarzenie. Otóż, bo ja, moja żona mnie poznała, kiedy już te dwie płyty nagrałem, aha, jeszcze The Doodies, ale wrócę do tego. I jest taki aktor Bruce Willis, a on był wcześniej muzykiem, grał na harmonijce. I kiedy przyjechałem do Holandii, już te płyty były zrealizowane. Ona mówi, wiesz co, ja ci pokażę jedną płytę, nie? Teraz, bo teraz wyszła płyta, nie? Kurczę, Bruce Willis miał te dwie płyty jakby razem nagrane. I trochę rock'n'rolla, i harmoniki, i trochę big bandu. Po prostu ja mówię, to jest niesamowite. Takie zdarzenie. No, to jest prawda, ale nie ściągnąłem, bo one były wcześniej nagrane od jego płyty.

0: tym czasie była nagonka na firmy polonijne.
1: Wspomina Ireneusz Dudek.
0: No i oczywiście, kiedy wyszła ta płyta, to nikt nie chciał grać, bo patrzyli, że to Polton wydaje. I dlatego, ja nie wiem, ile sprzedał Polton tych egzemplarzy, ale dosyć sporo, bo nie narzekali. Ale mogła być rzeczywiście wielkim wydarzeniem, tylko się zamknęli. Bo tak jak powiedziałem, na przykład ten Something Must Have Changed na pewno by dotarło do wielu ludzi, którzy poszukują czegoś. Ja na przykład byłem zafascynowany w tym okresie harmolodykiem trochę. Zresztą z mojego zespołu powstał Young Power właściwie. Bo przecież i tu Popek, Krzysiek gra na flecie, prawda? No, Bronek Duży aranżował, Krzysiek Głuch, Rusek, Piotrowski, Jurek, z którym zaczynałem w ogóle grać, a potem Young Power grał, prawda? Także ja nawet nie wiem, bo do tego chyba się odniósł nawet Krzysiek Popek, że u mnie się tam czegoś nauczył, ale ja nie chcę przypisywać sobie jak gdyby zasług, że jakieś Young Power powstał, nie jakieś, bardzo dobry zespół. Natomiast tutaj rzeczywiście byłem zafascynowany tym rodzajem muzyki. No i chociażby w Something Must Have Changed jest taka bardzo dobra solówka napisana przez Bronka. Solówka saksofonu w środku. Ja ją teraz śpiewam unisono, też bardzo trudna zresztą. I oprócz tego tu jest taka różnorodność. Na przykład Błędowski, ja i Gębalski gramy na skrzypcach. To jest trzech różnych skrzypków. Ja oczywiście się nie mam jako, porównując do Błędowskiego czy do Gębalskiego przede wszystkim, jako siebie, jako skrzypka, to nie pasuje do nich, bo oni rzeczywiście dobrze grają. Ale ja jestem znowu inny, dlatego że jak potem po latach grałem ze swoim symfonik bluesem, grałem to w Subwayu, w Kiln i ten koncert realizował WDR. Zresztą potem to leciało w różnych innych stacjach telewizyjnych w Europie. Ja tam gram bottleneck. To jest, wiesz, na gitarze grają, nie? Tym pierścieniem. A ja gram bottleneck na skrzypcach po prostu. I ten facet powiedział, że on... Aha, przyszedł do mnie taki facet, 80-letni czy 70 parę lat. Muzyk też, klarnecista, Niemiec. I powiedział, że on różne rzeczy widział, ale żeby bottleneckiem grać na skrzypcach, to nie. Zawsze, wiesz, jak już nie jestem aż tak wielkim skrzypkiem, to próbuję inaczej podejść do instrumentu. Tak samo z gitarą jest.
2: Był to taki okres, w którym nagle dyrektor ówczesny programu trzeciego, nasz przyjaciel Wiktor Legowicz, jak się dowiedział, że ja jestem firma polonijna, to zakończył ze mną współpracę na prawie półtora roku, czy coś takiego.
1: Wspomina Jan Chojnacki.
2: Także no, to jednocześnie świadczy o tym, jak media, a media były wówczas jednak publiczne głównie, odnosiły się do naszych polonijnych produkcji. Myślę, że to coś troszkę było też tak, jak w przypadku w latach 70. w przypadku Tatka Nalepy i nagrań breakoutu, które niby były realizowane przez państwową firmę Polskie Nagrania, niby też nagrywał w polskim radiu, ale no, generalnie rzecz biorąc był uważany za takiego artystę troszkę niepokornego i mało go grano. A mimo tego, że mało go grano, no, mimo to był niewątpliwie jednym z najważniejszych uczestników sceny muzycznej obok Cześka Niemena.

0: na pewno wydanie takiej płyty wówczas to było spore osiągnięcie.
1: Wspomina Sławomir Wierzcholski.
0: Fakt, że wydano w Polsce płytę zaaranżowaną na tak dużą sekcję, płytę nagraną przez tak znakomitych muzyków, ale w takiej konwencji, to było najważniejsze, że ona po prostu była. Było istotne, że ktoś wbrew kalkulacjom ekonomicznym zrobił taką płytę, jaka mu w duszy grała. Był to kawał bardzo dobrej muzyki.
2: Jasiu cały czas uczestniczył.
1: Wspomina Ireneusz Dudek.
2: Czyli on cały czas widział przy zgraniu tego i myśmy wyszli ze studia, on wziął tę taśmę, koniec. Ja byłem tylko człowiekiem, który nie był producentem pod tym względem, że panowałem nad tym wszystkim, że tak to ma brzmieć, tak to ma wyglądać. Natomiast jak gdyby producentem tym wykonawczym był Jasiu Chojnacki, który po prostu ciągle żeśmy siedzieli w studio i... No i mu się to podobało i myślę, że mu się w dalszym ciągu podoba.
3: Trudno mi tak mieć obiektywny stosunek do tego. Ja tę płytę wysłałem człowiekowi, który najwięcej znaczył, do dziś bardzo wiele znaczy w amerykańskim przemyśle bluesowo-muzycznym, czyli do szefa wytwórni Alligator, do Bruce'a Iglauera.
1: Wspomina Jan Chojnacki.
3: Który przysłał tak bardzo zdawkowo mi odpowiedź i opinię na jej temat. Myślę, że wynikało to głównie z tego, że realizacyjnie przy całym szacunku dla wysiłków panów Sasina i Lupy i przy całym szacunku dla Studia Polskich Nagrań i Urządzeń, że ta płyta nie miała takiej przestrzeni, takiego brzmienia, do jakiego przyzwyczajeni byli ludzie, którzy tego typu produkcje słuchali na świecie. Ale ja nadal uważam, że to jest ewenement nie tylko na skalę polską, ale dużo szerszą. Też to, co zawsze, z czym się zawsze spotykamy, kiedy oceniają nasze produkcje angielskojęzyczne ludzie z tamtej strony Atlantyku, że słyszą, że to nie jest ich, że to nie jest native speaker, że tutaj ktoś troszkę tak wozi drzewo do lasu. Oni traktują to jako swoje, a tutaj ktoś próbuje im podrzucić to, co oni uważają za swoje, zrobione po swojemu, co im nie pasuje. No, tak to bywa. Myśmy tego sprzedali około 30 tysięcy egzemplarzy, także w dzisiejszych warunkach to w ogóle chyba jakaś byłaby, nie wiem, super platyna czy coś w tym rodzaju, ale był inny czas. No, jednak rynek był znacznie bardziej ograniczony. Te płyty rozchodziły się w sposób, dzisiaj powiedziałbym, bardzo w amatorski sposób były dystrybuowane, ale pamiętam, że można je było dostać w kioskach ruchu. Coś z tym trafianiem pod strzechy było na rzeczy. To, że żyło się w zupełnie innych okolicznościach, warunkach i ta oferta rynkowa była bardzo, bardzo ograniczona, sprawiało, że one się zupełnie inaczej sprzedawały i właśnie mogły takie osiągać jak na dzisiejsze warunki niesłychane nakłady. Z początku płyta ukazała się w wydaniu analogowym z projektem graficznym Mirka Makowskiego. To taki też znak czasu, bo papier ohydny jakiś dostaliśmy wówczas i ta okładka była dosyć paskudnie wydrukowana. Także musiało się to bronić nie zewnętrznością, siłą rzeczy, tylko zawartością.

0: i myślę, że się broniło. No a dopiero chyba w 4 czy 5 lat później ukazała się ta płyta w formie cyfrowej z nieco zmienioną okładką. Jeśli chodzi o materiał wyjściowy, dźwiękowy, to było to 1:1 w stosunku do analogu.
1: Dziś przypomnieliśmy Państwu audycję o powstawaniu płyty Number One Irka Dudka. Poza samym artystą także wspominali Jan Chojnacki i Sławek Wierzcholski. Tomasz Żonda, dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie.

0: seniorów.
1: Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce będą podejmowane decyzje o przewiezieniu do Polski poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W zdarzeniu zginęło 12 osób. Większość takich zdarzeń wynika z błędu człowieka. Tak o tym, co się stało na autostradzie M3, mówi jeden z ekspertów. Trwa policyjna obława w Swarzędzu. Śledczy poszukują mężczyzny, który postrzelił swoją byłą partnerkę. 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. O tym, co dzieje się w tej sprawie, mówiła w TVP Info wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: Będą podejmowane w najbliższych godzinach decyzje co do ewentualnego transportu osób z Węgier do Polski. Cały czas na naszych stronach informacja będzie aktualizowana. Zostanie wydany też oficjalny komunikat po zakończeniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. I drodzy Państwo, w tym miejscu chciałabym bardzo, bardzo połączyć się w bólu z rodzinami osób, które zginęły.
8: Polskim autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego wzmocnienie kontroli firm przewozowych i autokarów. Szczególna uwaga ma być zwracana na stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynek kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Minister poinformował, że jest już po rozmowach i czeka na wyniki kontroli przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Podkreślił, że bezpieczeństwo pasażerów musi być absolutnym priorytetem i tu cytat: nie ma zgody na kompromisy w tej kwestii. A wypadek autokaru jest głównym tematem w węgierskich mediach. Mówi o tym Honorata Ilesz, Polka mieszkająca na Węgrzech.
10: Wszystkie media, które tutaj są na Węgrzech obecnie, transmitują albo jakieś krótkie spotkania z dziennikarzami w miejscu wypadku, albo piszą o tej tragedii. Również premier Węgier odniósł się do tego wypadku, złożył kondolencje.
8: Ekspert od prawa o ruchu drogowym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Michał Skwarzyński mówi, że większość tego typu wypadków jest wynikiem błędu człowieka. Przy badaniu przyczyn zdarzenia ważne będą informacje od pasażerów.
11: To była pierwsza w nocy, więc pytanie, czy byli pasażerowie, którzy nie spali i oni mogliby powiedzieć, to jest coś na temat przebiegu tego wypadku. No niestety, podróżowanie autokarami bardzo często wiąże się z pewnego rodzaju nonszalancją, że ludzie nie używają pasów bezpieczeństwa. No i niestety przy przewróceniu na bok to bardzo często niestety niesie ze sobą bardzo tragiczne skutki.
8: Premier Donald Tusk złożył wyrazy współczucia bliskim ofiar wypadku. Szef rządu podziękował też węgierskim służbom za akcję ratunkową. Zmieniamy temat. Policja ze Swarzędza w Wielkopolsce poszukuje mężczyzny, który postrzelił swoją byłą partnerkę. Do zdarzenia doszło wczoraj około 15. 46-latkę znalazł przechodzień na klatce schodowej.
12: Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obrażenia powstały w wyniku postrzału. Prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły policyjne. Trwają szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących.
8: Mówił Michał Wiśniowski z Policji w Poznaniu. Według policji kobieta wciąż jest w stanie zagrażającym życiu. Huragan Lala przynosi silny wiatr i ulewne deszcze na Hawaje. Narodowe Centrum Huraganów wydarzyło.

0: dało ostrzeżenie dla wyspy Big Island. Takiego żywiołu nie było tam od ponad 150 lat.
1: Synoptyk lokalnej stacji NBC w prognozie pogody w głównych wiadomościach ostrzega. Najważniejsza teraz wiadomość dla wyspy Big Island brzmi: nie podróżujcie, jeżeli nie ma wam kto pomóc. O zagrożeniu spowodowanym przez żywioł informuje gubernator Hawaju Josh Green. To jest bardzo poważna burza. To taki żywioł, którego nasz region nie doświadczył od kilku ostatnich dekad. Podkreśla gubernator. Burza u nas wiele lat przybrała na sile, przekształcając się w huragan pierwszej kategorii, podczas gdy szykuje się do uderzenia w największą wyspę Hawaju w Big Island, niosąc ze sobą ulewne deszcze. Żywioł zaczął dawać się we znaki największej wyspie archipelagu hawajskiego już w sobotę. W południe prędkość stałego wiatru osiągnęła 120 km na godzinę, co spowodowało przejście układu z fazy burzy tropikalnej do kategorii huraganu. Z wyspy odwołano praktycznie wszystkie loty. Wiele powalonych drzew zablokowało drogi. Władze w Stanach Zjednoczonych ostrzegły, że burza może spowodować powodzie i inne niebezpieczne zjawiska oraz wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na południowym wschodzie kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 21-24 stopni na Pomorzu, przez 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem, od 19 do 21.
3: Autopromocja.
4: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
5: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Sunday Morning.

Sunday Morning, nasza niejako tytułowa piosenka tegoż programu w najpiękniejszym współczesnym wykonaniu, jakie znam. Beth Gibbons z charytatywnej składanki Help, część druga. Witamy, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Kolejny utwór, który wraca do mnie regularnie, od czasu do czasu. Po latach niestety wciąż bardziej aktualny niż wtedy, kiedy powstawał. To Carl Wallinger i jego World Party. Is It Like Today?

Pozostałą część programu Sunday Morning poświęcę dwojgu artystów, którzy odeszli od nas właśnie 16 sierpnia. W roku 1977 Elvis Presley miał zaledwie 42 lata. Dzień później prezydent Jimmy Carter powiedział, że odszedł ktoś, kto na zawsze zmienił oblicze kultury popularnej w Ameryce.

tym utworem w świetnym remiksie Elvis Presley wrócił na listę przebojów po wielu, wielu latach. Przyznam szczerze, że będąc pokolenia późniejszego niż fani Elvisa Presleya, długo dojrzewałem do tego, żeby zrozumieć artystę w pełni. Przełomem dla mnie było zobaczenie jego występów w telewizji amerykańskiej w programie Ed Sullivan Show, gdzie był pokazywany, co dziś budzi zdumienie, tylko od pasa w górę z powodów cenzuralnych. I ta nieposkromiona, żywa energia, którą zobaczyłem w tych występach, spowodowała, że popatrzyłem na Presleya zupełnie inaczej.

Kolejna lekcja w poznawaniu Presleya to był rok 1968. Po fatalnych dla niego, powiedziałbym koszmarnych latach 60., kiedy grał w byle jakich filmach, a muzyka rozdrabniała się wciąż na drobne. Niektórzy twierdzili, że Presley skończył się po wyjściu z wojska. Na przykład jego ogromny fan wcześniej, John Lennon, na którego Presley miał niezwykły wpływ. W roku 68 Presley wrócił. Wrócił z przytupem, programem przekazywanym przez telewizję satelitarną na cały świat. To wówczas było ogromne wydarzenie, ale Presley do tego wydarzenia potrafił się przygotować. Nawet dziś ten program, wydawany w kolejnych, coraz bardziej poszerzonych wersjach, łącznie z próbami i tak dalej, budzi szacunek i zdumienie. Jest w znakomitej formie i obejrzenie tego występu w całości, myślę, że pozwala znakomicie zrozumieć jego fenomen.

16 sierpnia roku 2018 odeszła królowa muzyki soul, Aretha Franklin. Miała 76 lat. Na swoim koncie 75 milionów sprzedanych płyt, 18 nagród Grammy. I mimo, że jej złotym okresem były lata 60. i 70., dekadę później zdobyła kompletnie nowe pokolenie fanów, nagrywając na przykład z Keithem Richardsem Jumping Jack Flash Rolling Stonesów, a z George'em Michaelem słynny przebój numer 1 w roku 1987, I Knew You Were Waiting For Me. Ale wszystko zaczęło się tak naprawdę dla niej od tego utworu.

Respect. Tak nazywał się film biograficzny o Aretha Franklin, w którym sportretowała ją znakomicie Jennifer Hudson, ale tak nazywał się też utwór Otisa Reddinga z roku 1965, napisany z męskiej w tekście perspektywy, który Aretha Franklin dwa lata później zmieniła w swój własny hymn. Hymn praw człowieka, hymn feminizmu. Dwie nagrody Grammy za ten właśnie utwór. Zresztą w całej karierze najwspanialej wychodziły Arecie Franklin covery innych artystów. Czyniła je po prostu swoimi.

Jej wersję piosenek Bacharach'a, dla mnie I Say I'll Pray For You, jest wersją najlepszą, jaką znam, czy Beatlesów w latach 60. Były genialne, ale przecież pod koniec kariery potrafiła też zaśpiewać jeden z największych przebojów Adele. I znów po swojemu.

0: Na koniec jeden z najważniejszych występów w karierze Arety Franklin, jeden z najważniejszych momentów w historii muzyki popularnej ostatnich lat. To przynajmniej moje subiektywne odczucie. W roku 2015 w obecności prezydenta Obamy, który uronił łzę w czasie tego występu, podczas tak zwanego Kennedy Center Honors na cześć Carole King, znakomitej piosenkarki i przede wszystkim autorki piosenek, Aretha Franklin wykonała jej kompozycję You Make Me Feel Like a Natural Woman. To był porywający występ. Aretha za fortepianem w długim do ziemi futrze spowodowała, że cała sala na stojąco oklaskiwała ją przez kilkanaście minut.
1: One Aretha Franklin!

Dziękujemy za dzisiejszy Sunday Morning. Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Zaraz po 12 i po najświeższych wiadomościach zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1996.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: Półko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Uwaga!

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z preszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ przekazuje aktualne informacje. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie ciężkim. Właściciel firmy, do której należał autokar, jedzie na miejsce wypadku. W rozmowie z nami mówi, że w autobusie było dwóch doświadczonych kierowców. W Rzymie strajk pracowników Koloseum. Będą protestować przeciwko pracy w upały. 12 osób zginęło, a 10 jest w stanie ciężkim. To efekt tragicznego wypadku, do którego doszło około pierwszej w nocy na autostradzie M3 na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że ma stały kontakt z władzami węgierskimi. Przed siedzibą MSZ jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
4: Jakie są ostatnie informacje na temat wypadku?
5: Według najnowszych informacji 12 osób, które zginęło w tragicznym wypadku, pochodziło z Polski. Dodatkowo w trzech okolicznych szpitalach wciąż przebywają osoby w stanie ciężkim, a nawet zagrażającym życiu, powiedział Andrzej Osiak, naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej MSZ.
6: No niestety nic się tu nie zmieniło. Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem, no w tej chwili wygląda to tak, że 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Natomiast to powtarzam, drodzy Państwo, lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
5: MSZ podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z władzami węgierskimi oraz konsulami. Przypomnijmy, że do wypadku doszło dziś około pierwszej w nocy. Autokar, który przewoził pielgrzymów wracających do Polski, uległ wypadkowi na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem. Służby wciąż ustalają okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do zaśnięcia kierowcy.
4: To Krzysztof Kuczyński i informacje z MSZ. Kierowców autokaru, który rozbił się na Węgrzech, było dwóch i to doświadczeni pracownicy. Tak mówi nam właściciel firmy Tadeusz Dykas. On przekazał, że jedzie na miejsce wypadku. Mówi, że na razie nie są znane przyczyny.
7: Dwóch kierowców jest wieloletnim doświadczeniem. Pokonywali tę trasę niejednokrotnie, bo bardzo dużo było wyjazdów do Medjugorje. No i tyle mogę powiedzieć. A co tam się wydarzyło, no to wie pan, na ten moment to służby nie wiedzą do końca, co się wydarzyło. No a co ja mogę powiedzieć, jak jestem na Węgrzech, ale nie rozmawiałem z kierowcą, co nie jestem w stanie powiedzieć.
4: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego wzmocnienie kontroli firm przewozowych i autokarów. Szczególna uwaga ma być zwracana na stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynek kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Minister czeka też na wyniki kontroli przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Osoby, które przeżyły wypadek autokarowy, powinny pilnie zostać objęte pomocą psychologiczną, tak mówi psychoterapeutka Magdalena Marciniak. W Polskim Radiu podkreślała, że dla pasażerów to ogromna trauma.
8: To są różni ludzie, którzy doświadczają wypadków i są z różną historią, z różnymi zaburzeniami, z różnymi traumami. Czasem ludzie mają myśli samobójcze ze względu na to, że oni przeżyli, a nie, nie i mają ogromne poczucie winy. W takich sytuacjach też staramy się kontaktować z rodziną danych osób, mówić jak mają je wesprzeć. Prosimy też, żeby te osoby takim po szoku też były pod opieką, jeżeli jest to możliwe, psychiatrów.
4: Powtórzmy, po nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech 12 osób nie żyje, a 10 jest w stanie ciężkim. I zmieniamy temat. W Rzymie jutro będą strajkować osoby zatrudnione w spółce Ales, która obsługuje teren Koloseum. Powód to upały i trudne warunki pracy.
9: Całodniowy protest organizują związki zawodowe. Powodem są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Pracownicy twierdzą, że od miesięcy zgłaszają problem wysokich temperatur, ale ich zdaniem zastosowane zabezpieczenia wciąż są niewystarczające. Część personelu musi pracować na zewnątrz, część bezpośrednio na słońcu. W sezonie letnim, kiedy Koloseum odwiedzają tysiące turystów, pracownicy pozostają na swoich stanowiskach także przy temperaturach sięgających 40 stopni. Związkowcy domagają się konkretnych działań chroniących przed stresem termicznym oraz poprawy warunków pracy. Spółka Ales zapewnia natomiast

0: że wprowadziła już między innymi wodę, maszyny do produkcji lodu, zacienione miejsce oraz chłodzące szaliki dla pracowników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza na północy i zachodzie, dobra w centrum i na wschodzie, na południu lokalnie umiarkowana. 55% prądu w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. Na południu Mazowsza duże zagrożenie pożarowe w lasach. Niemal cała Polska, z wyjątkiem północnych krańców, objęta jest też ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej będzie nad samym morzem od 19 do 21. Poza tym na południowym wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
21: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
22: Zapraszamy.
21: Wielki brat Adam Ferenc.
22: Piotr Metz.
23: No to może już nie chcę Państwa już więcej męczyć.

drodzy rodacy, trwa propagandowa wrzawa przeciwko mnie, przeciwko mojej partii i koalicji. Dobro państwa polskiego ponosi uszczerbek. Spokój obywateli jest zmącony. Przemyślałem to wszystko. Uznałem, że moje sprawy i mój los muszą zejść na bok. W imię racji państwa. Postanowiłem więc złożyć rezygnację z funkcji prezesa Rady Ministrów.

W tym momencie antyproton zderza się z polem siłowym. Europejscy badacze tworzą kilka atomów antymaterii. Gdybyśmy mieli kilogram antymaterii, byłoby to ogromne źródło energii. Z technicznego punktu widzenia zebranie takiej ilości antymaterii jest jednak niesamowicie trudne. Gdzie mielibyśmy przechowywać ten kilogram? Antymateria musi być przechowywana w miejscu, gdzie nie ma kontaktu ze zwykłą materią. W przeciwnym razie natychmiast obróci się w nicość. Wybuchnie. Natychmiast. To matter, because it would annihilate immediately.

0: nie mam nic do ukrycia. Nie obawiam się rzetelnego postępowania wyjaśniającego. Potrzebuję go. Tak dalej w Polsce być nie może. Przed wami, rodacy, oświadczam. Nigdy nie sprzeniewierzyłem się Polsce. Nigdy nie zaszkodziłem mojej ojczyźnie.
1: Naukowcy podejrzewają, że istnieje związek pomiędzy chorobą szalonych krów, która szerzy się w Wielkiej Brytanii, a chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Państwa europejskie wstrzymują import brytyjskiej wołowiny.

0: konsekwencji, że ten rząd będzie dowodem, iż potrafimy działać skutecznie, a także wobec społeczeństwa i wobec świata bardzo wiarygodnie.
1: Moje odczucia w tej chwili są bardzo specjalne. Smutne rzecz jasna z punktu widzenia okoliczności dymisji, ale pełne nadziei, bo Władysław Cimoszewicz gwarantuje, że to będzie jeszcze lepsze kierowanie rządem Rzeczypospolitej.

0: Po ledwie 20 miesiącach pożycia małżeńskiego Michael Jackson i Lisa Marie Presley biorą rozwód. Lisa Marie upiera się jednak, że nie był to ślub pod publiczkę. Nie wyszłabym za mąż z innych powodów niż miłość. Koniec, kropka. A jeśli ktoś myśli inaczej, to niech mnie pocałuje w dupę. Dosadnie powiedziane. A tak. W Gdańsku po brutalnym zamordowaniu studenta odbywa się czarny marsz przeciwko przemocy i obojętności.
1: Jestem siostrą Bartka Jagiełki, który był studentem protetyki i miał 20 lat, gdy zginął 4 lata temu też na Przymorzu. Przyszłam dlatego, że chciałabym, żeby nasze dzieci miały lepiej, żeby już tej przemocy tyle nie było.
0: Po 17 miesiącach zawieszenia broni Irlandzka Armia Republikańska podkłada bombę w londyńskich dokach. Dwie osoby tracą życie, a prawie 100 odnosi rany. Mówi Gary Adams, lider partii Sinn Féin, politycznego skrzydła IRA. IRA musi wziąć na siebie odpowiedzialność, szczególnie za ten ostatni wybuch, zeszłej nocy. Ja także muszę się zastanowić nad tym, czy mogłem zrobić coś więcej, ale nad tym samym powinni zastanowić się również inni. Także brytyjski premier, pan Major.
2: Rock and roll. Historia powszechna.
0: Zanim jeszcze zobaczyłem tę szkołę, kiedy zaparkowałem samochód o 100 metrów od szkoły na głównej ulicy w Dunblane, zanim jeszcze zobaczyłem rodziców rozpaczających po stracie dzieci, usłyszałem ich płacz. To jeden z najbardziej dramatycznych dni w mojej 15-letniej karierze dziennikarskiej. Okropne przeżycie. Szesnaścioro dzieci i nauczycielka giną w szkole podstawowej w Dunblane w Szkocji. Zabójca otworzył ogień do grupy 5- i 6-latków ćwiczących w szkolnej sali gimnastycznej. Potem popełnił samobójstwo.

0: Pożar niszczy gmach najsłynniejszy na świecie opery La Fenice w Wenecji. Mówi John Sutherland. Totalnie zniszczony, nie mogę w to uwierzyć. To był najpiękniejszy teatr na świecie.
1: Dziś polskie kino, polska kultura, my wszyscy ponieśliśmy niepowetowaną stratę. Krzysztof Kieślowski odszedł od nas w tym momencie, kiedy spodziewaliśmy się po nim najpiękniejszych, najważniejszych dla naszego kina filmów. Myślę, że był wśród tych artystów, którzy potrafili przemówić do wszystkich.

często pada pytanie, dlaczego polska sztuka jest niezrozumiała. Nie, to tylko niektórzy polscy artyści są niezrozumiali, ale są i tacy, którzy potrafią mówić do wszystkich. Takim był właśnie wielkim, wspaniałym artystą Krzysztof Kieślowski, który swoją publiczność znalazł nie tylko w Polsce, ale znalazł na całym świecie. Potrafił do niej przemówić tym językiem, który ona najlepiej rozumie.

Tak się ułożyło w tej chwili w świecie, że więcej ludzi kupuje bilety na filmy o dinozaurach niż na filmy o ludziach. I być może jest taka w tej chwili potrzeba. Może świat potrzebuje dinozaurów, a nie potrzebuje ludzi. A może to się odmieni za chwilkę, może znów będziemy potrzebowali ludzi, a nie dinozaurów.

0: Rok 1996.
1: Pepsi zmienia kolor swoich puszek. Zmiany wspierają supermodelki, a także niebieski Concord. Firma twierdzi, że prowadzi najbardziej kosztowną kampanię reklamową w historii. Prowadzenie nowego produktu na rynek kosztuje Pepsi $500 milionów. Jedna reklama z Claudią Schiffer kosztowała 3,5 miliona. To niezwykle kosztowna kampania reklamowa, ale oczywiście Pepsi uważa, że zyski przewyższą koszty.

właśnie opuściliśmy ten teren, kiedy dowiedzieliśmy się, że spadły tam bomby. Izrael, jak twierdzą jego władze, przez pomyłkę bombarduje obóz sił ONZ w południowym Libanie. Ginie 100 osób. Od kilku dni Izraelczycy prowadzą operację Grona Gniewu skierowaną przeciwko bojownikom islamskim ukrywającym się w Libanie. Wróciliśmy tam. Mogę tylko powiedzieć, że to był straszny widok. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ślizgałem się po ciałach. Najpierw nie było krwi, a potem nagle wszędzie zrobiło się czerwono. Wstrząsające.

Zostańcie tu, nie idźcie do samochodu. On właśnie tam jest, może być wszędzie, nie idźcie tam. Był w sklepie. Na Tasmanii szaleniec strzela do ludzi. Zabija 32 osoby. Złapałem moją najmłodszą córkę, złapałem ją mocno i biegłem, jakby mnie diabli gonili. Kucnęłam za samochodem i patrzyłam, gdzie jest ten facet. Szedł za nami, pomyślałam, że zaraz umrę. Nie miałam się gdzie schować, nie było dla nas ratunku. Pomyślałam, że zaraz umrę.

15 lat po ślubie książę Karol i księżna Diana biorą rozwód. Podobno zamiast stałych alimentów, książę zaproponuje Dianie pokaźną sumkę jednorazowego odszkodowania. Mówi się, że w grę wchodzi od 15 do 20 milionów funtów. Nie mam potwierdzenia, że chodzi o taką sumę, ale wydaje się, że to prawda. Wcześniej mówiło się, że Karol wolałby jednak alimenty. Czerpie stałe dochody z posiadłości księcia Walii, ale nie stać by go było na jednorazowe odszkodowanie. Mówiło się, że musiałby wziąć pożyczkę.

0: NBC News, this is Today with Bryant Gumbel.
1: Dzień dobry. Niestety dzień nie zaczyna się wcale dobrze. Dzień zaczyna się od tragedii, jednej z najgorszych katastrof lotniczych naszych czasów. Jumbo jet amerykańskich linii lotniczych eksploduje tuż po starcie z lotniska JFK w Nowym Jorku. Samolot zleciał do Paryża, jego szczątki wpadły do Oceanu Atlantyckiego. Zginęło 228 osób.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the...
1: Panie i panowie, w stulecie nowożytnych igrzysk, witajcie na ceremonii otwarcia

26. Igrzysk Olimpijskich. Nieoczekiwanie jedną z osób niosących znicz olimpijski jest Muhammad Ali, bokserski mistrz wszechczasów walczący z chorobą Parkinsona. Ali to moja inspiracja. Z godnością zmaga się z chorobą. On tak wiele przeszedł, to jeden z naszych największych sportowców. Cieszę się, że go zobaczyłam. On jest największy. Osiągnął tak wiele, tyle triumfów przeżył. Symbolizuje codzienny trud wielu ludzi. W Parku Stulecia jest bomba. Macie pół godziny. W parku rozrywki w Atlancie wybucha bomba. Dwie osoby giną, a wiele odnosi rany. Igrzyska nie zostaną przerwane. Powtarzam, igrzyska trwają dalej. W Atlancie Polacy zdobywają 17 medali, w tym 7 złotych.

Dobry wieczór, Planeto Ziemia. Grupa Oasis gra największy w Europie koncert na wolnym powietrzu. W Nebworth zespołu słucha 250 tysięcy ludzi. Przechodzimy tu do historii. Tu i teraz przechodzimy do historii.

Naukowcy z NASA twierdzą, że znaleźli dowody na istnienie ponad 3 miliardy lat temu na Marsie prymitywnych form życia. Znaleźliśmy się u bram niebios. Żyjemy w niezwykłych czasach. Dziękuję wam wszystkim. Rozpiera mnie duma. Brak mi słów. To doprawdy niezwykłe. Myślę, że NASA powinna przedstawić żelazne dowody. Jeśli to najprawdziwsza prawda, będziemy mieli najważniejsze odkrycie naukowe tego wieku. Jeśli nie, wszechczasów.

0: Ja jestem oszołomiona, jestem uradowana, jestem przerażona.
1: Wisława Szymborska otrzymuje literacką Nagrodę Nobla.
0: Zresztą to jest wielkie wyróżnienie być w ogóle wymienianym wśród kandydatów. Mnie to zupełnie wystarczało. Ja nigdy nie miałam zbyt dużych ambicji.

Amerykanie bombardują Irak. Biały Dom twierdzi, że jest to odwet za irackie ataki na Kurdów, którzy zamieszkują północną część kraju. Prezydent Clinton. Saddam Hussein co chwilę pokazuje swoje lekceważenie dla cywilizowanego postępowania, gwałci własny naród, atakuje sąsiadów, wspiera terrorystów i próbuje uzyskać broń masowego rażenia. Nasze zasady są jasne. Jeśli ktoś zagrozi naszemu bezpieczeństwu albo bezpieczeństwu naszych sojuszników i przyjaciół, używamy siły. We will act with force if necessary. Saddam Hussein. To będzie dzień zwycięstwa, a Irakijczycy będą go chwalić przed Bogiem. Historia przeklnie agresorów, tak samo jak przeklął ich Bóg.

0: Rok 1996.
1: W australijskich terytoriach północnych zalegalizowano eutanazję. Wszystko zostało zaplanowane, dopełniliśmy wszystkie formalności, zebraliśmy wszystkie potrzebne podpisy, opinie specjalistów. Pacjent sam wybrał ten dzień. Dał mi znać, że to już. Spełniłem jego życzenie. Wszystko odbyło się bezproblemowo, stosownie do sytuacji. Mężczyzna zostawia list pożegnalny. Chciał, żeby odczytano go publicznie. Czuję coraz większy ból, kiedy...

0: Belgowie protestują przeciwko policji. Nieumiejętne prowadzenie śledztwa w sprawie szajki pedofilów mordujących dzieci wywołało powszechne oburzenie. W piwnicy niejakiego Marka Dutroux znaleziono zwłoki dwóch dziewczynek zagłodzonych na śmierć. Wszystko zostało całkowicie zdominowane przez sprawę Dutroux. Życie polityczne, społeczne, nawet życie rodzinne. W ludziach urosła ogromna nieufność. Nie wiem, jak władze poradzą sobie z odzyskaniem zaufania społecznego.
1: Really a very, very big problem, how to win confidence.

Bill Clinton wygrywa wybory prezydenckie. Jest pierwszym demokratą od lat 40., który po raz drugi z rzędu zostaje przywódcą USA. Kiedy jesteśmy zjednoczeni i razem bierzemy się do roboty, Ameryka zawsze wygrywa. I rodacy, zapewniam was, że Ameryka będzie wygrywać przez najbliższe 4 lata. W Rosji Borys Jelcyn, który także wywalczył kolejną kadencję prezydencką, ogłasza, że musi poddać się operacji serca.

Los Angeles premiera filmu Evita z kontrowersyjną Madonną w roli tytułowej. To moja najtrudniejsza rola w życiu, naprawdę. Dlaczego? Starałam się zrobić wszystko jak najlepiej. To była bardzo trudna rola.

0: This is a guerrilla of the Tupac Amaru Revolutionary Movement.
1: Mówi bojownik rewolucyjnego ruchu Tupac Amaru. Zajęliśmy ambasadę. Warunkiem zwolnienia zakładników jest uwolnienie wszystkich więzionych partyzantów Tupac Amaru. Będziemy walczyć aż do końca. Jeżeli coś się stanie zakładnikom, cała odpowiedzialność spadnie na prezydenta Fujimoriego.
0: Then President Fujimori will have to take the responsibility.
1: Bojownicy lewicowego ruchu Tupac Amaru zajmują ambasadę Japonii w Peru. 20 partyzantów przetrzymuje 300 osób. W rewanżowym pojedynku z Jitkiem Bow Andrzej Gołota znów zostaje zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 5

0: 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny samolot z lekarzami poleci na Węgry, ma pomóc Polakom poszkodowanym w nocnym wypadku autokaru. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 jest ciężko rannych. Na Podkarpaciu, skąd pochodzili, trwa sztab kryzysowy wojewody. Resort infrastruktury zlecił dokładniejsze kontrole autokarów, a prokuratura ruszyła ze śledztwem. Na Węgry poleci polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Zdecydował o tym premier Donald Tusk. W nocy na autostradzie M3 na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. O tym, co dokładnie się tam wydarzyło, opowie nasz korespondent w Budapeszcie Piotr Piętka.
2: Polski autobus turystyczny w nocy z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezły Keresztes, na odcinku w kierunku Nierecz-Hazy w północnych Węgrzech. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według najnowszych danych węgierskiej policji zginęło 12 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Strażacy przez kilka godzin wydobywali poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Część osób znalazła się pod autobusem. Do akcji skierowano jednostki straży pożarnej z kilku miejscowości oraz ciężki sprzęt, w tym dźwigi. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożył na portalu społecznościowym premier Węgier Péter Modior. Węgierska policja zamknęła dla ruchu jezdnię M3 w kierunku Nierecz-Hazy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. Teraz trwa posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego.
3: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, które przygotowuje ewentualny transport osób poszkodowanych do Polski. Najważniejsza rzecz to udzielenie pomocy psychologicznej osobom, które są na miejscu i potrzebują takiego wsparcia.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła z kolei śledztwo po wypadku autokaru. Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury powiedziała nam, że polski wymiar sprawiedliwości współpracuje z miejscowymi służbami.
4: Prokuratorzy i policjanci wykonują już czynności w kraju. Planowane są też czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Czekamy na zgodę Węgier.
1: Wzmocnione kontrole autokarów mają być dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Inspekcję zlecono już głównemu inspektorowi transportu drogowego. Kontrolerzy mają szczególnie sprawdzać stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynku kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Stanisław Bukowiec przypominał w TVP Info, że każdy uczestnik wyjazdu może poprosić służby o kontrolę autokaru, którym podróżuje.
5: Ta kontrola, którą zlecił pan minister Dariusz Klimczak, ma na celu jeszcze bardziej zintensyfikowanie działań przez inspektorów, aby zwrócili uwagę na czas pracy kierowców. Przypomnę, że od pewnego czasu wszystkie pojazdy, również autokary, mają być wyposażone w tzw. tachografy nowej generacji, które liczą pracę kierowcy, ale również podają inne dane, w tym prędkość i inne parametry jazdy takiego autokaru.
1: Właściciel autokaru w rozmowie z nami powiedział, że autobusem kierowali dwaj doświadczeni kierowcy, którzy wielokrotnie pokonywali tę trasę. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. W nocy spłonął jeden z najcenniejszych zabytków sanockiego skansenu, drewniany kościół z Bączala. To bolesna strata dla całej polskiej kultury, stwierdziła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W nocy pożar wybuchł na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1667 roku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Ministra podziękowała strażakom za heroiczną walkę o ale nie pozostałej części skansenu. W sumie z ogniem walczyło około 140 strażaków. Skansen w Sanoku to blisko 180 obiektów architektury drewnianej. W historii całego muzeum jest to drugi pożar. Pierwszy wybuchł w 1994 roku. Wtedy spłonęło 13 obiektów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na Pomorzu na termometrach od 21 do 24 stopni, około 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem od 19 do 21. Na południowym wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem.
7: Autopromocja.
8: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to

0: poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Jest godzina 13:07.
12: Salon Ulica Dancing.
11: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Żar się dzisiaj z nieba leje w Warszawie. Mam nadzieję, że macie piękny czas, jeszcze wakacyjny. Szanowni Państwo, 4 sierpnia zmarł Andrzej Morozowski. Wybitny dziennikarz, radiowiec, związany przez lata z redakcją TVN24, ale też wcześniej z Radiem Z. Dostałem taki telefon od wybitnej dziennikarki Arlety Zalewskiej z pytaniem, czy możemy zagrać na ceremonii pogrzebowej my, czyli Warszawskie Kombo Taneczne. Trochę byłem zaskoczony, nie ukrywam, bo zupełnie nie wiedziałem, jak to się łączy. Ale bardzo szybko dowiedziałem się, o co chodzi. Dostałem takiego MMS-a od Arlety. Takie zdjęcie zrobione telefonem strony notesu Andrzeja Morozowskiego, w którym to notesie było kilka bardzo ważnych nazwisk. Między innymi Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, i kilka tytułów Hurdana, kilka tytułów piosenek Ja mam czas, ja poczekam, między innymi wszystko to, czym żyjemy w naszej audycji. Szanowni Państwo, pomyślałem, pozostając pod bardzo dużym wrażeniem tej ceremonii pożegnalnej, która odbyła się w piątek, ostatni piątek, pomyślałem, że dzisiejsza audycja będzie zrobiona w ten sposób, jakby specjalnie dla Andrzeja Morozowskiego, który jest cały czas wśród nas i który jest tutaj z nami i któremu chciałbym pokazać jego ulubioną muzykę z moich płyt. Więc sięgnąłem dzisiaj po płyty winylowe, które już Państwo znacie z naszych audycji, i pomyślałem, że zaproszę Andrzeja Morozowskiego do domu, żeby posłuchać płyt. I tak sobie to zrób.

Była to absolutnie wyjątkowa postać. Ja sam, chociaż telewizji zbyt dużo nie oglądam, słuchałem go i lubiłem bardzo jego trafne pytania i jego inteligencję, jego wnikliwość, ale przede wszystkim najbardziej urzekła mnie jego miłość do zawodu i profesjonalizm, prawdziwe oddanie dziennikarstwu. Dlaczego pozostaję pod wielkim wrażeniem tej pożegnalnej ceremonii? Otóż dlatego, że zobaczyłem środowisko dziennikarskie, które jest niesłychanie skonsolidowane wokół swojej pracy, wokół prawdziwego powołania, dziennikarskiego powołania, misji. I tak pięknie mówili o swoim koledze, że ta dzisiejsza audycja nie może po prostu wyglądać inaczej, tym bardziej, że właśnie okazało się, że Andrzej Morozowski uwielbiał muzykę przedwojenną. Więc przechodzimy do sedna. Szanowni Państwo, na początek Tadeusz Faliszewski, myślę, że Andrzej Morozowski byłby zadowolony. Posłuchajmy sobie dwóch pięknych utworów: Rebeka Zygmunta Białostockiego i Andrzeja Własta oraz piękne tango Gdzie Twoje Serce Artura Golda i Andrzeja Własta. Poleci to z płyty winylowej, może troszeczkę szumieć. I myślę, że warto dzisiaj myśleć o Andrzeju Morozowskim, fantastycznym dziennikarzu, fantastycznym, błyskotliwym, kulturalnym człowieku. Słuchamy.

po raz pierwszy w życiu i serce jej w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wie skąd, przecież jest jej obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamięta z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w jej sklepiku zwykle tak pełni krzyku, wszystko zamilkło, ona też. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do niej, ach, jaki żal ogromnie, że cię nie znała tego dnia. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał otu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako szok.

tak sobie wyobraża, Boże mój. Na rynku cały lód, a na nim błyszczy biały, weselny strój. O ty wymarzony, o ty wytęskniony.

strony gości obcych mi, to moja młodość, me życie i mój los. W nieznośnym gwarze, który wciąż mi w uszach brzmi, od dawna uciekł już serca mego głos. A gdy orkiestra zagra smętny jakiś tango, już fortancerkę biedną prosi

ta krótko trwa. Namalowanych wargach cenne słowa drżą, manekin tańczy, manekin szczęście gra. Banknoty mi wciskają gwałtem w rękę mą, i tak co noc jesz aż do białego dnia. Raz ktoś pokochał mnie, lecz wśród tej poniewierki, cóż zamian dać mu mogłam pustem przesyć nic. Jednak zastrzelił się dla hordancerki, dancingu lajki z obalem chłodnych.

0: potrwa.
1: Tadeusz Faliszewski, a my zmieniamy płytę. Proszę Państwa, obydwie te płyty to jest Pol-Jazz. Myślę, że wyszły na początku lat 80. i to były niesłychane perełki, ponieważ w tamtych czasach tej muzyki się nie redystrybuowało. Raczej funkcjonowała w drugim obiegu na płytach szelakowych i czasami w audycjach, między innymi nieodżałowanego Jana Zagozdy. Ale właśnie w tej serii, między innymi Tadeusz Faliszewski i Adam Aston, i ta słynna płyta Adam Aston śpiewa stare piosenki. Myślę, że Andrzej Morozowski mógł mieć tę płytę w domu, a jeżeli nie, to sobie teraz jej razem z Andrzejem posłuchamy. Dziennikarstwo musi mieć duszę. Tak mówił Andrzej i te jego słowa już ze mną zostaną, jak błysk w jego oczach, kiedy w chorobie już bardzo słaby prowadził swój ukochany program Tak Jest. W tej słabości była jakaś przepotężna siła, walka o każde wydanie, każdą rozmowę. Powiedziała podczas uroczystości zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak. Ja, proszę Państwa, za dziennikarza się oczywiście nie uważam, ale przy mikrofonie radiowym jestem od roku 2018, co tydzień w niedzielę. Z mikrofonem się pokochałem, mam nadzieję, że z wzajemnością, i naprawdę po tej uroczystości piątkowej czuję jakąś taką powinność osobistą, żeby pana Andrzeja Morozowskiego wspomnieć, dlatego że to już powiedziałem w poprzednim wejściu. To była absolutnie

wyjątkowa postać, oddana swojej pracy, absolutnie niekoniunkturalna, łagodna i wnikliwa, bardzo profesjonalna. Zobaczyłem w tych wszystkich mowach pożegnalnych, wzruszających, zobaczyłem takie oddanie pracy, oddanie temu etosowi dziennikarstwa i prawdziwe zrozumienie misji i posłania, jakie wiąże się z tym trudnym, bardzo odpowiedzialnym zawodem. Poza tym Andrzej Morozowski był również radiowcem. Potrafił bardzo pięknie mówić i chciałbym jeszcze jedno dodać. Otóż Andrzej Morozowski był absolwentem wiedzy o teatrze warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, która się teraz nazywa Akademią Teatralną. A ja chciałem powiedzieć, że ja również studiowałem wiedzę o teatrze. Nie skończyłem, ale studiowałem, więc tym bardziej jakoś jestem teraz szczęśliwy w sumie, że mogę swoją tutaj część czy swoją dolę pamięci pana Andrzeja Morozowskiego oddać, który poważnie traktował świat, nigdy nie pozwolił, żeby ta powaga odebrała mu ciekawość, poczucie humoru i gotowość do zadawania pytań, na które ktoś inny w ogóle nie wpadłby, żeby je zadać. Proszę państwa, zatem posłuchajmy sobie. Strasznie żałuję, że Andrzej Morozowski, że tak późno dowiedziałem się o tej jego pasji do przedwojennej muzyki, dlatego że chętnie bym go zaprosił do audycji i byśmy sobie pogadali i posłuchali wspólnie muzyki. Teraz jest już za późno, ale posłuchajmy w takim razie, pamiętając o tym fantastycznym człowieku i dziennikarzu, Adama Astona, jednego z jego ulubionych wykonawców przedwojennych, no i mojego oczywiście najulubieńszego. I posłuchamy czterech numerów pod rząd, a potem zmienimy stronę. Ze strony A, Każdemu wolno kochać, Teresina, Czy pani tańczy rumbę i Ach, jak oni się kochają.

każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Niech znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując cudną szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa.

najpiękniejszy świata cud. To moja Teresina, skarbiec wdzięku i wzór cnu. To moja Teresina, usta

Ach, jak oni się kochają, jaki mają wdzięki szyk i jak zręcznie w miłość grają, piękna dama Kerry Valesik. Ten uśmieszek to spojrzenie, strój ostatni, młody krzyk, wyglądają jak ma.

Splendorem, oni taki mają czar. Ach, jak oni się kochają, jaki mają wdzięki szyk i jak zręcznie miłość grają.

Adam Aston śpiewa stare piosenki. To jest właśnie ta płyta, którą dzisiaj przyniosłem. Nie pierwszy raz zresztą do studia. Szanowni Państwo, przed nami strona B tej płyty, a na niej piękne, przepiękne piosenki i będę się bardzo starał, żeby wszystkie się zmieściły w naszej audycji. Puścimy całą tę stronę pod rząd. Chciałbym, żebyśmy wspomnieli Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza, którego pożegnaliśmy w ostatni piątek. Bardzo piękna ceremonia, to już powiedziałem. Środowisko dziennikarskie zebrało się, żeby pożegnać swojego kolegę i ja mogłem również w tym uczestniczyć, za co bardzo dziękuję. Okazało się, że Andrzej Morozowski, dziennikarz, uwielbiał przedwojenną polską muzykę. I zanim włączymy stronę B, to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że najbardziej żałuję, że nie wiedziałem o tym i nie zaprosiłem go do studia trójkowego naszego na niedzielę, żeby sobie tak spokojnie pogawędzić, bez polityki, o tej pasji właśnie. Myślę, że to by było piękne. Teraz zostaje nam tylko wspominać i bardzo się cieszę, że mogę swoje 5 groszy do tych wspomnień dołożyć. Korzystając z okazji, zapraszam Państwa serdecznie na najbliższą sobotę. To będzie 22 sierpnia na dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pałac Czapskich. Tam potańcówka, którą robimy razem z Maciejem Musiałem i Akademią Sztuk Pięknych, Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm. Zapraszam Państwa. Wiem, że lubicie takie okazje, więc muszę o tym powiedzieć. Więc pamiętajmy o Andrzeju Morozowskim i szanujmy prawdziwe, rzetelne dziennikarstwo, rzemiosło ludzi oddanych swojej pracy i swojej pasji, ludzi uczciwych. Doceniajmy bezkompromisowość, rzetelność właśnie, punktualność, etc., etc. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Zdecydowanie za wcześnie. Salon Dancing Ulica, Jan Emil Młynarski. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zostawiam Was tête à tête z Adamem Astonem i do usłyszenia za tydzień.

co dzień cię widzę, gdy mrok zapada, jak siedzisz w oknie i wciąż patrzysz w dal. Smutne masz oczy, twarzyczka blada i wiem, że jest

ci, kochany, i wróci szczęście i szkoda łez. I wiem, że wróci tak niespodzianie ten, który odszedł ten daleki świat. Spojrzysz mu w oczy,

Pukł dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi z Łodzi, syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Sról. Ojciec radości, aż łzy w oczach ma, bawcie się, radujcie, lecz już cicho sza. Sróle koczko zmrużył,

Królek już podróż do szkół idzie już, nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje, synek wszystko musi mieć co chce. Z pracy wraca ojciec do domu w późną noc, kaszel dusi w piersi, stracił dach.

ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Królka wesele odbywa się dziś, sale oświetlone, goście bawią się. Królek dziś bogaty, nie zna swego taty, nawet nie zaprosił go na ślub. Stary, złamany, w oczach wielkie łzy, stoi siwy ojciec.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.

0: wakacje.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na

0: wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Są ostrzeżenia przed burzami na Warmii i Mazurach. Ratownicy przypominają, jak odczytywać ostrzeżenia z systemu ostrzegania pogodowego. Nowy system wykrywania i monitorowania dronów uruchomiono w Estonii na granicy z Rosją. Polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych poleci na Węgry, poinformował premier Donald Tusk. W nocy w wypadku polskiego autokaru zginęło tam 12 osób. Krzysztof Kuczyński ma najnowsze informacje.
1: 12 osób zginęło, a wielu wciąż przebywa pod opieką lekarzy, walczą o życie, powiedział naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej MSZ Andrzej Osiak.
2: Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem, 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
1: Kierowców autokaru, który rozbił się na Węgrzech, było 2. To doświadczeni pracownicy, mówił Polskiemu Radiu właściciel firmy przewozowej Tadeusz Dykas. Podkreślił, że nie są na razie znane przyczyny tragedii.
3: 2 kierowców jest wieloletnim doświadczeniem. Pokonywali tę trasę niejednokrotnie, bo bardzo duże było wyjazdów do Medjugorje. Służby nie wiedzą do końca, co się wydarzyło.
1: MSZ podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z władzami węgierskimi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Nie wszyscy pasażerowie autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, mogli mieć zapięte pasy. Tak uważa wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Bartosz Biliński. W TVP Info ekspert zwraca uwagę, że gdy pojazd dachuje, człowiek spada z wyjątkowo dużą siłą.
4: My wtedy ważymy nie 50 kg, tylko my ważymy już tonę. I ten człowiek, który nie zapięty w pasach przy dachowaniu samochodów, potrafi wyrobić naprawdę bardzo dużą krzywdę. Tak samo jak niezabezpieczone ładunki, niezabezpieczone torebki, walizki, to samo. Więc tutaj też apel, abyśmy dobrze się pakowali. Walizki idą do przestrzeni bagażowych.
0: Sprawę wypadku bada już polska prokuratura. Na Warmii i Mazurach mogą wystąpić burze. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system wczesnego ostrzegania pogodowego. To 17 masztów, które za pomocą sygnałów świetlnych informują żeglarzy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Ratownicy przypominają, jak prawidłowo interpretować te komunikaty.
5: Te maszty, jeśli świecą takim sygnałem 40 razy na minutę żółtym, błyskającym światłem, jest to system uwaga, czyli dyżurny synoptyk ostrzega nas przed tym, że mogą się pojawić jakieś nagłe porywy wiatru, burze, ewentualnie pogoda może ulec zmianie. Natomiast jeśli maszt przełączy się w system migania 90 razy na minutę albo jest włączony 90 razy na minutę, dla wszystkich korzystających z wód jest to sygnał alarm i należy jak najszybciej sklarować jednostkę, rzucić żagle i wrócić do najbliższego brzegu albo bezpiecznego portu bez zastanawiania się.
0: Mówił Dariusz Luma z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Ratownicy podkreślają, że po zauważeniu sygnałów z masztu wszyscy członkowie załogi powinni natychmiast założyć i zapiąć kamizelki ratunkowe. Taka procedura pozwala na bezpieczne przygotowanie jednostki do zmiany pogody. W Estonii na rzece Narwa, która oddziela ten kraj od Rosji i stanowi też granicę NATO, uruchomiono nowy system wykrywania i monitorowania dronów. Radary pozwalają również śledzić rosyjskie samoloty rozpoznawcze poruszające się wzdłuż granicy.
6: Pierwszych 5 masztów radarowych ustawiono nad rzeką wiosną. Obecnie wyposażono je w urządzenia monitorujące, dzięki którym funkcjonariusze po raz pierwszy mogą śledzić ruchy dronów na granicy i w jej pobliżu. Obecnie estońskie służby mogą przede wszystkim wykrywać i śledzić bezzałogowce. Kolejnym etapem ma być stworzenie możliwości ich zwalczania zarówno na wschodniej granicy, jak również w głębi kraju. Trwa też budowa kolejnych radarów, które mają objąć rzekę Narwę aż do jeziora Peipus. Mają one zostać uruchomione w przyszłym roku. Na razie estońska Straż Graniczna może obserwować ruch bezzałogowców na około 1/3 rzecznego odcinka granicy z Rosją. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 21-23 do 24 stopni na Pomorzu, 30 w centrum do 34 na południu.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Mega, mega, mega, mega.

0: Mega, mega, mega,
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest 8 minut po godzinie 14.
13: Rezydencja.
15: Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski. Kłaniamy się nisko, choć dzisiaj oboje będziemy stanowić drugi plan dla naszej dzisiejszej rezydentki. Ewa Lipowicz, kłaniamy się.
16: Ja też się kłaniam.
15: Podobno niektórzy redaktorzy muzyczni określili twój gust jako groch z kapustą.
16: Było tak. Było tak, przyznaję. A to będzie jeszcze gorzej. Ja w ogóle chciałam wydać ostrzeżenie dla... To jest audycja, to będzie audycja dla ludzi o mocnych nerwach.
15: No, nie dajmy się zwariować.
16: To jest taki miszmasz. To będzie nie dość, że groch z kapustą, to jeszcze potem będzie gofr z bitą śmietaną ze 3 śliweczki i śledź.
15: Ja bym jeszcze tutaj dodał pierogi, bo wydaje mi się, okay, że ten zestaw, który dzisiaj przygotowałaś, jest taki, który można zjeść ze smakiem o każdej porze dnia i nocy, i właśnie z takimi pierogami mi się to skojarzyło. I myślę, że ta pierwsza piosenka, od której zaczynamy, to są takie pierogi z brzoskwiniami może?
16: O mój Boże. Nie, może nie. No, pierwsza piosenka to jest piosenka człowieka, który w moim życiu, w twoim zresztą tym bardziej, jest od zawsze.
15: Prawda.
16: I on jest tak nieludzko zdolny. Mówię to z pełną świadomością. No, to jest po prostu taki Mozart współczesny. Nie dam sobie powiedzieć, że nie, bo w końcu Mozart, kiedy pisał swoje utwory, to pisał muzykę rozrywkową, no bo jakąś inną. No i Sir Elton John, bo o nim mowa, ma po prostu ten sam rodzaj geniuszu. On jest nim dotknięty i on się urodził po to, żeby pisać muzykę. I w tej piosence on się tam żegna z jakimś etapem życia i to jest dosyć poważna piosenka teoretycznie, ale ma w sobie też taką pogodę jakąś i taką łagodność, która zawsze nie wiem, przenosi mnie w jakieś takie bardzo przyjemne rejony emocjonalne i dlatego właśnie od niej postanowiłam zacząć.
15: Nic dodać, nic ująć. Więc przenieśmy się w te miłe rejony emocjonalne. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: To już jest koniec?
1: To już jest koniec, tak. Okay. Niestety, bo śpiewaliśmy. Mamy nadzieję oczywiście, że państwo też. Bo jest to piosenka do śpiewania.
0: O, zdecydowanie, tak. I teraz postanowiliśmy z Michałem wykonać skok. Znaczy, chciałam od razu powiedzieć, że nie ma ładu i składu w tej audycji i to jest moja wina absolutnie. Michał naprawdę usiłował zapanować nad sytuacją i ustalić jakąś sensowną kolejność, ale moim zdaniem nie da się, bo to wszystko z grubsza rzecz ujmując nie pasuje do siebie, ale pasuje do mnie. Więc teraz wykonamy taki pchli skok i kolejną piosenką będzie...
1: Czesław Śpiewa.
0: Nie Czesław Śpiewa będzie piosenka, tylko Maszynka do Świerkania, tak?
1: Tak, ale Czesław będzie wykonawcą.
0: Będzie Czesław wykonawcą. Dwóch panów łączy to, że mają, zdaje się, gruntowne wykształcenie muzyczne, obaj w jakichś królewskich akademiach.
1: Zgadza się.
0: Przy czym ostatnio dowiedziałam się z audycji Tomka Rządy, historia pewnej płyty, o tym, jak powstawał tekst do tej piosenki, co wiele tłumaczy. Otóż Michał Zabłocki miał przez wiele lat, zdaje się, taką przygodę, że na czacie ze słuchaczami, czy tam no, z naprawdę przypadkowymi, tak zwanymi przypadkowymi osobami, tworzył te rzeczy. On rzucał temat, oni coś dorzucali i on potem to, wiesz, starał się uładzić, ugładzić i powstawały te teksty. I to jest dziecko tej współpracy. Uważam, że absolutnie genialne. I ja tę piosenkę kocham absolutnie. Tam ten jeden z instrumentów nie sprawdziłam, który po prostu wierci dziurkę w moim sercu od zawsze. I nie wiem dlaczego, ona mnie przenosi w czasie zawsze na jakieś takie okolice Lublina, czas bliżej nieokreślony, na jakiś taki jarmark albo no, coś takiego, romsko-żydowski. I tam jest jakaś magia w powietrzu. I jeszcze w dodatku, nie wiem dlaczego, bo to nie byłoby, nie byłoby łatwe prawdopodobnie. Zawsze sobie myślę, że ja ją zatańczę na czyimś weselu. Ponieważ raczej nie na swoim, Michale, to mam taką pokorną prośbę, że gdyby ci się przydarzyło, to ja

0: uprzejmie poproszę A o zaproszenie mnie tam, a B o tę piosenkę.
1: Dobrze, to w takim razie poszukajmy tej magii, bo bardzo mnie zainteresowało to, co wierci tę dziurkę.
0: Dziurkę w moim sercu, marzynka do świerkania.
1: Tak jest.

0: No i ja myślałam, że to jest jakiś rożek albo obój, a to chyba saksofon.
1: Ale wydaje mi się, że tam jest jakaś większa konstrukcja harmoniczna, że jeszcze ta melodyka może być, może jakieś cymbałki. Niewykluczone, że też akordeon. Bardzo ciężko tutaj nam dojść ostatecznie, co konkretnie wierci tę dziurkę w sercu.
0: Cokolwiek to jest, wierci dalej, tak.
1: Czy dalej będziemy wiercić następnym utworem?
0: Nie, ta następna piosenka jest cudnie smutna i bardzo mi się podoba w zasadzie zawsze. I ona jest jedną z tych, o której literalnie nie mam nic do powiedzenia, co być może jest jej wielką zaletą.
1: Myślę, że tak, bo dla mnie na przykład Wicked Game zostało odczarowane w momencie, kiedy zobaczyłem Chrisa Isaaca w Przyjaciołach i tam Phoebe w jednym odcinku z nim randkowała, ale ostatecznie został odrzucony przez wysokość swojego głosu. I od tamtej pory już ta piosenka niestety nie jest taka sama i tak bardzo nie wierci tej negatywnej dziury w sercu.
0: No to ciekawe, ona się jakoś jeszcze łączy z jedną piosenką, która jest na liście, która jak się zmieści, to ja powiem, dlaczego się łączy.
1: Dobrze.
0: A teraz niech sobie po prostu zabrzmi.
1: Wicked Game, Chris Isaac.

0: Tak wspaniałe.
1: No tak, a wspaniały, a narzekasz cały czas. Michał cały czas mówił, Boże, jaka to jest smutna piosenka. Boże, Boże, ale wspaniała, ale Boże, jaka to jest smutna piosenka. Tak, ale co ci mówiłam przed audycją, że moim zdaniem najpiękniejsze piosenki to smutne piosenki.
0: No. Ja się absolutnie w 100% zgadzam.
1: Właśnie. I teraz wyjdzie na to, że jestem gapa. Wyjdzie na to. No jestem. Co tu dużo mówić? Bo następna piosenka to jest dokładnie ta piosenka, której wokalista kiedyś przyszedł do studia przy nagrywaniu bardzo słynnego albumu, z którego chyba nawet pochodzi ta piosenka, co to ja ją wybrałam, ale to ryzykuję, bo ja się nie znam niestety. Ja mam w ogóle coś takiego, że jak mam straszny kłopot, żeby skojarzyć a wokalistę z dziełem, tytuł, wiesz, wszystkie te tytuły z wokalistami, coś tam. Ja nie wiem, o co chodzi, ale po prostu mój mózg nie pracuje w ten sposób, żeby to sobie segregować.
0: Ależ budujesz napięcie.
1: Prawdopodobnie to rzeczywiście przy tym albumie i w związku z tym przy

0: piosence również. I ten wokalista przyszedł do producenta i powiedział, czy on mógłby wreszcie nie drzeć się, jak zazwyczaj się drze, tylko zaśpiewać tak jak Chris Isaak, szczególnie w Wicked Game, bo on chciałby osiągnąć taką głębię emocji. No i moim zdaniem mu się udało. I to jest też przykład na to, że czasami lubię jak troszeczkę rąbnie, ale jak rąbnie z melodią, to wtedy tak. A jak wokalista robi takie rzeczy, które przypominają żywo, ja wiem, takie dźwięki jak z odpływu, kiedy dużo wody spływa, to nie, to wtedy nie.
1: Ten zespół prezentował takie dźwięki, ale wiesz co jest ciekawe? Ja myślałem, że o tym zespole wiem absolutnie wszystko i zaskoczyłaś mnie tą anegdotą.
0: Proszę. Redaktor muzyczny zaskoczony przez absolutnego profana.
1: No już nie dajmy się zwariować.
0: Już nie dajmy ludziom czekać.
1: Metallica. Unforgiven.

0: No za każdym razem, kiedy słyszę to sążne, to faktycznie Chris Isaak. Wypisz, wymaluj.
1: Ojeju, jeju, no. Boże, akurat nie, to po prostu pięknie pożenił dwie te stylistyki.
0: Absolutnie,
1: no.
0: Tak. Absolutnie. W końcu Unforgiven było na liście przebojów na pierwszym miejscu przez bardzo długi czas, o ile mnie pamięć nie myli.
1: Mhm. Udajesz, że pamiętasz, tak?
0: Tak, tak, udaję, że pamiętam. No ale Unforgiven, Nothing Else Matters to są dwa utwory, które zdecydowanie wpuściły Metallica w mainstream, więc... Należy podziękować panu Isaakowi, że się przyczynił do powstania tych utworów.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Mhm. Co dalej?
1: No, były dwie smutne, ewidentnie dwie smutne piosenki. Teraz będzie bardzo radosna. Ona jest tak jakoś radosna, że po prostu kiedy ją słyszę, albo zdarzały się takie wypadki, że na przykład brakowało piosenki w audycji i trzeba było ją szybciutko uzupełnić, to ja zawsze to szybciutko i mówię, o, to będzie takie wesolutkie. I to jest Follow You, Follow Me, Genesis. I to jest właśnie takie... że jeszcze druga jest taka piosenka Beatlesów Here Comes the Sun i się zastanawiałam, która z nich, ale Beatlesów wybrałam innych. Tam jest taki mądry kawałek tekstu, który bardzo niestety jest już obecny w moim życiu, więc Beatlesi będą inni. W związku z tym to akurat będzie w wykonaniu Genesis.
0: Tak jest. Nie uprzedzajmy faktu z Beatlesami. Pojawią się oczywiście, ale jak na razie Phil Collins i spółka.

0: Idealny utwór do niedzielnego poranka, takiego niespiesznego wstawania.
1: No w ogóle do poranka, bo tam takie same przyjemne rzeczy padają, moim zdaniem. No i takie wesolutkie jest, nie?
0: Pogodne. Absolutnie. Mm. Teraz też będzie chyba wesolutko. Może trochę przaśnie, chociaż nie wykluczam, że mnie zbijesz za to.
1: Ta zniewaga krwi wymaga, wiesz co? Jeszcze wszedłeś w koalicję, wiesz, z osobą, która postponowała ten serial. Nie, naprawdę, to teraz sobie nagrabiłeś. Tak. Nie, teraz będzie cudownie po prostu. Do czasów mojej młodości, kiedy po prostu z wypiekami na twarzy się czekało co tydzień na ten serial i się go oglądało po prostu i słuchało tej absolutnie doskonałej muzyki. I teraz Kasia puści nam już ten utwór i on będzie o, i to nie jest najpiękniejszy fragment z serialu Robin Hood, tam jest dokładnie chyba The Hooded Man, i nie jest najbardziej znany, ale on mnie tak prześladował, bo on rzadko się też pojawiał, że któregoś dnia, znaczy kiedyś, o, ten motyw, on się pojawił w serialu i ja poszłam sobie tam spać, znaczy zanim sobie poszłam spać, cały czas o tym myślałam i ja mówię, kurczę, jak to brzmiało. A to niestety nie były czasy, kiedy sobie można było odsłuchać. Nie było powtórek, nie było takich pięknych platform, na których można było wrócić do ukochanego serialu. Nawiasem mówiąc, serdecznie wszystkim platformom polecam ten serial. Może byśmy przypomnieli. Cała rzesza ludzi go obejrzy. I ja poszłam spać tego dnia i ja mówię, kurczę, i teraz co, przepadło. Przepadło. I z tą myślą spałam, głęboko spałam i dasz wiarę, że ja się obudziłam z tą melodyjką. Zaśpiewałam ją sobie w nocy pod noskiem, żeby nie obudzić, bo wtedy byłam u babci, żeby nie obudzić kuzynostwa. I od tej pory zawsze już, ale po prostu zawsze i zostanę pochowana z tą wiedzą, będę pamiętała te właśnie dźwięki.
0: Niesamowite.

O, skończyło się. Wiem ci, że krótkie. No. To teraz będzie taka piosenka, ona jest całkiem współczesna, ale ona trochę imituje takie piosenki właśnie z czasów, kiedy świat był prosty.

0: prostszy i ładniejszy. Jest maksymalnie przebojowa i taka jest do śpiewania, więc ja lubię.
1: Ale nie będzie to średniowiecze?
0: Młody człowieku. Puśćmy tę pioseneczkę, ja ci wytłumaczę, jak niestosowna była ta uwaga.
1: Tak jest.
0: Może tytuł byś podał?
1: Until I Found You. Steven Sanchez.
0: I'll find you.

0: Myślę, że nie musisz mi tłumaczyć, jak bardzo niestosowne to było.
1: No, cieszę się, że odrobiłeś te lekcje samodzielnie.
0: Tak jest.
1: Mhm. Teraz będzie wokalista, którym zaraziła mnie moja córeńka. Tak zwana Żmija Młodsza, bo to w ogóle jest tak, że ja jestem takim człowiekiem, że ja nie umiem sama sobie znaleźć muzyki, tylko zawsze mi ktoś ją podsuwa i to już był narzeczony, prawda, licealny. No już było radio oczywiście, bo radio, na przykład Sancheza to z radia sobie wyjęłam sama, nawet współcześnie, bo to raczej teraz już mniej słucham, więc raczej kiedyś radio niż teraz, ale jednak też troszkę. Ale też właśnie moje dziecko i absolutnie Harry Styles to jest jej dzieło. I raz, bo ja mam też taką przypadłość, że ja bardzo lubię słuchać piosenek długo. I Harry Styles, akurat nie ta piosenka i nie ta płyta, przepraszam, tutaj troszeczkę weszłam w konflikt z lampką studyjną, ale inna płyta, którą ona bardzo lubiła, już teraz jej chyba nie znosi, zagościła w moim samochodzie i pobiła wszelkie rekordy, ponieważ jeździłam z tą płytą dzień w dzień przez ponad rok, przyznaję się, bez bicia.
0: Niesamowite.
1: Wsiadam sobie do samochodu, odpalałam i ja się cudownie w tym czułam, bo to była taka bezpieczna przestrzeń dźwiękowa. Mhm. Ja wiedziałam, co się za chwilę wydarzy i sobie od początku do końca na nim jechałam. Więc teraz Hareusz, zapomniałam jaka piosenka. Aha, Adore You.
0: Adore You.
1: Adore You. No to właśnie to.

0: Tareusz odrzmi młodszej. Ja absolutnie się nie dziwię, że tak długo ta płyta gościła w twoim samochodzie, bo jednak śpiewanie rozluźnia, relaksuje, a to jest doskonała płyta do jazdy i do śpiewania.
1: Tak, a teraz będzie Queen i można by się wysilać na zapowiedzi, ale po co to jest po prostu Queen? I już.
0: I już.

0: się wszystko zapomniało. No.
1: To ty sprawdzaj. Mów. Tak, tak to ja będę coś mówić. No, następny utwór na pewno będzie nawiązywać do
0: Mówiłam,
1: tej wrażliwości muzyki klasycznej, która pojawi się za chwileczkę na antenie i lepiej nie komentować, komu był dedykowany ten utwór, kiedy, w jakich okolicznościach, niech to zostanie
0: to już
1: w tajemnicy.
0: Tak, to już
1: dawno temu i nieprawda.
0: Tak było i nie, tak.
1: Tak, tak jest.
0: A teraz będzie utwór, który mnie bardzo wzrusza i on też pobił pewien rekord. Kiedyś sobie znalazłam wersję 10-godzinną. I ona poszła 3 razy. Znaczy, no 3 razy na dobę się nie zmieściło siłą rzeczy, więc tam 2,5. Ja wtedy mieszkałam w domu i sprzątałam dom i ogród. Więc i go uwielbiam absolutnie. Puszczam go sobie bardzo często. Jest świetny też do podróżowania pociągiem, od razu ci powiem. Zawsze sobie wyobrażam, że tańczę go na wielkim balu, w pięknej sukni. Czasami dorabiam wątek szpiegowski, a czasami romantyczny. Nigdy jakoś nie doszłam do tego, żeby sobie wyobrazić, jakim cudem łapię formę przed tym balem, bo naprawdę musiałabym mieć giga kondycję, żeby udźwignąć. A napisał to człowiek tak bardzo nieszczęśliwy i tak bardzo po prostu zmęczony przez system, w którym pracował, przez władzę radziecką, krótko mówiąc, czyli Dymitr Szostakowicz, który napisał go akurat dla filmu propagandowego i radzieckiego. Kasia, ja jeszcze mogę mówić? Jeszcze mogę, tak? No właśnie, ale ironia losu jest taka, że utwór ten wykorzystał potem Stanley Kubrick do filmu Eyes Wide Shut i cały Zachód się zakochał w tym przepięknym walcu.
1: Odegrajmy w takim razie.
0: Drugi walc Szostakowicza.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który powie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
17: Kaufland jest fresh.
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny samolot medyczny poleci z Polski na Węgry. To po wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, a 10 jest ciężko rannych. Za pomoc podziękował węgierskiemu rządowi premier Donald Tusk.

0: Rozmawiał on telefonicznie z szefem rządu Węgier. Polacy i Ukraińcy protestowali w białych błotach pod Bydgoszczą przeciwko hejtowi i ksenofobii. Rząd wyśle specjalny samolot medyczny na Węgry. W nocnym wypadku zginęło tam 12 pasażerów polskiego autokaru, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kilka wciąż walczy o życie w szpitalach.
1: Przedstawiciele resortu zdrowia i

0: osób poszkodowanych. Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej MSZ Andrzej Osiak podkreślił jednak, że jest on skierowany tylko dla osób najbliższych.
1: Bardzo proszę, żebyście wszyscy Państwo, którzy jesteście zaniepokojeni, jednak wstrzymali się z doszukiwaniem się bliższych informacji. O wszystkim konsul będzie informował.
0: Służby wciąż badają przyczynę tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Premier Donald Tusk w rozmowie telefonicznej z szefem węgierskiego rządu Péterem Madziarem podziękował za pomoc po tragicznym w skutkach wypadku polskiego autobusu.
3: Oczywiście na miejscu zareagowały najpierw służby węgierskie. Bardzo szybko zostaliśmy poinformowani. Tutaj już od rana bardzo wcześnie trwały wszystkie prace koordynacyjne. I tutaj zarówno MSZ, jak i służby były od początku w koordynacji z służbami węgierskimi. No pan premier bezpośrednio z premierem Madziarem rozmawiał dzisiaj, jakiś czas temu. To już raczej była taka rozmowa bezpośrednio o sytuacji, co się dzieje, no bo zarówno MSZ, jak i odpowiednie służby już wcześniej były w kontakcie. Także Radosław Sikorski z panią minister Orban był w kontakcie.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru. Rzech zostanie uczczona na Podkarpaciu jutro w południe minutą ciszy. Flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się też do władz lokalnych i organizatorów imprez o solidarność z rodzinami ofiar i stonowanie planowanych wydarzeń.
4: Jutro o godzinie 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również na terenie wszystkich jednostek administracji zespolonej o godzinie 12 minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które zginęły w wypadku. Dodatkowo na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19.
2: Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Bośni i Hercegowiny. Solidarni ponad podziałami Polacy i Ukraińcy protestowali w białych błotach pod Bydgoszczą przeciwko hejtowi, ksenofobii i przemocy wobec Ukraińców. Pikietę zorganizowali trener miejscowego klubu sportowego oraz posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Agnieszka Kłopotek. Uczestnicy mówili o przypadkach słownej i fizycznej agresji, m.in. wobec kobiety z autystycznym dzieckiem oraz 21-letniego Polaka ukraińskiego pochodzenia.
5: Syn przyjechał tutaj w wieku 13 lat. Córka w wieku 9 lat. Dla nas Polska stała drugim domem, a dla nich to jest ich dom po prostu. Kochają Polskę. I teraz mu każą wojnę na Ukrainę i po prostu go pobili. Trzech Polaków za nic, za to, że jest Ukraińcem. On trenował boks, mocny chłopak, wysoki, a on obawiał się tego, że po prostu jak on im odda, to go deportuje na Ukrainę. Mam nadzieję, że to się skończy, bo naprawdę Polacy to są dobrzy ludzie.
6: Zbigniew Karnas, trener, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Czapla Białe Boty. Jest młodzież z Ukrainy, się na szczęście nic nie dzieje. Chcemy my im pokazać, że mogą na nas liczyć, że integrujemy się z nimi.
7: Mowa nienawiści doprowadza do tego, że ludzie zaczynają czuć się bezkarni i zaczynają podejmować decyzje o słownych atakach, o atakach fizycznych, o obrażaniu drugiego człowieka. I bardzo się boję, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, nie zaczniemy mówić stop, nie zaczniemy mówić, jakie to jest niedobre, to naprawdę może dojść do wielkiej tragedii, komuś stanie się krzywda albo ktoś po prostu zginie.
2: W pikiecie na stadionie uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
8: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w południowej połowie kraju, dobra w centrum, bardzo dobra na północy i północnym zachodzie. 55% energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. Jeszcze przez godzinę warto skorzystać z nadwyżki prądu. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Krzysztof Łoniewski.
10: Aleksandra Lisowska nie obroniła tytułu mistrzyni Europy w maratonie. Nasza biegaczka podczas ostatniego dnia zawodów w Birmingham zajął 13 miejsce z czasem 2:30:21. I tak mówiła o wrażeniach z trasy.
11: Było dużo zbiegów, podbiegów, dużo zakrętów i to już nam wybijało od razu z rytmu na początku. Przez to jeszcze, że ja zaczynałam tak naprawdę już z urazem i już czułam ból pośladka na początku. I wiedziałam, że jednak będzie hardkorowo dla mnie, ale mimo to jednak myślałam, że w drugiej połowie uda się jednak dziewczyny dojść. I że będzie chociażby ta ósemka, no niestety przeliczyłam się.
10: Lisowska do triumfatorki Finki Alisy Wainios straciła blisko 8 minut. U panów zwyciężył Niemiec Aman Alpetros z wynikiem 2:09:11. W sesji wieczornej kibiców Królowej Sportu uczulamy na finał biegu na 1500 metrów pań z udziałem Klaudii Kazimierskiej i Weroniki Lizakowskiej oraz sztafetę 4x400 metrów z udziałem Natalii Bukowieckiej, która wczoraj wywalczyła srebrny medal w starcie indywidualnym na tym z dystansie. Oczywiście mówimy o starcie naszej reprezentacji. W kraju kopią w PKO Ekstraklasie. Trwa spotkanie Motoru Lublin z GKS-em Katowice. Na tablicy wyników po 16 minut

0: remis 0-0. O 17.30 Krakowia zagra z Rakowem Częstochowa, o 20.15 starcie dwóch uznanych marek Górnika Zabrze i Wisły Kraków.
1: Górnik, można powiedzieć, że łączy grę w pucharach i grę w lidze. Wygrali dwa spotkania z dwóch rozegranych, więc mają komplet punktów, a spotkania w pucharach, pomimo rywali, można powiedzieć, wysokiej półki, grali jak równy z równym, byli blisko lepszych rezultatów niż osiągnęli. Na pewno jest to zespół, który jest poukładany, zespół, który jest spokojny, jeżeli posiada piłkę.
0: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. Ta informacja kończy serwis. Więcej sportu po 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam za Adamem Maleckim.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Chłodno nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Na Pomorzu od 21 do 24 i tak samo na północnym zachodzie. Około 30 stopni w centrum do 34 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 9 minut po 15.
4: Rezydencja.
11: Kłaniamy się nisko w drugiej godzinie rezydencji. Michał Kowarski, Ania Regulska i nasza dzisiejsza dentka-rezydentka Ewa Lipowicz.
12: Tak, ja się kłaniam ponownie.
11: Oczywiście również. Od czego zaczniemy tę wspaniałą drugą godzinę?
12: No właśnie, pomyślałam, żebyśmy zaczęli od piosenki, która kojarzy się ze wspominaną już Żmiją Młodszą.
11: Tak jest, córka Lena.
12: Tak, moja córynka słodka nie miała, znaczy jak leciał serial Doctor House, to dziecka nie było nawet w planach. I jakoś tak sobie pomyślałam, że jak ona przyszła już wreszcie na świat, że kurczę, no niedobrze, no, nie poznała kolegi Grzegorza i to niedobrze, ale no jednak gena nie wydłubiesz i ona poznała w stosownym czasie serial, pokochała, teraz ma zdjęcie Doktora House'a, znaczy duży plakat na ścianie. A ponieważ wychowała się na tym serialu, to właśnie stąd jej przydomek. Więc takimi tekstami czasami mamusię uczęstuje, że ohohoho. Sam Dr. House to jest fascynująca postać, bo on jest tak jakoś nieprzyzwoicie zdolny, oprócz tego, że przystojny. Nie dość, że w Czarnej Żmii grał kiedyś. Nie dość, że w ogóle dostał rolę do Dr. House'a, wysyłając nagranie, jak był jakiś taki, wiesz, obzylały, obrzęchany i nagrał to w łazience hotelowej, będąc gdzieś w Afryce, bo nie miał innych możliwości. Tak. Nie dość, że wszyscy myśleli, że jest Amerykaninem, a jest arystokratą i Brytyjczykiem, to jeszcze kiedyś był chłopakiem Emmy Thompson.
11: I zagrał jeszcze jednego z rabusiów w Kevinie Sam w domu.
12: Bardzo być może ja nie znoszę tego filmu, więc to mi się nie zapamiętało. On napisał też książki. Ja jedną czytałam, dlatego pojęcia nie mam, o czym była, bo właśnie jak już mówiłam, to mi się nie zapamiętują różne rzeczy, ale była fajna na pewno. No i wydał dwie płyty.
11: Tak, i gra na wielu instrumentach.
12: To nie jest tak, że ja ich ciągle słucham. Tak, jest multiinstrumentalistą. Jest

0: niesamowity. Ale jak sobie czasem przypomnę, to sobie czasem posłucham i teraz właśnie też zachęcam do posłuchania, bo to jest niezwykle zdolny człowiek, więc hołd mu oddaję niniejszym. Hugh Laurie, i zapomniałam, jaka to piosenka, więc ty przypomnij.
1: You don't know my mind.

0: No. Arystokrata, a to brzmi jak wyjęte z Delty. Niesamowite. Piękny blues.
1: Co, on tak dokładnie udawał, że kuleje w Doktorze Hausie, że potem musiał chodzić na rehabilitację.
0: No. Ale trochę się nie dziwię w sumie.
1: No, cudny człowiek. Teraz będą Beatlesi, no, czyli wiadomo, no, kto nie słucha Beatlesów i w ogóle się od nich odżegnuje, ten jest niezdrowy, uważam.
0: Mocne słowa, ale myślę, że no, trzeba się z tym zgodzić.
1: To jest elementarz człowieka elementarnie kulturalnego. Coś nie poszło, ale no tak, no, no po prostu trzeba. No.
0: Tak, oczywiście. W każdym kapitale kulturowym musi zawitać.
1: Musi, tak. Jak nie ma, to coś poszło nie tak. I teraz tak, piosenka będzie smutna, no trudno. I tam są takie dwie linijki, które z jedną się nie zgadzam, a z drugą bardzo. Love was such an easy game to play. Mhm. No jakoś niekoniecznie.
0: Nie, nie, też
1: ale
0: nie
1: zaraz potem jest now I need a place to hide away. I to już im będzie. Jestem starsza, tym bardziej. No więc yesterday.
0: Yesterday.

0: Myślę, że powinniśmy zaprosić słuchaczy następnym razem, żeby mogli razem z nami śpiewać.
1: Tak.
0: Cóż więcej dodać?
1: No to jest bardzo dobry pomysł, też tak uważam.
0: Tak. The Beatles, Yesterday.
1: Teraz będzie fajnie. Teraz będzie piosenka.
0: Kontynuujemy sznyt pozytywnych emocji.
1: A bardzo, bo akurat co do tej piosenki, to my się kłócimy już od dawna.
0: To prawda.
1: Bo to jest niesamowite, jak można odbierać coś, jak różnie można odbierać coś. W tym sztukę było, nie było piosenkę z sztuką. Ja uważam, że to jest super pozytywna rzecz i w czasach trudnych bardzo mi pomagała akurat dokładnie ta muzyka, w tym ta piosenka. Michał zaś stoi na stanowisku, że jest to muzyka depresyjna. Ale największym szokiem jest to, ja tego w ogóle nie rozumiem i w gruncie rzeczy nie przyswajam i moje dziecko, które się dowiedziało tego ze dwa dni temu właśnie, że rzecz całą wykonuje mężczyzna o określonym wyglądzie, tak to ujmę najdelikatniej jak mogę, a nie eteryczna blondynka, jest w takim samym szoku i też to wypiera. I nie mniej, nie więcej będzie to Cigarettes After Sex Apocalypse.
0: Brzmi jak bardzo pozytywny utwór. Gramy.

0: Albo ten.
1: Jest naprawdę zabawnie. Michał sobie przypomniał wszystkie klęski życiowe przy tej wspaniałej, pięknej, pozytywnej piosence.
0: Nie, absolutnie. Ja się naprawdę świetnie bawiłem. Zastanawiałem się nad tym, jakie są pozytywne aspekty mojego życia.
1: Udało nam się przynajmniej ustalić, że rzeczywiście blondynka, przy czym on obstawia, że jego zdaniem podobna do Kim Gordon, a moim zdaniem do Debbie Harry.
0: Wiesz co, ja bym nie powiedział, że podobna. To raczej jest coś nieuchwytnego.
1: Okay.
0: To jest wrażenie po prostu, że jak słyszę ten utwór, to wyobrażam sobie właśnie Kim Gordon z papierosem, która tak spokojnie sobie
1: No tak czy inaczej
0: wyśpiewuje.
1: Był to Greg Gonzalez. No.
0: Mężczyzna.
1: Czy chcemy, czy nie chcemy.
0: Tak jest.
1: Bez wątpienia. Teraz też będzie blondynka, przynajmniej czasami jest blondynką. Ultra zdolna, młoda dziewczyna o po prostu rewelacyjnych pomysłach muzycznych. Bardzo, bardzo ją lubię. Też w jakimś sensie przez Miję Młodszą przyprowadzona do mojej głowy, czyli Billie Eilish. Z piosenką, która była bodaj najlepszą częścią filmu o Barbie.
0: O, proszę bardzo.
1: No, zdecydowanie.
0: What Was I Made For? Billie Eilish.

0: Czy ty pamiętasz te sceny z Barbie, kiedy Keny siedzą na plaży razem z Barbie, Keny opowiadają różne anegdoty i Barbie są naprawdę bardzo zniechęcone? Ta scena jakby wywołała we mnie taką refleksję, czy faktycznie wszystkie rzeczy, które opowiadam, też wpływają tak na kobiety. Więc teraz uwaga, będzie anegdota i sprawdzimy, czy to jest faktyczny.
1: Wyjdziesz straumatyzowany po tej audycji.
0: Może, ale tutaj trzeba powiedzieć ryzyko zawodowe. Otóż następnym utworem będzie YouTube. To od razu możemy państwu powiedzieć i chciałbym przedstawić w tym momencie dystans, jaki ma do siebie Bono, ponieważ Bono kiedyś w Central Parku, jadąc na rowerze, uległ wypadkowi. Dość poważnemu. Miał złamaną rękę w czterech miejscach i było ryzyko, że nigdy nie zagra na gitarze. Ale ostatecznie po pół roku rehabilitacji Bono wrócił do pełnej sprawności i rok później dla jakiejś akcji charytatywnej można było wylicytować jazdę na tandemie z Bono po Central Parku, którą reklamował jako najbardziej ekscytująca rzecz, jaką można zrobić. I niebezpieczna.
1: O Jezu, cudownie. Wiesz co, przychodzi mi do głowy, że dobrze, że nie wiedziałam, bo bardzo bym chciała wylicytować, tylko że obawiam się, że potem nastąpiłoby drugie złamanie i już naprawdę mógłby nie wrócić do sprawności. Tymczasem może... Unchained Melody, którą sobie tak nagrali bo brakowało im drugiej strony płyty.
0: Proszę bardzo.

0: pojawiła się gęsia skórka?
1: No tak. Nie da się bez, no.
0: Absolutnie się nie dziwi.
1: Tak, i to jest też muzyka, której nauczył mnie Rafał. Rafał, dziękuję. Mój właśnie licealny narzeczony, właśnie YouTube. I zazwyczaj gram One, bo kiedyś sobie wymyśliłam, że, znaczy pomyślałam sobie, że ludzie proszeni o powiedzenie, która jest twoja ulubiona piosenka na świecie. Mówię, Boże, przecież to jest niewykonalne. Ale na wszelki wypadek pomyślałam sobie wtedy, te 300 lat temu, że jak ktoś mnie kiedyś o to zapyta, to trzeba sobie jednak przygotować jakąś odpowiedź i uznałam, że będzie to One YouTube. Ale już kiedyś miałam okazję właśnie opowiadać o tej muzyce, którą lubię. Tomkowi Rządzie opowiadałam i wtedy puściłam One. No więc pomyślałam sobie, że teraz będzie inaczej i będzie to Unchained Melody.
0: I wydaje mi się, że kiedy ostatnio Tomkowi opowiadałaś o swojej muzyce, następny utwór jeszcze się nie pojawił.
1: Bardzo być może, bo to jest taka stosunkowo niestara piosenka. To też nie jakaś świeżynka ogromna. Ona się świetnie wpisuje w to, co niedawno bardzo już zupełnie wydarzyło się w audycji Listy na M, którą prowadziła Agnieszka Szydłowska, w której mówiliśmy o piosenkach, które nie do końca rozumiemy. I to jest moja ulubiona, bardzo wesoła piosenka po angielsku, która opowiada o bardzo niewesołych sprawach. I ten kontrast między tym, że no, krótko rzecz ujmując, ona opowiada o strzelaniu do ludzi, a jest bardzo wesoła i ludzie uważają, że warto ją sobie puścić na poprawę humoru.
0: Albo pośpiewać.
1: Albo pośpiewać, tak. I tak będzie wtedy super wesoło. On mnie niesłychanie zawsze bawi. I dlatego lubię tę pioseneczkę. Poza tym jest, no, jest dobra chyba, tak mi się wydaje.
0: Oczywiście, że jest dobra.
1: Powiedz ten tytuł, bo ja się zawsze na nim wywalam.
0: Pumped Up Kicks. Nie jest to łatwe. Foster the People.

0: Tu jest tyle takich wspaniałych momentów, które są interaktywne. Można klaskać do tego utworu, można gwizdać.
1: To też
0: jest bardzo dużo. Tak, jest
1: Ania
0: bardzo dużo
1: gwizdało.
0: Powtórzeń. Tak, więc tutaj wszyscy. Piękny paradoks nam z tego wyszedł.
1: Tak, tak.
0: I następne będą paradoksy, jak to się pięknie wszystko układa.
1: Tak, to jest artysta wielce zasłużony, którego uwielbiam i bardzo szanuję, ale u nas w naszym domu, naszej rodzinie pełni jego muzyka rolę bardzo szczególną, ponieważ z nieznanych mi przyczyn po prostu jakoś go graliśmy pewnie w okolicach świąt. No i on został naszym tradycyjnym muzykiem, ta muzyka do ubierania choinki.
0: Ja myślę, że pan Lech Janerka byłby z tego naprawdę bardzo zadowolony.

0: No, ale czułaś się, jakbyś ubierała choinkę?
1: No już nie, no ale ze 4 choinki to ubrałam do tej płyty, naprawdę.
0: Rozczulające.
1: Tak długo to trwało, no.
0: A teraz? Co nam przygrywa w tle?
1: Ja jeszcze nie słyszę, aha, bo sobie nie założyłam słuchawek, Boże, jestem nieprzytomna.
0: I jeszcze zasłaniasz buzię ustami.
1: Tak,
0: w radio.
1: Buzię ustami, tak, brawo. No to jest piosenka, która to właśnie liczyłam, że to ona będzie robiła Goosebumpsy, czyli gęsią skórkę, bo ona zawsze robi. I to też jest podarek od Rafała.
0: Miałaś naprawdę bardzo fajnego narzeczonego ze świetnym gustem muzycznym.
1: To jest bardzo porządny człowiek.
0: No to sprawdźmy w takim razie, czy będą Goosebumpsy, gęsia skórka. Peter Gabriel.
1: Mercy Street.

0: To jest tak wspaniale nostalgiczny utwór, że ja chyba muszę z nim trochę pobyć teraz, więc co będzie następne, a ja sobie pobędę z Peterem Gabrielem jeszcze chwileczkę.
1: No, teraz zostały nam dwie piosenki obie osób, które kocham i znam. I jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Pierwsza będzie Kasia Nosowska, którą troszeczkę znam i w zasadzie każdy utwór mógłby być, akurat ten będzie, bo tak. I ja uwielbiam sposób, w jaki ona opisuje świat. Niektóre z jej sformułowań weszły mi do życia. Na przykład uwielbiam sformułowanie gałęzie przeptaszone. Czasami sobie myślę jadąc i widzę, kiedy ptaki siedzą na przykład na latarniach. Myślę sobie latarnie przeptaszone, bo to jest przecudowna w ogóle historia. Jest cudownie wrażliwa i niezwykle mądra oraz bardzo zabawna osoba. I no, już.
0: Był taki moment w życiu, że byłyście nawet bardzo blisko, spotykałyście się regularnie przecież.
1: No tak, i ogólnie ja uważam, znaczy ja deklaruję moją niekończącą się przyjaźń, no ale te różne znajomości mają różną dynamikę i teraz już się widujemy rzadziej, nad czym ubolewam, ale widocznie tak musi być, to nieistotne. Ja mam w sercu wielką komnatę dla Kasi i zawsze ona jest posprzątana, czysta i gotowa.
0: To w takim razie zaprośmy do tej komnaty w utworze Kto?

0: Ta audycja zdecydowanie utwierdziła mnie jeszcze bardziej w przekonaniu, że smutne piosenki są najpiękniejsze.
1: Ba. A teraz będzie kolejna osoba, którą kocham, którą znam, której numer też mam w telefonie. Mogę sobie czasem zadzwonić. Co więcej, ta osoba odbiera i nawet czasami się zgadza na moje głupawe pomysły. Cudowne absolutnie. Ja kocham tego człowieka, naprawdę. Ja bym go jadła małą łyżeczką, żeby nie za szybko się skończył. Uwielbiam jego ironię, inteligencję i to, że on jest właśnie, że bywa złośliwy, ale nigdy tak, wiesz, boleśnie.
0: Tak, to jest takie pozytywne podkpiwanie.
1: Tak, i kocham jego teksty. Po prostu ja kocham jego teksty.
0: A dlatego ja wybrałaś na koniec utwór, tak, która nie ma jego tekstu.
1: Tak, tak. Ale też uważam, że on to zaśpiewał w taki sposób, który no, nie znajduje słów, a jak wiesz, ja nie mam z tym problemu, bo jestem gaduła straszna.
0: Absolutnie.
1: No, to jest majstersztyk po prostu. To jest tak bystry człowiek i mądry, a jednocześnie tak łagodnie dobry. Naprawdę, Jezu, ja mu taką laurkę. On jak gdyby tu siedział, to on naprawdę chichrałby się chyba, coś czuje. No, albo by mi założył worek na głowę. Już tego, tak. 3-4. Artur Andrus i Cieszyńska.
0: I to będzie ostatni utwór w dzisiejszej rezydencji. Ja bardzo pięknie dziękujemy. Ewa tak. Lipowicz, Michał Kowarski, Ania Regulska. Miłego dalszego odbioru.
2: Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, sprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat córka

troligator. U prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię. W zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną

dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Między 18 a 20 na Węgry wyleci specjalny samolot z przedstawicielami MSZ-u i służb medycznych. Jutro sprawca nocnego ataku nożem w Kętach ma usłyszeć zarzuty. Izraelczycy protestują przeciwko rządowi, domagają się m.in. powołania komisji śledczej w sprawie ataku Hamasu. Na Węgry poleci specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Maszyna wystartuje między 18 a 20. Premier Donald Tusk zapewnił, że wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona pomoc. Do tragedii doszło w nocy na autostradzie M3. Turyści z Podkarpacia wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, 7 jest w ciężkim stanie. Ranni są w szpitalach na Węgrzech. Premier w rozmowie telefonicznej z szefem węgierskiego rządu Peterem Modziorem podziękował za wszelką pomoc. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że koordynacja działań ze służbami węgierskimi od początku

0: wybiegała bardzo sprawnie.
1: Bardzo szybko zostaliśmy poinformowani, tutaj już od rana bardzo wcześnie trwały wszystkie prace koordynacyjne i tutaj zarówno MSZ, jak i służby były od początku w koordynacji z służbami węgierskimi. No pan premier bezpośrednio z premierem Modziarem rozmawiał dzisiaj, jakiś czas temu. To już raczej była taka rozmowa bezpośrednio o sytuacji, co się dzieje, no bo zarówno MSZ...

0: Tych mniej rannych będzie prosto, ale tych, które są gdzieś tam na jakichś specjalistycznych badaniach albo na UJOM-ach, raczej pewnie tam pozostaną, bo nie podejmą takiej decyzji, ryzykując życie tychże ludzi.
1: Po rozmowie z jedną z pasażerek, Agata Gadziała, burmistrzyni Strzyżowa na Podkarpaciu, powiedziała Telewizji Polskiej, że trwa weryfikacja listy podróżnych.
2: Nie mamy jeszcze takich potwierdzonych informacji. Wiemy, że na pewno w autokarze znajdowała się bardzo duża liczba osób z powiatu strzyżowskiego. Na razie są wszyscy zaopiekowani i porozrzucani po różnych szpitalach. Zaczyna mówi, że wszyscy spali. Było to w nocy. No, nikt nie pamięta tego momentu z tego, co ona relacjonowała.
1: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje. To +36 20 472 95 02. Konsul Karol Biernacki mówi, że polskie służby jako pierwsze otrzymują najnowsze i zweryfikowane informacje, dlatego to do nich należy kierować wszelkie pytania.
3: Służby konsularne działające w Budapeszcie, mówiąc kolokwialnie, ogarniają sytuację, która naprawdę nie jest łatwa. Osoby wymagające opieki lekarskiej są umieszczone w szpitalach. Służby węgierskie nie zamknęły jeszcze śledztwa, to trochę potrwa. Wiemy tyle, że jeden z kierowców został zatrzymany.
1: Pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona na Podkarpaciu jutro w południe, minutą ciszy. Jutro także sprawca nocnego ataku nożem w Kętach ma usłyszeć zarzuty. 23-latek odpowie za uszkodzenie ciała 4 osób. Troje poszkodowanych odniosło niegroźne obrażenia. 4. osoba z raną kłutą klatki piersiowej musiała przejść operację. Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji mówi, że napastnika udało się zatrzymać na terenie pobliskiej gminy Osiek po kilku godzinach poszukiwań.
4: Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca gminy Brzeszcze, który ma związek z uszkodzeniem ciała 4 osób. Do zdarzenia doszło dzisiejszej nocy na terenie jednej ze stacji paliw w Kętach. Aktualnie policjanci wykonują czynności z zatrzymanym mężczyzną.
1: Policja ustaliła, że 23-latek zaatakował nożem po awanturze, która wybuchła między nim a poszkodowanymi. Izraelczycy protestują przeciwko rządowi. Domagają się m.in. powołania komisji śledczej w sprawie ataku Hamasu z października 2023 roku oraz przejrzystości zaplanowanych na październik wyborów parlamentarnych.
5: Protesty odbyły się w całym kraju. W Tel Awiwie zebrało się około 400 osób, by domagać się komisji śledczej, która ma ustalić uchybienia związane z masakrą 7 października. Eyal Eshel, który stracił w niej córkę, mówił ze sceny: kraj, który nie zbada największej porażki w swojej historii, zagraża swojej przyszłości. Sporo mówiono również o nadchodzących wyborach. Emerytowany komendant policji Yossi Sedbon oskarżył ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira o próbę przejęcia policji i przekształcenia jej w prywatną milicję, co może grozić manipulacją procesu wyborczego. Protesty w Hajfie odbywały się pod hasłem „Medycyna nie ma narodowości, rasizm ma cenę”. To efekt głośnej sprawy w miejscowym szpitalu, gdzie arabski personel oskarżono o złe traktowanie żydowskiego pacjenta, co wylało falę hejtu pod adresem palestyńskich medyków. Jak podkreślali protestujący, na rasizmie bazuje także polityka na wysokim szczeblu, a głoszenie nienawiści stało się w ostatnim czasie codziennością. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Jutro na południowym wschodzie intensywne burze i deszcz. W pozostałej części kraju będzie się już robiło chłodniej. Dziś jeszcze do 21 ostrzeżenia przed upałami. Jutro na termometrach 19 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Czy już znasz ten

0: Nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Wybiła 16:09.
11: Studio B.
10: Dzień dobry. Zaczynamy Studio B. Jesteśmy z Państwem w duecie. Basia Małecka, Anna Regulska do godziny 17:00. Zapraszam.

studiu, bo zazwyczaj najwięcej miejsca poświęcam songwriterkom i autorkom, artystom, którzy przede wszystkim tworzą piosenki, którzy opowiadają też o swoim procesie. I tak sobie pomyślałam, jest pewien pretekst, który przemawia za tym, żeby zabrać się za wokalistki, za kobiety, wielkie diwy, piękne głosy. Za chwilę powiem Państwu, o co chodzi. To była Dusty Springfield, a my posłuchamy Arety Franklin.

W Arecie Franklin spotykają się w zasadzie trzy jakości, może bardziej trzy talenty, bo Aretha Franklin nie tylko była wokalistką, ale i pianistką, i songwriterką. Chociaż znalazłam taką wzmiankę z 75 roku w New York Timesie, relacje z jej koncertu w Teatrze Apollo w Nowym Jorku, gdzie ona sama zabiera głos i mówi, że ona tak naprawdę, to ona nie jest żadną soulową piosenkarką, ona czuje się wokalistką i tych jakości dzisiaj będziemy słuchać. Ja też przygotowałam dla Państwa dzisiaj trzy piosenki, moje ulubione piosenki Arety Franklin, z takiego powodu, że dzisiaj przypada 8. rocznica jej śmierci. To była piosenka You Make Me Feel Like a Natural Woman, którą napisała dla niej Carole King, a teraz posłuchamy Rocksteady, którą napisała sama dla siebie.

Nie sposób oceniać dorobku takiej gwiazdy jak Aretha Franklin, ale z tych najpopularniejszych piosenek ja najbardziej lubię te, które właśnie Aretha Franklin pisała sama i na przykład obok Rocksteady jest to utwór Daydreaming, przecudny. To, co mnie też najbardziej pociąga w twórczości Arety Franklin, to to, że ona nigdy nie była ofiarą i że ta muzyka i teksty dawały takie poczucie wielkiej siły, czego dowodem może być jej utwór Respect. Nie pierwszy zresztą, którego nie napisała. Tutaj 10 lat później nagrała cover Isley Brothers' It's Your Thing.

Jezus, aż chciałoby się więcej tańca, ale jeszcze na to przyjdzie moment. Teraz chciałabym Państwu zagrać artystkę, pewnie bez której nie byłoby Arety Franklin, która 30 lat wcześniej nagrała prześliczny utwór Solitude, Billie Holiday.

Gdyby mieli Państwo ochotę poczytać co nieco o Billie Holiday, to jest bardzo ciekawa książka, jej własna biografia, Lady Day śpiewa bluesa, w której do końca nie wiadomo, które fakty są prawdziwe, a które opowieści z jej życia autorka zmyśliła. Ale myślę, że tradycja wokalna ma się całkiem nieźle, jeśli powstają takie utwory jak te.

w 2023. Artystka zwana Levy nagrała utwór Dreamer, którego słuchaliśmy w taki sposób, w jaki nagrywano w 45. To znaczy skorzystała z takiego starego mikrofonu wielokierunkowego i ustawiała się z każdej strony tego mikrofonu, żeby wywołać takie wrażenie w słuchaczu, że te cztery głosy, które stoją w harmonii ze sobą, otaczają głowę.

Są takie piosenki, których nie mógłby zaśpiewać ktoś inny. Dla mnie takim głosem jest Etta James, która śpiewała I'd Rather Go Blind. W niej jest wszystko, ten cały ciężar i w ogóle... ja nie umiem chyba nawet opisać tego głosu. Po prostu ten głos ma w sobie całe piękno tego świata. I myślę, że może się Państwu spodobać kolejna piosenka, którą zagramy. Bardzo nowa. This is my house, ale z równie charakterystycznym głosem. Chodzi o Sienę Spyro i piosenkę This is my house, która bardzo ciekawie sampluje wiersz Niki Giovanni pod tytułem bardzo podobnym My House 72 i bez którego, tak myślę, nie zakochałabym się tak bardzo w tej piosence. I only want to be there to kiss you as you want to be kissed when you need.

Dionne Warwick to nie tylko moja ukochana wokalistka, ale i Berta Bacharacha, czyli kompozytora i autora tego utworu Anyone Who Had a Heart. Wydaje mi się, że Dionne Warwick mógł ją kochać dlatego Bert Bacharach, bo była jedną albo jedyną wokalistką, która potrafiła sprawić, że

Jego szalone zmiany metrum, 4/4 do 5/4, a potem jeszcze 7/8 na koniec utworu, brzmiały kompletnie naturalnie. Wielki, wielki głos, mój ukochany zresztą, tuż obok Dennis Williams.

Baby, baby, my love's all for you, czyli Dennis Williams w utworze, który napisali i wyprodukowali Verdin i Morris White, których mogą znać Państwo z Earth, Wind and Fire. A teraz robimy krok we współczesność, a konkretniej w ostatni wtorek, w który Lucy Rose i Eloise wydały live'ową wersję The Confines of This World.

No nie jest to najweselsza piosenka, ale bardzo, bardzo piękna i może akurat komuś potrzebna. A w niej dwa piękne głosy, które lokują się gdzieś na uboczu brytyjskiej sceny muzycznej. Mowa o Eloise i Lucy Rose. Lucy Rose, która napisała ten utwór wtedy, kiedy nie mogła pogodzić się z tym, jak funkcjonuje branża muzyczna i nie mogła nigdzie znaleźć dla siebie i dla swojej wrażliwości w niej miejsca. Do końca zostaniemy już w takim miękkim nastroju, bo jako przedostatnia zaśpiewa dla nas cudowna, uzależniająca Hannah Cohen.

Golden Chain, w którym Hannah Cohen rozstawiła kilka głosów na lewą i na prawą słuchawkę. Bardzo Państwu polecam posłuchać tego utworu jeszcze raz na słuchawkach. W poszukiwaniu kolejnych wokalnych odkryć muszę Państwa zaprosić na swoje media społecznościowe, gdzie za chwilę zamieszczę playlistę. Basia Małecka się nazywam i na Instagramie i Facebooku podzielę się bardzo chętnie playlistą ze wszystkimi piosenkami ze Studia B. Albo jeżeli szukają Państwo więcej, to zapraszam po prostu za tydzień na godzinę 16 do trójki. Za dzisiaj dziękujemy. Basia Małecka, Anna Regulska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: Jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś

0: uciec od tej troski.
1: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
2: Dajcie wszyscy święto.
0: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie.
17: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
17: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Lada moment na Węgry wyleci specjalny samolot. Premier zapewnia, że wszystkim poszkodowanym w katastrofie autokaru zostanie udzielona wszelka pomoc. Trwają powroty do domu po gorącym weekendzie. Policja apeluje o rozsądek. Solidarni ponad podziałami, Polacy i Ukraińcy protestowali pod Bydgoszczą przeciwko hejtowi. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych w katastrofie autokaru z pielgrzymami z Polski, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Premier zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami MSZ-u i służb medycznych. Donald Tusk zapewnił, że wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w serwisie X, że samolot przygotowuje pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię +36 20 472 9502. Niewyobrażalna tragedia, mówi o wypadku jedna z poszkodowanych w nim pasażerek. Helena Tłuczek jest w szpitalu w Egerze.
19: Przewrócił się autobus w Kozioukowa, no i ja uderzyłam głową. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku.
18: Szpitale na Podkarpaciu przygotowują się do przyjęcia poszkodowanych, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
20: Tam na miejscu zostanie podjęta decyzja po analizie stanu zdrowia poszczególnych osób co do ewentualnego transportu do Polski. W pierwszej kolejności lekarze muszą zdecydować.
18: Do wypadku doszło około pierwszej w nocy na autostradzie M3.

w pobliżu miejscowości Mezokeres też. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Minister Sprawiedliwości

0: Przed zbytnim pośpiechem na drodze. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego, a przede wszystkim apelujemy o trzeźwość za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji kierującego.
1: Na polskich drogach zginęło wczoraj 8 osób, a rannych zostało 111. W sumie doszło do 95 wypadków. Solidarni ponad podziałami, Polacy i Ukraińcy protestowali w białych błotach pod Bydgoszczą przeciwko hejtowi, ksenofobii i przemocy wobec Ukraińców. Pikietę zorganizowali trener miejscowego klubu sportowego i posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Agnieszka Kłopotek. Uczestnicy mówili o przypadkach agresji, m.in. wobec kobiety z autystycznym dzieckiem i 20-letniego Polaka ukraińskiego pochodzenia.
2: Syn przyjechał tutaj w wieku 13 lat, córka w wieku 9 lat. Dla nas Polska stała drugim domem, a dla nich to jest ich dom po prostu. Kochają Polskę. I teraz mu każą won na Ukrainę i po prostu go pobili. Trzech Polaków za nic, za to, że jest Ukraińcem. On trenował boks, mocny chłopak, wysoki, a on obawiał się tego, że po prostu jak on im odda, to go deportują na Ukrainę. Mam nadzieję, że to się skończy, bo naprawdę Polacy to są dobrzy ludzie.
3: Zbigniew Karnas, trener, prezes uczniowskiego klubu sportowego Czapla Białe Błoto. Jest młodzież z Ukrainy, się na szczęście nic nie dzieje. Chcemy my im pokazać, że mogą na nas liczyć, że integrujemy się z nimi.
4: Mowa nienawiści doprowadza do tego, że ludzie zaczynają czuć się bezkarni i zaczynają podejmować decyzje o słownych atakach, o atakach fizycznych, o obrażaniu drugiego człowieka. I bardzo się boję, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, nie zaczniemy mówić stop, nie zaczniemy mówić, jakie to jest niedobre, to naprawdę może dojść do wielkiej tragedii, komuś stanie się krzywda albo ktoś po prostu zginie.
1: W pikiecie na stadionie uczestniczyło kilkaset osób. Kilkudziesięciu rekonstruktorów otworzyło w Osowie przebieg Bitwy Warszawskiej. W sierpniu 1920 roku bolszewicy ponieśli tu pierwszą porażkę podczas szturmu na Warszawę. Szczególnie podobała się pirotechnika.
5: Wybuchy mi się podobały najbardziej. Fajne efekty pirotechniczne. Mundury, technika, no i wybuchy chyba najbardziej, nie? Najładniejsze, najfajniejsze było. Najbardziej efektowne, nie?
6: Wybuchy. Syn zadowolony jest bardzo. Nie bał się.
7: Tak, głośno musiało być, żeby oddać chyba no, obraz tej bitwy, faktycznie, prawda?
1: Rekonstrukcja odbyła się przed Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy może padać na południowym wschodzie, w pasie od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyznę przez ziemię łódzką i kielecką oraz północną część Śląska, aż po Opolszczyznę i Dolny Śląsk może zagrzmieć. Jutro sporo chmur, możliwe przelotne deszcze i miejscami burze, na termometrach od 20 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i 30 na krańcach południowo-wschodnich, nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, czyli w miejscach wakacyjnych, 19 stopni.
9: Autopromocja.
10: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
9: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
17: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
17: Szczegóły na vital.com.

0: senior.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 17.
9: Trzecia strona medalu.
11: I dziś za sterami w sportowej audycji zasiadają
12: Adam Malecki,
11: Krzysztof Łoniewski.
12: W ostatnich dniach,
11: mów,
12: mogło się zakręcić w głowie od medali lekkoatletycznych i pływackich, prawdaż to?
11: Prawdaż. Wczoraj po złoto na 50 metrów stylem dowolnym popłynęła w Paryżu Katarzyna Wasik.
13: To jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać. Jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
12: Iść, płynąć albo pobiec, na przykład na 400 metrów, do tego zdobywając srebrny medal. Dokonała tego Natalia Bukowiecka.
14: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. No co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor.
11: To chyba była Katarzyna Zdziebło.
12: Tak?
11: Tak mi się wydaje. W każdym razie ona też wywalczyła srebrny medal, tylko że w chodzie sportowym na dystansie maratońskim, a Natalii Bukowieckiej zaraz posłuchamy.
12: Brawo.
11: Czerń i biel to obecnie ulubione kolory Marcina Budkowskiego, który został szefem Cadillaca, czyli zespołu Formuły 1.
15: To jest człowiek, który przede wszystkim żyje tym sportem. Cała ścieżka edukacyjna, którą przeszedł, a studiował aeronautykę w Francji, miała zaprowadzić go do tego miejsca, w którym znajduje się w tym miejscu.
11: Mówił Jan Olejniczak, ekspert motoryzacyjny.
12: W idealnym miejscu kariery za to jest Tomasz Mital, jest mistrzem Europy i świata w zapasach do lat 17, a dzisiaj odwiedzi nas przy Myśliwieckiej.
11: Kawał chłopa, bo to kategoria powyżej 90 kilo. Mamy nadzieję, że będzie nas tu dzisiaj nosił. Ciekawe, czy podniósłby nas Igor Błachut, który będzie zarażał nas i państwa swoją pasją do biegów na orientację weteranów.
12: Porozmawiamy także o sporcie w Ukrainie, o sporcie, który pomaga młodym ludziom przetrwać koszmar wojny.
16: To, co nas uderza, to jest to, że dzieci mimo tej wojny chcą mieć jakąś namiastkę normalności. Tą namiastką normalności jest po prostu zajmowanie się sportem. Gra w piłkę, gra w siatkówkę, gra w koszykówkę.
12: Trzeba przyznać, że no, robi się...
11: Dojmujące.
12: Tak, dziwne uczucie jest to bardzo, przerażające. Mówił Piotr Skopiec, prezes Fundacji Humanosz, która zorganizowała akcję Zbieramy Piłki dla Dzieci z Charkowa.
11: I wysyłamy sygnał tym wszystkim, którzy zapominają o tym, że na Ukrainie trwa wojna. Nie zabraknie też dzisiaj jeździectwa, tenisa, nie może zabraknąć też państwa głosu. Proszę do nas dzwonić 22 73 w każdej sportowej sprawie. A teraz najważniejsze sportowe informacje dnia.
12: Aleksandra Lisowska, nie obroniła tytułu mistrzyni Europy w maratonie. Nasza biegaczka podczas ostatniego dnia zawodu w Birmingham zajęła 13 miejsce z czasem 2 godziny 30 minut i 21 sekund. Do triumfatorki Finki Alizy Wainio straciła blisko 8

0: minutu panów zwyciężył Niemiec Amanal Petros.
1: Z wynikiem 2:09:11. W sesji wieczornej finał biegu Pania 1500 metrów z udziałem Klaudii Kazimierskiej i Weroniki Lizakowskiej oraz sztafeta 4x400 metrów z udziałem naszych pań, w tym Natalii Bukowieckiej, która wczoraj wywalczyła srebrny medal w starcie indywidualnym na tym dystansie. Oczywiście mówimy o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
0: W kraju kopali i będą kopać w PKO Ekstraklasie Motor Lublin z GKS-em Katowice. Jaki to jest wynik? 1-0 wygrał tak. Motor. Tak?
1: Pierwsza wygrana Motoru w tym sezonie.
0: No, 17:30 Krakowie zagra z Rakowem Częstochowa, o 20:15 starcie dwóch uznanych marek, Górnika Zabrze i Wisły Kraków. Dzisiaj ponoć jest rocznica dwóch goli strzelonych przez Kamila Kosowskiego w meczu właśnie Wisły z Górnikiem. Bardzo ładne bramki.
1: No, Kamil Kosowski to był znakomity piłkarz. Przepięknie biegał, nie wiem czy pamiętasz,
0: tak,
1: bo zaczynał od lekkiej atletyki.
0: To prawda.
1: W Anglii też trwa mecz dwóch uznanych marek. My mówimy o starciu, o tarcze wspólnoty. Co roku ten mecz poprzedza start najlepszej piłkarskiej Ligi Świata, czyli Premier League. Na Wembley zawsze grają aktualny mistrz kraju i zdobywca Puchar Anglii. Tym razem to mecz Arsenalu z Manchesterem City, prowadzonym po raz pierwszy po 10-letnich rządach Pepa Guardioli przez byłego menadżera Chelsea Enzo Maresca, i 2-0 dla kanonierów.
0: Już 3-0.
1: Już 3-0.
0: No, świetny debiut Mareski. Reprezentująca Polskę Sandra Sysojewa zajęła 9. miejsce w konkurcie ujeżdżania podczas jeździeckich mistrzostw świata w akwizgranie. Złoto zdobyła Brytyjka Charlotte Fry.
1: Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazylim na 20. miejscu zakończyli występ w żeglarskich mistrzostwach świata w olimpijskiej klasie 470, które odbywają się u wybrzeży japońskiej wyspy Enoshima.
0: A Piotr Więcek wygrał przedostatnią rundę Drift Masters 2026 w Ferropolis w Niemczech i na jedną rundę przed wielkim finałem w Warszawie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pięciokrotny mistrz serii pokonał w finałowym pojedynku Conora Asahanana, zdobył 106 punktów i wyprzedza Pawła Korpulińskiego o 22 oczka.
2: To uczucie jest niesamowite, szczególnie po tak ciężkich perypetiach, jakie mieliśmy przed tą rundą. Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
0: Mówił Piotr Więcek. O tytule mistrzowskim zdecydują zawody Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym, które odbędą się w dniach 11-12 września. Na PGE Narodowym 29 września możemy przypomnieć, że drużynowy Puchar Świata na żużlu Polacy między innymi będą jechali i będą starali się ten tytuł wywalczyć, bo już od lat się to nie udaje.
1: A wczoraj mistrzem Polski żużlowym został bardzo bliski twojemu sercu Maciej Janowski.
0: Naszemu sercu.
1: Naszemu, ja też go
0: znamy, przepadam dzieciaka, tak.
1: Znaczy, Maciej
0: Janowski, chłopak. Tak.
1: Kwadrans po godzinie 17, to trójka i trzecia strona medalu. Zaraz posłuchamy, połączymy się z Katarzyną Wasik, naszą znakomitą pływaczką, która została mistrzynią Europy, co nas bardzo obradowało, nas obydwu szczególnie, bo jesteśmy obydwaj pływakami, amatorami. Obydwaj także lubimy Pearl Jam.

0: Pearl Jam Last Kiss, króciusieńka prywata. Powiem ci, że kiedyś udało mi się posłuchać tego utworu, jak byłem w Meksyku, to chyba był rok 2009, na Jukatanie taki Meksykanin w sombrero zagrał, bo nie miałem. Ale także wczoraj nie mieliśmy, gdy Katarzyna Wasik dopłynęła pierwsza do mety wyścigu na 50 metrów kraulem i wywalczyła tytuł Mistrzyni Europy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wielkie, wielkie gratulacje. Jak to jest być mistrzynią Europy? Tyle razy próbowałaś, w końcu się udało.
1: W końcu się udało. To przyznam szczerze, że wciąż trochę nie dociera do mnie to, co wydarzyło się wczoraj. Czuję naprawdę ogromną radość, dumę, wzruszenie. Przez tyle lat próbowałam. Długo na ten sukces pracowałam i dlatego ten złoty medal dla mnie to naprawdę wyjątkowe wydarzenie i dzisiaj jeszcze emocje są bardzo duże.
2: Kasiu, czy wchodząc na ten obiekt, gdzie zajęłaś podczas igrzysk piąte miejsce, towarzyszyły ci jakieś wyjątkowe emocje, na przykład takie, że tym razem chcesz coś udowodnić, dodawało ci do skrzydeł?
1: Na szczęście obiekt był inny niż na Igrzyskach Olimpijskich, także to samo miasto, inny obiekt, ten obiekt był naprawdę dla mnie szczęśliwy. I myślę, że na pewno chciałam udowodnić samej siebie, że warto wierzyć w siebie i nawet kiedy inni uważają, że twoje najlepsze lata masz już za sobą, ja cały czas się rozwijam i mam ogromne ambicje i myślę, że wczorajszym startem chciałam udowodnić sobie, że jestem w czołówce i potrafię walczyć z najlepszymi.
0: Głośno mówisz o tym, że jesteś najstarszą uczestniczką tych Mistrzostw Europy.
1: Tak, bo to dla mnie wielka duma, że przez tyle lata mogę pływać na takim poziomie, że mogę poprawiać moje rekordy życiowe, mogę zdobywać medale i tak naprawdę wierzę, że marzenia nie mają daty ważności i jeżeli mam tylko ogień w sobie i mam to marzenie, to mogę iść po wszystko, co sobie zapewnę.
2: A jako najstarsza, jak patrzysz na te najmłodsze talenty, na przykład na taką wzrastającą gwiazdę pływania światowego, czyli Włoszkę Curtis?
1: No naprawdę też jestem pod wielkim wrażeniem tej pływaczki i to, że te mistrzostwa Europy, no widać było, że wszystkie konkurentki były na tym starcie i poziom był naprawdę niesamowicie wysoki. To dawało mi nawet więcej motywacji i to, że Sara Curtis pobiła rekord świata dwa dni wcześniej na 50 metrów stylem grzbietowym. To pokazało mi, że jest w niesamowicie dobrej formie, ale no, Jarek tak naprawdę z domu Wilk tanio swojej skóry nie oddam i chciałam patrzeć, chciałam pokazać, jak jestem przygotowana, bo przygotowywałam się wiele lat do tego, żeby stanąć na słupku i walczyć z tymi dziewczynami.
0: Kasia, mówiliśmy o Sarze tej z Włoch, a teraz o tę Sarę ze Szwecji zapytamy, o Sarę z Jestrem. Tyle razy ciut była lepsza, tym razem ty ją wyprzedziłaś w końcu. Pogratulowała ci?
1: Tak, tak. Szczerze mówiąc,

0: Stara była pierwszą zawodniczką, która uświadomiła mi, że to ja wygrałam.
1: No, muszę ci powiedzieć, że twój wzrok był bezcenny, jak żeśmy oglądali transmisję. Coś cudownego.
0: Tak, także no, znamy się już od wielu lat i na pewno ja też mam duży respekt do tej zawodniczki i to, że mogłam z nią wczoraj wygrać, to było coś dla mnie niesamowitego. No, wiele lat to ona stawała mi na przeszkodzie i czy mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, zawsze miałam srebrne medale i ona stawała na tym najwyższym podium, także no, no wczoraj to było coś niesamowitego wygrać z taką legendą naszej dyscypliny.
1: A dobrze czytaliśmy ci z ust, że tak zapytałaś, wygrałam? Chyba tak było, nie?
0: Chyba tak. Dokładnie.
2: Ale wzruszenie też podczas Mazurka Dąbrowskiego było niesamowite i chyba przez chwilę zastanawiałaś się, ile zwrotek w ogóle hymnu będzie, prawda?
0: Kuczyk, no, wzruszenie było niesamowite, bo miałam taką świadomość, że wczoraj było święto Wojska Polskiego, a jestem żołnierzem, reprezentuję Wojsko Polskie i myślę, że dla mnie to była taka dodatkowa duma, że w ten dzień mogłam stanąć na podium, wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego i wyśpiewać te dwie zwrotki. No, nawet nie spodziewałam się, że takie emocje będą mi towarzyszyć, ale to jest niesamowite, kiedy ten Mazurek jest na trybunach, to są niesamowite emocje.
1: Kasiu, a my jesteśmy dumni bardzo, bardzo z ciebie, ze wszystkimi kibicami pływania, ze wszystkimi pływakami amatorami. Mówiłem, że z Adamem jesteśmy nimi. Tym większe gratulacje dla ciebie. Ciesz się, świętuj, bo dzisiaj chyba masz dzień wolny, tak? Możesz się pocieszyć Paryżem.
0: Tak, dzisiaj jeden dzień wolny. Myślę, że przede wszystkim sobie trochę odpocznę z tych emocji. Jeszcze do mnie nic nie dotarło, ale na pewno jest to dla mnie piękny dzień i cieszę się, że jutro wyląduję w Warszawie i będę świętować w kraju ten sukces.
1: Mówiła Katarzyna Wasik, cudowna dziewczyna, zawsze uśmiechnięta, no i taka, która potrafi postawić na swoim. Wielkie gratulacje i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
3: Dzięki, Kasia, wspaniała jesteś.

0: 29 minut po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu oraz Birmingham, bo tam kończą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Na miejscu są dziennikarze Polskiego Radia, Rafał Bała i Krzysztof Kuzak. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Witamy.
0: Zmęczeni już bardzo, czy szczęśliwi tym srebrnym żniwem polskiej reprezentacji, kobiecym srebrnym żniwem?
1: No to prawda, rzeczywiście to srebro sobie nasze panie upodobały, no przede wszystkim indywidualnie, oprócz tych 5 srebrnych medali, które zdobyły nasze panie, 2 brązowe, 1 Jakuba Szymańskiego, no i wczoraj między innymi wśród tych 4 medali, które wczoraj były w dorobku reprezentacji Polski, ten brązowy, sztafety 4 razy 100 metrów, ale wszystko zaczęło się rano, kiedy Katarzyna Zdziebło w Chodzie na tym dystansie maratońskim, po raz pierwszy rozgrywanym właśnie w takiej formule na Mistrzostwach Europy, zdobyła srebro. No i później ta cudowna wieczorna sesja, no i Natalia Bukowiecka, która broniła tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów. Nie obroniła, ale ze srebrnego medalu cieszyła się tak, jakby to był i złoty.
3: No na pewno przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie. Koniec końców no, jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Zdecydowanie było zimno i myślę, że to były jednak warunki pod Norweszkę. Nie mówię, żebym z nią wygrała, gdyby było cieplej. Oczywiście ona świetnie przygotowana, pobiegła niesamowity wynik. Natomiast zdecydowanie nie były to dobre warunki dla osiągania rezultatów po prostu dobrych. Zaryzykowałam, poszłam mocno, natomiast mi się wydaje, że po prostu też z tego zimna troszkę mnie usztywniło, bo faktycznie ja bardzo rzadko jakby mnie tak jednak odcinał, to było bardzo, bardzo ciężko. Natomiast dałam z siebie wszystko i myślę, że po prostu powalczyłam do końca.
4: Tyle Natalia Bukowiecka, ale Krzysiek Adam, ja myślałem, że wy nas przywitacie jakąś tutaj muzyką, nie wiem, Black Sabbath, czy Napalm Death, czy przynajmniej Duran Duran, albo UB40, wydaliście Dave'a Stewarta. On jest z Sunderlandu, także no jakiś kawałek stąd, a przecież Birmingham to jest miasto muzyczne. My siedzimy sobie właśnie teraz w centrum Birmingham, przy głównej ulicy, na ławeczce takiej, to jest most właśnie Black Sabbath poświęcony. Tu jest mnóstwo kwiatów, mnóstwo zdjęć, przyjeżdżają całe pielgrzymki tutaj, przyjeżdżają z całej Europy, z całego świata, żeby właśnie oddać hołd Ozziemu Osbornowi.
0: Rafał, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Poprosimy Anię Regulską, która realizuje audycję, że poszukała jakiegoś Black Sabbath i po waszej relacji zagramy Black Sabbath. Obiecujemy.
4: Tak, czegoś spokojnego. Ciekawe, czy Natalia Bukowiecka słucha. Musimy jej zapytać w samolocie, czy słucha Black Sabbath, ale może Maria Żodzik słucha. Ona słucha chyba wielu rzeczy, bo jak siedzi na tym zeskoku, to wczoraj w kurtce puchowej, tam jest dużo czasu na zastanawianie się. I co ona musiała mieć w głowie, jak 2 razy nie skoczyła 1,83 m, czyli pierwszej wysokości, później w trzeciej próbie to skoczyła, no a później też gdzieś tam dalej w konkursie 1,95 m i tylko rekordzistka świata Jarosława Maguczyk była lepsza od niej. Kolejne srebro. W zeszłym roku wicemistrzyni świata, w tym roku wicemistrzyni Europy, no ta Maria Żodzik naprawdę jest niesamowita.
5: Początki były tragiczne bardzo, było zimno i to wiało, to nie wiało i z początku nie rozumiałam, jak ustawić się do poprzeczki, do rozbiegu, no ale potem jakoś tak poszło lepiej. Czuję, że jestem zadowolona i nie wiem, chcę po prostu iść dalej. Dalej mam zawody, bardzo fajne, diamentowa liga, potem zawody

0: Budapeszcie. No i mogę powiedzieć, że jestem gotowa, jestem w formie i no super.
1: Powiedziałeś, Rafale, o tym, że Maria miała problemy bardzo poważne przy pierwszej niskiej wysokości, natomiast ona dzień wcześniej powiedziała podobno trenerowi, że ona w ogóle nie ma zamiaru startować.
2: No tak, no przecież pamiętamy, że kilka tygodni temu doznała poważnego urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym podczas mityngu Diamentowej Ligi, znaczy podczas mityngu w Londynie, no i tam upadła obok ze skoku na szyję, właściwie przyleciała tutaj nie wiedząc zupełnie na własną prośbę, lekarze też jej odradzali, no i okazało się, że skoczyła dwa skoki treningowe, no i wystartowała, także no też niesamowita historia, ale Krzysiek też o innej historii, bo wczoraj też startowały sztafety.
3: Oczywiście sztafeta 4x100 metrów kobiet. No i tutaj drugi medal Ewy Swobody. Ewa Swoboda, która przecież rozpoczęła ten nasz dorobek medalowy, te nasze żniwa medalowe na imprezie w Birmingham, srebrnym medalem indywidualnie. Teraz brązowy medal w sztafecie. No i oczywiście ze swoimi koleżankami. No czuły się naprawdę przeszczęśliwe po tym finałowym biegu. Możemy posłuchać.
0: Ta sztafeta tak naprawdę można powiedzieć, że jest niepokonana. I wszystkie są po prostu na tym miejscu, na którym powinny być. No a ja, nic mi się nie stało, żeby nie było, tylko po prostu dałam z siebie wszystko i już nie miałam siły, więc dlatego ten 90 metr, no tak troszeczkę mnie zcięło, ale powiedziałam sobie, że nie mogę, nie dam odpuścić Włoszce i no walczyłam do końca, tak jak każda z nas. Niestety warunki pogodowe nas nie rozpieszczały, ważne, że jesteśmy całe, no i mamy medal.
3: No i oczywiście my się cieszymy z tego medalu, a tutaj na tej ławeczce przy moście Black Sabbath właśnie ktoś złożył wiązankę kwiatów, oczywiście poświęconą Ozzy'emu Osbornowi. No to jest chyba jedno z tych miejsc, gdzie najczęściej turyści się fotografują. Była tutaj reprezentacja Włoch, byli tutaj Hiszpanie, nie ma tutaj naszych zawodników. No być może ktoś tutaj przechodził, ale oni mieszkają koło lotniska i stąd mają daleko. Natomiast Włosi, Hiszpanie tutaj obok na Broad Street, niedaleko naszego hotelu, gdzie zapewniam was, wieczorami tutaj była wesoło, ale Włochom to nie przeszkadza. W końcu to oni prowadzą w medalowej klasyfikacji. Zdobyli 18 medali, w tym 8 złotych, więc tutaj ta lokalizacja w ogóle im nie przeszkadza. Miejsce wyjątkowe. Rafał sobie usiadł obok wizerunku Ozzy'ego Osborna.
1: Musicie pięknie wyglądać, wyobrażam to sobie. Panowie, co nas czeka dzisiaj? Ostatnia sesja wieczorna. Z udziałem Polaków oczywiście.
2: Za nami, tak, oczywiście, za nami maraton, bo byliśmy tutaj z Krzysztofem w centrum Birmingham przy Placu Królowej Wiktorii. Tak patrzyła na nas z tego pomnika wysoko. Troszkę tak się tutaj no, zawstydziliśmy, jak przechodziliśmy obok, no ale nic tam się nie stało. Przeszliśmy, a Aleksandra Isowska też chyba troszkę zawstydzona, no bo 13 miejsce pechowe. Ona no, czuła tutaj, że powinna wystartować lepiej. Pamiętacie przecież 4 lata temu mistrzyni Europy, prawda, z Monachium i to tam niesamowity bieg. Ale tutaj dzisiaj Finka była, zdeklasowała wszystkich, no i Aleksandra Isowska 13. A dzisiaj no jeszcze jest kilka szans medalowych, ale czy coś z tego będzie? Klaudia Kazimierska na 1500, chyba największa szansa. Ona trenuje w Oregonie, tam gdzie to wszystko się wspaniale odbywa, gdzie jest też siedziba Nike i tak dalej, mnóstwo wspaniałych biegaczy. Ona tam studiuje matematykę taką bardzo skomplikowaną, ale też ma czas na bieganie i dzisiaj będzie biegała na 1500 metrów. Sztafety 4x400, zawsze to jest jakaś szansa medalowa, tym bardziej, że Natalia Bukowiecka już dzisiaj będzie biegać. Jeszcze mamy oszczepniczkę, także sporo się będzie dzisiaj działo. No i zobaczymy, co będzie w stanie zrobić Armand Duplantis. Czy będzie w stanie atakować rekord świata? No on też był przez ostatnie tygodnie kontuzjowany, także raczej będzie mu dzisiaj tutaj bardzo trudno.
1: Dziękujemy bardzo, panowie.
4: Czekaj, Adam, jeszcze tak? Jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz krótko, panowie. Chciałem was zapytać o ten popis Jakuba Szymańskiego podczas wywiadu po brązowym medalu na 110 metrów przez płotki. Jak wy to oceniacie z waszej perspektywy?
3: Nie rozmawialiśmy o tym z Jakubem, przynajmniej ja o tym nie rozmawiałem. Ja wiem, że też media czasami po prostu wybierają sobie takie fragmenty, które im pasują. Nie do końca jestem przekonany, czy rzeczywiście między panami jest jakiś konflikt. To trzeba było po prostu ich pytać, czyli Jakuba Szymańskiego i Marka Rudzińskiego.
2: To jeszcze tylko dodam, że Jakub Szymański to jest bardzo taki człowiek, no, który jest naładowany energią na zewnątrz, ale także w środku. U niego tam się wszystko gotuje. U niego to się zbierało już od wielu miesięcy i widocznie miał teraz okazję i wystrzelił z czymś takim. Dla mnie jest bardzo przykro, no bo przecież Marek Rudziński to znakomity komentator, legenda można powiedzieć, jeśli chodzi o komentarz lekkoatletyczny. No i też nie chcielibyśmy takich zgrzytów, ale myślę, że to panowie sobie między sobą wyjaśnią i myślę, że Marek Rudziński też nie miał niczego złego na myśli, wytykając Jakubowi Szymańskiemu, jakieś błędy. No on widział legendy polskich płotków w latach 70-tych, 80-tych. Ma prawo też

0: mówić, co jest u młodych mankamentem, a nad czym muszą jeszcze pracować.
1: Bardzo dziękujemy panowie i specjalnie dla was Black Sabbath. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.

0: audycji. Muzyka jak zawsze przenika sport i sport przenika muzykę. A ja mam taką wiadomość filmową i też zarazem sportową, ponieważ byłem na filmie pod tytułem Odzyskany. Tam występuje aktor pan Andrzej Mastalerz i nie wiedziałem, że pan Andrzej Mastalerz tak świetnie gra w piłkę nożną. I zarazem przypomina w tym filmie sylwetki Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Smolarka.
1: Pan Andrzej Mastalerz mógłby zagrać także, myślę, że Paula Scholesa z Manchester United.
2: Po małym retuszu na pewno.
1: Tak, trwa spotkanie w piłkarskiej ekstraklasy. Krakowia z Rakowem Częstochowa 0-0. Mecz poprzedzony minutą ciszy po tragedii i wypadku autokaru, polskiego autokaru na Węgrzech. Jak na razie po 10 minutach 0-0, a w studiu goście.
2: Igor Błachut, dobrze znany z naszej anteny, nie tylko naszej, z anteny Eurosportu także, gdzie komentuje skoki. Igor, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ale nie będziemy rozmawiali w środku lata o skokach, bo... Nie. My musimy przyznać, że skoki latem to jak to skoki pizza latem, hawajska.
1: Tak. Ale Mistrzostwa Świata Weteranów w biegu na orientację jak najbardziej tak.
3: Jak najbardziej tak. Żeby było przyjemniej, to mastersi. Też się używa takiej terminologii i rzeczywiście w międzynarodowej terminologii to były World Masters Orienteering Championships.
2: Gdzie to się wydarzyło?
3: To się wydarzyło na Podkarpaciu, co w jakiś sposób utrudniało trochę taką płynną narrację przedstawicielom Międzynarodowej Federacji, bo był prezydent Międzynarodowej Federacji, kilkoro członków zarządu, którzy poza tym, że przyjechali na tę imprezę, to jednocześnie byli zawodnikami uczestniczącymi w tych zawodach. No i kiedy przychodziło do oficjalnych ceremonii, no to oni chcieli powiedzieć, że tak fantastycznie się czują tutaj w tych miejscowościach, w których rozgrywane są zawody. No i tu zaczynały się schody Przeworsk i Rzeszów. A że to były osoby raczej anglojęzyczne, no to mieli wyraźnie pod górę. Natomiast wydaje mi się, że z ich punktu widzenia, a także z punktu widzenia tych, którzy przyjechali na tę imprezę, było to ponad 2600 osób z 42 krajów świata. Wszystkie kontynenty niemal, poza Antarktydą, jak sądzę.
1: Czyli logistycznie wielkie wydarzenie i przedsięwzięcie.
3: Dla organizatorów potwornie, tak, no bo to nie jest tak hop-siup, to wszystko tak zaaranżować, żeby wszyscy czuli się komfortowo, no więc wyjąwszy te problemy językowe, to myślę, że impreza, kolokwialnie rzecz ujmując, dowiozła i to doskonale.
2: Nie rozpiętość wiekowa?
3: Weterani czy mastersi w tym sporcie zaczynają się od 35 roku wzwyż i potem co 5 lat zmieniamy kolejne kategorie. 40, 45, 50 i tak dalej, i tak dalej. W przypadku tej imprezy rozgrywanej na Podkarpaciu najstarsza kategoria to było plus 95.
1: Wspaniale.
3: Byli panowie plus 95, konkretnie rzecz biorąc 97-latkowie. Przy czym jednego z nich, pana Shetila Andersona ze Szwecji, przyuważyłem w Rzeszowie, no nie tylko na tym, jak odbierał medale, jak się cieszył na dekoracjach. Oczywiście, wiesz, to jest specyficzny moment, kiedy taka, no, wiekowa, co tu dużo mówić, osoba wchodzi na podium, bo no, wszyscy się bardzo cieszą, że oni w ogóle przyjeżdżają, że startują, dostają największe brawa ze wszystkich. No i super, no wiadomo, dekoracja, ta medal, hura, hura, ekstra nastrój, wszyscy wychodzą tacy, wiesz, podekscytowani, zainspirowani, że kurczę, no świetnie, świetnie,
2: też
3: że
2: tak chcę.
3: Też tak chcę, też... I to, obok Czechów takich stałem w pewnym momencie, no jest to proste, tylko dożyć. ale tego pana ze Szwecji, wyobraź sobie, w pięknym Rzeszowie, no bo trzeba powiedzieć, że Rzeszów jest miastem, które zrobił na mnie niebywałe wprost wrażenie. Spotkałem godzinę 22 w mieście, jak z takimi dwoma, no, młodymi chłopaczkami, tam 70+, więc to z jego punktu widzenia juniorzy.

0: wychodzili z jednego lokalu, kierowali się do drugiego, no bo tam mnóstwo takich miejsc, gdzie można przyjemnie spędzać czas i im się też uśmiech kończył na uszach mniej więcej, bo chłonęli z kolei energię i atmosferę tego pięknego miasta i w ogóle tego rejonu pięknego, który gościł tę imprezę, także...
1: Cały czas z mapką chodzili.
0: Po mieście już bez, być może mieli ze sobą kompas, mapy mieli na co dzień sporo, dlatego że wliczając oficjalne treningi, wliczając kwalifikacje, to tam było 8 dni z rzędu biegania z mapą, także dosyć spora dawka, biorąc pod uwagę właśnie, że były takie osoby no dość zaawansowane wiekowo.
1: A za mapping ty byłeś odpowiedzialny?
0: Nie, ja byłem odpowiedzialny tylko za trzymanie mikrofonu, także to zupełnie nie ta branża. Natomiast było tak, że klubem organizującym był klub z Podkarpacia, Zymut Dębów, i oni jakby wzięli na siebie najcięższą robotę związaną z przygotowaniem tego wszystkiego, natomiast wspierała tę imprezę bardzo liczna grupa ludzi z całej Polski zaangażowanych w poszczególne elementy przygotowania. Tak jak Adam słusznie zauważył, tu logistyka i proces przygotowania tego wszystkiego jest bardzo skomplikowany, długi, żmudny i wymagający bardzo precyzyjnego opanowania tego wszystkiego. Także tam była masa ludzi zaangażowanych, ale wydaje mi się, że była to dobra praca, choć pewnie nie jestem obiektywny jako jedna z osób poniekąd ze środka.
2: Tak sobie myślę, że ten wiek tych biegaczy na orientację, powiedziałeś 90+, bardzo łatwo da się wytłumaczyć, jak wiecie, ja się tu zajmuję długowiecznością na tej antenie i fundamentami długowieczności jest z jednej strony po prostu aktywność fizyczna, a z drugiej strony praca mózgownicy. I tutaj to wszystko jest.
0: Oczywiście,
2: Krzysiu,
0: ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, mianowicie oczywiście orientacja sportowa, bieg na orientację to jest sport idealny w każdym wieku. Mówiliśmy o tym, że małe dzieci uczy podejmowania decyzji, uczy ich tego, że za każdą decyzję ponosi się konsekwencje, w tym wypadku błyskawicznie. No, robi się błąd nawigacyjny.
2: Trzeba zasuwać.
0: I się za to płaci. No, trzeba zasuwać, potem nadrabiać. Natomiast dla osób, no nie mówię tych 30-40-latków, no bo to są jeszcze zdrowe byki wszystko i mogą jeszcze długie lata się cieszyć świetnym zdrowiem, znakomitą kondycją. Natomiast w przypadku osób troszeczkę starszych już mamy i aktywność fizyczną, która no poniekąd jest wymagana, no bo jakby z definicji tego sportu wymaga to poruszanie się na świeżym powietrzu w terenie. Po drugie, praca głowy, dlatego że no, nawigacja wymaga poniekąd używania umysłu, procesów myślowych. Ale trzecia rzecz, najważniejsza w tym wszystkim, właśnie efekt taki związany z socjalizacją. My przebywamy w gronie, które niejednokrotnie jest nam znane od paru dziesięciu lat. Znamy się, lubimy, rywalizujemy ze sobą, ale jednocześnie potem możemy się dzielić refleksjami na temat tego, co nam poszło, co nam nie poszło. Opowiedzieć sobie, a ja się wybieram tam za tydzień gdzieś, a ja nie, ale ja za tydzień pojadę tam i tam. Wiesz, takie poczucie wspólnoty, no coś, co sprawia, że ci wszyscy ludzie, którzy już no, w niektórych wypadkach dobre parę lat mają na karku, oni nie siedzą zamknięci w domu. Oni żyją cali na zewnątrz. Oni są przywiązani do tej wspólnoty, w tym wypadku do wspólnoty międzynarodowej i nadal mogą uprawiać sport. Oczywiście to nie jest sport wyczynowy, to nie są Mistrzostwa Europy w lekkiej, o których mówiliście przed chwilą, bo to nie jest ten pułap rywalizacji w przypadku tych mocno starszych osób. Natomiast z punktu widzenia wieku, w jakim duża część tych osób jest, to jest w pełni satysfakcjonujące i szczerze powiem, nie znam przypadku osoby mocno zaangażowanej w ten sport, znaczy mocno, no tak aktywnie zaangażowanej, u której dałoby się zauważyć w dojrzałym wieku takie syndromy otępienne. Oni do końca zachowują w miarę oczywiście możliwości sprawność ciała, ale też pełną sprawność umysłu. I to w tym wszystkim jest kluczowe. Wydaje mi się, że dużo się mówi o tym, jak aktywizować seniorów.
2: Że to świetna prewencja, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, po prostu.
0: Tak, że co robić, żeby starsi ludzie nie siedzieli w domu, żeby znaleźli sobie jakąś pasję. No kurczę, przychodzę z pomysłem na tacy. To jest sport dla każdego. I tu mam na deser, bo widzę, że zerkasz na zegarek.
2: Nie, jeszcze możemy mówić. Jeszcze Adam się szykuje do...
0: Dobra, ale pytania. to rzucam anegdotkę teraz taką z mojego klubu, no bo nie byłbym sobą, jakbym tutaj nie przemycił czegoś dotyczącego naszej organizacji. Było kilkanaście osób, bo to nie z klubu Team 360 stopni, które startowały. Mamy potrójną mistrzynię świata z tych zawodów, Ania Górnicka-Antonowicz, no wybitna zawodniczka, która tych medali i w kategoriach elity, i w kategoriach mastersów ma, myślę, w workach trzeba to liczyć. To, że ona była gwiazdą tej imprezy, to można było się spodziewać, no bo jest wybitną zawodniczką. Ale mamy w klubie takiego kolegę, który stwierdził,

0: niedobrze by było, żeby moja mama siedziała za dużo w domu, no bo jak wyżej, że dobrze byłoby ją czymś zainteresować, żeby znalazła,
1: tak?
0: Raczej nie gnuśniała, ale żeby znalazła sobie jakąś taką fajną zajawkę. To może ja ją zgłoszę na te zawody. Mówię, Janek, zgłaszaj, nie ma żadnego problemu. Wcześniej pojechała na jedne zawody, na drugie, ale to było miesiąc temu raptem. No i tutaj raz była pierwsza, raz była druga. Dodam, że pani Magda Buja-Klęczowska, bo o niej mowa, córka pierwszego w historii polskiego zdobywcy siedmiotysięcznika, ma 91 lat. Ona zaczęła starty w tym
1: ładnie
0: sporcie
1: zbudowałaś, muszę
0: w wieku 91 lat.
1: Świetne.
0: Dobry myk, nie?
1: Fenomenalno. Adamie?
2: Za nim mówiłem.
1: Słuchaj, no to zróbmy teraz taką rzecz, bo ja to już słyszałem wielokrotnie, natomiast w przepiękny sposób zachęciłeś do tego sportu. Ci, którzy nas słuchają w różnym wieku, gdyby chcieli rozpocząć przygodę z biegiem na orientację, z aktywnością generalnie na orientację, to co mają zrobić?
0: Znaczy, po pierwsze, nie przerażać się tym, że tam w tytule jest i bieg, i na orientację. Są osoby, które spacerują i są takie, które na początku z nawigacją mają jakiś problem, ale później się uczą podstaw i to leci piorunem. No, w przypadku pani Magdy poszło w ogóle... Życzyłbym sobie, żeby każdy tak szybko załapał, o co chodzi w odczytywaniu nawigacji, jak pani Magda, no, ale mniejsza o to już. Zawodów, imprez popularyzacyjnych, treningów jest mnóstwo. Wystarczy wrzucić w dowolną wyszukiwarkę zapytanie, gdzie w najbliższym czasie, czy w którym miejscu zorganizowane są takie zawody. Latem jest tego bardzo dużo. Na niemal wszystkich zawodach są tak zwane trasy otwarte dla zawodników nierejestrowanych, czyli można sobie przyjść, zwrócić się do organizatora, żeby może wyjaśnił, żeby może ktoś na pierwszy raz poszedł z taką osobą do lasu i pokazał, o co w tym wszystkim chodzi. No i potem jest duża szansa, że ta osoba przyjdzie sama z siebie po raz drugi, piąty, dziesiąty i potem kolejne parędziesiąt lat ma już zajęte, jeśli chodzi o weekendy i o spędzanie czasu, bo to jest zabawa, która wciąga, bo to jest piękna rzecz, to jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu, w gronie osób, które czerpią z tego samego przyjemność. Jest to szalenie inspirujące. Ja zawsze po powrotach z takich imprez, jak ta, która się skończyła przed dwoma dniami, no przez dłuższy czas chodzę tak, wiesz, naładowany wyjątkowo energetycznie, no bo widzę, jaka to jest fantastyczna szajba i jak to cudownie robi tym ludziom, którzy w tym wszystkim siedzą. Jak fantastycznie oni zachowują taką dziecięcą radość z tego, że biorą udział w rywalizacji, że mogą spotkać się z rówieśnikami, młodszymi, starszymi też osobami, że mogą nawzajem dzielić się tą radością i satysfakcją płynącą z uprawiania tego sportu i że nadal są otwarci na to, żeby poznawać nowe miejsca i tak jak w przypadku tych ludzi z 40 kilku krajów z całego świata, nowe miejsca. Kto z nich kiedykolwiek słyszał o Rzeszowie, o Podkarpaciu? Przyjechali, zobaczyli, oczy im się zrobiły jak spotki, pewnie wrócą. To jest też promocja dla kraju, to jest też promocja dla danej lokalizacji zawodów. I taki sposób spędzania czasu, który zresztą staram się uprawiać dość regularnie, jeżdżąc na zawody też za granicę, to tam, jak czas pozwala i finanse, no to szczerze mówiąc nie bardzo miałbym ochotę na jakiś inny pomysł. Być może dlatego, że to skrzywienie już u mnie dosięgnęło wartości granicznych, ale być może dlatego rzeczywiście, że jest to sposób, który z czystym sumieniem polecam każdemu na aktywność fizyczną, aktywność umysłową i na aktywność tak zwaną socjalną na resztę życia.
1: My cię zamrzegniemy z profesorem Postułą do naszej aktywności. Myślę o kierunku długowieczność, dlatego że rzeczywiście ja sobie uświadomiłem, że jest jeszcze ten trzeci walor relacyjny, który też jest
0: społeczny,
1: fundamentem długowieczności,
0: tak.
1: Absolutnie.
0: To jest kluczowe.
1: Także będziemy pompowali w tę stronę. Długowieczność przez bieg na orientację. Igor, słuchacie ciebie znakomicie. Państwo na pewno mają takie same wrażenie. Pięknie operujesz językiem polskim i do tego wszystkiego mówisz o rzeczach bardzo ważnych i ciekawych. Dziękujemy ci, że przeszedłeś do trzeciej strony medalu. Przypominamy, Igor Bachut startował do wielkiej kariery dziennikarskiej z trójki.
0: Tak właśnie było.
1: Dziękujemy bardzo, Igor Bachut.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Nasz piechur, Paweł Turski.
5: Dzień dobry, jestem.
4: I państwo, słuchaczki i słuchacze trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
6: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
7: Ta czy pa?
5: Pa.
4: Ta-ra-dam.
6: Jest cudownie.
4: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
8: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wylot specjalnego samolotu na Węgry najpóźniej o 21:00. Najnowsze informacje w sprawie katastrofy autokaru ma nasz reporter, który jest przed MSZ-em. Jurajski GoPro uratował 11-latkę, która wpadła do jaskini. Dziewczynka pomyliła drogę w czasie biegu na orientację. Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych trwają na lotnisku pod Włocławkiem. Polacy prowadzą w rywalizacji. Najpóźniej o godzinie 21:00 specjalny rządowy samolot poleci na Węgry. Ma pomóc w transporcie pomocy, ale też przywieźć część uczestników wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co wiemy na ten temat.
9: O transporcie mówił w mediach społecznościowych m.in. premier Donald Tusk. Napisał, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, napisał premier. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul powiedziała, że decyzja o zakresie pomocy poszkodowanym zostanie podjęta na miejscu.
10: W pierwszej kolejności lekarze muszą zdecydować o tym, czy ci pacjenci są gotowi do tego, żeby je przetransportować do Polski. I w dniu jutrzejszym będą podejmowane decyzje przez właśnie zespół medyczny, który z pacjentów będzie mógł być transportowany do Polski.
9: Na razie nie wiadomo, gdzie ten samolot będzie lądował po powrocie do Polski, ale służby będą przygotowane zarówno na wariant lądowania w podrzeszowskiej Jasionce, jak i na innym lotnisku. Przygotowane są karetki ratownicze, aby od razu z lotniska przewieźć pacjentów do szpitali. Sprawdzana jest też możliwość przyjęcia pacjentów z obrażeniami do konkretnych placówek. Wiemy też, że w razie potrzeby szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił o przygotowaniu samolotu KASA i wojskowego zespołu ewakuacji medycznej z Krakowa.
8: Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Wojewoda podkarpacka zapewniła też pomoc psychologiczną dla poszkodowanych w wypadku oraz ich rodzin. Do dyspozycji potrzebujących jest 10-osobowy zespół specjalistów. Decyzja

0: Decyzja o zapewnieniu wsparcia zapadła podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. 11-letnia dziewczynka wpadła do jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko Zamku Morsko. Akcję ratowniczą przeprowadzili członkowie Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi jej szef, Michał Rysiukiewicz, 11-latka była na obozie biegów na orientację.
1: Dziewczynka najprawdopodobniej pomyliła drogi.

0: ratunkowego do szpitala na dalszą diagnostykę.
1: Ale wiadomo już, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych trwają na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem. W rywalizacji uczestniczą juniorzy i seniorzy z 17 krajów. 3, 2, 1,
2: start! Grzegorz Goryczka, Saud Leonardo z Mielca. Mierzymy się w konkurencji modeli rakiet czasowych z taśmą. Konkurencja jest prosta, mamy 2 rakiety, 3 loty, więc trzeba biegać, żeby je odzyskać koniecznie. Moja rakieta jest zbudowana z włókna węglowego, z włókna szklanego. Łamiemy granice, łamiemy bariery technologiczne, chcą zbudować takie rakiety, gdyż mój model w tej chwili gotowy do lotu waży 8,5 grama.
3: Nazywam się Andrzej Spychalski, jestem dyrektorem Aeroklubu Włocławskiego. Są różne modele kosmiczne z urządzeniami pomiarowymi, do góry się wzbijają, latają na wysokość 800-700 metrów.
4: Ewa Dudziak-Przybytek, dyrektor sportowy. Poziom oceniam na dość wysoki. Cieszą z wczorajszego dnia zdobyte miejsca przez polską ekipę.
1: Takiej rakiety węglowej to nawet Iga Świątek pozazdrości. Po pierwszym dniu zawodów Polacy prowadzą w klasyfikacji generalnej.
5: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Nowinach w województwie świętokrzyskim. Na południu Polski stan powietrza jest umiarkowany, w centrum dobry, na północy bardzo dobry. Prawie 42% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach południowej i południowo-wschodniej Polski duże zagrożenie pożarowe. Niemal w całym kraju, z wyjątkiem północnych krańców, objęte ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: W nocy miejscami deszcz, a nawet burze. Poniedziałek pochmurny i gdzieniegdzie już zdecydowanie chłodniejszy od niedzieli. Może przelotnie padać i zagrzmieć. Na termometrach 19-20 stopni nad morzem, 23 w centralnej Polsce i jeszcze 30 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Autopromocja.
9: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki już dziś, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Chodźcie i posłuchajcie.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 9 minut po 18.
8: Trzecia strona medalu.
7: I w tym samym składzie, co w pierwszej części naszej sportowej audycji, Krzysztof Łoniewski
9: i Adam Malecki.
7: Co się zmieniło? Zmieniło się na przykład to, że Raków Częstochowa prowadzi z Krakowią 1-0 i to jest 35. minuta spotkania. Coś jeszcze się zmieniło?
9: Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o spotkanie Motoru Lublińskiej KSM Katowice, bo to Motor wygrał ten mecz 1-0.
7: Informowaliśmy także, że w meczu o tarczy wspólnoty Arsenal prowadził 3-0 z Manchesterem City. Takim samym wynikiem mecz się zakończył, więc to kanonierzy wchodzą z przytupem w sezon.
9: Jeżeli chodzi o lekką atletykę i Mistrzostwa Europy, dzisiaj kończy się ta impreza w Birmingham. Polecamy Państwa uwadze bieg na 1500 metrów w serii wieczornej. Klaudia Kazimierska będzie się najpewniej liczyć w walce o medale. Dzisiaj także sztafeta pań 4x400 metrów. Tutaj możemy o medal być ciężej, ale jak to w sztafetach? Może się wiele wydarzyć. Prawie 10 minut po godzinie 18.27 trójek.
10: Ja chciałabym skomentować coś, co dzieje się w trzeciej stronie medalu. Ja chciałabym panów prowadzących zachęcić do skomentowania Mistrzostw Świata w Molki, które właśnie odbywają się w Finlandii, gdzie grała reprezentacja Polski i chciałabym pozdrowić również klub Dwunastka. Nazywam się Olga Skwerna.
9: Olgo, serdecznie cię pozdrawiamy. Zaraz będziemy dociekać, co to za sport.
7: To z konikami?
9: To Happy Horse.
7: A to? Molki?
9: Nie wiem, co to jest Molki. Zaraz będziemy sprawdzać, jeżeli chodzi o...
7: Też prosimy państwa o pomoc. 22,7 trójek. Co to jest Molki? A może dziewczynka jeszcze raz zadzwoni i dopowie.
9: Olga, zadzwoń do nas i wytłumacz nam, czym jest Molki, bo to na pewno fantastyczny sport. Teraz...
7: Duży człowiek, młody człowiek, który będzie nam mówił o tym, jak to jest zostać mistrzem świata, mistrzem Europy. Wielka nadzieja zapasów.
9: Tomasz Mita, mistrz świata, mistrz Europy juniorów, będzie zaraz naszym gościem, a teraz posłuchamy pięknego utworu z pięknego filmu.

0: Tomasz Mital jest już w studiu, mistrz Europy i świata kadetów, czyli do lat 17. Witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Tomku, powiedz, jakie to wrażenie, może o tej ostatniej imprezie w Azerbejdżanie, w Baku, zostałeś mistrzem świata. No i co to dla ciebie oznacza?
1: Dla mnie to oznacza tyle, że moja ciężka praca się opłaciła w końcu i zostałem mistrzem świata.
2: Ciężka praca od kiedy? Kiedy zacząłeś przygodę z zapasami?
1: Przygodę z zapasami zacząłem w wieku 6 lat. I więc trenuję, można powiedzieć, że 11 lat już zapasy.
0: Tak, że to zaczęło. Rodzice cię zaprowadzili na trening? Jaki był początek?
1: W pierwszej klasie mi się nudziło po lekcjach i dlatego się zapisałem na zapasy.
2: Ale sam się zapisałeś, jak miałeś 6 lat?
1: No, poprosiłem rodziców, żeby mnie zapisali.
0: Bo byłeś dzieckiem żywotnym, które wykazywało jakąś chęć uprawiania sportu? Czy jakiś inny sport ci towarzyszył?
2: Rozrabiałeś?
1: Na pewno grałem w piłkę na dworzu z chłopakami, ale najbardziej to mi właśnie zapasy się podobały.
2: No to opowiadaj, za co kochasz te swoje zapasy.
1: Mi się podoba w tym sporcie to, że każdy pracuje na swój sukces. Wiadomo, czasem może być gorszy dzień, jakaś choroba, kontuzja, ale z reguły to właśnie samemu się pracuje na to i samemu się wychodzi na matę i walczy.
0: Czyli taka bycie sam na sam z przeciwnikiem.
2: I z pełną odpowiedzialnością.
1: Tak.
0: To jest dla ciebie ważne.
1: Tak jest.
0: A jak pojechałeś na Mistrzostwa Świata teraz, to mniej więcej to są rywale, których jakoś już znałeś z przeszłości, czy to było dla ciebie całkowite nowum?
1: Walczyłem z Turkiem na Mistrzostwa Europy wcześniej tylko, ale już mogłem zobaczyć walki tych zawodników na Mistrzostwach Kontynentów, które były wcześniej.
2: To jest tak, że ty jesteś takim pasjonatem zapasów właśnie, że oglądasz walki konkurentów, że oglądasz walki wielkich mistrzów?
1: No, konkurentów walki może niekoniecznie oglądam, ale właśnie tak już starsze grupy wiekowe, właśnie te Mistrzostwa Kontynentów i Świata, to już oglądam.
2: Masz wybitnego trenera.
1: Tak.
0: Włodzimierz Zawadzki.
1: Tak, Włodzimierz Zawadzki.
2: Czyli mistrz olimpijski.
1: Tak.
2: Słuchaj, jak się szykowaliśmy do wywiadu, to oczywiście zadzwoniłem do trenera i zapytałem go o ciebie. Powiedział, że masz mnóstwo talentu, powiedział, że jesteś bardzo pracowity. I powiedział, że masz taką cechę, że do znudzenia, jeżeli coś ci nie wyjdzie, to poprawiasz jakiś chwyt.
1: No, jest to prawda.
2: Uśmiechają cię wreszcie oczy. Tak jest.
1: Akurat właśnie jak mi coś nie wychodzi, no to cały czas nad tym pracuję, żeby na zawodach mi wyszło i żeby nie wyjść na zawody i przez coś przegrać.
0: Powiedziałeś, że miałeś kilka dni wolnego teraz i tak naprawdę słysząc o tym, jak jesteś pracowity i jak kochasz zapasy, to wyobrażam sobie, że takie dni wolne to dla ciebie jest jakaś mordęga straszna, udręka. Chciałbyś cały czas trenować, tak?
1: Można trochę tak powiedzieć, ale uważam, że też taki odpoczynek jest ważny, no bo jednak ciało potrzebuje czasu, żeby się zregenerować i odpocząć.
0: Zresetować się.
1: Tak.
2: Tomek, jesteś potężnym chłopem, bo startujesz w kategorii 92 kg, tak?
1: Tak.
2: Widzimy, jak potężnie wyglądasz, słyszymy, jak profesjonalnie się prowadzisz, rozumiem, że także wiesz, jak ważna jest dieta.

0: elita w życiu profesjonalnego sportowca i tak w twoim przypadku jest.
1: No, nie powiedziałbym tak. Oczywiście, no, trzeba pilnować tą dietę, co się je, ale też nie ma co tak nagminnie.
0: Restrykcyjnie podchodzić do tego.
1: Tak, tak, bo to treningi są też ciężkie, więc jakby jeszcze się miało męczyć poza treningiem, no to by było bardzo ciężko.
2: Masz swoją ulubioną potrawę?
1: No, mam... No lubię dużo dań, ale tak ciężko mi powiedzieć, najbardziej ulubiona.
2: A jak byłeś w Azerbejdżanie, to spróbowałeś tamtejszego, jakiegoś z tamtejszych specjałów?
1: No, akurat niekoniecznie, bo taka stołówka była, no to jedzenie, co na zawodach dawali, to było takie, no niekoniecznie azerbejdżańskie.
2: Mhm, rozumiem, a jak często trenujesz? Jak wyglądają twoje treningi? Twoja codzienność treningowa?
1: No, treningi no to dwa albo jeden dziennie, w zależności od tego, jak lekcje w szkole. A
2: bo ty jesteś w szkole mistrzostwa sportowego, tak? Czyli to jest ci łatwiej trenować, łatwiej się zorganizować.
1: Tak, no jest łatwiej, bo wszystko jest w jednym miejscu, tak? Hala i siłownia są w tym samym budynku, co szkoła, więc jest to o wiele łatwiej połączyć.
0: W związku z tym, że masz 17 lat, to rodzice cisną cię na naukę, czy ty sam masz w sobie takie przekonanie, że warto też się uczyć, bo nie wiadomo, czy kariera sportowa wyjdzie?
1: No, też trzeba się uczyć, bo nie wiadomo, czy wyjdzie, tak?
0: Z jakich przedmiotów jesteś lepszy? Ze ścisłych czy z humanistycznych? No bo że z WF-u to wiadomo.
1: Ścisłe, ale tak bardziej to matematyka, bo fizyka i chemia to mi nie za bardzo pasują.
0: Ale matematyka okej.
1: Okay. No, umiem.
2: Patrząc na to, jak przywitali cię w szkole, no to ten sukces to nie jest tylko indywidualny, ale także całej społeczności. Rzeczywiście przywitali cię i były okrzyki radości. Jak ty zareagowałeś na to? Sprawiło ci to przyjemność?
1: No oczywiście.
2: Dlaczego?
1: No, że można powiedzieć, że właśnie ta ciężka praca doceniona znowu została.
0: Tomku, tak sobie myślimy, że ty nie masz czasu na umowne głupoty, co?
1: A co to znaczy?
0: No to znaczy, że wiesz, że mogą cię zainteresować jakieś rzeczy niezwiązane ze sportem, nie do końca legalne.
1: No czasu... No nie mam akurat właśnie czasu dużo na takie rzeczy.
2: To dobrze, możesz się skupić na sporcie. To myśląc o tym, jaka będzie twoja przyszłość, bo zawsze w sporcie mówi się o tym, że ten przeskok do świata seniorskiego przy twoim sukcesie w świecie właśnie sportu kadetów, to jaka byłaby ta idealna teraz ścieżka rozwoju dla ciebie? No bo przeskakujesz, teraz rozumiem, do kategorii 97 kg, tak?
1: Tak.
2: I co to dla ciebie będzie oznaczać?
1: No, że muszę trochę przypakować.
0: Ale chyba to jest okej, tak?
1: Tak, no i po prostu będę musiał się zaklimatyzować w nowej kategorii wagowej.
0: Tomek, powiedziałeś, że musisz przypakować. Rozumiem, że ty lubisz pracę na siłowni. Jak patrzę na twoją sylwetkę, no to raczej lubisz.
1: Jakby nie mówię, że nie lubię, ale nie takie ćwiczenia stricte właśnie pod sylwetkę.
2: Mhm. Dobrze.
1: Pod zapasy.
2: 22 i 7 3, to jest telefon do nas. Możesz do nas dzwonić, jeśli Tomku będziesz miał w przyszłości ochotę, a dzwonią do nas słuchacze i to jest pytanie do ciebie.
3: Czy to prawda, że zapaśnik, gdyby przyszło co do czego, pokona boksera w takiej walce typu freestyle?
1: To jest trochę bez sensu pytanie, bo ja trenuję zapasy, bokser trenuje boks i...
0: I tyle.
1: I tyle.
0: I postawimy kropkę. Tomku, jeszcze jedna rzecz, bo trener Zawadzki powiedział mi, że mówisz do niego, że trenerze, ja chcę osiągać rzeczy duże, ja chcę być tak dobry jak trener, chcę nawet pobić osiągnięcia trenera. Przypominamy, twój trener jest mistrzem olimpijskim. Takie są twoje marzenia, takie są twoje cele.
1: No jak najbardziej chciałbym mieć medal Igrzysk Olimpijskich w swojej kolekcji później. Ale to jest no, bardzo ciężkie i bardzo dużo pracy będę musiał włożyć w to, żeby ten medal mieć.
2: A co myślisz o tym, bo Andrzej Wroński z kolei dwukrotny mistrz olimpijski powiedział o tym, że bardzo chciałby, żebyś wystąpił już na igrzyskach w Los Angeles, wówczas będziesz miał 19 lat, ale z drugiej strony boi się, że to mogłoby ci raczej nie pomóc, ale właśnie skomplikować twoją drogę. Jakie jest twoje podejście?
1: Ja myślę, że to by mogło właśnie skomplikować

0: takie przedwczesne narzucenie, że trzeba na tą olimpiadę.
1: Presja taka.
0: Tak, tak. To trzeba najpierw wszystko wytrenować, a później dopiero się kwalifikować.
2: No to właśnie, presja wywołana. Jak sobie radzisz z presją? Jak z twoją głową?
0: Że w sensie presja na zawodach, czy...
2: Na zawodach, tak. Jak sobie z tym radzisz?
1: Oczekiwanie środowiska, wiesz, jesteś ogromnym talentem, dawno nie było dużych sukcesów w zapasach.
0: No, teraz akurat ta presja może być, bo już właśnie zostałem mistrzem Europy i świata, ale do tej pory to jakichś mega oczekiwań wobec mnie chyba nie było. Przynajmniej nie wiedziałem o tym.
2: No ale teraz trochę szumu się zrobiło, jesteś w Radiowej Trójce, wiele wywiadów z tobą się pojawiło, no, więc jak na to reagujesz? Lubisz, czy wolisz mieć spokój i skupić się tylko na treningach?
0: Myślę, że to też jest fajne, te wywiady i ta telewizja, ale no, trzeba będzie wrócić do treningu i dalej pracować na dalsze sukcesy.
1: Cieszymy się, że znalazłeś dla nas czas. To przede wszystkim wiemy, że trener Zawadzki tutaj maczał w tym palce, także dziękuję także trenerowi Zawadzkiemu. Obiecał mi, wiesz co, takiego, że przyjdziecie kiedyś razem. Teraz trener nie mógł, więc zapraszamy was razem. Co ty na to? Wpadniecie?
0: No jasne.
1: Jak trener powie, że trzeba przyjść, to się przychodzi.
0: Tak.
1: Tomek Mital. Wielka nadzieja polskich zapasów, był gościem trzeciej strony medalu. Wiesz jak to jest, jak byłeś teraz u nas gościem, to my ci będziemy teraz najbardziej kibicować. Już każdą walkę będziemy śledzić. Myślę, że nasi słuchacze także. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, Tomku.

0: Molk jest to gra, co nazywa się kręgle fiński. Polega na tym, że rzuca się z bijakiem w kręgle 3,5 metra i mamy 12 kręgli. Jeżeli zbijemy więcej kręgli niż 7, dostajemy tyle, co ile zbiliśmy kręgli. Natomiast jeżeli trafimy jeden kręgiel, to dostaniemy tyle punktów, ile jest na kręgu. Kręgle mają punktację od 1 do 12. I trzeba zbić równie 50 punktów. Jeżeli przekroczymy 50, cofamy się do 25. I tak pokrótce. Ale poza tym też zapraszamy na warszawską Ligę Molki, która odbywa się na Mokotowie, na Orliku przy ulicy Kazimierzowskiej.
1: Bardzo dziękujemy za to wytłumaczenie. Rzeczywiście przydało się. Teraz przeniesiemy się do świata Formuły 1, bo zapewne Państwo wiedzą, że jednym z najbardziej wpływowych szefów zespołów F1 jest Toto Wolff, z którym można porozmawiać po polsku. To szef Mercedesa. Dlaczego o tym mówimy? Otóż od niedawna na podoku F1 będzie kolejny szef zespołu, z którym będzie można porozmawiać po polsku. To Marcin Budkowski, który został w środę głównym dowodzącym Cadillaca F1 Team. Jakie ma na to papiery, do jakiego zespołu dołącza i czego możemy się spodziewać? Na te pytania odpowiedzi szukał Michał Kowarski.
2: Marcin Budkowski dołącza do jednego z najbardziej obiecujących nowych zespołów w historii F1. Amerykanie podchodzą do sprawy bardzo ambitnie. Na razie korzystają z silników Ferrari, ale w 2029 roku zamierzają przejść na swoje jednostki napędowe. Ponadto świeżo zbudowana baza operacyjna w Indianie za 200 milionów dolarów, filia przy brytyjskim torze Silverstone, czy postawienie na kierowców, którzy zjedli zęby na F1. Valtteri Bottas, który towarzyszył Lewisowi Hamiltonowi przy jego dominacji w Mercedesie, oraz Sergio Perez, który siedział w bolidzie Red Bulla z Maxem Verstappenem podczas sezonu 2023, kiedy Verstappen wygrywał 19 z 22 wyścigów. Marcin w te ambicje wpisuje się doskonale.
3: To jest człowiek, który przede wszystkim żyje tym sportem. Cała ścieżka edukacyjna, którą przeszedł, a studiował aeronautykę w Francji, miała zaprowadzić go do tego miejsca, w którym znajduje się w tym miejscu.
2: Jasiek Olejniczak, komentator F1 w Eleven Sports.
3: Na pewno trochę cieplej będziemy teraz myśleć o Cadillacu. Wydaje mi się, że jest to zupełnie naturalne, ale Marcin po prostu jest super człowiekiem.
2: Graham Lowdon, były szef Cadillaca, w padoku uchodził za osobę do zadań niemożliwych. Ma doświadczenie w pracy chociażby w Manorze czy Virgin Racing, zespołach budowanych od zera. Jako menedżer sprawdzał się doskonale, choć brakuje mu papierów inżynieryjnych. Wybór Marcina jest następnym krokiem w rozwoju zespołu.
3: Pracował już przez lata w Formule 1 jako szef ekipy, był szefem Alpine, wcześniej pracował też w McLarenie, w Ferrari, gdzie zdobywał sukcesy od tej strony inżynieryjnej i to też z kolei się łączy z jego powodem zatrudnienia, bo Cadillac jako ta nowa siła w stawce, jako ten nowy zespół, który dołączył w 2026 roku do Formuły 1, potrzebuje kogoś, kto trochę tę amerykańską ekipę pokieruje, jak w ogóle się żyje w Formule 1.
2: A Cadillac prostego startu nie miał. Negocjacje z nadzorcą F1, FIA były trudne, długie, burzliwe. Ostatecznie Cadillac musiał zapłacić 450 milionów wpisowego, by w ogóle do F1 wejść.
3: Oprócz tego doświadczenia inżynieryjnego, o którym już wspomniałem, Marcin miał także epizod w FIA. Nie dość, że zna się bardzo dobrze na technice, która oczywiście w formule jest niezwykle ważna, tak zna się też na przepisach i na polityce, co w niektórych momentach tego sportu jest nawet ważniejsze niż same kompetencje techniczne.
4: We're committed to Formula One for the long term, and so we want to have the right foundation.
2: Dan Tauris, dyrektor generalny Cadillac F1 Team w podcaście F1 Beyond the Grid.
5: Zostajemy w Formule 1 na długo. Najpierw podstawy. Bezpieczny samochód, bezawaryjny, potem wydajność. Będziemy oceniać nasze wyniki na podstawie tempa rozwoju auta. Nie chcemy być jak typowy, świeży zespół. Chcemy przeskoczyć oczekiwania i ścigać się z innymi samochodami.
2: Pierwsze dwa lata mają przynieść stabilizację. Następne 3 do 5 lat to własny silnik i walka o podia. Od 2031 roku Cadillac ma być pretendentem do Mistrzostwa Świata. Kto wie, może za 8 lat Marcin Budkowski wraz z Cadillaciem zostanie mistrzem konstruktorów? A ta wspaniała przygoda zaczyna się...
3: Już, teraz, zaraz, Grand Prix Holandii, czyli to jest następny weekend. Za tydzień o tej porze Marcin już będzie na torze pracował z Cadillaciem.
1: Miejmy nadzieję, że ta przygoda się uda. Dziękujemy Michałowi Kowarskiemu i 2027 trójek. Telefon do nas, Państwo dzwonią.
6: Z tej strony Michał. Ja dzwonię, bo bardzo przyjemnie słuchało się rozmowy z panem Tomkiem. Wielkie gratulacje dla niego, dla mistrza świata, mistrza Europy. Ja

0: Ja jestem rocznik 81 i pamiętam złote medale pana Zawadzkiego, pana Wrońskiego. Myślę, że wtedy pół kraju przed telewizorem było razem z nimi na macie. A też jeszcze ciekawostka, bo dzisiaj rano była rock'n'roll, historia powszechna pana Piotra Metza i właśnie był rok 1996 i między innymi wspominał o tych medalach, ta olimpiada, dużo, chyba 7 złotych w Atlancie przywieźliśmy. Także super rozmowa, fajny gość i życzę mu wszystkiego dobrego, obyśmy kiedyś razem z nim przed telewizorami walczyli na macie i cieszyli się, że zdobędzie złoto olimpijskie.
1: Bardzo dziękujemy za ten telefon. Uśmiechnęliśmy się tak, jak uśmiechaliśmy się, słuchając Tomka Mitola. Też mu tego bardzo życzymy.
2: I chyba jesteśmy spokojni o jego przyszłość, co?
1: Na pewno jego psychikę, na tą koncentrację, bo nie fokus. Wszyscy teraz mówią o fokusie. On jest po prostu skoncentrowany na tym,
2: co chce zrobić. Oby był zdrowy.
1: Tak jest. Gramy.

0: 22,5 minuty zostało do godziny 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Przy naszym telefonie jest pani Karolina Mądry, wiceprezeska Polskiego Związku Jeździeckiego i szefowa naszej misji na Jeździeckie Mistrzostwa Świata w Aachen. Dzień dobry pani prezes.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Pani prezes.

0: Pierwsze podstawowe pytanie. Jak spisują się nasi zawodnicy i nasze konie do tej pory na Mistrzostwach Świata?
1: Za nami już mamy półmetek Mistrzostw Świata. One trwają 2 tygodnie. W pierwszym tygodniu, czyli w tym, który teraz jest za nami, rozegrane zostały 3 konkurencje. Konkurencja ujeżdżenia, woltyżerka oraz wszechstronny konkurs konia wierzchowego. W woltyżerce i w ujeżdżeniu mieliśmy 2 zespoły, natomiast jeżeli chodzi o wszechstronny konkurs konia wierzchowego, wystartowała tylko 1 zawodniczka. No chyba największe sukcesy uzyskaliśmy właśnie w ujeżdżeniu, który jest konkurencją w Polsce, no nie jest aż tak bardzo popularną, zaczyna być popularna i to nas bardzo cieszy.
0: Ale to jest bardzo piękna konkurencja, prawda?
1: To jest bardzo piękna konkurencja, to się zgadza. Mieliśmy duży stres, kibicując naszym zawodnikom, ponieważ dwójka z nich to był ich pierwszy debiut na tego typu imprezie, więc musicie sobie Państwo wyobrazić, jaki ogromny poziom stresu i obciążenia dla nich, na nich ciążył, startując, ale wystartowali wyśmienicie i ukończyliśmy te mistrzostwa na 12 pozycji, jeżeli chodzi o zespołowy start. Natomiast, co nas również bardzo cieszy, nasza najlepsza zawodniczka Sandra Sysojewa, dosiadająca klaczy Maxima Bella, no jest 9 na świecie indywidualnie, więc to jest olbrzymi sukces, to jest historyczny wynik, jeżeli chodzi o polskie ujeżdżenie.
0: Absolutnie tak, bo my musimy sobie zdać sprawę z tego, gdzie my jesteśmy w tym sporcie, który jest bardzo popularny na świecie, natomiast tak. My jakichś super tradycji chociażby w ujeżdżeniu nie mamy.
1: No nie mamy, ale cieszy nas, że to się bardzo mocno rozwija, coraz więcej młodych ludzi startuje i coraz większe sukcesy mamy.
0: Czy to się też wiąże z tym, że nasze społeczeństwo się bogaci? Ma to jakieś przełożenie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest jeden z czynników, ale z drugiej strony również samo zainteresowanie tą konkurencją. Mhm. I dostęp do trenerów, dostęp do i możliwość wyjazdu na zawody zagraniczne, nie tylko w Polsce. Myślę, że to jest dobry kierunek i to jest przyczynkiem tego, że staje się to coraz bardziej popularne. Oczywiście najbardziej popularne są skoki, ale jeżeli chodzi o skoki, to dopiero zaczynamy nasze starty od środy, pierwsze konkursy i to się odbędzie w 2. tygodniu Mistrzostw Świata. I tutaj również mamy zespół, całą mamy ekipę. Jeszcze nie wiemy, kogo wskaże trener Wojciechowski, ponieważ pojechało 5 osób, a wystartuje 4. Także jeszcze nie wiemy. Myślę, że przegląd weterynaryjny koni powie wszystko. Także to będziemy musieli trochę poczekać.
0: A propos koni, to z ciekawością wyczytaliśmy, przeglądając tutaj takie informacje prasowe pochodzące od Państwa, że w skład naszej drużyny wchodzą fizjoterapeuci koni właśnie.
1: Tak. Od niedawna FAI wprowadziło również taką osobę oficjalną jak fizjoterapeuta koński i ponieważ to też jest taki zawód, który dopiero gdzieś tam zaczyna być coraz bardziej popularny. Są szkoły fizjoterapii dla koni i są również osoby, które uzyskują międzynarodowe uprawnienia w tej dziedzinie. Także to też nas cieszy, że również dbamy o dobrostan, o to dobre samopoczucie koni.
0: Pani prezes, wszystkie zawody hipiczne ogląda się kapitalnie na żywo, natomiast trudno będzie nam się wybrać do Aachen, do Aquisgranu. Mhm. Czy gdzieś można oglądać te zawody? Są jakieś umowne streamy?
1: No. Tak, na YouTube to jest oficjalny kanał FAI i również jest dostępny taki portal Clip My Horse, na którym również można oglądać online wszystkie starty.
0: Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Będziemy oglądali, mamy nadzieję, że nasi słuchacze także, bo sporty hipiczne, tak jak wspomniałem, są pięknymi sportami. Do usłyszenia. Trzymamy kciuki za naszych ludzi w Aachen.
1: Dziękujemy, przekażę na pewno, ponieważ zaraz jutro już wtorek z powrotem ruszam do Aquisgranu i będę wszystkim kibicować. Dziękuję serdecznie za możliwość udzielenia wywiadu.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Nasze panie nie zawodzą w Cincinnati w tenisowym turnieju rangi 1000. W trzeciej rundzie są już Maja Chwalińska i Magdalena French. Po wygranej w Kanadzie dzisiaj swój pierwszy mecz już za chwilę właściwie w stanie Ohio zagra Iga Świątek z Kolumbijką Arango. Walizki natomiast pakuje już Hubert Hurkacz. Tenisowy raport ze Stanów Zjednoczonych przygotował Jan Pachlowski.
1: Wróćmy do turniejowej wygranej Igi Świątek w Toronto. Polka w ostatnich dniach podkreślała, że sukcesy, które osiągała w Kanadzie, tylko ją napędzają. Po bardzo trudnym dla niej pierwszym pół roku tego sezonu amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina w żaden sposób nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek. Na ceremonii zaraz po zakończeniu finału Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe. Po wygranej w Toronto Iga Świątek tak naprawdę w ciągu kilku godzin przeniosła się do Cincinnati na inny turniej rangi 1000, w którym broni tytułu. Przed dzisiejszym meczem drugiej rundy ze sklasyfikowaną pod koniec pierwszej setki Emilianą Arango Iga Świątek mówi o swojej kondycji fizycznej po wyczerpujących zawodach w Kanadzie.
2: Czuję się dobrze. W sumie w trakcie turnieju w Toronto miałam dużo dni, gdzie trenowałam na przykład tylko 80 minut maksimum, bo między meczami te dni były raczej luźne, więc myślę, że najbardziej męczący fizycznie byłby mecz ze Świtoliną, a to się wydarzyło po finale.

0: było dużo bodźców.
1: Druga obecnie nasza najlepsza tenisistka Maja Chwalińska odniosła w Cincinnati bardzo ważną wygraną. Pierwszą od swojego rewelacyjnego występu w Paryżu. Polka triumfowała z Hiszpanką Buxą 6-2-6-2. Trudno powiedzieć, w jakiej jestem formie. Nie grałem od finału w Paryżu zbyt wielu spotkań, przede wszystkim ze względu na kontuzję. Potrzebuję teraz większej ilości spotkań, aby lepiej poczuć rywalizację na korcie. To tylko pomoże, ale swój pierwszy krok zrobiłam. Mówiła Maja Chwalińska. Zagra ona teraz wyżej rozstawioną Rosjanką Schneider. Magdalena Frank sprawiła niespodziankę w drugiej rundzie. Nasza tenisistka wyeliminowała rozstawioną z numerem 26 Jeleną Ostapienko. Polka w całym spotkaniu straciła tylko 4 gemy, a teraz może zagrać z Jeleną Rybakiną. 19 asów serwisowych nie uratowało Huberta Hurkacza, który przegrał w trzech setach z Amerykaninem Tomem Polem. Hubi jest zawsze bardzo trudnym przeciwnikiem. Jego serw jest wręcz rewelacyjny. Trudno jest przewidzieć, jak piłka w przypadku jego pierwszego podania się zachowa. Dlatego ciężko jest zagrać skuteczny return, mówił zaraz po meczu Amerykanin. Teraz Hubert Hurkacz. Zresztą jak odpadający w Cincinnati Nowak Djokovic mogą przygotowywać się do US Open. Na koniec ciekawostka. Gdyby w latach 20. poprzedniego wieku skutecznie rozwijano budowę metra w Cincinnati, obaj mogliby ominąć korki i pojechać na lotnisko podziemną kolejką. W 1928 roku projekt został jednak porzucony. System ten uznawany jest za największe nigdy nieskończone metro na świecie. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
2: Move me! Like that, you'll pop some old shit.

0: Trwa spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie Krakowia z Rakowem Częstochowa. Pasy przed chwilą doprowadziły do remisu. Jest 1-1 z rzutu karnego. Padł gol.
1: Zostajmy przy piłce nożnej, ale nigdy nie chcielibyśmy mówić w tym kontekście o futbolu. Wojna w Ukrainie trwa 3 rok. Sytuacja we wschodniej części tego kraju, zwłaszcza na terenach przyfrontowych, jest bardzo zła. Niedawno wolontariusze fundacji Humanosz przypadkowo spotkali grupę chłopców w Charkowie. Dzieciaki próbowały grać w piłkę, czymś, co piłkę przypominało w bardzo małym stopniu. Po rozmowie z chłopcami i osobami z pobliskiej szkoły okazało się, że kluby piłkarskie, do których przed wojną należeli chłopcy, straciły sprzęt. Są chętni do grania, ale niestety brakuje piłek. Stąd pomysł na akcję Zbieramy Piłki dla Dzieci z Charkowa.
2: To, co nas uderza, to jest to, że dzieci mimo tej wojny chcą mieć jakąś namiastkę normalności. Tą namiastką normalności jest po prostu zajmowanie się sportem. Gra w piłkę, gra w siatkówkę, gra w koszykówkę.
1: Mówił prezes fundacji Piotr Skopiec. Piłki mogą być używane, ale w dobrym stanie, takim w jakim sami chcielibyśmy ich używać. Można je przynosić osobiście lub przysłać na warszawski adres fundacji Humanosz. Ulica Kuracyjna 11, jeszcze raz przypominamy nazwę fundacji Humanosz, pisane przez SH na końcu. 7 minut zostało do godziny 19. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że byli Państwo z nami. Dziękujemy.

0: za wszystkie telefony. Dziękujemy także naszym paniom, które z nami współpracowały, czyli Elżbiecie Różyckiej oraz Annie Regulskiej. A ja dziękuję tobie, Adamie, Adam Malecki.
1: Tobie w tej dobie także dziękuję, Krzysztofie, Krzysztof Łuniewski.
0: Do usłyszenia za tydzień.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Przed szpitalem w Miszkolcu jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. Od wczoraj strażacy gaszą pożar składowiska odpadów pod Słupskiem, a do zakończenia akcji jeszcze daleka droga. Huragan szalejący na Hawajach nieco osłabł, ale na Big Island wciąż alarm najwyższego stopnia. W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych, 10 jest w ciężkim stanie. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Rannych przewieziono do szpitali w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. W Miszkolcu jest Michał Makowski.
9: Dwóch pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii szpitala w Miszkolcu walczy o życie. Pozostałych 7 pacjentów trafiło na traumatologię i neurochirurgię. Ich stan jest stabilny. Władze szpitala nie pozwalają mediom wchodzić na oddziały. Pan Grzegorz, który jechał autokarem wraz z rodziną, został poszkodowany w wypadku i jeszcze nie wie, kiedy opuści szpital.
10: Jeden z kręgów mam pęknięty.
9: A pańska rodzina? W jakim jest stanie?
10: No dzięki Bogu w dobrym. Tylko też tam trochę śniegów mają, a poza tym to nic poważnego.
9: Pasażer autokaru wspomina, że w nocy przed tragicznym zdarzeniem wycieczka śpiewała pieśni religijne.
10: Do powrotu, tak. No to żeby się kierowcy lepiej jechało, żeby nie zasnął. No niestety jakby tak się stało.
9: Do szpitala w Miszkolcu przywieziono ciała 11 spośród 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: W ciągu godziny na Węgry wyleci specjalny rządowy samolot. Za pół godziny rozpocznie się briefing prasowy na lotnisku wojskowym w Warszawie. Premier Donald Tusk zapewnił, że wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że specjalny samolot przygotowuje pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie. Dodał, że polecił także dowódcy 8 bazy z Krakowa postawienie w stan gotowości samolotu KASA i wojskowego zespołu ewakuacji medycznej. Gdyby pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, prawdopodobnie ofiar byłoby mniej, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Marek Konkoleski zwraca uwagę, że zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech zapinanie pasów w autokarach jest obowiązkowe.
11: Na Węgrzech jest taki przepis, który zobowiązuje kierowcę, pasażerów siedzących z przodu, z tyłu do zapinania pasów bezpieczeństwa. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy prawny obowiązek zapinania tych pasów podczas jazdy. Proszę zauważyć, że tam doszło do zakleszczenia osób, autobus spadł na osoby.
8: Węgierska policja wyjaśnia przyczyny katastrofy. Jedną z hipotez jest zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura okręgowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Jutro w południe w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy zostanie uczczona pamięć ofiar wypadku. Trwa akcja gaśnicza w Zakładzie Gospodarowania Odpadami pod Słupskiem. Do pożaru doszło wczoraj po południu. Na miejscu jest wciąż 26 stacji.

0: strażackich zastępów, mówi młodszy aspirant Dawid Westrych.
1: Koparki cały czas przeładowują posortowane odpady w celu przelania wszystkich zarzewi ognia. Strażacy zbudowali kolejną

0: kontynuujemy nasze patrole kontrolne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. Trwa również odłów śniętych ryb w szóstej sekcji kanału Gliwickiego.
1: Przypomnijmy, że złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej w Odrze 4 lata temu. Huragan szalejący na Hawajach nieco osłabł, wcześniej jednak ogłoszono alarm najwyższego stopnia w związku z zagrożeniem dla części wyspy Big Island.
2: W ostatnich godzinach burza nadal szalała w rejonie Hawajów, niosąc wiatr o prędkości maksymalnej wynoszącej od 113 km na godzinę oraz ulewne deszcze grożące powodzią i niszczycielskie podmuchy wiatru. Wiadomo, że żywioł zniszczył konstrukcje budowlane, zanotował także ofiary śmiertelne. Zbyt wcześnie jest jednak, aby podać w tym przypadku jakikolwiek bilans. W ciągu ostatnich 36 godzin suma opadów miejscami przekraczała od 30 do 60 cm na większości obszarów Big Island. Na niektórych pojedynczych stacjach pomiarowych odnotowano nawet 89 cm deszczu. Na całej wyspie ponad 100 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu prądu. Z tamtejszych lotnisk odwołano 200 lotów. W ten weekend spodziewane są również wysokie i niebezpieczne fale. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na szczęście nie huragan, ale jutro mocno zagrzmi na południowym wschodzie. Może tam też intensywnie padać. Chłodniej zrobi się już niemal w całym kraju, ale dziś jeszcze do 21 obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Jutro na termometrach 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, 30 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
5: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Hawryluk, i zapraszam na nasz trójkowy niedzielny koncert. Przed tygodniem, w piątek 7 sierpnia, wystąpił na scenie eksperymentalnej OFF Festiwalu w Katowicach. Dziś wystąpi u nas, na naszej antenie. Niestety nie zagrał w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, może kiedyś to nastąpi, tylko w teatrze w Groningen w Holandii, w ramach festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen to urodzony w Wielkiej Brytanii Nigeryjczyk, mieszkający od lat w Szwecji.

0: Wokalista, autor tekstów, właściwie powinienem powiedzieć poeta, bo słowo jest jego głównym orężem. Często o takich artystach mówi się, że należą do świata spoken word. O Idahenie można powiedzieć spokojnie, że jest także performerem i to będzie chyba najlepsze określenie. Jego nazwisko od kilku lat pojawia się dość regularnie w różnych kontekstach, bowiem Idahen współpracował m.in. z zespołami The Comet Is Coming, Sons of Kemet czy z Alabastrem de Plume. W tym roku wreszcie pojawił się jego pierwszy w pełni autorski solowy album o dość długim tytule I Know You Are Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. Wiem, że cierpisz, wszyscy cierpią, wszyscy próbują, musisz spróbować. Album zebrał jego doświadczenia z ostatnich lat i jest doskonałą wizytówką tego artysty, dla którego słowo, opowieści, historie, którymi żongluje, są integralnie związane z muzyką, a tę przygotował szwedzki DJ i producent Ludwig Parment. W Holandii na festiwalu Eurosonic artysta wystąpił po raz pierwszy w tym roku, 15 stycznia. Następnie pojawił się na kolejnych ważnych europejskich festiwalach. Na katowickim OFF-ie zagrał niemal identyczny program jak w Holandii. Joshua Idahen jest par excellence człowiekiem sceny. Za chwilę się o tym Państwo przekonają. Jest artystą, który wychodzi i od razu nawiązuje kontakt z publicznością. I te jego opowieści, wręcz manifesty, które pojawiają się między piosenkami, są integralną częścią jego występów. I tak samo ważny jest udział w koncertach publiczności. Proszę pamiętać, że od słowa wszystko u Idahena się zaczyna, a później to właściwie wszystko może się zdarzyć. W Holandii artysta zabawnie rozpoczął od swoich trudnych relacji z festiwalem Eurosonic, a potem zaczął się show. Show afrykańskiej Dolly Parton, jak o sobie mówił. I na początek All You Can Do Is Try z 2004 roku. Joshua Idahen w programie trzecim Polskiego Radia, prosto z festiwalu Eurosonic.
1: Now look, guys. I need to tell you something. I have been dying to do this festival for 3 years. 3 years I have sent in my application and every year they were like, no. So now I am here. I am wearing a brand new shirt. I am wearing brand new pants. We flew in from Stockholm today. You best believe I am not going to be on this stage for some mega. Because I know you are here to have fun. Good news for you, I am here to give fun. And for us to activate the fun, we need to start over here. So I tell you what, seeing as I'm not enough, I'm going to walk off stage. And when I come back, I want you all to imagine I'm Dolly Parton. Not just any Dolly Parton, no. I am the multiverse Dolly Parton. I am the African Dolly Parton. Tall, skinny, and black. And you are all about to hear 9 to 5 for the first time. Can we do that? Can we do that, Eurosonic? Yes! Yes! 9 to 5! What a way to make a living! Brothers! Sisters! And everyone in between and beyond. We're living in unsteady days. I've got a lot on my spinning plates. I'm trying to be a better man, but I settle for a better mess. I got good intentions, I just don't know where I left them. Making new mistakes to learn the same old lessons. The other day I helped my mom out with some money. I said I wish

Enough talk. Let's dance.

you have been the audience. We have

Joshua Idehen na festiwalu Eurosonic w Groningen w Holandii. Koncert odbył się 15 stycznia tego roku. Artysta rozpoczął od utworu All You Can Do Is Try, a następnie zabrzmiały następujące kompozycje: This Is The Place, Illegal Hit, Mom Does The Washing, It Always Was, Choose Yourself i w finale Once In A Lifetime autorstwa zespołu Talking Heads i Briana Eno z 1981 roku. Joshua Idehen, wokalista, właściwie performer, a wraz z nim odpowiadający za dźwięki Ludwig Parment oraz śpiewający duet Sara i Patryk. To im także Idehen podziękował na zakończenie tego koncertu. Występ w Holandii był świetny, zresztą ten na Ofie również. Gdyby Państwu mało było Joshua Idehena i jego opowieści, to proszę zapisać jedną datę. 8 października. Wówczas artysta wystąpi w warszawskim klubie Mechanik. Nie jest to duża sala, zatem warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce. A na zakończenie naszego koncertowego spotkania Joshua Idehen studyjny i gościnne występy z dwoma zespołami. Sons of Kemet, utwór My Queen is Ada Eastman z 2018 roku oraz z The Comet is Coming, Light Years z 2016. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję i zapraszam raz jeszcze. Samochód zamelduje się kilka minut po północy. Miłego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij.

0: Zerknij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Węgry lada chwila wyleci specjalny rządowy samolot z pomocą dla poszkodowanych w katastrofie polskiego autokaru. Co najmniej 11 osób zginęło w kilku obwodach Rosji w atakach ukraińskich dronów. Mieszkańcy południowego Libanu uciekają na północ w obawie przed powrotem wojny. Trwa tam izraelska ofensywa. Lada moment na Węgry wyleci specjalny samolot z zespołem medycznym oraz przedstawicielami MSZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Na północnym wschodzie Węgier doszło do katastrofy autokaru. Podróżowali nim pielgrzymi z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali. Część z nich jest w ciężkim stanie. Do szpitala w Miszkolcu przewieziono 9 rannych. Mówi o tym naszej reporterce przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Szabo.
8: W Miszkolcu mamy 9 osób. 3 bardzo rannych i resztę to no, rannych, ale nieśmiertelnych.
9: A wiemy, jakiego rodzaju to są obrażenia?
8: Nie możemy powiedzieć.
9: Na jakich oddziałach są?
8: Na traumatologii, 2 na intensywnie i 1 na neurochirurgię.
7: Przyczyny tragedii są ustalane. Jedną z hipotez jest zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Co najmniej 11 osób zginęło w kilku obwodach Rosji wskutek ataków ukraińskich dronów, poinformowała agencja AFP. Gubernator obwodu nazwał atak jednym z najpoważniejszych w ostatnim czasie. W Podolsku pod Moskwą ukraińskie bezzałogowce zaatakowały magazyn należący do największej w Rosji platformy sprzedaży Wildberries. Obiekty tej firmy są atakowane przez ukraińskie drony od połowy lipca. W ocenie władz w Kijowie są one uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Mieszkańcy południa Libanu uciekają na północ w obawie przed powrotem pełnoskalowej wojny. We wczorajszych izraelskich atakach zginęło 11 osób.
10: Armia izraelska próbuje zdobyć strategiczne wzgórze Alit Taher w okolicach Nabatei. Oprócz dronów, myśliwców i ciężkiej artylerii ma wykorzystywać w tym celu bomby fosforowe. W południowym Libanie wiele wskazuje na możliwość dalszej eskalacji. Świadczą o tym coraz częstsze ataki, takie jak ten w Ansar, miejscowości, w której przez ostatnie 2 miesiące było dość spokojnie. W ataku miał zginąć jeden z dowódców Hezbollahu. Wśród ofiar śmiertelnych są też 2 kobiety i 3 dzieci. Według informatorów cytowanych przez lokalne media prawdopodobne jest udzielenie wsparcia Hezbollahowi przez Iran, choć niejasny jest zakres możliwego wsparcia. W poniedziałek mija 60-dniowy termin rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ negocjacje utknęły w martwym punkcie, powrót do działań wojennych jest prawdopodobny. Ostatnie wypowiedzi przewodniczącego irańskiego parlamentu sugerują, że Iran chce powiązać sytuację w cieśninie Ormus z sytuacją w Libanie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
7: Wracamy do kraju. Rekonstruktorzy odtworzyli Cud nad Wisłą. Inscenizację obok otwartego w ubiegłym roku Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie oglądały tłumy. W tych okolicach 14 i 15 sierpnia 1920 roku polskie wojsko zatrzymało szturm Armii Czerwonej na stolicę. To był przełomowy moment wojny. Widowisku przyglądał się Krzysztof Polasik.
11: Ta pamięć jest nam wszystkim potrzebna, bo naród bez pamięci traci swoją tożsamość i umiera.
12: Powiedział przed rekonstrukcją wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Widzowie mogli zobaczyć żołnierzy w historycznych mundurach, konie i polski wóz pancerny Ford FTB. No, wrażenie robi.

0: Dlaczego mundury, wybuchy, konie?
1: To znaczy, może wstyd się przyznać, bo jestem rodowitą warszawianką i mieszkałam w Kobyłce przez 30 lat, ale jestem pierwszy raz.
2: Rzadko się zdarza tak, że strona już uznana przez opinię międzynarodową za pokonaną odwraca losy kampanii.
3: Kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, Marcin Ołdak, tłumaczy, że nazwa Cud nad Wisłą ma nie tylko wydźwięk religijny,

0: Tak go nazwali. I dlatego my modliliśmy się przed bitwą o cud nad Wisłą.
1: Bitwa warszawska jest 18 w rankingu najważniejszych potyczek w historii świata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W nocy gdzieniegdzie deszcz i burze, jutro w ciągu dnia sporo chmur i już chłodniej, tak, że może przelotnie padać i zagrzmieć. Na termometrach 19 stopni nad morzem, 23 w centralnej Polsce i do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: O tej porze, w niedzielę, każdą czytamy. I tak to powiem. Czytamy pozycje zagraniczne.
8: Wszystkie książki świata.
7: Anna Regulska i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś zaglądamy za naszą zachodnią granicę. Kilka tygodni temu w studiu przy Myśliwieckiej 357 pojawiła się Werena Kessler, niemiecka pisarka, która w 2020 roku wydała swoją debiutancką powieść Duchy z miasteczka Demmin. Historię o niewielkiej miejscowości, w której w 1945 roku, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, blisko 1000 osób popełniło zbiorowe samobójstwo. Ale to nie ta książka była powodem naszego spotkania. Była nią Ewa, powieść, która ukazała się w Polsce w przekładzie Małgorzaty Gralińskiej w marcu tego roku. Ewa, tytułowa, nazywa się Lochaus, jest aktywistką i osobą, która uważa, co także wszem i wobec głosi, że w dobie katastrofy klimatycznej nie należy płodzić dzieci, należy zaś porzucić marzenia o rodzicielstwie. Wzbudza ogromne emocje, dzieli Niemców, a w pracy spotykają ją z racji głoszonych poglądów niemałe nieprzyjemności. Ale Ewa to nie jedyna bohaterka Ewy. Werena pisze też o dwóch siostrach, Sinie i Monie, które podążając bardzo odmiennymi życiowymi ścieżkami, jednocześnie deprecjonują wybory tej drugiej, zazdroszczą ich i bywa, że patrzą na siebie z pogardą. W swojej powieści Kessler oddaje głos trzem kobietom i tym, którzy optują za lub przeciwko posiadaniu dzieci. Aż w końcu pojawia się ta czwarta. Ta, która przeżyła wiele, a w zasadzie wszystko. I być może argumenty prezentowane przez pozostałe bohaterki nagle stają się nieważne? Ewa to zapis naszej zachodniej współczesności. Opowieść o kondycji społeczeństwa, nie tylko europejskiego. Książka, która jest bez wątpienia zapisem naszych czasów. Zanim za kilka chwil przejdziemy do rozmowy, dodam jeszcze, że przekładała ją na żywo w studiu przy Myśliwieckiej 357 Marta Brudny.

0: Dobrze, Weweno, to ja bym chciał zacząć od takiego pytania, które nas wprowadzi w kontekst. W Polsce czas jakiś temu ukazała się książka eseistyczna zatytułowana Antynatalizm, której autor pisał o świadomej decyzji nieposiadania dzieci i ona w Polsce wzbudziła duże emocje. A jak jest z tym tematem w Niemczech?
1: Es hat auch solche Bücher gegeben in Deutschland und die Frau, die sie geschrieben hat, war tatsächlich auch Vorbild für meine Figur der Eva.
2: W Niemczech ukazała się podobna książka, a kobieta, która była jej autorką, stała się wzorcem dla mojej postaci, dla Ewy.
1: Sie hatte zwei Bücher geschrieben, zwei Essays oder Polemiken, die auch gegen das Kinderkriegen waren und die waren eben sehr scharf formuliert, sehr radikal und es gab dazu sehr viel Widerstand, sehr viel Kritik, tatsächlich auch wirklich etwas, was man einen Shitstorm nennen konnte. Und das hatte vor allem auch damit zu tun, dass sie Lehrerin ist.
2: Ukazały się dwie książki, to były eseje, teksty bardzo polemiczne. Autorka była kobietą i ona również argumentowała za tym, żeby nie posiadać dzieci. Książka była sformułowana w tonie bardzo ostrym, była bardzo radykalna. W reakcji pojawiła się w Niemczech bardzo silna opozycja, była bardzo mocno krytykowana. Można to nawet określić jako shitstorm, czy gówno burza.
1: Das ist einige Jahre her, das war eben bevor mein Buch erschienen ist und ich habe das Gefühl, seitdem ist das Thema aber ziemlich raus aus der öffentlichen Debatte und ist jetzt auch nicht durch mein Buch nochmal neu aufgekommen, weil ich glaube, dieser Roman eben zu viele Perspektiven aufgezeigt hat, als dass sich daran jemand so aufhängen hätte können.
2: Od ukazania się tamtych esejów minęło kilka lat, więc one pojawiły się dużo wcześniej niż moja książka. Ten temat też z czasem zniknął z debaty publicznej i nie powrócił do debaty publicznej za sprawą mojej książki. Myślę, że stało się tak dlatego, że w mojej książce przedstawiam kilka perspektyw, także nie sprowokowała ona aż tak silnej reakcji.
0: Ale skoro mówisz o tym, że autorka tamtych esejów stała się w jakimś sensie literackim pierwowzorem Ewy, głównej bohaterki twojej powieści, to jaki jest tego powód? Co ciebie w tamtych tekstach zainteresowało? Czy to się jakoś w głowie zderzało z twoimi własnymi przemyśleniami? Jaka była droga od tamtej realnej postaci do tej wyimaginowanej?
1: Ich fand erstmal interessant, dass das, was sie an Fakten genannt hat, das allermeiste im Buch stimmte oder dass ich ihr eben so logisch erstmal folgen konnte und eigentlich ihre Argumentation sehr nachvollziehbar fand.
2: Przede wszystkim zwróciło moją uwagę to, że te fakty, które ona przedstawia, w większości są zgodne z prawdą. Że to, co ona pisze, jest bardzo logiczne i byłam w stanie prześledzić jej argumentację i zrozumieć ją.
1: Und gleichzeitig habe ich beobachtet, diese Fakten oder ihre Argumente in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle gespielt haben, sondern

0: sich darauf gestürzt wurde, dass sie das als Frau sagt und dass sie das als Lehrerin sagt und dass all der Hass sich darauf eigentlich konzentriert hat.
1: A jednocześnie zaobserwowałam, że te fakty, które ona przedstawia, czy jej argumenty w ogóle w opinii publicznej nie odgrywają dużej roli, wręcz nie budzą zainteresowania. Cały ten hejt, który później został skierowany przeciwko niej, bazował na fakcie, że coś takiego napisała kobieta i nauczycielka, bo jest ona również nauczycielką.
0: Und ich wollte mich in meinem Buch damit auseinandersetzen, was ist eigentlich, wenn man dieser Argumentation folgt? Was macht das mit verschiedenen anderen Positionen? Und gleichzeitig wollte ich eben zeigen, dass das passiert, wenn man heutzutage diese unangenehme Wahrheit ausspricht.
1: Dlatego w mojej książce chciałam trochę pójść za jej argumentacją, prześledzić ją, przeanalizować, jak ona może wpływać na inne stanowiska, a z drugiej strony także przedstawić, co rzeczywiście się dzieje realnie w rzeczywistości, kiedy ktoś mówi takie nieprzyjemne prawdy.
2: A jakie to są nieprzyjemne prawdy?
0: Naja, die unangenehme Wahrheit, dass wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade machen, wenn wir die Ressourcen so verbrauchen, wie wir sie verbrauchen und nichts an unserem Lebensstil ändern, dass es dann für jedes Kind, was heute geboren wird, innerhalb seiner Lebenszeit dramatische Folgen haben wird, bis dahin, dass der Planet vielleicht nicht mehr bewohnbar ist.
1: Nieprzyjemna prawda jest przede wszystkim taka, że jeżeli dalej będziemy żyć w taki sposób, jak żyjemy i dalej tak zużywać i konsumować zasoby, jak to robiliśmy dotychczas, i jeżeli nie zmienimy naszego stylu życia, będzie to miało dramatyczne konsekwencje dla każdego dziecka, które dziś rodzi się na świecie, być może nawet do takiego stopnia, że w którymś momencie nasza planeta nie będzie się nadawała do zamieszkania.
0: Und dazu gehört eben auch, dass jedes Kind, was heute geboren wird, auch dazu beiträgt und weitere Ressourcen verbraucht und dass es eben vor allem jedes Kind der westlichen Welt ist, dass eben, weil hier der Lebensstandard so hoch ist und dass es nicht eine Lösung ist, zu sagen, in anderen Teilen der Welt, wo es mehr Kinder gibt, dort müsste man sich jetzt einschränken.
1: Jednocześnie każde dziecko, które rodzi się, dalej przyczynia się do pogłębienia tego procesu, bo również używa zasobów. Dotyczy to przede wszystkim ludzi żyjących na Zachodzie, ze względu na to, że standard naszego życia jest tak wysoki, więc nie można powiedzieć, że to coś powinno się zmienić w innych częściach świata.
2: Mówiłaś o tym, że esej, który był w jakimś sensie punktem wyjścia do twojej fikcji, wzbudził skrajne emocje wśród Niemek i Niemców. Ci, którzy byli przeciwko temu sposobowi argumentowania przedstawianemu przez nauczycielkę, autorkę esejów, a potem Ewę w twojej książce, na co głównie zwracali uwagę?
0: Ihr wurde eigentlich permanent Kinderhass vorgeworfen, was so wahnsinnig simpel ist, weil sie das ja auch nie gesagt hat. Also sie hat nie gesagt, ihr sollt keine Kinder mehr bekommen, weil Kinder schrecklich sind, sondern sie hat eben diese Klimaargumente und die wurden nicht gesehen. Und es waren eben vor allem Eltern, die sich da verteidigt haben, die sich einfach in ihren persönlichen Entscheidungen angegriffen gefühlt haben.
1: Przede wszystkim osoby krytykujące zarzucały jej nienawiść wobec dzieci, co było ogromnym uproszczeniem, dlatego że ona nigdy czegoś takiego nie powiedziała. Nigdy też nie mówiła, że nie powinniśmy rodzić dzieci, czy dzieci nie powinny się rodzić, dlatego że są straszne czy okropne. Jej argumentacja zawsze skupiała się na kwestiach klimatycznych, ale to nie zostało dostrzeżone, zwłaszcza wielu rodziców krytykowało ją, jednocześnie broniąc się, czuli, że jej wypowiedzi atakują ich decyzje albo krytykują ich decyzje.
2: Spotkał ją hejt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Hass, Beleidigungen, Drohungen online, also alles, was man so kennt.
1: Tak, spotkał ją hejt, była obrażana, grożono jej przede wszystkim online.
2: Ale jednak powiedziałaś, Weleno, że kiedy ukazała się Ewa, twoja powieść, to już takich emocji nie wzbudziła, że udało się w niemieckim społeczeństwie ten temat jakoś przedyskutować i załagodzić tę sytuację, ten bunt niektórych przeciwko temu, co znalazło się w esejach osoby, która była pierwowzorem twojej postaci. Na czym ta dyskusja się skończyła? Czy obie strony uznały swoje racje, czy po prostu to jest tak naprawdę No, że mówimy w tej chwili o zakopanym na jakiś czas toporze wojennym.
0: Ich glaube, das ist wie mit jeder Debatte, dass sie einfach irgendwann vorbei ist, weil andere Debatten auftauchen und

0: Es ist auf keinen Fall irgendwas geklärt.
1: Myślę, że w tym przypadku było tak samo jak z debatą na każdy temat. Po prostu w którymś momencie zostaje zastąpiona inną debatą na jakiś nowy temat, który się pojawia, ale to wcale nie znaczy, że ta kwestia została w Niemczech rozwiązana.
0: Ich glaube, in diesem Fall ist es auch besonders so, dass man es letztendlich nicht klären kann, weil das, was diese Person gefordert hat, was Eva fordert, ist eine Theorie und in der Praxis wird es einfach nicht dazu kommen, dass es da irgendwie Gesetze zu gibt, es bleibt eine private Entscheidung und es kann eigentlich immer nur Debatte sein.
1: W tym przypadku jest tak, zwłaszcza z tego względu, że to nie jest jakaś kwestia, którą da się ostatecznie wyjaśnić czy rozwiązać. Postulaty czy autorki esejów, czy przedstawiane przez Ewę, nie mogą zostać zrealizowane. Nie da się wprowadzić ustawy zakazującej posiadania dzieci. Ostatecznie jest to zawsze prywatna decyzja danego człowieka.
0: Insgesamt ist einfach auch die ganze Klima Dringlichkeit, diese ganze Thematik auch in Deutschland wahnsinnig in den Hintergrund getreten, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine, seit allen anderen Krisen, die dazugekommen sind, habe ich das Gefühl, es ist einfach nicht mehr so wahnsinnig im Vordergrund.
1: Ogólnie o całej debacie na temat kryzysu klimatycznego można powiedzieć, że w Niemczech zeszła na dalszy plan. Myślę, że to zaczęło się, kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa, potem wojna w Ukrainie i kolejne kryzysy. Cała ta tematyka jakoś została zepchnięta na bok.
2: Czyli gdyby chcieć przyjąć punkt widzenia twojej bohaterki głównej i tej prawdziwej, realnej nauczycielki, która napisała eseje, to można by pomyśleć, że prędzej czy później w tym rozpędzonym świecie ludzie i tak się zorientują, że one miały rację, no tylko, że wtedy już będzie za późno.
0: Ja, also dass es irgendwann zu spät wird für uns alle, sieht ja leider im Moment so aus. Und man kann natürlich sagen, ja, wie viele Menschen werden dann davon betroffen sein. Aber ich finde gleichzeitig, also man kann Ehe verfolgen, man muss es aber auch nicht. Und das ist eben auch die Frage, die ich im Buch stelle. Was ist ein lebenswertes Leben? Vielleicht auch, wie lange muss es gehen?
1: Tak, i któregoś dnia, przynajmniej na to wygląda w tej chwili, rzeczywiście będzie za późno. Pytanie, ilu ludzi rzeczywiście odczuje tego konsekwencje. Jeżeli chodzi o Ewę, to można się z nią zgodzić i można postępować zgodnie z tym, do czego ona nawołuje, ale nie trzeba. A ja w mojej książce zadaję też pytanie, jakie życie jest rzeczywiście warte tego życia i jak długie musi być to życie, żeby było warte przeżywania.
2: O tym za chwilę, ale jeszcze bym chciał teraz z drugiej strony z kolei spojrzeć, no bo jeżeli się wsłucha w argumenty przeciwników takiego sposobu rozumowania, to jest też coś na rzeczy. Bardzo wielu ludzi po prostu najbardziej na świecie pragnie mieć dziecko za wszelką cenę. Wiemy, że czasami jest ona bardzo wysoka i chyba trudno nawet najbardziej racjonalnymi argumentami wygasić coś takiego jak potrzeba przedłużenia gatunku, posiadania kogoś najbliższego, kto jest z naszych ciał i z naszej krwi. To jest moim zdaniem nierozwiązywalna kwestia, więcej niż gordyjski węzeł.
0: Das glaube ich auch und das ist vielleicht auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube auch, dass das was wahnsinnig Menschliches ist, dass Menschen sich fortpflanzen wollen.
1: Zgadzam się, są takie osoby i myślę, że to też jest w porządku. To jest bardzo naturalna potrzeba, to pragnienie, żeby się rozmnażać.
0: Und gleichzeitig gibt es einen immer noch großen gesellschaftlichen Druck darauf, dass das die Normvorstellung von einem glücklichen Leben ist, dass man Kinder bekommt. Und es gibt ja auch Leute, die sich eben dagegen entscheiden wollen und die diesen Druck widerstehen wollen. Und vielleicht kann so eine Argumentation wie die von Eva dazu führen, dass die Leute, die nicht unbedingt sich fortpflanzen wollen, sagen, dann lasse ich's.
1: Ale dodatkowo w społeczeństwie istnieje też nadal bardzo silna presja i posiadanie dzieci jest uważane za normę. Jest takie wyobrażenie, że bez posiadania dzieci nie można wieść szczęśliwego życia. Istnieje grupa ludzi, która nie ma takiego przekonania, że koniecznie chce mieć dzieci, ale jednocześnie podlega tej presji. I myślę sobie, że być może argumentacja przedstawiana przez Ewę w książce dla takich osób może być pomocna, bo mogą wtedy sobie uświadomić, dobrze, to jest w porządku, żeby nie mieć dzieci.
2: Powiedz proszę, Weleno, jak wyglądał ten proces przenoszenia prawdziwej nauczycielki do twojej powieści, stworzenia na jej bazie fikcyjnej postaci. Kiedy to się wydarzyło i co było impulsem w ogóle początku tego procesu pisania Ewy?
0: Also ich hatte ursprünglich eine andere

0: Hauptfigur, das war, ich wollte das, die Geschichte aus der Perspektive einer einzigen Frau erzählen. Das war auch eine Journalistin und eine Mutter. Ein bisschen eine Mischung aus den beiden Schwestern im Buch jetzt.
1: Na początku miałam zupełnie inny pomysł. Książka miała mieć tylko jedną bohaterkę. To miała być kobieta, dziennikarka, która jednocześnie jest matką, więc miało to być połączenie dwóch postaci z książki, sióstr, które w książce się pojawiają.
0: Und Eva war lange Zeit nur eine Nebenfigur, die ich gar nicht so ins Zentrum rücken wollte, weil ich eben ihre Forderungen so radikal fand.
1: Ewa przez długi czas miała pozostać postacią drugoplanową. Nie chciałam, żeby jej rola w książce była tak ważna, dlatego że uważałam jej argumenty za zbyt radykalne.
0: Meine Lektorin fand sie aber immer von Anfang an die spannendste Figur im Text und hat mich gefragt, ob ich sie nicht noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken möchte.
1: Natomiast redaktorzy, z którymi pracowałam, od samego początku byli bardzo zainteresowani tą właśnie postacią i sugerowali, że może powinnam ją trochę bardziej postawić w centrum mojej opowieści.
0: Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, mit dieser einen Hauptfigur, die ich bisher hatte, kann ich gar nicht alles erzählen, kann ich gar nicht alle Fragen, die mich beschäftigen, durchspielen in diesem Text und habe mich dann dazu entschieden, aus mehreren Perspektiven zu erzählen. Und da hat Eva dann eben ihre eigene bekommen und ich habe sie nochmal ein bisschen umgestaltet und eben dieses reale Vorbild mir nochmal angeschaut und da vor allem eben diesen Beruf, dass sie Lehrerin ist. Das fand ich einfach wichtig, das wollte ich miterzählen. Und ansonsten haben sie aber auch gar nicht so viele Gemeinsamkeiten.
1: Ja sama w którymś momencie też doszłam do wniosku, że mój pierwotny pomysł, to znaczy jedna postać, trochę mnie ogranicza, nie pozwala mi powiedzieć wszystkiego, co chciałabym powiedzieć, nie pozwala mi zająć się wszystkimi pytaniami, które sama sobie stawiałam. Dlatego podjęłam decyzję, żeby dokonać zmiany, żeby opowiedzieć tę historię z więcej niż jednej perspektywy. I wtedy również postać Ewy przesunęła się bardziej do centrum. Natomiast w samej postaci dokonałam także pewnych zmian. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy nauczycielką, pierwowzorem, a postacią Ewy, to tym, co zostało, jest jej zawód. Ona również jest nauczycielką. Poza tym jednak mocno się różni od pierwowzoru.
2: Jak bardzo?
0: Es ist eine fiktive Figur, also diese Person hat, ich habe mit der dann auch gar nicht gesprochen. Also sie, ich würde sagen, also das reale Vorbild hatte in ihren Texten so ein paar polemische Ausreißer, die eben für nochmal auch bestimmte Kritik gesorgt haben, wo sie zum Beispiel Eltern auch angegriffen hat. Und das wollte ich alles raushaben und ich habe mich dann schon sehr von ihr gelöst. Also.
1: Postać Ewy jest postacią czysto fikcyjną. Jeżeli chodzi o jej pierwowzór, nie rozmawiałam z tą osobą, znam tylko jej teksty i tak jak prezentuje się w swoich tekstach, jest bardzo polemiczna. Część jej tekstów to są wręcz, można powiedzieć, ekscesy. W tekstach również bezpośrednio atakuje rodziców, więc to zostało zmienione, tego nie ma w Ewie.
2: Od samego początku w twojej powieści mamy zderzenie dwóch, a potem, jak się okazuje, kilku światów i kilku punktów widzenia na temat posiadania dzieci, bycia matką lub nie, dlatego że pierwsze spotkanie z Ewą na pierwszych stronach twojej książki to jest moment erupcji tego tematu i społecznego niezadowolenia w wyniku wywiadu, którego Ewa udziela innej bohaterce twojej książki. No, trudno o lepszy moment startowy, gdy chodzi o jakiś rodzaj tragedii albo wręcz społecznego thrillera.
0: Ja, das war schon immer der Anfang für mich, auch als ich noch die andere Figurenkonstellation hatte, weil ich Eva sofort sagen lassen wollte, was sie denkt. Sie sollte sofort, also diese Thesen sollten sofort im Text sein. Und ich wollte eben diese Gegenfigur haben, die in einer komplett anderen Situation ist, die während sie da noch sitzt, sich fragt, ob sie eigentlich schwanger ist.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o początek, to miał tak wyglądać. Również we wczesnej fazie mojego pisania, kiedy wyobrażałam sobie, że konstelacja postaci będzie zupełnie inna, to wiedziałam, że Ewa ma mieć możliwość przedstawić swoje tezy na samym początku książki i chciałam, żeby na samym początku, po drugiej stronie, była postać, która jakoś się temu przeciwstawia, która jeszcze podczas podczas wywiadu cały czas zastanawia się, czy być może nie jest w ciąży.
0: Weil ich damit gleich beides auf dem Tisch habe, einmal die Fakten und einmal diese starken Emotionen, der große Wunsch nach einem eigenen Kind.
1: Bo dzięki temu od samego początku na stole

0: Ale mam te dwa przeciwieństwa. Z jednej strony fakty, z drugiej strony bardzo silne emocje, silne pragnienie posiadania dziecka.
1: A kim jest Sina, ta, która rozmawia?
2: Sina ist eben Journalistin. Sie ist schon seit einigen Jahren mit ihrem Partner Milo zusammen und die beiden versuchen ein Kind zu bekommen. Und es klappt bisher nicht.
0: Sina jest dziennikarką od kilku lat w związku ze swoim partnerem Milo i oboje od pewnego czasu starają się o dziecko, ale im się nie udaje.
2: Und es wird nach und nach klar, dass es vor allem Milo, ihr Partner ist, der sich dieses Kind zu 100% wünscht, der sich sehr sicher ist daran, dass er Vater werden möchte und dass Sina aber auch abseits der Argumente, die Eva bringt, schon länger Zweifel hegt.
0: Z czasem okazuje się jednak, że to życzenie posiadania dziecka ma przede wszystkim Milo. To on w 100% jest pewien, że chce zostać ojcem, to on nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast Sina, zupełnie niezależnie od argumentów przedstawianych przez Ewę, nie jest tego taka pewna.
2: Und sie befindet sich eben in der Situation, dass sie gesagt haben, sie versuchen noch einmal auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und danach müssen sie entscheiden, ob sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, sie müssen sich wirklich noch mal entscheiden, ein Kind ja oder nein. Gehen wir jetzt aktive Schritte, um das zu bekommen? Oder sagt sie, ich verzichte darauf und verzichte damit auch auf meine Partnerschaft?
0: I Sinę spotykamy w takiej sytuacji, kiedy ona i Milo postanawiają podjąć jeszcze jedną próbę zajścia w ciążę w sposób naturalny, a potem będą musieli się zastanowić, czy nie skorzystać z pomocy medycznej. Czyli jest to taki moment, w którym po raz kolejny muszą dokonać decyzji. Być może będzie trzeba działać dużo bardziej aktywnie, aby Sina mogła zajść w ciążę. No i będą musieli się zastanowić, czy chcą to zrobić, czy jednak zrezygnują z posiadania dziecka.
1: Z tym, że ta sytuacja chyba wymaga większej determinacji od niej niż od niego, ponieważ on jest całkowicie zdecydowany i skorzysta z każdej możliwości, każdej metody, by zostać ojcem. A dla niej jest to jednak, rozumiem to tak jako czytelnik, dodatkowe obciążenie.
2: Genau, sie muss sich entscheiden und sie ist eben ein Beispiel für eine Person, die eben nicht von Natur aus unbedingt Kinder haben möchte, sondern die in diesem Prozess, den es für sie dauert, schwanger zu werden oder indem sie eben nicht schwanger wird, sich fragt, warum will ich das eigentlich? Und es sind bei ihr Zwänge von außen. Es ist ihr Partner, es ist vielleicht das Vorbild ihrer Schwester, was sie sieht. Es ist einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der man Kinder bekommt. Und die Begegnung mit Eva stellt das eben auch nochmal besonders in Frage.
0: Tak, rzeczywiście, to przede wszystkim ona musi podjąć decyzję. Jest to trudne, dlatego że ona z natury nie ma w sobie głębokiego przekonania, że chce mieć dziecko. Zadaje sobie pytania, zwłaszcza z czasem, kiedy ten proces się przeciąga, ona cały czas nie może zajść w ciążę, zaczyna się zastanawiać, chcę dziecko, ale dlaczego chcę to dziecko urodzić, skąd to wynika. Sina podlega również presji zewnętrznej, są to różne zewnętrzne wpływy, z jednej strony wpływ jej partnera, ale także wpływ jej siostry, która sama jest matką, a wreszcie ten wpływ społeczeństwa wynikający z tego, że posiadanie dzieci zdaje się być czymś oczywistym. I dopiero może konfrontacja z Ewą, czy poznanie perspektywy Ewy trochę to zmienia.
3: Werena Kessler, niemiecka pisarka, opowiada dziś we wszystkich książkach świata o swojej powieści Ewa. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja tylko dodam, że mam egzemplarze dla Państwa. Można do mnie pisać, można mnie przekonać. Czekam tu. książki@polskieradio.pl. Aha, proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości.

0: skoro mowa o przeciąganiu, to może warto nawet wyskoczyć na chwilę z twojej książki i pomyśleć więcej, dłużej o czasach, w których żyjemy. Że w sytuacji, w której znamy też argumenty strony przeciwnej posiadaniu dzieci, rodzeniu kolejnych dzieci, doczekaliśmy takiego momentu w historii, w rozwoju naszej cywilizacji, że coraz częściej może się zdarzać, że w parach będą ludzie, którzy będą mieć zupełnie odmienne poglądy na kwestie posiadania dzieci. I początkowo ten temat może być nieobecny, ale potem, kiedy będą w coraz bliższej relacji, w końcu pewnie jakoś wypłynie w parach hetero czy nieheteronormatywnych. No wiadomo też, że sporo zależy tu od kwestii politycznych, niestety wciąż, ale to może łączyć albo dzielić. To jest też, tak uniwersalnie na to patrząc, bardzo bym powiedział interesująca i trafna obserwacja twoja na temat naszych czasów, że ten temat będzie się tylko i te różnice wewnątrz relacji mogą się tylko z tego powodu pogłębiać.
1: Also natürlich ist es total essentiell, dass man sich als Paar über diese Frage einig ist. Sonst sind die Chancen, glaube ich, nicht so hoch, dass man zusammenbleibt, weil es eben wahnsinnig existenziell ist. Und es gibt im Buch ja auch diesen Satz, man hat entweder Kinder oder keine, niemand macht beide Erfahrungen. Und das ist es eben. Also es geht nur ja oder nein.
2: Tak, zgadzam się i mam takie przekonanie, że para musi mieć takie same zdanie w tym temacie. W przeciwnym razie trudno mi sobie wyobrazić, żeby taka para miała szansę na przetrwanie, bo kwestia jest głęboko egzystencjalna i w książce pada mniej więcej tak sformułowane zdanie, że można albo mieć dzieci, albo nie. Nie ma takiej możliwości, żeby mieć oba doświadczenia jednocześnie.
0: O tym zresztą też w książce piszesz, ale nie będziemy zdradzać szczegółów. Mówiliśmy na razie o dwóch bohaterkach, ale ich jest więcej. Cztery dorosłe i jedna dojrzewająca, więc może spróbujmy tę mapę poszerzyć. Kim są pozostałe kobiety w twojej powieści?
1: Eine der weiteren Frauen ist Mona, das ist die Schwester von Sina und sie ist Mutter von drei Kindern.
2: Kolejną postacią jest Mona. Mona jest siostrą Ziny i matką trójki dzieci.
1: Und Mona ist so ein bisschen aus Versehen Mutter.

0: geworden. Die erste Schwangerschaft ist tatsächlich ein Unfall gewesen. Sie hatte zunächst geplant, das Kind abzutreiben, weil sie auch noch nicht so lange mit ihrem Partner zusammen war. Und der hat sich dann aber so gefreut über diese Schwangerschaft, dass sie gesagt hat, na gut, dann versuchen wir es.
1: Mona została matką z przypadku. Pierwsza ciąża była skutkiem wpadki. Mona na początku zamierzała usunąć tę ciążę, ale kiedy okazało się, że jej partner bardzo się cieszy z ciąży, stwierdziła, no dobrze, w takim razie spróbujmy.
0: Und als das Kind dann auf der Welt ist, stellt sich heraus, dass Mona sich in ihrer Mutterrolle nicht besonders gut fühlt und dass der erste begeisterte Vater sich auch nicht so wahnsinnig viel einbringt.
1: Kiedy dziecko przychodzi na świat, okazuje się, że Mona jednak wcale nie czuje się zbyt dobrze w roli matki, a ojciec, który początkowo był bardzo entuzjastycznie nastawiony, niespecjalnie angażuje się w swoje zadania.
0: Und sie kommt auf die Idee, dass es ihr vielleicht leichter fallen würde, Mutter zu sein, wenn ihr Kind ein Geschwisterchen hätte. Sie wird erneut schwanger, sie bekommt Zwillinge und plötzlich sind da drei Kinder und das Muttersein wird nicht leichter.
1: I wtedy Mona wpada na taki pomysł, że być może, jeżeli jej dziecko będzie miało rodzeństwo, to bycie matką stanie się łatwiejsze. Rzeczywiście zachodzi w kolejną ciążę, na świat przychodzą bliźniaki. Także nagle Mona jest matką trójki dzieci, a wykonywanie tej roli wcale nie stało się dla niej łatwiejsze.
0: Und anhand von dieser Figur gehe ich eigentlich so zum einen der Frage nach, was ist dann, wenn man merkt, dass man die falsche Wahl getroffen hat und behandle eben auch die Tatsache, dass das eine Entscheidung ist, die sich nicht rückgängig machen lässt.
1: Dzięki w postaci Mony jestem w stanie bardziej zająć się pytaniem, co się dzieje, czy jak to wygląda, kiedy orientujemy się, że w którymś momencie dokonaliśmy niewłaściwego wyboru, a jednocześnie ta decyzja, która zapadła, już zapadła i nie da się jej cofnąć.
2: No właśnie, bo jest taki moment, piszesz o tym bardzo wyraźnie, że ona po prostu jest zmęczona macierzyństwem, to ją przerasta. Czuje też, że oddała bardzo wiele dzieciom, dała z siebie i w jakimś sensie życie przeciekło jej przez palce, że być może nie tylko macierzyństwo jest istotą jej istnienia. Znowu ktoś może powiedzieć kontrowersyjna teza, ale czy kobieta nie ma do tego prawa? Zapyta ktoś inny?
0: A ja, natürlich. Und ich glaube, man kann Mutterschaft ganz grundsätzlich bereuen und ganz grundsätzlich für sich feststellen, dass es die falsche Wahl, die falsche Rolle ist. Aber ich glaube, ein großer Teil davon ist auch, unter welcher Bedingungen ist man Mutter und Mona hat es sich alles anders vorgestellt. In ihrer Partnerschaft wurde das nicht gut besprochen und ihr Partner bringt sich eben nicht auf die Weise ein, wie sie es vielleicht bräuchte.
1: Tak, i może być tak, że kobieta zasadniczo żałuje swojej decyzji o zostaniu matką, że rzeczywiście uznaje, że jest to dla niej niewłaściwa rola i wynika to z niej samej. Natomiast w wielu przypadkach taki żal wynika również z okoliczności zewnętrznych i w przypadku Mony jest tak, że ona prawdopodobnie zupełnie inaczej wyobrażała sobie bycie matką w jej relacji z partnerem. Ten temat nie został wystarczająco szczegółowo omówiony i ona chciałaby, żeby jej partner angażował się bardziej niż się angażuje.
2: I nagle w ostatniej części książki na scenę wkracza jeszcze jedna osoba, która w jakimś sensie wywraca do góry nogami cały porządek, o którym piszesz. Kto to jest i dlaczego postanowiłaś ją w twojej powieści umieścić?
0: Ja, diese Frau hatte ein Kind, das im Alter von vielleicht so 8 Jahren verstorben ist. Es wird jetzt gar nicht erzählt, an was.
1: Tak, jest to kobieta, której dziecko zmarło w wieku 8 lat. W książce nie jest powiedziane dokładnie z jakiego powodu.
0: Und ihr Kapitel beschäftigt sich mit ihrer Trauer, aber auch mit ihren schönen Erinnerungen an das Leben mit ihrem Kind.
1: Rozdział poświęcony tej postaci zajmuje się jej żałobą, ale mówi też o pięknych wspomnieniach, jakie ona ma z czasów, kiedy to dziecko jeszcze żyło.
0: Und für mich ist das so ein bisschen, also behandelt ist die Frage, welches Risiko geht man vielleicht auch ein, wenn man so sehr liebt, wie man ein Kind lieben würde.
1: Dla mnie w tym rozdziale ważne jest pytanie, jak duże ryzyko ponosi człowiek, podejmuje człowiek, który decyduje się tak bardzo kochać drugą istotę, tak jak kocha dziecko.
0: Und es sagt für mich aber auch, dass das Leben dann doch nicht so ganz berechenbar ist, wie das vielleicht Eva sagen würde. Es gibt ja zum Beispiel dieses Rätsel, was immer wieder auftaucht.

0: braucht, was ihr Vater ihr immer erzählt hat und was keine Lösung hat oder sie kennt diese Lösung nicht. Und das ist für mich eben auch zentral, dass es keine einfache, allgemeingültige Antwort gibt auf die Fragen, die in dem Buch gestellt werden.
1: W tym rozdziale chcę też pokazać, że życie nie jest tak przewidywalne, jak być może stwierdziłaby Ewa. Dlatego też ciągle powraca w mojej książce zagadka, którą opowiadał jej ojciec. Zagadka, która nie ma rozwiązania. I myślę, że to też jest centralny motyw, że mowa tu o zagadce bez odpowiedzi.
2: Dodajmy, że jest to zagadka o koniu, który wchodzi do baru. Ale więcej w Ewie, w powieści Wereny. To teraz bym chciał zadać pytanie, które może być na poły osobiste, ale musi tu paść. Przedstawiasz życie czterech kobiet, czterech bohaterek. Każda z nich ma inne doświadczenia i nawet jeżeli powieść napisana jest w taki nierozbudowany sposób, nie ma skomplikowanej bardzo konstrukcji, to jednak masa doświadczeń twoich bohaterek robi wrażenie na czytelniku. No i teraz pytanie, skąd ty to wszystko wiesz?
0: Also eine große Rolle für die Recherche, wenn man so sagen will, sind einfach Gespräche mit Freundinnen, die eben in ganz unterschiedlichen Situationen in Bezug auf Mutterschaft sind.
1: Bardzo dużą rolę w zbieraniu informacji do tej książki odegrały dla mnie rozmowy z moimi przyjaciółkami, bo to są kobiety, które znajdują się w przeróżnych sytuacjach życiowych i też w różnych sytuacjach, jeżeli chodzi o macierzyństwo.
0: Ich habe natürlich auch diverse Bücher zum Thema gelesen, die da auch mit reingespielt haben.
1: Przeczytałam też bardzo dużo książek na ten temat. One również miały wpływ na tę powieść.
0: Aber so ganz grundsätzlich ist es ja das Schöne am Schreiben, das Schöne an der Literatur, dass man sich hineinversetzt in gewisse Szenarien. Und bei mir, vor allem bei diesem Buch, sind es Szenarien, die mich einfach innerlich sehr beschäftigen, die mir teilweise auch Angst machen. Und ich bin da quasi viermal reingegangen in etwas, was mich innerlich beschäftigt hat.
1: Ale myślę, że tym, co szczególnie piękne w pisaniu czy w literaturze ogólnie, jest możliwość wczucia się w różne możliwe scenariusze. W moim przypadku otrzymałam możliwość, by wczuć się w cztery różne perspektywy i by zajmować się z tych czterech perspektyw tematami, które również osobiście bardzo mnie zajmują, które być może budzą mój lęk.
2: Ciekawe dla niektórych może być to, że dwaj główni męscy bohaterowie tej powieści, czyli Roman, który jest mężem Mony, i Milo, który jest partnerem Ziny, oni nie są przez ciebie przedstawieni w bardzo negatywnym świetle, jak wielu mogłoby przypuszczać. Ten drugi przeze mnie wspomniany jest bardzo rodzinny, ma świetny kontakt z dziećmi, posiadanie własnego jest dla niego właściwie największym marzeniem. Pierwszy, choć jak mówiłaś początkowo, średnio się sprawdza. Potem jednak no, życie go do tego zmusza, odnajduje się w roli ojca i pełni jego obowiązki. Nie unika swojej odpowiedzialności. W jakimś sensie jednak obaj są bohaterami pozytywnymi. Ciebie to zaskoczyło, że tacy się okazali być?
0: Ich finde es interessant, weil mir manchmal diese Frage auch als Gegenteil gestellt wird. Also manche sehen die Figuren schon eher negativ.
1: To jest bardzo interesujące, dlatego że często słyszę odwrotnie postawione pytanie. Jest wiele osób, które postrzega te dwie postaci negatywnie.
0: Vor allem bei Roman kann man sich natürlich fragen, also wie viel Verantwortung übernimmt er wirklich in der Gegenwart, die das Buch erzählt? Ist er mit den Kindern im Urlaub, weil seine Frau einfach gesagt hat, sie fliegt jetzt nach Ibiza, er muss auf den Bauernhof. Ob er das selbst entschieden hätte, ist fraglich.
1: Zwłaszcza jest tak w przypadku Romana. Czy on rzeczywiście tutaj przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dzieci? No, można wątpić. On rzeczywiście jest na wakacjach z dziećmi, dlatego że żona go postawiła przed faktem dokonanym. Powiedziała, lecę na Ibizę. I w ten sposób on rzeczywiście trafia do tej agroturystyki ze swoimi dziećmi. Ale czy rzeczywiście tak do końca własnej woli? Niekoniecznie.
2: Ale nie ma wyjścia.
0: Genau, und dann macht er es, wenn er gezwungen ist. Und ansonsten ist aber bei den beiden die Aufteilung schon eher klassisch, weil er einfach mehr Geld verdient hat, als sie das erste Kind bekommen haben. Mona weniger arbeitet und sich so diese Rollenverteilung manifestiert hat.
1: Rzeczywiście w tej sytuacji jest do tego zmuszony, ale Poza tym podział ról w tym małżeństwie jest raczej klasyczny. Roman więcej zarabia, dlatego ona bardziej skupia się na dzieciach. Ona też może mniej pracować. Tutaj te zadania są raczej typowo rozdzielone.

0: Dobrze, wycofuję się. Zbyt wiele mu przypisałem, nie jest pozytywne. A Milo?
1: Was bei beiden gleich ist und was ich besonders interessant fand in meinen Beobachtungen zu dem Zeitpunkt, wo um mich herum viele Paare darüber nachdachten, ob sie ein Kind bekommen oder nicht, ist, dass die Männer sich immer sicherer waren. Die immer gesagt haben, ja klar, das machen wir. Und ich mich schon gefragt habe, woher kommt eigentlich die Sicherheit und was hat das damit zu tun, dass sie eben Vater und nicht Mutter werden?
2: W kontekście Milo chciałabym powiedzieć o pewnej obserwacji, którą miałam, pisząc tą książkę. Przyglądałam się też różnym parom, które zastanawiały się, czy mieć dzieci, czy też nie. I bardzo często było tak, że to właśnie mężczyźni byli dużo bardziej przekonani i pewni, że tak powinniśmy to zrobić. Zadawałam sobie pytanie, czy wynika to właśnie z faktu, że oni podejmują decyzję co do tego, żeby być ojcem, a nie matką.
0: Bo rozumiem, że tak jest łatwiej.
1: Ja, man riskiert wahrscheinlich weniger und was Milo am Familienleben sieht, ist hauptsächlich das Schöne und vielleicht nicht so ganz die Aufgaben. Ich finde, man sieht es ab und zu, dass er jemand ist, der sehr fokussiert ist auf Spaß, der irgendwie nachmittags da sitzt und Videospiele spielt und der Müll stinkt in der Küche und das sind Kleinigkeiten und das ist erstmal schön, dass er sich so sicher ist, aber die Frage, ob er wirklich ein guter Partner wäre in einer Elternschaft, ich bin mir gar nicht so sicher.
2: Tak, rzeczywiście. O Milo można powiedzieć, że on skupia się na tym, co jest piękne w byciu rodzicem, na wolnym czasie, na zabawach. Też jest opisany jako ktoś, kto popołudniami po pracy gra w gry komputerowe, podczas gdy śmieci w kuchni śmierdzą, on tego nie zauważa i dlatego sama zadaje sobie pytanie, czy gdyby urodziło im się dziecko, to on rzeczywiście byłby dla Ziny dobrym partnerem.
0: Milo też nie jest pozytywny. Proszę Państwa, to wszystko była prowokacja. To na koniec jeszcze pytanie o tę dziewczynkę małą, która pojawia się w jednym z rozdziałów. Dziewczynkę, którą w jakimś sensie zaczyna opiekować się Ewa, kiedy zamieszkuje na wsi. Opuszcza miasto, hejt był nie do zniesienia, warunki życia stały się nie do zniesienia. Ona zdaje się być nadzieją świata, który ma przetrwać, a jednocześnie zderza się w brutalny sposób z wiedzą na temat tego, co naszą planetę czeka. Dlaczego nie chciałaś zostawić temu dziecku nadziei?
1: Also, ich glaube schon, dass es Hoffnung gibt für das Kind, aber gleichzeitig bleibt die Realität ja, wie sie ist.
2: Ja uważam, że nadal istnieje nadzieja. Również dla tej dziewczynki, również dla tego dziecka, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywistość jest taka, jaka jest.
1: Und man kann zum einen sagen, genau solche Kinder braucht es natürlich, die wie Josie in die Forschung gehen wollen. Und für Eva ist sie eine wichtige Figur, um eben, sie hat sich ja so zurückgezogen auf dem Land. Sie hat ja eigentlich gesagt, dann ihr wollt mich nicht hören, dann sage ich jetzt auch nichts mehr. Und für Josie, mit der sie sich anfreundet, rafft sie sich dann doch nochmal auf, ist doch nochmal motiviert und schreibt dann ein weiteres Buch, einen Text, vielleicht ein bisschen persönlicher ist als ihr erster.
2: Ta dziewczynka jest przykładem takiego dziecka, jakiego potrzebujemy właśnie, takich młodych ludzi, którzy będą się angażować w badania. Jednak dla Ewy osobiście jest ona kimś więcej, dlatego że Ewa początkowo wyprowadza się na wieś po to, by się wycofać z życia w takim przekonaniu, że jeżeli nie chcecie mnie słuchać, to nic wam więcej nie powiem. Ale później pojawia się Josie, właśnie dziewczynka i dzięki niej Ewa jeszcze raz się mobilizuje, znajduje w sobie motywację, by napisać kolejną książkę. Być może ona będzie sformułowana w tonie bardziej pojednawczym niż pierwsza.
3: Werena Kessler, niemiecka pisarka, autorka Ewy, gościła w tym wydaniu wszystkich książek świata. Naszą rozmowę przekładała na żywo w studiu przy Myśliwieckiej 357 Marta Brudny. Za co dziękuję. Przypomnę jeszcze, że mam egzemplarze książki, o której rozmawialiśmy. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale warto mnie przekonać i trzeba podać w treści wiadomości adres korespondencyjny. Anna Regulska i Michał Nogaś. Do usłyszenia.
4: Wszystkie książki świata.
3: A za tydzień odzywamy się z festiwalu Literacki Sopot i udamy się, uwaga, do Brazylii.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny rządowy samolot wyleciał na Węgry. Lekarze i dyplomaci mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku autokaru. Pożary lasów na greckiej wyspie Salamina coraz groźniejsze, trwa ewakuacja mieszkańców. Wysokie ceny wypoczynku nad Bałtykiem i nieprędko spadną.
3: Większych promocji można się spodziewać raczej pod koniec sierpnia, we wrześniu.
2: Z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na konferencji prasowej przed wylotem był nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jaka pomoc leci do Budapesztu?
4: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej, która wyleciała do Budapesztu, jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
5: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
4: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni na miejscu 3 osoby polską służbę konsularną.
6: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu i następnie do Warszawy.
4: Na razie węgierska policja zatrzymała w areszcie kierowcę, który prowadził autokar. Jego zmiennik został zwolniony.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Groźny wypadek podczas Dni Sulejowa w Łódzkiem. 25-latek spadł z wysokości około 5 metrów na Wesołym Miasteczku. Mężczyzna prowadził prace konserwacyjne na jednej z atrakcji. Po upadku był nieprzytomny.
7: Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
2: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, sprawdzają, jak doszło do upadku i czy urządzenie, na którym znajdował się mężczyzna, było sprawne i prawidłowo zabezpieczone. 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych w pożarach lasów na greckiej wyspie Salamina na zachód od Aten. Ogień szybko się rozprzestrzenia, a silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Trwa ewakuacja mieszkańców 2 zagrożonych rejonów wyspy. Z ogniem walczy prawie 200 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze oraz jednostki Straży Przybrzeżnej. Władze przygotowują się również do ewakuacji mieszkańców drogą morską. Pożary lasów wybuchły w czasie długiego weekendu, kiedy wielu mieszkańców Aten wypoczywa na pobliskich wyspach. Na obniżki cen noclegów nad Bałtykiem nie ma jeszcze co liczyć. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego. To, ile będą kosztować miejsca w hotelach i pensjonatach nad morzem, zależy od pogody i popytu, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
8: Olbrzymie zainteresowanie wyjazdami na tzw. sierpniówkę mocno wywindowało ceny noclegów. Rezerwowany na ostatnią chwilę 3-dniowy pobyt dla 2 osób kosztował średnio 3000 zł, sporo drożej niż normalnie. Teraz ceny wrócą do normy, na promocje i wyprzedaże, zwłaszcza jeśli chodzi o noclegi, jest jeszcze za wcześnie, mówi Paweł Starczewski ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
3: Większych promocji można się spodziewać raczej pod koniec sierpnia, we wrześniu, bo to dobry czas dla osób, które mogą przyjechać poza wakacjami szkolnymi.
8: Sezon, zwłaszcza w dużych kurortach, wcale się jednak nie kończy, dodaje Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
9: Często bywało tak, że wrzesień był ładniejszy nawet od lipca czy sierpnia, a i turystów też bywało w niektórych latach we wrześniu więcej niż

0: w miesiącach stricte kojarzonych z wakacjami.
1: Oczywiście wszystko będzie zależeć od pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra i bardzo dobra, jedynie w Szczecinie dostateczna. Tylko 16% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Fręch zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce oczy całego świata zwrócone są na Armanda Duplantisa. Trwa konkurs skoku o tyczce, trwa oczekiwanie na kolejny rekord Szweda. W sesji wieczornej zaprezentują się Polacy. Przed chwilą rozpoczęła się rywalizacja w finale rzutu oszczepem z Małgorzatą Maślak-Guglą. O 22.13 zaprezentują się Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów oraz nasze sztafety 4x400 metrów pań i panów. Oczywiście jeżeli chodzi o Duplantisa, to skok o tyczce, tak powiedziałem. Zakończyły się już Mistrzostwa Starego Kontynentu w pływaniu. Ostatni polski akcent dotyczył Ksawerego Masiuka, który zajął 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem 2 krążków złotym i brązowym została sklasyfikowana na 15. pozycji. W piłkarskiej ekstraklasie w meczach 4. kolejki Motor Lublin wygrał 1-0 z GKS-em Katowice. Wreszcie odetchnął po pierwszej wygranej szkoleniowiec Motoru Mariusz Misiura.
1: Cieszę się, że podzieliśmy sobie dzisiaj w szatni, że musimy zostawić w serce i charakter. 104 minuty w takim upale, to powiem wam, że to jest, nie wiem, szacunek ogromny dla piłkarzy. I to jest coś normalnego, że w takim upale przytrafiały nam się błędy. Cieszę się, że po tych błędach nie było konsekwencji w postaci gola. Ale podoba mi się nasze dążenie do strzelenia bramki. Uważam, że dobre zmiany, że każdy z tych zawodników dał impuls. Więc tak jak mówię, bardzo się cieszę z tych 3 punktów i idziemy dalej.
0: Wygrała też Krakowia, wreszcie, 2-1 z Rakowem Częstochowa. Trwa starcie 2 uznanych marek, Górnika Zabrze i Wisły Kraków. Do przerwy to Górnik prowadzi 1-0. W Anglii w meczu o tarczę wspólnoty, co roku poprzedzającym start najlepszej piłkarskiej ligi świata, czyli Premier League, Arsenal pokonał 3-0 Manchester City. A w kolarstwie Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał wyścig Arctic Race of Norway. Drugie miejsce w generalnej klasyfikacji zajął Belg Lennart van Etveld, a trzeci był Włoch Alessandro Pinarello. Jechali także dookoła Czech, triumfował Amerykanin Andrew August. Na 14. pozycji rywalizację zakończył Piotr Pękala.
2: Jutro sporo chmur i chłodniej. Synoptycy prognozują przelotne deszcze i burze. Termometry pokażą 19 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Nasz piechur, Paweł Turski.
5: Dzień dobry, jestem.
4: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
6: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
7: Ta czy pa?
8: Pa.
4: Ta-ra-dam.
6: Jest cudownie.
4: Razem to teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
3: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Młody polski jazz.
10: Jak co tydzień o tej porze, witamy w składzie. Ania Lalka,
11: Maciej Jankowski.
10: Do 22 rozmawiamy o jazzie. Dziś sporo odkryć, na pewno odkryć dla mnie, bo bardzo dużo poszukiwałem w minionym tygodniu i myślę, że udało mi się znaleźć kilka ciekawych składów. I tak do 22 przez najbliższą godzinę będziemy sobie opowiadać o tym, co w jazzie.
11: Niech was też dzisiaj nie zmyli spokojny początek utworu. Będziemy dzisiaj bardzo energiczni, o czym zaraz się przekonacie.

0: ubiegłoroczna epka Direct Message i Hornted, czyli zespół złożony z młodych muzyków, którzy w 2019 roku się spotkali, wtedy z inicjatywy pianisty Bartłomieja Leśniaka stworzyli skład. Wspólnie z Robertem Wypaskiem, Szymonem Ziółkowskim i Mikołajem Sikorą oraz Piotrem Przewoźniakiem poznali się podczas studiów, to jest akurat dość częste, jeżeli chodzi o młode składy jazzowe. Studiowali w Krakowie i w Katowicach. No i mnóstwo nagród od tego czasu się pojawiło w ich asortymencie, że tak powiem. Zbierają po prostu nagrodę za nagrodą. Grand Prix Krokus Jazz Festival, Novum Jazz Festival, Jazz Juniors. Reprezentowali też Polskę na europejskiej scenie w Niemczech. No i oczywiście też finalnie nominacja do Fryderyka za tę właśnie płytę, czyli debiutancki album Direct Message.
1: A skoro mówisz o współpracy, to dzisiaj też w naszej audycji kolektyw, który działa na styku oczywiście jazzu, ale też muzyki ocierającej się o kulturę hip-hop, ale i przede wszystkim nawet elektronikę, wydali właśnie nowy singiel. Mowa o zespole Saturn.

0: Siema, mówi zespół Saturn. Jaksa to pierwszy singiel z naszej nadchodzącej płyty V. Wracamy po dłuższej przerwie wydawniczej z trochę innym planem na muzykę. Odchodzimy od akustycznego brzmienia, stawiamy mocniej na elektronikę w bardziej klubowym wydaniu. Jaksa nawiązuje do londyńskiej sceny drum and bassowej z przełomu lat 90. i 2000. Jest to wręcz pewnego rodzaju hołd złożony muzyce naszej młodości. Choć Jaksa to premierowy singiel naszej najnowszej płyty, wydaje się nam, że kontrastując zresztą kompozycji, w których znajdziemy więcej współczesnych brzmień. Sprawdzajcie utwór Jaksa, niebawem kolejne single, a premiera albumu już w listopadzie nakładem 33 Records.
1: To był głos Rafała Dudkiewicza, grającego w zespole Saturn, ale też perkusisty znanego z takich składów jak Skalpel czy Brodka. Zresztą Saturn to jest taka trochę super grupa muzyki jazzowo-elektronicznej. W składzie też Miłosz Oleniecki, klawiszowiec P-Unity, wcześniej również Michała Urbaniaka, no i wuja HZG, którego często wymieniamy w przeróżnych zespołach, ale przede wszystkim basista zespołów takich jak EAPS czy Błoto. Oni tworzą ten miks gatunkowy, który jest właśnie Saturnem.
2: Czas najwyższy na nową płytę, która nadchodzi. Ostatnio ukazała się w 2023 roku i też, żeby jakoś kontekst Saturna przedstawić, mimo że już do ich debiutu sięgaliśmy w Młodym Polskim Jazzie, to teraz płyta Skylab, czyli ich najświeższe jak dotąd wydawnictwo sprzed 3 lat.

0: to spotkanie dwóch muzyków pod szyldem Lotto i czym ci to pachnie? Bo ja tutaj, choć oczywiście może intensywność jest nieco niższa, no to słyszę jakieś elementy, nie wiem, Nene Heroin, czy takich zespołów, które bardziej w tę stronę mrocznego, dark jazzu, że tak to nazwę, skręcają. Hours After.
1: No może nawet pomyślałam trochę o takich afrofuturystycznych w ogóle brzmieniach.
0: No też, też.
1: Także
0: też.
1: Byliśmy w tym kosmosie, a teraz to poszło w tę stronę. Także afrofuturyzm, jakiś taki spirytualny jazz, może te kierunki nawet, których w Polsce myślę, że aż tyle jeszcze nie ma zespołów, które akurat w te rejony idą. Lotto. No ciekawa jestem, czy przyszłe wydania tego zespołu będą też w tym klimacie? Coś nowego
0: szykują? Bardzo na to liczę, że tak będzie, bo właśnie zakopałem się trochę w takich brzmieniach, no nie wiem, nie chcę używać tutaj takich wielkich słów jak brzmienia rytualne, no ale to trochę takie jest. No właśnie takie jest Lotto choćby, czyli Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski, Paweł Szpura, którzy wywodzą się ze sceny improwizowanej, eksperymentalnej, też noizowej, ostatnio o noizie mówiliśmy, zdecydowanie bardziej w tę stronę niż w stronę klasycznego środowiska jazzowego. No Hours After, czyli płyta, której fragmentu słuchaliśmy, powstawała w okolicznościach ciekawych, bo tutaj też dużą rolę odegrali Filip Marcinkowski i Tomek Śliwka, też związani z tą sceną. Byli odpowiedzialni za realizację dźwięku oraz za wydanie tej płyty w ogóle, bo Filip Marcinkowski jest założycielem oficyny Endless Happiness, która odpowiada za wydanie tego albumu Hours After. Natomiast ciekawe jest to, że album nie powstawał w klasycznym studiu, tylko w drewnianym domu Ladom na warszawskim Jazdowie. To już samo w sobie narzuca klimat. I tutaj muzycy świadomie zrezygnowali z profesjonalnego studia, bo chcieli uniknąć presji czasu, no i trochę zachować pełnię kontroli nad procesem twórczym na tyle, na ile byli w stanie. I tutaj właśnie Marcinkowski i Śliwka odegrali kluczowe role w doprowadzeniu tego do stanu takiego, jaki dostaliśmy na płycie.
1: Na koncie 6 płyt, ty wspomniałeś o jednej z nich, a ja doczytałam, że nadchodzi kolejna w drugiej połowie 2026 roku. Usłyszymy nowy materiał Lotto, czy Lotta. Jestem bardzo ciekawa, co mają przed nami. I dzisiaj w audycji trochę będzie wracać ten psychodeliczny jazz, jakieś takie właśnie elementy spirytualności. Wróciłam do zeszłorocznej płyty grupy Echo, Dance of the Yellow Carnations.

0: najpierw echo, czyli echolocation, czy też ecolocation, jakby patrzeć bardziej w języku angielskim, ale oni bawią się grą słów. Astro-spirytualny jazz, jak sami o sobie piszą, i w składzie tutaj między innymi saksofonista Grzegorz Krajewski, muzyk między innymi zespołu Robota Robota, który słyszeliśmy przed chwilą. Muzyka inspirowana światem betonu.
1: Dzisiaj sporo tych światów się, mam wrażenie, przeplata w młodym polskim jazzie, ale jest jeden motyw przewodni, którego nie ustalaliśmy, a który tak wyniknął sam z siebie i bardzo mi się to podoba, bo uwielbiam ten motyw w muzyce, czyli no właśnie takie bardziej hipnotyczne nawet momentami podejście do kompozycji, zwłaszcza w utworze 24/7, który przed chwilą wspomniany zespół Robota Robota, i po prostu jak mantra cały czas ten temat na bardzo mocno zmodyfikowanym brzmieniu powtarzany przez kilka minut. To jest coś, co zdecydowanie w młodym polskim jazzie doskonale działa.
0: No i element, który powinien ci się spodobać, czyli inspiracja brutalistyczną architekturą.
1: No jasne, wiadomo.
0: Polecam sprawdzenie okładki płyty Habitus, czyli tej zeszłorocznej płyty grupy Robota. Ja dzisiaj trochę łączę muzyków różnych zespołów. Wojciech Lacki, który gra w zespole Robota, jest również jednym z muzyków zespołu, o którym wspominamy dużo od początku roku, bo wydali nową płytę, A Mid-Sized Universe. Mowa o zespole Jutra.

0: doszedł jeszcze jeden motyw przewodni, czyli właśnie wszechświat, kosmos, jak zwał, tak zwał. Tutaj kolejne nawiązanie do tematu sprzed kilkudziesięciu minut, jak mówiliśmy o Saturnie. Później pojawiło się Echo, czyli też trochę kosmosu, no i Mid-Size Universe, czyli bezpośrednie nawiązanie do tego świata. Zespół Jutra i trochę wreszcie dziś weselszych dźwięków. Tymczasem to wszystko. Dziękujemy bardzo za dziś.
1: Dziękuję, Ania Lalka.
0: Maciej Jankowski. Słyszymy się za tydzień po 21:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego.

0: ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
1: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 16 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jako pierwsze do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Strażacy i policjant w czasie wolnym uratowali starszego mężczyznę topiącego się w jeziorze Tarnobrzeskim. Strajk zapowiadają pracownicy rzymskiego Koloseum, mają dość upałów i trudnych warunków. Na razie nie wiadomo, kiedy do kraju może wrócić specjalny samolot wysłany przez rząd do Budapesztu. Na Węgry polecieli nim lekarze i przedstawiciele MSZ-u, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku autokaru. A wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański mówi, że w pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne.
3: Nie wiemy, czy ten samolot będzie wracał jutro czy pojutrze, ale jeśli będzie taka możliwość, to razem z panią minister do kraju powinno wrócić część Polaków, którzy są dzisiaj lżej ranni i mogą po prostu być hospitalowani tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
2: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia, że szpitale w regionie są gotowe na przyjęcie rannych.
4: Jesteśmy gotowi do tego, żeby podstawić karetki, jeżeli będzie potrzeba, żeby przewieźć pacjentów na przykład z lotniska w Jasionce do naszych szpitali. Jestem również w kontakcie z panem marszałkiem województwa podkarpackiego, jak i jego służbami co do wsparcia i przyjęcia pacjentów do placówek na terenie województwa podkarpackiego.
2: A w pierwszej kolejności ranni mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą też szpital MSWiA i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Grupa z Podkarpacia wracała z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. Skuteczna akcja ratunkowa nad jeziorem Tarnobrzeskim. 82-letni mężczyzna został wyciągnięty z wody i uratowany przez funkcjonariuszy wypoczywających w czasie wolnym od służby.
5: Należy zaznaczyć, że były to osoby Państwowej Straży Pożarnej oraz policjant, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Radomiu oraz funkcjonariusz Policji z Piaseczna, którzy w czasie wolnym wypoczywali nad jeziorem Tarnobrzeskim i skutecznie udzielili pomocy poszkodowanemu.
2: Mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski ze Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. 82-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. To kolejna w ostatnich dniach akcja nad jeziorem Tarnobrzeskim. Wczoraj zginął tam 45-latek, który wszedł do wody, by popływać. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Upały i trudne warunki pracy powodem protestu w Rzymie. Jutro strajkować będą pracownicy Koloseum.
6: Całodniowy protest organizują związki zawodowe. Powodem są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Pracownicy twierdzą, że od miesięcy zgłaszają problem wysokich temperatur, ale ich zdaniem zastosowane zabezpieczenia wciąż są niewystarczające. Część personelu musi pracować na zewnątrz, część bezpośrednio na słońcu. W sezonie letnim, kiedy Koloseum odwiedzają tysiące turystów, pracownicy pozostają na swoich stanowiskach także przy temperaturach sięgających 40 stopni. Związkowcy domagają się konkretnych działań chroniących przed stresem termicznym oraz poprawy warunków pracy. Spółka Ales zapewnia natomiast, że wprowadziła już między innymi wodę, maszyny do produkcji lodu, zacienione miejsce oraz chłodzące szaliki dla pracowników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: Ponad 270 kg śniętych ryb odłowiono w szóstej sekcji kanału Gliwickiego. To prawdopodobnie skutek zakwitu złotej algi. Pierwsze martwe ryby w tym samym miejscu znaleziono już wczoraj. Polski Związek Wędkarski wprowadził zakaz amatorskiego połowu od portu w Gliwicach do bramy górnej śluzy Dzierżno-Duże. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Według naukowców był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu. Termometry pokażą 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 30-31 stopni na Podkarpaciu.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć. Tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety,

0: a wrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Na zegarze 20.

Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się Wam Anna Regulska, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Dziś proponuję temat delikatny, zjawisko omawiane w zasadzie od starożytności, od Platona, od igrzysk dla mas, a które w XX wieku błyskotliwie spuentował Albert Einstein. Mianowicie dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to, co mówią, nie obraziło głupców. To jego cytat. Myślę sobie, że te słowa są boleśnie aktualne także w trzeciej dekadzie XXI wieku. Spróbujemy się zastanowić nad przyczynami tego zjawiska. Dlaczego ludzie kompetentni, ludzie obeznani, doświadczeni w swoich dziedzinach zostali zepchnięci albo ustąpili miejsca ludziom, posłużę się łagodnym określeniem, mniej kompetentnym, mniej obeznanym, mniej predysponowanym do szanowanych niegdyś stanowisk i ról społecznych. Dostrzegamy to zapewne wszyscy w życiu politycznym, dostrzegamy to w życiu akademickim. Tak wygląda świat rozrywki, mylnie utożsamiany często z kulturą i wiele innych przestrzeni. Jak wam się z waszą wiedzą, z waszą świadomością, z waszą wrażliwością w tym pełnym powierzchownych i populistycznych treści świecie żyje? A może to, że słyszalny, a nawet dominujący stał się głos ludzi mniej kompetentnych, mniej predysponowanych do tego, by opiniować w ważnych sprawach, jest zjawiskiem sprawiedliwym, jest najwyższym przejawem idei demokracji. Jestem bardzo ciekawy Państwa przemyśleń i opowieści na ten temat. Czekamy na Wasze telefony 2 2 i 7 3.

0: Jak się Państwo odnajdujecie w pełnych miałkich i powierzchownych treści czasach? 2 2 7 3 czekamy na Wasze telefony, a jest z nami na linii Pan Marcin. Dobry wieczór, Panie Marcinie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Powiedział Pan przed chwilą na antenie, że być może to, że teraz tak powszechnie mogą ludzie niekompetentni wyrazić swoje opinie, jest dowodem na to, że funkcjonuje u nas poprawnie demokracja.
0: Tak powiedział.
1: A w ogóle, że to jest taka...
0: Zapytałem.
1: Tak, no, ja nie mogę się z tym zgodzić. Uważam, że tutaj następuje pewne zapomnienie. Bo demokracja jest ustrojem ludzi wolnych. Ale człowiek jest wolny tylko wtedy, kiedy ma pewną świadomość, a przede wszystkim ponosi odpowiedzialność za własne czyny.
0: A, to zgadzam się z Panem.
1: Właśnie. I demokracja jest niestety takim systemem obarczonym grzechem pierworodnym, bo on zakłada, że jest najlepszym z możliwych systemów i dlatego nie musi podlegać żadnym reformom, a przynajmniej nie gruntownym. I z założenia wszyscy musimy mieć prawo do głosowania. Ja uważam, że tak nie jest, bo skoro muszę mieć odpowiednie kompetencje do tego, żeby wykonywać zawód lekarza, do tego, żeby wykonywać zawód elektryka, hydraulika, to tak samo pewne kompetencje człowiek musi posiadać, żeby móc uczestniczyć w tym procesie demokratycznym wyborów. Jakaś podstawowa wiedza przydałaby się po prostu albo wpojona na przestrzeni wielu lat edukacji, albo wymagana testami najzwyczajniej w świecie. No nie może być tak, że ludzi, którzy nie mogą ponosić odpowiedzialności za własne czyny, ponieważ są ignorantami, że tych ludzi po prostu obdarza się prawem do czegoś tak odpowiedzialnego i tak poważnego jak głosowanie.
0: A to bardzo ciekawe, co pan powiedział. A proszę rozwinąć tę myśl, ale te testy, o których pan wspomniał, na czym one miałyby polegać?
1: W współczesnym świecie to jest bardzo proste. Powiedzmy, mamy 200 pytań dotyczących podstaw funkcjonowania ustroju naszego. Takich po prostu pytań dotyczących działania w tym konstytucji, trójpodziału władz, albo nawet takich, które mówią, jaka jest różnica między punktem procentowym a procentem, no bo my musimy rozumieć, o czym do nas mówią podczas podawania statystyk różnego rodzaju, prawda?
0: I uważa pan, że to by podniosło poziom debaty w Polsce?
1: Nie, uważam, że to jest takich 200-300 pytań powinno wisieć w internecie przez dowolną ilość czasu, ale przed każdymi wyborami każdy z nas powinien się zalogować. To jest w obecnym świecie zupełnie niemożliwe, skoro mamy bankowość elektroniczną, to możemy taki proces otworzyć. I powiedzmy z tych 200 pytań, czy tam 300, dostajemy 30, na których powiedzmy na 25 musimy poprawnie odpowiedzieć. Jak nie odpowiadamy, no to sorry, nie mamy prawa do oddania głosu. No i to by zmusiło nas do takiego powtarzania sobie przynajmniej raz na jakiś czas, na czym polega ustrój w ogóle demokratyczny, na czym, co do czego my się zgadzamy, jak funkcjonujemy. A jak my mamy ludziom, którzy nie wiedzą nic kompletnie i nie wiedzą, właściwie to głosujemy poprzez emocje i wyłącznie emocje. Jesteśmy pozbawieni wszelkich pozostałych.

0: swoich takich mechanizmów i narzędzi, które mogłyby nam pozwolić na trochę bardziej racjonalne działanie.
1: To prawda. No, spin doktorzy odkryli to już dawno. Producenci telewizyjni odkryli to już dawno, że nie liczy się kompetencja, a liczą się emocje, jakie kandydat w nas budzi.
0: Prowadzi to ostatecznie do tego, że demokracja zmieni się w populizm, a populizm zmieni się w autorytaryzm czy w jakiś reżim, no bo tak zawsze było w historii, więc ja bym apelował, żeby przede wszystkim jakoś tak, nie wiem, uzmysławiać sobie, że demokracja to jest system ludzi wolnych, a ludzie wolni muszą być odpowiedzialni, a żeby byli odpowiedzialni, to musimy się zgodzić do tego, że muszą się tej odpowiedzialności w tej
1: Ale muszę zadać jeszcze jedno pytanie panu. Powiedział pan, że o takim aktywnym udziale w życiu publicznym powinny decydować testy wiedzy. A więc co z tymi, którzy do takiego testu albo nie podejdą, albo go nie zdadzą? Czy dla takich ludzi demokracja powinna zamykać drzwi?
0: No wydaje się to... Ona nie zamyka drzwi, ona po prostu tylko nie pozwala brać udziału w czymś, do czego nie posiadają kompetencji. To jest tak, wie pan, że jeżeli tych 200 czy 300 pytań wisiałoby w tym internecie przez 5 lat, to po prostu wystarczy właśnie trochę wysiłku takiego związanego z brakiem lenistwa, żeby się po prostu ich obkuć i do tego egzaminu. I komuś by zależało, to najzwyczajniej w świecie by się do tego egzaminu przygotował, jeżeli nie posiada jakiejś tam błyskotliwej, powiedzmy, inteligencji, no to nawet tą praktyką, zwykłą pracą, powtarzaniem. No i wszędzie udowodniłby, że po prostu jakiś wysiłek ku temu czyni. Natomiast jeżeli co do naszego życia ma decydować ogół ludzi niebezpiecznych, bo nie zdających sobie sprawy z tego, co robią, nie? I w jaki sposób głosują, co nimi kieruje i jak ulegają pewnego rodzaju manipulacjom, no to mamy przepis po prostu na katastrofę, na nic innego. To do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Dziękuję panie Marcinie. Muszę to sobie poukładać w głowie, bo z jednej strony istotą demokracji jest to, że wszyscy jesteśmy równi. W pańskiej propozycji wszyscy jesteśmy równi w tym, że możemy podejść do takiego testu, który pan proponuje. Natomiast już właśnie wykluczanie ludzi z udziału w procesach demokracyjnych jest jakimś zamachem na tę równość. Przemyślę to sobie. Bardzo panu dziękuję, a państwa zachęcam do telefonów. 2 2 i 7 3. Czekamy na wasze głosy.

0: Jak wam się żyje w świecie pełnym miałkich, populistycznych treści, z waszą wiedzą, z waszą świadomością, z waszą wrażliwością? Czekamy na wasze telefony. 2 2 i 7 3. Ja się bardzo cieszę, bo rozdzwoniliście się. Jest z nami na linii pani Urszula. Dobry wieczór, pani Urszulo.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Zadał pan pytanie, panie redaktorze, jak my się znajdujemy. Otóż ja jestem osobą już troszkę wiekową. Ja się nie odnajduję. Jest mi bardzo trudno przełknąć taki czasami, ja to nazywam bełkotem, czy to w wykonaniu polityków, czy dziennikarzy nawet. Natomiast jeśli chodzi o tą wypowiedź poprzednika, to nie zgadzam się z nim, że powinniśmy jakieś tam testy zdawać i czy my wiemy na temat demokracji, czy my nie wiemy dużo, czy zdalibyśmy ten egzamin. Nie zgadzam się z tym. Ale faktem też jest, że my jako obywatele, taki przeciętny obywatel, słuchając wiadomości, po prostu przyjmuje je, że one takie są, że jest to prawda. Nie ma takiego troszkę krytycznego myślenia, że no może by się zastanowił, a może, może to nie tak. Coś by poczytał jeszcze sobie i jakoś by sobie może wyrobił zdanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co nam przekazują państwo dziennikarze, to czasami mam wrażenie, że do różnych programów, przede wszystkim informacyjnych, czy traktujących o polityce, czy są zapraszani tak zwani eksperci o poglądach jedynie słusznych.
0: Tak, nie pani ma jakiegoś... rzeczywiście to postrzega?
1: Tak, ja to tak postrzegam, że nie ma jakiegoś takiego przeglądu
0: pełnej palety politycznej.
1: Pełnej palety, tak, że jest wypowiedź i z jednej strony, i ze środka, i z drugiej strony.

0: Tylko no, albo OKO.press, albo Rzeczpospolita. No, nie ma tych na przykład z prawicowego jakiegoś dziennika.
1: Ale nie ma gdzie, pani Urszulo?
0: No nie ma gdzie w programach, na przykład pani Renaty Grochal. No nie ma.
1: Nie chciałbym być teraz obrońcą, ale muszę zareagować, że wiem, że są
0: przedstawiciele. Jeśli chodzi o polityków,
1: różnych.
0: To tak. To są zapraszani ze strony prawa. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarzy, to ja nie słyszałam, a słucham tego programu.
1: Pani powiedziała...
0: Ja nie słyszałam dziennikarza z prawicowej strony.
1: Wspomniała pani, że nie odnajduje się w tych czasach. Użyła pani takiego określenia bełkot.
0: A, no czasem jest to bełkot.
1: A, rozumiem to. Mi od razu nasuwa się taka teoria takiego znakomitego, on był przede wszystkim pedagogiem społecznym, no ale też socjologa, Neila Postmana, który opisał jakby współczesność, tą medialną, o której pani wspomina, takim hasłem a teraz. Istnieje takie histeryczne a teraz, które w narracjach nieustannie zmienia kontekst. Dzisiaj na przykład uderzyło mnie, ale to jest codzienność mediów. To sąsiedztwo na przykład wiadomości o tragedii, która wydarzyła się na Węgrzech. Następną wiadomością jest zobacz, ile bramek strzelił taki, a taki piłkarz. A następna informacja jest o tym, jaką sukienkę na jakiś bankiet założyła aktorka.
0: No właśnie.
1: I to jest jak się w tym bałagan w naszej głowie.
0: No i jak się w tym wszystkim odnaleźć? Taka wiadomość o tragedii i o sukience. Po prostu jest to koszmar. Dla mnie to jest koszmar.
1: Ale czy pani uważa, bo jakby to się przecież nie bierze znikąd. Tego dzisiaj ludzie potrzebują. Tak jest ich poziom, stan, możliwości percepcyjne, żeby karmić się takimi bardzo krótkimi kąskami. Pytanie jest, czy ma pani jakiś pomysł, jakąś alternatywę dla tego, czy według pani nad nami powinien stać jakiś kompetentny redaktor, który działa wbrew logice rynkowej?
0: Trudno mi powiedzieć, czy powinien stać jakiś nadzorca.
1: No bo to są bardzo trudne pytania.
0: Tak. I właśnie takiemu, myślę, przeciętnemu człowiekowi jest bardzo trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Czy my potrzebujemy takich kąsków, jak pan nazywał, takich, no byle jakich kąsków o sukience na przykład? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że u części naszych obywateli jest brak takiego zastanowienia się, takiego krytycznego pomyślenia, takiego zwyczajnego pomyślunku. Żeby się przysiadł i zastanowił się, czy to jest dla mnie ważne, czy jakaś tam informacja. A poza tym mnie się wydaje, panie redaktorze, że dużo jednak dziennikarzy wykazuje taką, nie wiem, poprawność polityczną, nie wiem. I boją się powiedzieć czegoś więcej na prawo, na lewo, żeby ich tam ktoś nie zganił, żeby szef ich nie zwolnił albo od polityka, żeby nie dostali po głowie.
1: Używa pani takiego określenia dziennikarze, a często to są tak zwani media workerzy. Istnieje zasadnicza różnica między jednym
0: Być może, panie redaktorze, ponieważ ja nie korzystam i nie czytuję tych wszystkich informacji w internecie, bo ja w ogóle internetu nie używam. No jestem starszej daty i dla mnie w ogóle internet nie.

0: czytam gazety papierowe, różne oczywiście, różne, bo chcę sobie znaleźć jakiś środek, żeby no, tą głowę mieć jakąś taką uporządkowaną, o ja bym to tak nazwała. Próbuję, w każdym razie próbuję się w tym wszystkim odnaleźć, ale przyznaję, że jest strasznie trudno.
1: Pani Urszulo, bardzo dziękuję za pani wypowiedź. Nie wiem, czy to będzie pocieszenie, ale ludzi, którzy nie odnajdują się przy tych zmianach cywilizacyjnych, społecznych, o których rozmawiamy, jest dziś znacznie więcej. Państwa namawiam na telefony 2 2 7 3. Bardzo chciałbym poznać wasze opinie. A pozwólcie, że posłużę się teraz anegdotą, która być może głębiej wprowadzi nas w temat dzisiejszej audycji. Historia jest taka. W 1995 roku w Pittsburgu pewien pan o nazwisku MacArthur Wheeler dokonał w biały dzień 2 napadów na banki. Nie miał maski, patrzył prosto w kamery monitoringu, a nawet uśmiechał się do nich. Policja zatrzymała go jeszcze tego samego dnia, gdy jego twarz pokazano w wieczornych wiadomościach. Podczas aresztowania ów Wheeler był w szoku. Powtarzał kilka razy, że przecież nasmarował się sokiem z cytryny. Tu wytłumaczę. Złodziej dowiedział się, że sok z cytryny może służyć za niewidzialny atrament. Znacie państwo zapewne ten eksperyment z kartką papieru, cytryną i świeczką. Pan Wheeler wyciągnął z tego dość absurdalny wniosek. Jeśli posmaruje sokiem swoją twarz, stanie się ona niewidzialna także dla kamer monitoringu. Aby upewnić się swojej koncepcji przed napadem, zrobił sobie zdjęcie polaroidem, ale ponieważ źle wykadrował zdjęcie, zobaczył tylko pustą ścianę. Uznał to za ostateczny dowód na swoją niewidzialność i napadł na dwa banki. Jego historię poznał amerykański psycholog profesor David Duning. Przeczytał o nim w kronice policyjnej, a wkrótce potem wysnuł hipotezę. Wheeler był za mało lotny, by zdać sobie sprawę z tego, że jest za mało lotny. Historia pana Wheelera zainspirowała Duninga, także drugiego badacza, Justina Krugera, do badań, mówiąc w uproszczony sposób, nad mądrością i niemądrością. Badacze opisali zjawisko, które nazywamy efektem Duninga-Krugera. Zjawisko, które polega na tym, że ludzie nie są w stanie adekwatnie ocenić poziomu swoich kompetencji. Osoby niewykwalifikowane w danej dziedzinie mają tendencję do zawyżania swojej oceny wiedzy albo umiejętności, natomiast osoby wykwalifikowane do zaniżania. Zastanawiam się, czy teza amerykańskich badaczy jest zbieżna z państwa obserwacjami, z waszymi doświadczeniami. Czekam na państwa telefony 2 2 7 3.

0: Linia nocna.
1: Jak żyje się państwu w świecie, w którym ignoranci stają się autorytetami? W świecie, w którym pewność siebie utożsamia się z kompetencjami, często odegraną, sztuczną pewność siebie. Czekamy na wasze telefony, 2 2 7 3, a jest z nami pan Jerzy z Katowic. Dobry wieczór, panie Jerzy.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja chcę króciutko mówić, bo nie chcę nikogo zanudzać swoimi przemyśleniami. Odniosę się najpierw do wypowiedzi pana Marcina, który dzwonił bodajże ze samochodu i mówił o tym, że należałoby wprowadzić system testów na obywatelskość. Ja w całej rozciągłości się z panem Marcinem zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że poziom świadomości obywatelskiej w Polsce ja oceniam bardzo nisko. I to nie tylko w kontekście tych czy innych wyborów, to znaczy wyborów politycznych, parlamentarnych czy lokalnych, ale nawet wyborów życiowych. My nie potrafimy, czy nie umiemy, albo nawet nie chcemy potrafić, czy nie chcemy umieć podejmować racjonalnych decyzji. A z czego to wynika? To wynika moim skromnym zdaniem z tego, że w Polsce nie ma elit. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. To znaczy, te elity, które były, to albo zostały wymordowane z powodu jednej czy drugiej okupacji, nie mówiąc już wcześniej o zaborach, które nas bardzo dotknęły, tak? Albo te elity, które były, to uciekły.

0: bo ja pamiętam masowe emigracje w latach 80. ludzi wykształconych, to znaczy rodziców moich kolegów i koleżanek z klasy, ja wtedy chodziłem do liceum, a gdzie można było zdobyć dodatkowe punkty właśnie za wykształcenie, wypełniając ankietę w ambasadzie bądź to Australii, bądź to Kanady. To były dwa takie główne kierunki, gdzie Polacy wtedy uciekali. I dzisiaj te kraje mają bardzo wysoki poziom wykształconych ludzi. Wykształconych, tak? Nie tylko posiadających dyplomy. Dla mnie to jest po prostu żenada i powiem wprost, że byle ham może tytułować się tytułem naukowym doktora. I wcale nie mam tu na myśli ani obecnego pana prezydenta, ani jego poprzednika. Mam wiele innych przykładów, które mógłbym przytaczać, jeśli chodzi o osoby publiczne, ale to mniejsza z tym.
1: A nie wydaje się panu, panie Jerzy, że to zjawisko, o którym pan wspomniał, czyli ten albo zanik elit, albo upadek elit, nie jest tak naprawdę zjawiskiem polskim, tylko uniwersalnym. Obserwujemy to zjawisko w zasadzie jak świat długi, szeroki.
0: To znaczy, ja powiem tak. Kiedyś było wychowanie w rodzinie, że rodzina była w jednym miejscu, najczęściej trzypokoleniowa, czyli jedni się rodzili, drudzy umierali. Dziecko małe widziało, że jest ojciec, który jest autorytetem. Dziecko małe widziało, że ten ojciec też ma ojca, czyli jego dziadka. Dziadek jest już stary, za chwilę umrze, ale dziadek jest dorobkiem mądrości i doświadczenia życiowego, tak? I w ten sposób się budowało ciągłość pokoleniową i budowało się poczucie czy jakby odniesienie do autorytetu, tak? Tak. Jeżeli na przykład chleb upadł na podłogę, to się go podnosiło, pocałowało kromkę, dlatego że to była świętość, bo ktoś na ten chleb ciężko pracował, tak? Mhm. A jeżeli ja dzisiaj na przykład mieszkam na blokowisku w Katowicach, i naprzeciwko mnie, drzwi w drzwi, wprowadził się młody człowiek, no, przed 30, i on mi nie mówi dzień dobry jako pierwszy, a przecież jest młodszy ode mnie, to powinien mi jako pierwszy mówić dzień dobry, a na moje grzeczne pytanie, dlaczego mnie nie zauważa, to on mi odpowiada, że on ma 13 pensji, a ja przy nim to jestem śmieć.
1: Naprawdę? Ja tak, naprawdę? Tak, tak odpowiada tak. Na tak zadane pytanie?
0: Dokładnie tak.
1: No to jest rzeczywiście.
0: Oczywiście można powiedzieć, że to jest typowe dla Śląska, tak? Gdzie tutaj się liczyło dużo mięśni zawsze, a mało rozumu, tak? No bo mózg to są neurony, a nie komórki mięśniowe, tak? Ale niestety, jeżeli my dalej będziemy podążać w takim kierunku, to my tego kraju na nowo nie zbudujemy. A minęło 37 lat od wyborów 4 czerwca 89 roku. Ja wiem, że wyborów ustawionych, ja wiem, że wyborów skonstruowanych przez bezpiekę, powiedzmy, ale to już jest wystarczający czas, żeby można było wykształcić ludzi, tak? Bo znam takich, co rzeczywiście są już nie tylko doktorami, ale nawet doktorami habilitowanymi, tylko problem polega na tym, że oni nic nie robią. A dlaczego nic nie robią? Bo my jako społeczeństwo, ich utrzymujące z naszych podatków, niczego od nich nie oczekujemy. Niczego na nich nie wymuszamy,
1: wejdę w słowo,
0: byłoby zgodne z ich, co byłoby zgodne z ich rzekomym statusem społecznym. Jeszcze się odniosę do jednej rzeczy, o której powiedziała pani Urszula. Proszę państwa, w Polsce nie ma żadnej lewicy, prawicy, centrum. To jest bzdura kompletna. To jest sztuczny podział.
1: To prawda, ale mam wrażenie, panie Jerzy, że odbiegamy od tematu dzisiejszej audycji.
0: Nie, to ciągle jest

0: Polsce macie. Dlaczego? W Polsce mamy dwa lewactwa. Jedno lewactwo bolszewickie.
1: Nie, nie, nie. Ja bardzo pana przepraszam,
0: katolickie.
1: Że wchodzę w słowo, ale...
0: A co to jest lewactwo? Lewactwo
1: czuję,
0: to jest to, co mnie
1: czuję,
0: okrada
1: że odbiegamy od
0: nie,
1: tematu
0: bo,
1: naszej dzisiejszej
0: nie,
1: audycji,
0: bo widzi pan, o co chodzi. Wszędzie mówimy tak naprawdę o pięknych ideałach, natomiast kryje się za tym prędzej czy później chciwość pieniądza. I dlatego ja powiedziałem, że mamy dwa lewactwa, które nawzajem się opluwają przy kamerach, ale jak kamery gasną, to oni razem idą pić, nie chcę powiedzieć gorzej, i załatwiać swoje brudne interesy, bo liczy się tylko koryto. I na koniec powiem jedną rzecz. Być może ja nie dożyję, ale ja kiedyś publicznie miałem taką możliwość, powiedziałem takie zdanie, że z powrotem granica na Wiśle, do Wisły Deutschland, a od Wisły Russland. Ja nie wiem, czy trzeba temu narodowi takiego doświadczenia, że on musi zniknąć z mapy Europy już nie na 123 lata, tylko na zawsze.
1: Dziękuję panie Jerzy za pańską wypowiedź. Dostrzegam w pańskich słowach taką kategoryczność. Miejmy nadzieję, że pańskie obawy się nie sprawdzą. Zapamiętałem to zdanie o tym ciągu pokoleniowym, o tej sztafecie pokoleniowej, która kiedyś miała być według pana gwarantem dobrych zasad i takiej kinderstuby. Ja miałem stosunkowo niedawno okazję pomieszkiwać na Wyspach Owczych. Pisałem książkę o Wyspach Owczych, gdzie rodziny też żyją w taki wielopokoleniowy sposób. I Farerom, a więc mieszkańcom Wysp Owczych, nie udało się, mimo tego, że żyją razem ze sobą syn, ojciec i dziadek, ustrzec tym problemom, przed którymi, z którymi mierzymy się także my. Bardzo panu dziękuję. Jestem ciekawy państwa opinii na ten temat. Dlaczego jakby w tym dyskursie publicznym jest coraz więcej takich niewyważonych głosów pełnych skrótów myślowych, głosów niekompetentnych. 2 2 7 3 czekam na państwa telefony.

0: Jest na mnie linii pan Romuald. Dobry wieczór, panie Romualdzie.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Proszę państwa, panie redaktorze, słucham tego i no, troszeczkę jestem rozczarowany tym, co jako społeczeństwo mamy do powiedzenia w takim temacie. Ten cytat, który pan na samym początku przytoczył Alberta Einsteina, to jest kwintesencja tego, co się dzieje dzisiaj. Niestety pod trwogą jest to prawda, że ludzie mądrzy boją się po prostu wypowiadać, bo opanowała nas byle jakość. Ale teraz wracając do tego, co mówił pan Marcin i mówił pan Jerzy odnośnie praw i obowiązków obywatelskich związanych z głosowaniem. No tutaj kategorycznie nie można się zgodzić, żeby te prawa moim zdaniem ograniczać. To są prawa konstytucyjne, gdzie każdy obywatel powinien mieć prawo, a nawet nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przystąpienia do głosowania. I tutaj bardzo mi się podoba rozwiązanie bodajże duńskie, gdzie osoby, które nie uczestniczą w głosowaniu drugi, trzeci raz z rzędu, tym osobom ogranicza się pewne prawa obywatelskie, stopniowo oczywiście, z tego powodu, że nie biorą czynnie udziału w głosowaniu. Inną rzeczą natomiast jest to, na ile te osoby, które przystępują do głosowania, mają wiedzę, doświadczenie, edukację, świadomość tego, na ile świadomie podejmują decyzję co do wyboru osoby, na którą głosują. Bo ma pan tutaj pełną rację. Populizm, jeszcze raz populizm. Ostatnich kilka wyborów w Polsce, niestety, i nie tylko w Polsce, patrzmy, co się dzieje na świecie. No niestety populizm zaczyna rządzić.
0: Pan się zgadza ze mną, ale ja też zgadzam się z panem, że w żaden sposób nie należałoby ograniczać możliwości uczestniczenia w wyborach komukolwiek, ale przyzna pan, że cena jest wysoka. Jak pan się zmierzy z tym argumentem, że kiedy głosować mogą wszyscy, no to efekt jest taki, że wybieramy bardzo często populistów, ludzi, którzy nie są w stanie dowieść swoich obietnic wyborczych. Jak pan się do tego odnosi?
1: A no właśnie. I panie redaktorze, szanowni państwo, instytucja państwa jest pewną umową. Nasza demokracja jest jeszcze mocno niedojrzała i niedopracowana. Moim zdaniem powinniśmy, tutaj oczywiście trzeba dobrej woli i tej świadomości cały czas, o której mówię, a to jest związane na pewno z edukacją, która w tym zakresie niestety leży, budowania świadomości. Wystarczy zbudować jakieś mechanizmy. Zauważmy, że politycy jako ludzie, których pracą jest bycie politykiem, mają naturalną tendencję do obiecywania wszystkiego, dosłownie wszystkiego, żeby zdobyć wyborców. Więc obiecują różne dziwne rzeczy, prawdziwe, nieprawdziwe. Społeczeństwo w jakiejś tam części im wierzy, w jakiejś części nie wierzy. A wyniki głosowań mamy takie, jakie mamy. Natomiast tego nigdy później i w żaden sposób my

0: jako społeczeństwo, jako naród nie weryfikujemy. Populiści wracają do władzy. Ludzie, którzy dają płonne obietnice, puste obietnice, dalej zajmują się polityką. Więc moim zdaniem jest to kwestia wypracowania pewnych mechanizmów, weryfikacja tego. Coś zadeklarowałeś, w pewnym momencie przed następnymi wyborami mówimy, jako społeczeństwo sprawdza. Teoretycznie to niby dzisiaj działa, tak? Bo w założeniu demokracji jest, że ci wyborcy po jakimś czasie to weryfikują i przy następnych wyborach oddają głos na tych, którzy spełnili albo nie spełnili, ale oczywiście jest to fikcja, bo ci sami populiści po 4 latach przychodzą z nowymi hasłami i z nowymi argumentami, dlaczego im się to nie udało wypełnić tego wszystkiego, co tak nie tak dawno, bo 4 lata temu obiecali. No, nie, brakuje takich twardych zasad, które by weryfikowały. To wszystko, co mówię, to wydaje się, że niby jest takie proste, w praktyce jest pewnie dosyć trudne do spełnienia. Natomiast podstawową rzeczą jest to, że mamy społeczeństwo niewyedukowane w tym zakresie. Ludzie, którzy wypowiadają się jako autoryteci, jako specjaliści, tak naprawdę nie są specjalistami. Oni są też populistami. Wszystko zależy od tego, do kogo przychodzą i co trzeba uzyskać.
1: Panie Romualdzie, bardzo dziękuję za pańską wypowiedź o tym, dlaczego jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, o tym, dlaczego od ponad 30 kilku lat słyszymy, że nasza demokracja jest niedojrzała. Porozmawiamy w drugiej godzinie naszej audycji. Bardzo dziękuję, że byliście państwo z nami teraz, z Anną Regulską, Wojciechem Doroszem i ze mną. Usłyszymy się po serwisie informacyjnym.

0: ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 sierpnia. Minęła 23. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Lekarze, którzy polecieli na Węgry, ocenią stan zdrowia rannych w wypadku polskiego autokaru. Mężczyzna poszukiwany po postrzeleniu kobiety w Swarzędzu, zatrzymany przez policję.

0: 8. polski medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Srebro wywalczyła Klaudia Kaźmierska. Lekarze i przedstawiciele MSZ-u, którzy polecieli wieczorem na Węgry, mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. W katastrofie zginęło 12 osób, ponad 40 rannych trafiło do szpitali. Medycy mają ocenić stan zdrowia rannych i możliwości ich transportu do kraju.
1: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych dokonają w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych, i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Mówiła przed wylotem z Warszawy wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Do Budapesztu polecieli też wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski i 3 pracowników konsularnych. Mają wesprzeć polską ambasadę w organizacji pomocy. Rodziny ofiar wypadku przyjechały do szpitala w Miszkolcu, aby odwiedzić rannych i zidentyfikować zmarłych. Rodzice pana Grzegorza, pochodzący z miejscowości Siedlisko, siedzieli w autokarze obok siebie. Wycieczka skończyła się dla nich tragicznie.
2: Udało się zidentyfikować zwłoki, ale taty. Mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł. Mamy na szczęście nic wielkiego, tylko zwichnięcie ręki, jakaś rana ręki, coś takiego. Mama już wie, no.
3: Mama już wie, tak?
2: Tak. Mama no, ogólnie jest w ciężkim stanie, no ale jakaś przytomność, no ale jest w stanie przytomności, więc no też chciała wiedzieć, co się z tatą dzieje, no ale niestety.
0: W nocy autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny, zjechał do rowu i przewrócił się na prostym odcinku autostrady M3. Wstępne ustalenia węgierskiej policji wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zatrzymali wieczorem 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Funkcjonariusze prowadzili obławę od wczoraj. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie, jest pod opieką lekarzy w szpitalu. Jak podaje policja, oprócz zatrzymania mężczyzny zabezpieczona została także broń. Wczoraj po południu nieprzytomną kobietę z raną u głowy znalazła przypadkowa osoba. Jak już informowaliśmy, według sąsiadów ranna kobieta została postrzelona przez byłego partnera, z którym rozstała się kilka miesięcy temu. Jedna osoba zginęła, co najmniej 6 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk. Dron uderzył w urząd pocztowy, informuje Wojskowa Administracja Obwodu Donieckiego. Co najmniej 4 osoby zostały ranne w ataku bombowym na Izium. Kilka domów jest tam uszkodzonych. Sztuka, słowo i muzyka połączyły się w weekend w Brzuskach pod Bydgoszczą na Van Gogh Festiwalu. Przez 3 dni było to miejsce spotkań z ludźmi, dla których tworzenie to sposób na życie.
4: Mamy kolczyki do tańca i do muzyki, naszyjniki i wisiorki na takie siakie humorki, no i broszki na foszki.
5: Po wielu perypetiach życiowych wróciłem do sztuki, bo to kocham i teraz tworzę.
6: Mamy obrazy ze szkła okiennego, wycinanego, później barwionego i przetapianego w piecu. Tu jest większa wersja Gwiaździstej Nocy. Tu jest też Noc nad Rodanem, Pole pszenic z cyprysem.
7: Najciekawsza jest ta ekspresja. Nie to, co malował, co było tematem tych prac, ale w jaki sposób to robił.
8: Naprawdę Van Gogh tyle daje możliwości do własnej ekspresji.
9: Faktycznie bardzo fajny zachowany jest ten klimat Van Gogha, że to czuć, jak się chodzi i patrzy na tą lokalną sztukę.
0: Brzuski, liczące około 120 mieszkańców, od lat rozwijają swoją artystyczną tożsamość. Ich znakiem rozpoznawczym stały się murale inspirowane twórczością Van Gogha. Pierwszym w 2016 roku było pole pszenicy z cyprysami. I jeszcze świetna informacja sportowa. Mamy następny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Klaudia Kaźmierska zdobyła srebro w biegu na 1500 metrów. Polacy podczas czempionatu na Wyspach Brytyjskich wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu. Termometry pokażą 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 30-31 stopni na Podkarpaciu.
11: Autopromocja.
12: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
11: Autopromocja. Trójka.

0: program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jest 5 minut po godzinie 23.
2: Linia nocna.
1: Dobry wieczór, wracamy do Państwa. Anna Regulska, Wojciech Doroszyn, Maciek Wasilewski. Dziś rozmawiamy o tym, jak Państwo odnajdują

Mówiliście o mankamentach współczesnej demokracji, mówiliście o upadku elit, o tym, że mamy wiele do życzenia, jeśli chodzi o polityków. Natomiast to jest, tak mi się wydaje, problem znacznie szerszy. Koncepcja kreowania na ludzi opiniotwórczych, czy też, bardzo nie lubię tego określenia, na gwiazdy ludzi o inteligencji niższej niż przeciętna, to realny i precyzyjnie zaprojektowany mechanizm medialno-biznesowy. On opiera się, proszę Państwa, na socjologicznych mechanizmach rynkowych oraz psychologii tłumu. Zjawisko to narodziło się wraz z erą telewizyjnych reality show, a rozkwitło niedawno w dobie algorytmów social i social mediów. Odbiorcy masowi chętnie oglądają osoby, które popełniają rażące błędy językowe, błędy logiczne, a nade wszystko błędy życiowe. Daje to widzowi poczucie wyższości intelektualnej i moralnej. Konsumpcja takich treści działa jak szybki zastrzyk dopaminy, podnoszący własną samoocenę. Ja mogę być przeciętny, ale na tle tej gwiazdy jestem geniuszem. Co Państwo sądzą o takiej polityce wprowadzania do naszej świadomości, do naszej wyobraźni, do naszych domów osób, które wiele nas nie nauczą, dwie dwójki i siedem trójek?

0: Rozmawiamy o tym, jak ludzie kompetentni, ludzie wrażliwi, obeznani, doświadczeni odnajdują się w czasach niezwykle powierzchownych, uproszczonych, trywialnych treści. Zachęcam Państwa do wykonywania telefonów 2273, a jest z nami na linii pan Łukasz. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, bardzo mi miło i ja chcę powiedzieć, czy spytać pana, panie redaktorze, czy mogę zrobić kilka wątków, poruszyć swoje wypowiedzi.
0: Bardzo proszę.
1: Jeden to jest taka książka pana świętej pamięci Kraszewskiego pod tytułem Stara Baśń, gdzie wiec ludowy jednogłośnie, musiał być jednogłośny, wydał decyzję, że będzie nimi rządził Bartnik, no, ale on nie chciał rządzić, wie pan, czyli musieli go złapać i jakby trochę przymusić, bo był bardzo dobrze zorganizowany życiowo, no i jakby przynosił korzyść całej społeczności, ale on nie chciał. Drugi wątek to jest taki, że ja byłem kiedyś w Danii i Dania to jest taki
0: zatrzymajmy
1: kraj,
0: zatrzymajmy się jeszcze przy pierwszym wątku, poruszymy i drugi i trzeci, ale i o czym to jest historia, panie Łukaszu? O, no, tym, że ci ludzie, którzy kompetentni usuwają się, tak? Z
1: którzy są kompetentni, nie chcą do końca brać, wie pan, rezygnować ze swoich kompetencji i brać odpowiedzialności za całą społeczność, bo wiedzą, że to jest no, praca 24/7, jak to można się wyrazić, wie pan, odpowiedzialność ogromna. A myślę, że współcześnie to politycy jakby zostają politykami zbyt wcześnie, jak są jeszcze młodzi i naiwni, nie wiedzą, co to znaczy potem. No i jakby chcą się dorobić trochę, wie pan, tak mi się wydaje. Nie wiem, co pan o tym myśli.
0: Myślę, że jakby wyobrażam sobie, że do polityki przede wszystkim nie idą ludzie najbystrzejsi i tacy, którzy mają zdolności do zarabiania dużych pieniędzy. Ci ludzie raczej do polityki nie idą. Myślę
1: tak
0: sobie.
1: Ale ja jeszcze chciałbym drugi wątek szybciutko, bo przejść...
0: Chociaż oczywiście, przepraszam, że wchodzę w słowo teraz.
1: Tak?
0: Od razu mam przed oczami iluś polityków, nawet czynnych, którzy weszli do polityki po tym, jak zarobili wielkie pieniądze w biznesie. Ale wydaje mi się, że oni są jednak w znakomitej mniejszości. Przepraszam, bo wszedłem panu w słowo.
1: Ma pan rację. Myślę, że właśnie polityk, który zarobił najpierw duże pieniądze w biznesie, zna się na rzeczywistych problemach społecznych i jest o wiele bardziej doświadczony życiowo niż na przykład taki 30-latek, który jakby zostaje z nadania i tam jakąś funkcję pełni odpowiedzialną gdzieś. Pan, ale ja chciałbym powiedzieć, że byłem kiedyś w Danii przez półtora roku i rozumiem pana dylemat związany z Wyspami Owczymi, że tam jest takie trochę w Danii też. Oni stracili, wie pan, Schleswig-Holstein na rzecz Niemiec. Stracili Skanię i Blekingę na rzecz Szwecji. To jest kraj, który kiedyś był ogromną potęgą, największy kraj jakby wikingów, który stracił ogromne połacie ziemi i wpływów w Skandynawii i stał się takim małym krajem, który cały czas właściwie ci Duńczycy, wie pan, myślą, że są taką rodziną, że są bardzo ważni, ale muszą być pracowici, żeby jeszcze nie stracić reszty. I to jest ta Kopenhaga, wie pan, to jest taki kraj, to jest taki świat, jakby trochę jak Japonia w Europie, ale niestety tam dominuje też taki problem domowego alkoholizmu, o czym się nie mówi. Czyli to duńskie hygge to jest taki trochę jakby...
0: Mit.

0: Mit spowodowany tym, że oni sobie codziennie piją butelkę wina, wie pan. Ja też miałem taki udział w życiu u nas, ale jest wysoka kultura, wie pan, bo się wszyscy jakby czują wspólną odpowiedzialność za taką wielką duńską rodzinę. To jest prawda, wie pan.
1: A to jest w ogóle odrębny temat, panie Łukaszu. Może nie, na jakąś inną audycję. Ten tak, sam problem występuje na Wyspach Owczych. Ja pisałem właśnie reportaż o tym, dlaczego w państwie dobrobytu, dlaczego ludzie, którzy naprawdę mają wszystko, czego potrzebują, sięgają po alkohol. I pojechałem do takiego ośrodka uzależnień i oni mi opowiadali. Mówili,
0: ja panu
1: tak.
0: powiem dlaczego.
1: Proszę.
0: Mogę powiedzieć?
1: Proszę.
0: Bo na przykład jak byłem na poczcie kilka razy tam w Helsingor, tam gdzie jest zamek Kronenburg, tam gdzie, no ale piękna miejscowość na między Kagarak a Skagar, właściwie to Cieśnina Sund, tak, Cieśnina Sund. Wie pan, na poczcie tam jest jak u nas w jakimś banku najwyższej kategorii, wie pan, gdzie jeszcze policja, jest po prostu takie poczucie odpowiedzialności za jakby w pracy. Oni tak są przejęci pracą, że po prostu muszą ten stres odreagować w domu, wie pan, tak to jest, się tłumaczą tym, że my nie upijamy się, jesteśmy potem w domu na rauszu, tak powiedzmy, kiedy się pije butelkę wina na dwie osoby przeważnie, ale do pracy idziemy jak, wie pan, jak do wojska. To jest takie poczucie odpowiedzialności.
1: Rozumiem, to falerzy piją z innych powodów, ale chciałbym, żebyśmy powrócili do tematu naszego dzisiejszego spotkania.
0: To ja panu powiem. Według mnie ludzie do polityki powinni iść dopiero po 50. Kiedy już trochę przeżyli, trochę się dorobili, albo stracili i dorobili znowu, wie pan. Bo jeżeli ktoś idzie do polityki mając 35 lat, no to dopiero jakby chce się ustawić, a powinien iść, kiedy już jest w jakiś sposób ustawiony, nauczył się odpowiedzialności i społecznej dyscypliny, wewnętrznej również, i wtedy może wziąć odpowiedzialność za naród, czy za część narodu, w gminie, w powiecie. Uważam, że 50 lat to jest tak jak u Żydów trochę, wie pan, z byciem nauczycielem. Tak jak sobie, dla mnie to jest trudno, żeby zrozumieć, jak może być wikariusz po seminarium, iść na księdza, wie pan, i brać odpowiedzialność za to, co mówi ludziom. Powinien trochę najpierw przeżyć jako taki pomocnik księdza. To tyle, dziękuję.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za pańską wypowiedź. Poruszył pan wiele wątków. No ja się zastanawiam, czy wiek jest rzeczywiście tym kryterium, które człowieka układa, czy wraz z przebytymi latami nasza mądrość rzeczywiście zawsze wzrasta. Chyba bywa z tym różnie. Jestem ciekaw państwa opinii na ten temat. Dlaczego w naszym życiu publicznym, dlaczego zaglądamy do internetu, otwieramy telewizję, ja akurat nie mam, ale ciągle jakby spotykamy się z ludźmi, którzy no właśnie, nie są w stanie pełnić roli autorytetów, przewodników, dobrych nauczycieli. Coraz częściej widujemy tam osoby niekompetentne, osoby, które przykuwają naszą uwagę taką swoją, przepraszam za to słowo, ale byle jakością i bywa, że miernotą. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Zastanawiam się, jak państwu się żyje w czasach, w których promowane są treści miałkie, powierzchowne. To dotyczy zarówno życia politycznego, życia rozrywkowego, kulturalnego i wielu innych aspektów życia w świecie, w którym psychologów i psychiatrów próbują zastępować niewyedukowani coachowie. I czekam na państwa telefony 2 2 7 3, a jest z nami pan Grzegorz Złomianek. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
1: Dobry wieczór. No, pozwolę sobie też parę wątków poruszyć, ale zacznę od pierwszego, który kiedyś był troszeczkę szokiem. Kiedyś w Trójce była taka audycja na temat, za co cenimy najbardziej papieża.
0: I przepraszam, mógłby pan powtórzyć, nie usłyszałem.
1: Kiedyś w Trójce Kuba Strzeczkowski, prowadząc swoją audycję, zadał pytanie, za co najbardziej cenię zmarłego już papieża Jana Pawła II.
0: Tak.
1: I ja wtedy zadzwoniłem, żeby powiedzieć coś, co wiedziałem, że będzie trochę dyskusyjne, a mianowicie za to, co się wydarzyło w mediach po śmierci papieża. Ja po prostu nie zapomnę tego, jaki to był cudowny czas, jeżeli chodzi o media, czy to radio, czy to telewizję, ten tydzień po śmierci papieża. Jak nagle się okazało, że mamy bardzo dobre filmy, jak nagle się okazało, że mamy bardzo ciekawych ludzi, których możemy posłuchać, nagle się okazało, że te media mogą istnieć bez reklam, bo mówimy o tym, co się dzieje w społeczeństwie, o braku kultury, o pewnej formie wyrażania się i tak dalej, ale przede wszystkim my jako społeczeństwo edukujemy się przez te media, przez to, co słuchamy, co oglądamy. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej chwili jest brak dbania o polszczyznę w mediach. No, niedawno była piosenka, gdzie nagle usłyszałem, że jest 27 listopada, a nie 27 listopada. I to idzie, jest taka piosenka, fajnie. I ktoś już potem będzie w ten sposób mówił. Więc to jest pierwsza rzecz, że niestety media...
0: Ale akurat wejdę panu w słowo, bo mówi pan o, uważam, wybitnym tekściarzu i poecie Krzysztof Grabarz-Grabowski. On nawet za swoje teksty niezwykle poetyckie odebrał swojego czasu paszport polityki, ale ciekawe, wyłapał pan rzeczywiście błąd językowy.
1: No ale takich błędów jest wiele w mediach i niestety to się dzieje. Natomiast druga sprawa, mówimy o właśnie o kwestii wyborów, o kwestii głosowania. Ja mówiąc uczciwie, od wyborów, kiedy na prezydenta wybieraliśmy albo pana Kwaśniewskiego, albo pana Wałęsę, kiedy już było po oddaniu głosów,

0: kiedy spotkałem się ze znajomymi, zorientowałem się w jednej ważnej sprawie. Nikt z osób, z którymi rozmawiałem, nie głosował za, tylko wszyscy przeciw. I od tamtej pory, obserwując wybory w naszym kraju, dostrzegam jedną rzecz. Wszyscy tak naprawdę głosują przeciw. Znajdujemy sobie ugrupowanie, którego w jakiś sposób nie lubimy i głosujemy na drugie ugrupowanie, które jest jakby po drugiej stronie tej szali, no bo właśnie, żeby tamci, co ich nie lubimy, się nie dostali. A czy tych, na których oddaliśmy głos, lubimy, to już nie za bardzo. I dlatego ja już od wielu lat promuję coś takiego, żeby Polak mógł dostać możliwość oddania głosu albo dodatniego, albo ujemnego. To by całkowicie zmieniło naszą scenę polityczną. Bo w tym momencie kampania... No proszę zwrócić uwagę. No w tej chwili mamy chociażby dwa ugrupowania. PO i PiS. Jedni rzucają się na drugich, drudzy na tych pierwszych. I cały czas mamy podział kraju. Jedni są zwolennicy PiS-u, drudzy są zwolennicy PO. Czyli przykładowo, jeżeli ja jestem za PO, to raczej przeciwko PiS-owi, to nieważne, co to PO zrobi, jakie zrobi błędy, ja zagłosuję na PO, byle PiS nie był u władzy. A jest naprawdę wiele ciekawych osób, które też mogłyby znaleźć nasze poparcie. Proszę zwrócić uwagę, my w tej chwili w kampaniach nie mamy programów. Coś, z czego możemy rozliczyć polityków. Bardziej nawet w tej chwili jest pretensja do PO, że nie rozliczyła do końca PiS-u. No, przepraszam bardzo, rozliczenie jest oczywiście ważne, ale to nie jest program wyborczy.
1: A wie pan, dlaczego tak jest? Wspomniał pan o tych emocjach, którymi kierują się wyborcy. Jedni głosują na tę partię, inni na inną. Rozmawialiśmy już o tym w poprzedniej godzinie, że tą pożądaną walutą dzisiaj są emocje. Znakomita większość wyborców nie czyta nawet programu wyborczego polityka czy partii, na którą zagłosuje, ale to jest też taka piosenka ostatnich lat, a może nawet miesięcy. Algorytmy mediów społecznościowych nie potrafią ocenić merytorycznej wartości wpisu tego czy innego polityka, mierzą jedynie zaangażowanie, czyli lajki, komentarze i udostępnienia. Więc politycy, niezależnie od tego, czy są populistami po szkole podstawowej, czy profesorami Sorbony, to oni wiedzą, w jaką grę grają i dostosowują niestety takie treści, żeby przykuć uwagę swoich wyborców. A to niestety przekłada się w sposób bardzo widoczny i namacalny na jakość debaty publicznej. Zgodzi się pan ze mną?
0: Na pewno tak. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić, że ja idąc na wybory mogę oddać głos poparcia albo głos ujemny. I mam jeden głos do oddania. I w tym momencie ja nie szukam kogoś, kto jest po drugiej stronie barykady, w stosunku do kogoś, kogo nie lubię, nie cenię i chciałbym, żeby ta osoba była jak najdalej od władzy, tylko oddaję głos minus na dane ugrupowanie.
1: Proszę, panie Grzegorzu, a według pana jak wtedy wyglądałyby wyniki wyborów? Bo ja mam pewne podejrzenia.
0: Byłoby bardzo ciekawe, bo podejrzewam, że te duże ugrupowania, które szczycą się no, najwyższymi słupkami poparcia, nagle by się okazało, że mogły nie wyjść poza próg wyborczy. Natomiast dla mnie jest to innego ważniejsze, że w tym momencie kampania wyborcza już nie może się opierać na tym, że znajduje sobie wroga, opluwam go, mówi, jaki on jest B, nieładny i tak dalej, licząc na to, że jak ludzie właśnie złapią te moje emocje negatywne, to będą na mnie głosowali, no bo przecież ja pokazuję, że tamten jest zły. Tylko muszę myśleć coś do przodu. Muszę wymyślić program, muszę coś zaproponować ciekawego, co nie tyle da głosy ujemne mojemu przeciwnikowi, ale mi dodatnie, żebym ja dostał władzę.
1: Bardzo panu dziękuję za...
0: A jeszcze mogę jedno słowo?
1: Bardzo proszę.
0: Ja przepraszam, ale też chciałem poruszyć jedną sprawę dla mnie dosyć istotną. Kiedyś startowałem do wyborów, notabene byłem radnym, ale do czego zmierzam? Przeżyłem szok, jak zacząłem rozmawiać na ten temat z przyjaciółmi, ze znajomymi. Bo nagle wszyscy, jak jeden mąż, zaczęli mówić jedną rzecz. Grzegorz, nie

0: no, polityka jest brudna. To jest coś niefajnego, nieciekawego. Nie ładuj się, to jest w ogóle jeszcze sam się ubrudzisz w tym wszystkim. I mnie to przeraziło. Bo proszę zwrócić uwagę, my jako społeczeństwo zgadzamy się, że nami rządzą politycy. Oni kształtują prawo, oni kształtują tak naprawdę świat, w jakim żyjemy. A jednocześnie proszę sobie zrobić taki rachunek sumienia, i to mówię do wszystkich, którzy słuchają w tej chwili audycji, czy ktokolwiek z nas podszedł do osoby, do której miał zaufanie, która jest właśnie inteligentna, przedsiębiorcza, która właśnie nadaje się na taką osobę, która może przewodzić, może coś organizować dla dobra kraju, i żeby jej zaproponować, słuchaj, wystartuj, ja cię poprę, warto byłoby, żebyś się zaangażował społecznie, właśnie żebyś szedł do polityki. My z jednej strony chcemy, znaczy chcemy, zgadzamy się na to, że politycy nami rządzili, a z drugiej strony uważamy, że właśnie do polityki idą ci nie najlepsi, którzy nie mają pomysłu na biznes, którzy no, nie są tymi najbardziej uczciwymi. Kiedyś były takie, pamiętam, jakby nie wiem, szacunki, coś takiego, złe słowo może teraz użyłem, ale brakuje mi, ale będzie zaraz wiadomo, o co chodzi. Kogo na przykład z polityków zaprosiłbyś na obiad? Któremu z polityków pożyczyłbyś, nie wiem, 1000 złotych?
1: Ja Jacka Kuronia, ale już go nie ma niestety.
0: No ale właśnie. Ale proszę zwrócić uwagę, czy w tej chwili, jeżeli by nam ktoś powiedział, bo mówimy choćby o poparciu związanym z kandydatami na prezydentów, no teraz na prezydenta. Ludzie oddają głos, ale ja sam znam osoby, które oddały głos na obecnego, ale jak ja się zapytałem, a zaprosiłbyś go do domu? No nie. No to naprawdę, przepraszam, my sami jako społeczeństwo jesteśmy niekonsekwentni, bo zgadzamy się, że politycy nami rządzili, a jednocześnie sami nie staramy się wybrać do tej polityki kogoś najlepszego. Mnie to za każdym razem przeraża, jak mamy wybory na prezydenta i żyjemy w ponad prawie 40-milionowym narodzie i ja naprawdę najczęściej patrzę na to, że to nie są takie osoby, które powinny startować na to stanowisko. Że naprawdę chyba w tym narodzie mamy ludzi inteligentniejszych, bardziej dopoważanych, takich, których byśmy chcieli sobie, nie wiem, przegadać całą noc, bo uważam, że jest ciekawy, mądry człowiek. Ale tak, tacy nie startują, a startują tacy, z których potem, jak ktoś mówi, wybieramy mniejsze zło.
1: Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za pańską wypowiedź. Poruszył pan znowu wiele wątków. No właśnie, to jest ten ciekawy wątek. Może pogłębimy go w kolejnych naszych łączeniach ze słuchaczami. Dlaczego ludzie, ci najbardziej kompetentni, ci najbardziej obeznani, doświadczeni, dlaczego często jest tak, bo chyba tak jest, unikają tej odpowiedzialności, wycofują się, rezygnują, widząc, dostrzegając chaos spowodowany przez awanturniczych polityków o niższych kompetencjach. Czekam na państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek.

0: Look into the sun as a new day's rise. Rozmawiamy o tym, jak nam, ludziom wrażliwym, nam, ludziom poszukującym wiedzy, żyje się w świecie, który promuje przeciętność, promuje ludzi często niedouczonych, proponuje nam bardzo powierzchowne treści. Czekam na Państwa telefony 2 2 7 3. Jest z nami na linii Pani Justyna. Dobry wieczór, Pani Justyno.
1: Dobry wieczór panu. Ja tylko trochę o polityce, ponieważ się leczę na nadciśnienie i nie chciałabym zejść, będąc za antenie trójki. I wie pan...
0: A potem skręcimy, tak, od tej polityki?
1: Tak, tak, tak, bo też mi coś jeszcze leży. A to krótko, nie będę dużo czasu zajmować. A propos polityki, to po prostu jestem osobą wierzącą, ale taką bez klapek na oczach. I po prostu jak widzę polityków pląsających z ojcem dyrektorem w Częstochowie, która jest symbolem takim dla Polaków, albo tych kiboli tam, to po prostu no dla mnie to jest nie do przyjęcia. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Może jestem za stara i dlatego to do mnie nie trafia. A tak w ogóle, to wie pan, mnie głównie chciałam zadzwonić, bo ogólnie mi chodzi o to, o muzykę Disco Polo. Ja wszystko rozumiem i zawsze uważam, że jeżeli chcę, żeby ktoś szanował moje poglądy, to ja muszę, czy upodobania, to ja muszę szanować cudze. A dlaczego tych disco polowców, tych grajków się nazywa artystami? Owszem, można się bawić przy ich muzyce i tak dalej, ale to nie są artyści, bo uważam, że nazywając ich artystami, to się krzywdzi prawdziwych artystów. Ponadto jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało zbyt nieładnie,

0: na przykład benefis gwiazdy, że tak powiem, disco polo Filharmonii Białostockiej, to uważam za fundację. A poza tym, no nie wiem, ja mam trochę lat i za moich czasów człowiek nie miał dostępu do naprawdę świetnej muzyki. Słuchało się zanikającego radia Luksemburg albo tylko rewi piosenek, bo się nie miało na przykład pieniędzy na to, żeby, bo byli ludzie, którzy przewozili z zagranicy płyty z dobrą muzyką i dlatego nie rozumiem, jak można tak to, no wszędzie jest disco polo, wszędzie, naprawdę, i ci ludzie, nie wiem, po prostu nie mam na to słów. Nie wiem, czy pan jest w stanie mi to wytłumaczyć.
1: Spróbuję, pani Justyno, poruszyła pani kilka wątków i pozwolę się do nich odnieść. Nie wiem, czy ja się z panią zgadzam. To znaczy, ja zawsze jestem przeciwnikiem dyskredytacji. To znaczy, myślę sobie, że muzyka chodnikowa to nie jest moja bajka, ale dlaczego mamy nie nazywać wykonawców artystami? Myślę, że ci artyści, o których pani myśli, pani mówi, no nie wiem, kim oni są. No, Grzegorz Turnau, Piwnica pod Baranami. Myślę, że oni nie obrażą się, jeśli ktoś o disco polowcach powie, że są artystami, i taki język wyższości, czy w ogóle taka filozofia wyższości, jest mi, przyznaję, obca. Natomiast tutaj padło takie zdanie, wypowiedziała pani takie zdanie, które ja pozwoli pani, że zapiszę sobie w notesie. To jest zdanie literackie. Powiedziała pani takie zdanie, a propos polityki, to jestem osobą wierzącą. Żyjemy w kraju, którego konstytucja gwarantuje rozdział państwa od kościoła. Bardzo bym chciał, żeby tak pozostało. Kończąc jakby moją wypowiedź i odpowiedź na poruszone przez panią tematy, myślę sobie, że chyba nie o to chodzi, żeby zwalczać to, co nam się nie podoba, tylko koncentrować się na tym, co uważamy za dla nas ważne, pożyteczne i życiowe. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję, pani Justyno, i czekam na państwa telefony 2 2 7 3.

0: Żyjemy w czasach iluzji wiedzy, w czasach, w których większość z nas konsumuje treści w sposób niezwykle powierzchowny. Czytamy nagłówek, krótki post na Facebooku albo obejrzymy 15-30-sekundowy film na YouTubie i to daje wielu z nas złudzenie, że poznaliśmy dogłębnie dany temat. To rodzi poważne konsekwencje, o których nie wiem, czy zdążymy jeszcze porozmawiać, ale jestem ciekawy, co ma do powiedzenia nasz słuchacz. Dodzwonił się do nas pan Mariusz. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
1: Dobry wieczór wszystkim w studio przed radioodbiornikami. Tak długo czekam, że już chyba będę chaotyczny, poza tym wiadomo, muszę kończyć szybko. Także odniosę się do sprawy wyborów. Uważam, tak jak poprzednik dawno temu, żeby było głosowanie na nie, ale nie jakieś osobne, tylko uczestnictwo w wyborach powinno być zagrożone bardzo wysoką karą za nieuczestnictwo. I wtedy wystarczyłoby oddać, jakby ktoś nie chciał iść, ale ma iść i oddać choćby nieważny głos.
0: A co jeśli wielu ludzi wówczas głosowałoby dla żartów?
1: Myślę, że nie.
0: Obawiam się, że tak by było na pewno.
1: Myślę tutaj o frekwencji, że właściwie tak abstrahując od tych, którzy głosują przeciwko nam, nie powiem, kim jestem, a tymi, którzy głosują za rządami, jest zaledwie połowa społeczeństwa, czyli połowie społeczeństwa zależy na polskich racji stanu, o tak powiem. Natomiast reszta ma to gdzieś. Nie wiem, czy są to ci najbogatsi, którzy mają pieniądze i wszystko jedno, w jakim ustroju będą żyli. Tak? Przepraszam, tak to mówił pewien pan też, to drugie słowo. Następnie trzeba zabronić głosowania w tak zwanej Polonii. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, ma obywatelstwo polskie,

0: proszę bardzo, skorzysta na tym gospodarka, bilety i tak dalej i może zagłosować.
1: Dziękuję pani Mariuszu.
0: Tak i przepraszam, bo tu kilka wątków się nazbierało. Oraz przede wszystkim oddzielić, jak pan słusznie zauważył, czyli jesteśmy po jednej stronie, oddzielić, znaczy przestrzegać konstytucji, oddzielić państwo od kościoła oraz karać tych, którzy łamią zasady. Nie mówią o wierze, tylko o polityce w kościołach.
1: Dziękuję pani Mariuszu. Ja
0: dziękuję serdecznie.
1: Przyznam się szczerze, że te moje jakby poglądy i oceny są chyba mniej radykalne. Ja nie chciałbym używać słowa, że takie określenie, że trzeba karać. Mi bliższe chyba byłoby pytanie, czy karanie jest zasadne. W ogóle nie lubię kar. No cóż, ta rozmowa bardzo nam skręciła w tę stronę polityczną. Jestem ciekawy, czy nasza słuchaczka, pani Krystyna, też w tym obszarze polityki będzie się wypowiadała, czy poruszy w ogóle zupełnie inny wątek. Dobry wieczór, pani Krystyno.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Ja dzwonię z Gdańska. No trochę niestety o polityce, bo mam 74 lata i gorąco i mocno przeżywam to, co się dzieje od paru lat. Tak na wstępie chciałam powiedzieć, że w 80 roku mój mąż był prezesem Koła Młodych przy Związku Literatów, siedział w stoczni, ja byłam malutkim dzieckiem w ciąży z drugim, staliśmy pod bramą. On z Jarkiem Janiszewskim malowali ten plakat Solidarności, na brzuchu Stopotów jeździli. I teraz patrząc na to, co się dzieje, mam taki ogromny żal i ciężko mi bardzo. Moja córka, moja trzecia córka, mam czworo dzieci, mieszka na Zakopiańskim, tam gdzie pan Nawrocki z rodziną. I proszę sobie wyobrazić, że nikt z dzielnicy nie głosował na pana Nawrockiego, twierdząc, że to jest mięśniak i ambitny człowiek. I po prostu ja się dziwię, co się z Polską dzieje. Mój mąż twierdzi, że ja umrę zdziwiona i chyba tak będzie. Chciałabym życzyć Polsce wszystkiego najlepszego. Naprawdę. I żeby coś się zmieniło w tych stosunkach polsko-polskich. Dobranoc państwu. Okay. Ciężko mi z tym bardzo. Naprawdę.
1: Bardzo, no. Bardzo pani dziękuję. Słyszę wzruszenie w pani głosie. No jest to poruszające. Niestety żyjemy w czasach tarć, w czasach tej wojny polsko-polskiej, która, no to jest ten paradoks, wielu ludziom wydaje się zgubna i zupełnie niepotrzebna, a jednak w niej uczestniczymy. Myślę sobie, że wielu wątków ważnych, ciekawych nie udało nam się dzisiaj poruszyć, albo chociaż rozwinąć. Państwo niejako zadecydowaliście o tym, że ta nasza rozmowa skręciła w stronę polityki. Kiedy myślałem sobie o tym, że są wokół nas ludzie niekompetentni, nie miałem na myśli wyłącznie polityków. Tych sfer jest zdecydowanie więcej. Może kiedy indziej będzie czas na to, żeby o tym porozmawiać. Jest znamienite, że państwo, kiedy słyszycie hasła niekompetencja, no to od razu mówicie o politykach. Bardzo państwu dziękuję za te 2 godziny. Bardzo dziękuję, że tak żywo uczestniczyliście w dyskusji. Dziękuję za wasze telefony i życzymy wam dobrego, spokojnego wieczoru, właściwie już nocy. Anna Regulska, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Dobranoc.

0: autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ. Poniedziałek, 17 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy medycy ocenią na Węgrzech stan rannych w wypadku autokaru i zdecydują o ich transporcie. Paliwa tańsze na stacjach, za litr zapłacimy o złotówkę mniej. A więcej warzyw i czystej wody od września w szkołach i przedszkolach. Medycy i przedstawiciele MSZ-u na Węgrzech pomogą Polakom poszkodowanym w wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. W katastrofie zginęło 12 osób, ponad 40 rannych trafiło do szpitali. Polscy lekarze mają ocenić ich stan zdrowia i zdecydować o transporcie do kraju.
7: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
8: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
7: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni

0: Na miejscu o 3 osoby polską służbę konsularną.
1: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu, następnie do Warszawy.
0: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Część rannych trafiła do szpitala w Mieszkolcu. Ich bliskimi, którzy przybyli na miejsce, zaopiekowała się Polonia.
3: W Mieszkolcu mamy 9 osób, 3 bardzo rannych i resztę to rannych, ale nieśmiertelnych.
4: A wiemy, jakiego rodzaju to są obrażenia?
3: Nie możemy powiedzieć.
4: Na jakich oddziałach są?
3: Na traumatologii, 2 na intensywnie i 1 na neurochirurgię.
2: Mówi przewodnicząca polskiego samorządu w węgierskim mieście Monika Szabo. Autokar z pielgrzymami z Podkarpacia wracał z Bośni i Hercegowiny. Tańsza benzyna i diesel na stacjach. Wrócił CPN. Rządowy pakiet ceny paliw niżej. Końcówka wakacji będzie przyjemniejsza dla podróżujących na wczasy i wracających z urlopu samochodem.
5: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
6: Załapią się wszyscy ci, którzy podróżowanie zaplanowali na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka będzie obowiązywać od poniedziałku. W pierwszy dzień litr benzyny i oleju napędowego będzie o około złotego tańszy niż obecnie. To resort energii będzie regulował ceny paliw każdego roboczego dnia. Podane w obwieszczeniach ministra kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
7: Pierwsze obwieszczenie to benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej. Cena oleju napędowego 7,37 zł, 1,03 zł taniej.
6: Każde tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej, a oleju napędowego ponad 41. Agata Król, Polskie Radio.
2: 5 krajów arabskich oraz Turcja, Pakistan i Indonezja potępiły we wspólnym oświadczeniu odrzucenie przez Izrael najnowszego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. Zakładał on rozbrojenie Hamasu i wycofanie wojsk izraelskich z palestyńskiego terytorium. Tydzień temu plan odrzucił premier Benjamin Netanyahu. Podkreślił, że nigdy nie zgodzi się na państwo palestyńskie w Strefie Gazy lub na zachodnim brzegu Jordanu. Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września zmieni się żywienie dzieci w szkołach czy przedszkolach. W menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Zakłada to rozporządzenie sklepikowe.
8: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
2: Mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu. Zmiany nie zakładają, że ze sklepików znikną ciastka i inne słodycze. Będą miały niższą zawartość tłuszczu i cukru. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu. Termometr pokażą 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 30 stopni na Podkarpaciu.
9: Samo H.

Jacek Chawryluk, kłaniam się i jak zawsze o tej porze zapraszam na audycję Samocha. Dziś rozpoczęliśmy od utworu Narrator z 2021 roku, singla zapowiadającego debiutancki album zespołu Squid, Bright Green Field. Ten blisko 8-minutowy utwór został zainspirowany filmem Długa podróż dnia ku nocy. Tekst piosenki opisuje mężczyznę, który nie potrafi odróżnić snów od rzeczywistości. Ważna jest w tym utworze rola kobiety, która pragnie wyrwać się spod dominującej narracji narzuconej przez mężczyznę. I tu dochodzimy do sedna, bo do nagrania tego utworu zespół Squid zaprosił angielską wokalistkę Martę Sky Murphy. I to ona będzie główną bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Główną, choć nie jedyną.

Marta Sky Murphy i Roy Montgomery w utworze Need, pochodzącym z debiutanckiej płyty wokalistki zatytułowanej Am, wydanej w 2024 roku. Dlaczego dziś spotykamy się z Martą Sky Murphy? Od razu wytłumaczę. Otóż kilka dni temu pojawiła się jej płyta Nebular, zarejestrowana właśnie z gitarzystą Royem Montgomerym. Płyta piękna, otwierająca się na wiele muzycznych przestrzeni, taka, która pobudza wyobraźnię i daje wiele do myślenia. A skoro tak, to w audycji Samo H postanowiłem sięgnąć po różne dokonania tej artystki. Dokonania, które zmieniały się na przestrzeni lat, choć od razu dodam, Marta Sky Murphy to wokalistka i kompozytorka u progu, tak myślę, swej kariery. Czy wielkiej? To się okaże, póki co jej dorobek nie jest duży. Wprawdzie album Am, ten sprzed 2 lat, którego fragment pojawił się przed chwilą, oficjalnie uznaje się za jej debiut, to jednak wcześniej artystka wydawała różne pozycje, między innymi napisała kompozycję określoną jako opera Postcards Home z 2022 roku. Niemniej Am to jej debiut w kategoriach, no, powiedzmy piosenkowych, choć to oczywiście umowne określenie. Co powinniśmy o niej wiedzieć? Otóż Marta Sky Murphy pochodzi z południowego Londynu, jest kompozytorką i aktorką. Przez związki rodzinne trafiła jako młoda dziewczyna pod opiekę Nicka Cave'a, który potrzebował głosu dziecięcego do pisanej właśnie muzyki do jednego z filmów. Później, można powiedzieć, Marta Sky Murphy trochę terminowała u Cave'a, bowiem śpiewała u niego w chórkach, pojawiła się także w 3 utworach zarejestrowanych na płycie Push the Sky Away. Ale niemal od samego początku artystka pisała autorskie utwory, bardzo różne i czysto instrumentalne, takie powiedziałbym eksperymentalne, i piosenkowe, w których słychać było fascynację, do czego sama się przyznawała, Kate Bush czy Elizabeth Fraser. Kilka lat temu los połączył ją z nowozelandzkim gitarzystą Royem Montgomerym i, jak się okazało, jej kariera nabrała wówczas innego tempa.

Marta Sky Murphy i Roy Montgomery w audycji Samo H w programie trzecim Polskiego Radia. Poznali się dość przypadkowo, jak to zazwyczaj bywa, tylko przypomnę, Montgomery to muzyk zupełnie innej generacji. Otóż Marta Sky Murphy umieściła jeden z utworów Montgomery'ego na swoim mixtape'ie i tak zaczęli rozmawiać. Okazało się, że wiele ich muzycznie łączy, że w podobny sposób nagrywają swoją muzykę, używając notabene tego samego urządzenia, jednego z modeli Tascama. Zaczęli współpracę, w większości korespondencyjną. Montgomery pojawił się na albumie Murphy Am z 2024 roku. Ich utworu Nic słuchaliśmy. Zaś Murphy dołączyła do Montgomery'ego podczas jego letniej rezydencji w Café Otto w Londynie w 2023 roku. I tak od słowa do słowa, czy też od dźwięku do dźwięku zaczęli pracować nad całą wspólną płytą. Duet to jest, przyznaję, bardzo ciekawy, bo z jednej strony Montgomery ze swoim minimalizmem, cyklicznymi formami, takimi misternymi partiami gitary i fortepianu, podlegającymi ciągłym transformacjom, a z drugiej strony Murphy, jej głos, styl śpiewania oparty na fragmentach słów wyjętych z półgłoskach czy też samogłoskach, styl mający niejednokrotnie czysto instrumentalny charakter, tak jak to bywało we wczesnych nagraniach Cocteau Twins. Proszę jeszcze zerknąć na okładkę tej nowej płyty Nebular. To ponoć wokalistka podsunęła obraz angielsko-irlandzkiego artysty Simona Englisha, przedstawiający samotny dom skąpany w przydmionym, błękitnym świetle. Montgomery był zachwycony, od razu porównał go do odizolowanych, pozornie niezamieszkanych domów, które napotykał podczas podróży po wiejskich terenach Nowej Zelandii, z której pochodzi. I jak mówił, to są miejsca, które budzą pragnienie zapukania i odkrycia, co za nimi się kryje. Przychodzi mi na myśl terra incognita, poszukiwanie w nieznanym. Album Nebular, jak wspomniałem, powstawał zdalnie, korespondencyjnie. Wiadomości były często pisane i czytane o różnych porach dnia, a ze względu na różnicę czasu między Londynem i Nową Zelandią i wymagania życia codziennego, rodzinnego, odpowiedzi wysyłano zazwyczaj późno w nocy. I to słychać, bo jest to, powiedziałbym, nocna muzyka gdzieś zawieszona w czasie. Zresztą czas nie ma tutaj aż takiego znaczenia, jak w przypadku chociażby kompozycji The Play of Light and Dark, która trwa, bagatela, blisko 17 minut, choć mogłaby trwać znacznie dłużej. Roy Montgomery i Marta Sky Murphy.

The Play of Light and Dark. Roy Montgomery i Martha Skye Murphy. Wokalistka w jednym z wywiadów mówiła tak. Roy i ja mamy wspólny język w muzyce, którą tworzymy. To rodzaj dźwiękowego języka migowego, który pozwala nam komunikować się bez konieczności dokładnego tłumaczenia sobie szczegółów. Wynika to po części z bardzo podobnego procesu tworzenia. Naszą współpracę postrzegam jako nieustannie rozwijającą się strunę. Jedna piosenka prowadzi do następnej, to jak powoli zmieniająca się konstelacja. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować pracę w tym kierunku. Martha Skye Murphy, proszę zapamiętać to nazwisko i proszę sięgać także po nagrania Roya Montgomery'ego. Jego dyskografia jest bardzo, bardzo obszerna i mam wrażenie, że nie do końca doceniana. Oprócz płyt solowych można odnaleźć tego artystę w nagraniach takich formacji jak Bardo Pond, Flying Saucer Attack czy Grouper. Jedną z ostatnich kompozycji Roya Montgomery'ego jest utwór zatytułowany Elektryczne turbulencje, który nagrał z Irlandką Elaine Malone.

Dużo w tej muzyce brzmieni z lat 80. Roy Montgomery, tym razem z Elaine Malone. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję za dziś. Samocha powróci za tydzień. Wracamy do Marty Sky Murphy. Jak brzmiała śpiewając u boku Nicka Cave'a? Już przypominam. Dobrej nocy.

Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Będzie trochę nostalgicznych wspomnień, jak w piosence Marka Knopflera All Commerce. Zanim stał się wykonawcą stylowych ballad, był liderem popularnego zespołu.

Jeśli pamiętają Państwo początki kariery Dire Straits pod koniec lat 70., to sukces nie był im pisany. Taka delikatna muzyka startowała w czasach popularności punk music, a jednak się przebiła. 17 maja 1985 roku grupa Dire Straits wydała album Brothers in Arms. I to już był imponujący sukces. We'll be right back.

Płyta zespołu Dire Straits, Brothers in Arms, była tak sławna i tak długo cieszyła się popularnością, że nie wydano po niej wtedy, w latach 80. żadnego oficjalnego albumu koncertowego. Choć wielka, trwająca 2 lata trasa oczywiście się odbyła. Dopiero ubiegłoroczna edycja specjalna na 40-lecie zawiera opublikowany w całości występ San Antonio w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 1985 roku. Na estradzie zespół Dire Straits.

Zespół Dire Straits na występie w San Antonio w sierpniu 1985 roku. To tylko początek bajecznego koncertu, więc odkładam płytę niedaleko. John Porter przypomniał w ubiegłym roku swój sławny album Helicopters z 1980 roku. Była trasa z nowym zespołem. Dwa utwory z tamtej dawnej płyty zostały ponownie nagrane w odświeżonej wersji.

0: Tell me.
1: Helikoptery Johna Portera w latach 80. były odkryciem, brzmiały znakomicie, a teraz odświeżone brzmią jeszcze lepiej. Widziałem jeden z tych ubiegłorocznych występów Johna Portera z nowym zespołem na festiwalu Sound Elite. Myślę, że gdyby został wydany na płycie, byłby radością dla wielu fanów dobrego rocka.

To kaktus zwany kiedyś także amerykańskim cepelinem, no bo były podobieństwa, był mocny skład. Dziś ten skład oczywiście odmłodzony zdecydowanie, ale wciąż zespół działa pod dawną nazwą i tegoroczne wydawnictwo nosi tytuł Temple of Blues, część druga, All Stars. To kontynuacja takiej coverowej płyty sprzed 2 lat. Mamy tutaj 11 nowych nagrań, kilka kompozycji bardzo znanych i teraz 2 takie znane usłyszą Państwo. No zróbmy z tego małą, niemęczącą nocną zagadkę. Wykonawca, grupa Kaktus.

Album Temple of Blues All Stars zespołu Cactus w całości składa się z coverów. No a te dwa utwory bardzo, bardzo znane. Obie kompozycje sławnego bluesmana Willie Dixona. Backdoor Man, pierwsza wersja wykonywana w roku 1960. Howlin' Wolf, a potem bardzo sławna wersja The Doors, rok 67. A następny utwór, znów kompozycja Willie Dixona, Little Red Rooster, pierwsza wersja, Howlin' Wolf, rok 61, a ta sławna, najsławniejsza wersja to oczywiście The Rolling Stones i rok 1964. Program trzeci, Dym na wodzie, wracam do nagrań koncertowych, a wykonawcą będzie grupa U2.

YouTube to był kiedyś naprawdę wielki i popularny zespół, cokolwiek by się obecnie o jego poczynaniach mówiło. Trasa Zoo TV była ogromnym przedsięwzięciem technicznym, muzycznym, artystycznym pod każdym względem. Nagrania zachowane nadal brzmią świetnie. Oto jeszcze dwa z nich i bardzo, bardzo sławne utwory grupa YouTube.